Nun komm der Heiden Heiland. Chór z bachowskiej kantaty o tym samym tytule w opracowaniu orkiestrowym od Torina Respighiego rozpoczął koncert orkiestry symfonicznej BBC pod dyrekcją Dalii Stasewskiej. Przed 2 laty wybitny amerykański skrzypek Joshua Bell przypomniał światu o istnieniu ukraińskiego kompozytora Tomasa de Hartmana, nagrywając jego koncert skrzypcowy. I z tym samym repertuarem pojawił się na estradzie Royal Albert Hall 22 sierpnia zeszłego roku.

Joshua Bell i BBC Symphony Orchestra pod dyrekcją Dalii Stasewskiej wykonali koncert skrzypcowy Thomasa de Hartmana. Na bis amerykański skrzypek wybrał muzykę Fryderyka Chopina we własnym autorskim opracowaniu. Przed nami Nocturne S-dur op. 9 nr 2.

To był Nocturn Es-dur, op. 9, numer 2 Fryderyka Chopina w opracowaniu Joshua Bella. I tak zakończył się jego występ na festiwalu BBC Proms. Drugą część wieczoru w całości wypełniła najsłynniejsza kompozycja Henryka Mikołaja Góreckiego, czyli jego trzecia symfonia, Symfonia Pieśni Żałosnych. W partii solowej amerykańska śpiewaczka pochodzenia nigeryjskiego Francesca Chedjina, a razem z nią orkiestra symfoniczna BBC pod dyrekcją Dalii Stasewskiej.

Wysłuchaliśmy trzeciej symfonii, symfonii pieśni żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego. To nagranie z festiwalu BBC Proms z londyńskiego Royal Albert Hall 22 sierpnia zeszłego roku. W partii solowej Francesca Ciedzina, razem z nią orkiestra symfoniczna BBC pod dyrekcją Dalii Stasewskiej. Tak zakończył się tamten koncert. Wieczór, który rozpoczął się od muzyki Jana Sebastiana Bacha. Dlatego teraz posłuchamy utworu Johanna Christopha Bacha. Nie należał on bezpośrednio do klanu Bachów. Był starszym kuzynem Jana Sebastiana. No, ale nazwisko zobowiązuje. Bach musi pisać muzykę. Przed nami motet Der Mensch von Weibe Geboren w wykonaniu zespołu Vox Luminis pod dyrekcją Lionela Meunier.

Vox Luminis, zespół prowadzony przez Lionela Meunier, wykonał motet Der Mensch von Weibe geboren Johanna Christopha Bacha. Na zakończenie tej części wróćmy jeszcze do muzyki polskiej. Przed nami trzecia sonata fortepianowa Karola Szymanowskiego. To opus 36 w dorobku kompozytora. Gra Jerzy Godziszewski.

Presto, Adagio Mesto, Assai Vivace Scherzando i finałowa fuga Allegro Moderato Scherzando e Buffo. To części trzeciej sonat fortepianowej op. 36 Karola Szymanowskiego, a wysłuchaliśmy jej w interpretacji Jerzego Godziszewskiego. Tak kończymy pierwszą część muzycznej nocy Euroradia.

W programie Drugim Polskiego Radia trwa muzyczna noc Euroradia. Grzegorz Dąbrowski, witam Państwa ponownie. W pierwszej części większość czasu spędziliśmy w Royal Albert Hall w Londynie, dlatego teraz proponuję Państwu wariację Enigma op. 36 angielskiego kompozytora narodowego. Dzieło, które przyniosło Edwardowi Elgarowi ogromny rozgłos. Koncepcja tego utworu jest jasna. Temat i 14 wariacji, z których każda, poprzez swój nastrój i charakter, przypisana jest jakiejś osobie. Przyjacielowi, uczniowi, a nawet psu. Czy wreszcie samemu sobie. Gra Orkiestra Filharmoniczna w Bergen pod dyrekcją Christophera Warrena Greena.

Orkiestra Filharmoniczna w Bergen pod dyrekcją Christophera Warrena Greena wykonała wariację na temat oryginalny Enigma, opus 36 Edwarda Elgara. Wczoraj w muzycznej nocy Euroradia słuchaliśmy maski Królowa Elfów Henry'ego Purcella, a dziś posłuchamy muzyki do spektaklu na podstawie Tymona a Tańczyka Williama Szekspira. Muzyka oczywiście Henry'ego Purcella.

Henry Purcell i jego muzyka do spektaklu Tymon a Tańczyk. Wysłuchaliśmy nagrania, w którym wystąpili Lynn Dawson i Gillian Fisher, soprany, Rogers, Covey Crump i Paul Elliott, tenory, Michael George i Stephen Varco, bas, Monteverdi Choir i English Baroque Soloists. Całość prowadził John Elliott Gardiner. Tym nagraniem kończymy dzisiejsze wydanie Muzycznej Nocy Euroradia. Grzegorz Dąbrowski, bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia.

0: Słuchają Państwo programu drugiego. Dziś środa, 19 dzień sierpnia.
1: Fantazja Polska.
0: Dzień dobry, witam Państwa przed mikrofonem Magdalena Łoś. A nasze spotkanie rozpoczniemy jak co dzień od poniedziałku nagraniami Marcina Bronikowskiego. Dziś sięgam po album wydany 6 lat temu przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. To była światowa premiera fonograficzna Strasznego Dworu w kompletnej wersji na instrumentach historycznych, zrealizowana z legendarną orkiestrą Franza Brüchena, wówczas już nieżyjącego dyrygenta i muzyka holenderskiego, czyli z orkiestrą XVIII wieku. Poprowadził to nagranie Grzegorz Nowak, a my, słuchając sceny czwartej z aktu pierwszego Strasznego Dworu, Cichy Domku, usłyszymy właśnie głos Marcina Bronikowskiego, a w nagraniu wzięli udział tu także Arnold Rutkowski, Mariusz Godlewski i Paweł Cichoński.

Marcin Bronikowski jako Maciej i w towarzystwie innych śpiewaków z orkiestrą XVIII wieku Arnold Rutkowski, Mariusz Godlewski, Paweł Cichoński słuchaliśmy sceny czwartej Cichy Domku z aktu pierwszego Strasznego Dworu Stanisława Moniuszki. Całość prowadził Grzegorz Nowak. To światowa premiera fonograficzna Strasznego Dworu w

kompletnej wersji na instrumentach historycznych. W fantazji polskiej teraz muzyka jesieni średniowiecza, Magnifikat Mikołaja z Radomia, z albumu prezentującego cały repertuar muzyczny Kodeksu Krasińskich, czyli XV-wieczną muzykę z Krakowa. Pierwsze kompletne nagranie tego repertuaru. Ensemble Dragma, ensemble Peregrina, całość prowadziła Agnieszka Budzińska-Bennett.

Magnificat Mikołaja z Radomia i nasza muzyka na najwyższym europejskim poziomie. XV wiek i kodeks Krasińskich. To nagranie ensemble Dragma i ensemble Peregrina prowadzone przez Agnieszkę Budzińską-Bennett, obsypane nagrodami. Fantazji Polskiej teraz kolejny stały punkt naszych spotkań w tym tygodniu, czekając na kolejny konkurs imienia Henryka Wieniawskiego. Przypominam Państwu nagrania laureatów tych dotychczasowych konkursów. Teraz sięgam po album wydany w 2017 roku. Solistką będzie Bomsori Kim, a w jej interpretacji z Towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej pod batutą Jacka Kasprzyka posłuchamy drugiego koncertu skrzypcowego D-moll Henryka Wieniawskiego. Przypomnę, że na 15. Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym imienia Wieniawskiego w Poznaniu w 2016 roku zdobyła drugą nagrodę ex aequo z Seijin Okamotą.

Drugi koncert skrzypcowy demol Henryka Wieniawskiego, Allegro Moderato, romans Andante ma non troppo, Allegro con fuoco, Allegro Moderato, alla Zingara. Bomsori Kim, laureatka drugiej nagrody na 15. Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym imienia Wieniawskiego w 2016 roku. Skrzypaczce towarzyszyła Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej, którą prowadził Jacek Kasprzyk. W Fantazji Polskiej wraca temat instrumentów dętych i kameralnej muzyki przeznaczonych na to właśnie brzmienie. Przed nami kwintet na flet, obój, klarnet, róg i fagot Michała Spisaka, napisany w 1948 roku. Prawykonanie kompozycji odbyło się rok później w Krakowie. Allegro Moderato, Andante i Andante Allegro. Słuchamy interpretacji Gruppo di Tempera.

0: Artur Kasperek Fagot, Tomasz Binkowski Waltornia, czyli Gruppo di Tempera i interpretacja zespołu kwintetu na flet obój, klarnet, ruki, fagot Michała Spisaka. Dobrego dnia, do usłyszenia. Magdalena Łoś.
1: Słowo na dzień.
2: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie. I rzekł do nich, idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny 6 i 9, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny 11, spotkał innych stojących i zapytał ich, czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu, bo nas nikt nie najął. Rzekł im, idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy, zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze, gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc, ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich, przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz? Że ja jestem dobry, tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Słowo Boże, które dzisiaj przedstawia nam Ewangelia, uczy bardzo konkretnej postawy miłosierdzia. Widzimy, jak robotnicy najęci najwcześniej zaczynają szemrać przeciw gospodarzowi. Nie dlatego, jakoby oni byli skrzywdzeni. Przecież otrzymali taką zapłatę, na którą umówili się z gospodarzem. A więc ich szemranie nie dotyczy krzywdy własnej, dotyczy cudzego dobra. Straszne jest to szemranie, że komuś obok powodzi się. Czy przypadkiem taka postawa nie jest obecna w moim sercu? Czy nie jest tak, że zazdroszczę tym, którzy mają więcej, podczas gdy mi niczego nie brakuje? Nie sposób nie zauważyć tu przepięknie dialogującej modlitwy jasnogórskich ślubów narodu, które w jednym z przyrzeczeń zachęcają, abyśmy usilnie pracowali nad tym, aby w ojczyźnie naszej wszystkie dzieci narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. No właśnie, jakże potrzeba dziś modlić się każdemu z nas o to, aby wśród nas nie było nienawiści. Nienawiści z powodu tego, że ktoś może nawet i ma więcej. Aby pozbawić swoje serce takiego spojrzenia chciwego na drugiego człowieka, konieczne jest dostrzeżenie, jak wiele dobra ja otrzymałem. To ostatnie zdanie, w którym Jezus pokazuje nam Bożą logikę, tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi, wskazuje na to, że przede wszystkim jesteśmy zaproszeni do postawy wdzięczności. I to pytanie, które skierowane jest do szemrzących, czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Jako chrześcijanie, spoglądając na tąże Ewangelię i wsłuchując się w modlitwę jasnogórskich ślubów narodu, prośmy dziś dobrego Boga, abyśmy nie tylko potrafili przyjmować to, że innym się powodzi, ale wręcz o to się modlić, o to prosić, aby nie było w nas nienawiści, przemocy i wyzysku, ale pełna zgoda i pokój, które wypływają z Bożej logiki, logiki miłości i przebaczenia.
0: Mówił ojciec Tadeusz Iwaszczyszyn. Paulin, za uwagę dziękuję. Małgorzata Bartas-Witan.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia z Warszawy, jest punktualnie 6:00. Witamy Państwa tym bladym sierpniowym świtem. Dziś jesteśmy w składzie Katarzyna Fitzwilliams, nasza wydawczyni, za konsoletą Paweł Worobiej. Muzykę wybrał Michał Dębski, przed mikrofonem Marcin Pesta. Wspólnie mówimy Państwu dzień dobry.
1: Poranek dwójki.
0: A mamy środę, 19 sierpnia, 231 dzień roku. Słońce w znaku lwa na horyzoncie od 35 minut zajdzie o 19.53. Dzień będzie trwał 14 godzin i 28 minut. Bolesław, Emilia, Jan, Julian, Ludwik, Wiktor i Wincenty to dzisiejsi solenizanci, którym składamy najlepsze dwójkowe życzenia. Ze świąt nietypowych dziś Światowy Dzień Fotografii, który przypomina o ogłoszeniu w 1839 roku dagerotypii jako wynalazku dostępnego dla świata. To także Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, poświęcony ludziom niosącym pomoc ofiarom wojen, katastrof i kryzysów. Dziś przypada również Dzień Ziemniaka. Pyra, kartofel czy po prostu ziemniak, trudno wyobrazić sobie bez niego polską kuchnię.
1: Pogoda.
0: Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże, tylko początkowo na wschodzie i północnym wschodzie małe i umiarkowane. Miejscami przelotne opady deszczu, na północy i w centrum kraju możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni, cieplej miejscami na południu, tam około 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porwisty, południowo-zachodni i zachodni, a w czasie burz wiatr w porywach do 60 km na godzinę.

0: pogoda dziś trochę kapryśna, więc ta jesień z 4,5 roku Antonia Vivaldiego na powitanie w środku sierpnia wcale nie zabrzmiała tak nie na miejscu. Grał Luca Faulisi, a orkiestrę historyczną poprowadziła Martyna Pastuszka. No ale proszę się nie obawiać, do kalendarzowej jesieni pozostało jeszcze 35 dni. Jest 7 minut po 6.
1: Poranek dwójki.
0: Rok 2026 należy do Andrzeja Wajdy. W setną rocznicę urodzin reżysera wracamy do filmów, które ukształtowały polskie kino, ale też do tych, które dziś warto zobaczyć na nowo, bez szkolnego obowiązku i bez gotowych interpretacji. Tak właśnie czyni festiwal filmowy Wajda na nowo, który od 6 lat odbywa się w Suwałkach, mieście szczególnie ważnym w biografii reżysera. W programie tegorocznej odsłony są zarówno najważniejsze tytuły Andrzeja Wajdy, jak i filmy rzadziej pokazywane, a także spotkania z twórcami, krytykami i ludźmi kina. Co dziś najbardziej zaskakuje w filmach Wajdy, które z nich najlepiej wytrzymały próbę czasu i co właściwie znaczy oglądać Wajdę na nowo? O tym po godzinie 8.30 porozmawiamy z Łukaszem Maciejewskim, krytykiem i filmoznawcą, dyrektorem programowym festiwalu. Wcześniej opowiemy o projekcie Muzeum w Mikołowie Śląsko-Gotka w dialogu pokoleń. A wraz z Dorotą Gacek zaprosimy Państwa jak co środę w kolejną podróż naszym wakacyjnym szlakiem opisać świat.
2: Jedziemy przez stare dzielnice, dalej na szosę, w górę za Mina House, do piramid, do Sfinksa. Tego brzydkiego zwierzęcia, które od czasu do czasu podmalowuje się i posypuje pudrem, żeby przynajmniej w księżycowej poświacie mogło oferować mistyczne przeżycia, odpowiadające salonowemu gustowi odzianych w wieczorowe stroje Anglików.
0: Z jakim autorem będziemy dziś opisywać świat, o tym więcej po 7.30. Będzie też relacja naszego specjalnego wysłannika Marcina Majchrowskiego z jubileuszowego 150. Festiwalu Wagnerowskiego w Bayreuth. No, oczywiście nie zabraknie kulturalnych rekomendacji pisarki i reporterki Katarzyny Boni, a także jak co środa felietonu językowego dr Agaty Honci.
3: Wielkopolski, czyli XVIII-wieczny kraj czy koronny, miał zwyczaj wtrącać do swych wypowiedzi bała bała, Kasper Maciejewski, bracie Kuku.

Jak zawsze czekają też na Państwa nasze stałe propozycje. Wiersz na dzień dobry, przegląd prasy dziś w wydaniu Jerzego Kisielewskiego, kalendarium, a także płyta tygodnia. Tym razem mamy dla Państwa album Mozart, organista w opracowaniu i nagraniu profesora Andrzeja Szadejki.

0: Laudamus te z Missa Calensis, kompozycji należącej do najważniejszych dzieł sakralnych młodego Józefa Haydna. W tym fragmencie części Gloria szczególnie wyeksponowana jest partia sopranu. Śpiewała Johanna Winkel z Towarzyszeniem Akademii für Alte Musik Berlin pod dyrekcją Justina Doyla. Poranek dwójki, 14 minut po szóstej.
1: Kalendarium.
0: To 43 lata temu na świat przyszła Coco Chanel, słynna francuska projektantka mody, która uwolniła kobiety od gorsetów i wprowadziła do mody wygodę oraz elegancję. 82 lata temu w Toruniu urodził się Antoni Kopf, pianista.

0: Pianista, kompozytor, autor muzyki do takich przebojów jak Do zakochania jeden krok oraz Bądź moim natchnieniem. A jakie jeszcze rocznice kryją się pod datą 19 sierpnia?
1: Zaczynamy z wysokości. 1894 metry nad poziomem morza. Na tej wysokości znajduje się szczyt Giewontu. I właśnie 125 lat temu odbyło się uroczyste poświęcenie metalowego krzyża, który do dziś znajduje się na Giewoncie.
2: Ten krzyż patrzy na całą Polskę. Od Tat aż do Bałtyku. I ten krzyż mówi całej Polsce. Sursum corda, górę serca.
1: Mówił Jan Paweł II w homilii pod Wielką Krokwią w 1997 roku. 133 lata temu w Warszawie urodził się Stefan Starzyński, prezydent i obrońca Warszawy w 1939 roku. Występował także przed mikrofonem, czym wspierał mieszkańców stolicy i mobilizował do walki, wspominał po latach Tadeusz Byrski.
3: Ze zdumieniem zobaczyłem Starzyńskiego w filmie W cywilnym ubraniu. Zawsze chodził. To, co ja go widziałem te parę razy w ciągu września, w mundurze majora, w butach z cholewami i w pelerynie podhalańskich oddziałów. Doskonale tak go pamiętam.
1: Tadeusz Byrski o Stefanie Starzyńskim. 56 lat temu odszedł Paweł Jasienica, pisarz i publicysta.
4: Nie roszczę sobie najmniejszych pretensji do rangi naukowca, nie jestem też popularyzatorem wiedzy. Zwyczajna literacka opowieść, tyle tylko, że stroniąca od wszelkiej fikcji. Bohaterami tej opowieści są postacie w dziejach naszego kraju centralne.
1: Do jego największych inscenizacji należą m.in. Sędziowie, Klątwa, Nieboska komedia i Wyzwolenie. Od 1965 roku był trwale związany ze Starym Teatrem w Krakowie. 51 lat temu zginął Konrad Swinarski. Tak opowiadał o zrealizowanych tam Dziadach.
5: Ja po prostu widzę same błędy, a oni może widzą jakieś zalety. Po prostu jest to tak strasznie trudne przedstawienie. Już nie mówię w sensie interpretacji, ale już mówię w sensie technicznym, że ja się sam z tego typu kłopotliwym zagadnieniem nie spotkałem. No i jest to przedstawienie, biorąc na miarę możliwości technicznych tego teatru, jednak no, na granicach możliwości.
6: Co jest ideą, pańskim zamysłem tego spektaklu?
5: No wie pani, ideą, no mój Boże, ja tak cenię Mickiewicza, że uważam, że moją ideą jest wierność wobec autora.
1: Mówił Konrad Swinarski. 43 lata temu odeszła aktorka Zofia Mrozowska.
7: Poza cechami po prostu moimi osobowości pewien wpływ musiała wywrzeć i droga moja do teatru. Ja studiowałam w czasie okupacji. Kończyłam szkołę teatralną, która się odbywała w konspiracji, na tajnych kompletach, a więc z konieczności w pokojach, w normalnych warunkach uniemożliwiających i ruch duży, i ekspresję silną, i podniesienie głosu, bo wszystko to było po prostu niebezpieczne wtedy. Z zazdrością patrzę na uczniów w szkole dzisiaj, którzy mają taką masę zajęć ruchowych, i judo, i taniec, i szermierkę, i pantomimy, i ćwiczenia stylu, i rytmikę.

0: Głos Zofii Mrozowskiej z filmu Zakazane piosenki. I jeszcze jedno wspomnienie, tym razem ze świata literatury, ponieważ 9 lat temu odszedł prozaik, dramaturg Janusz Głowacki.
1: Ja uważam, że ironia to w ogóle jest jedyny sposób, żeby opowiadać o dramatycznych historyjkach teraz, bo kogo można wstrząsnąć? Czym?
0: Mówił Janusz Głowacki.
2: Najważniejsze rocznice wydarzenia z 19 sierpnia przedstawiła w naszym kalendarium Maria Czok. No a przed nami jeszcze muzyczny dodatek, bo 145 lat temu urodził się legendarny rumuński kompozytor, skrzypek i dyrygent George Enescu.

Obad, czyli pieśń poranną C-dur na trio smyczkowe George Enescu grali muzycy Fine Arts Quartet. Dziś przypada 145. rocznica urodzin rumuńskiego kompozytora, a więcej jego muzyki usłyszą Państwo w letnim kanonie dwójki. Na tę audycję zapraszam w imieniu Klaudii Baranowskiej. Poranek dwójki, 24 minuty po 6. W najbliższą sobotę zapraszam do studia Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana na kolejny koncert z cyklu Z klasyką przez Polskę. Wystąpią skrzypaczka Roxana Kwaśnikowska i pianistka Julia Kociuban. W programie znalazła się sonata A-dur Cezara Franka, jedno z najważniejszych dzieł repertuaru skrzypcowo-fortepianowego, ale też będzie witraż Grażyny Bacewicz oraz Tres Omni Szymona Brzuski. Ten koncert odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 17 w studiu imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. No a dobra wiadomość jest taka, że mamy dla Państwa zaproszenia na ten

sobotni wieczór w tej sprawie. Prosimy o zgłoszenie telefoniczne 22 645 22 22. A przed nami już teraz Roxana Kwaśnikowska w kompozycji Emila Młynarskiego.

0: Te oklaski to część nagrania koncertowego z 2022 roku, a słuchaliśmy mazurka stylizowanego Emila Młynarskiego w wykonaniu Roxany Kwaśnikowskiej i Marcina Maseckiego. Koncert odbył się z okazji 25-lecia pracy artystycznej Jana Emila Młynarskiego. Środowy poranek dwójki, jest 6:30.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Kryminaliści, zabijecie geniusza, tak podobno krzyczał młody chłopak, który widział, jak Federica Garcia Lorca w kajdankach razem z innymi

0: innymi więźniami falangiści prowadzą do samochodu, by ich wywieźć na egzekucję. Kilka lat wcześniej hiszpański poeta kupił chłopcu skrzypce, ponieważ dowiedział się, że ten ma talent muzyczny. Federico García Lorca został rozstrzelany na początku hiszpańskiej wojny domowej 19 sierpnia 1936 roku. Jak pisze w wyborze do jego poezji w serii Biblioteka Narodowa Justyna Ziarnkowska, zastrzelono Lorkę bez wyroku i bez sądu, pozbawiono go też na zawsze grobu. Pisarz przewidział to w swoim dramacie. Jedna z postaci w sztuce ukończonej w 1931 roku mówi: za 4 czy 5 lat czeka nas studnia, w którą wszyscy wpadniemy. Nie mylił się też chłopiec z Granady. Federico García Lorca to jeden z największych poetów ubiegłego stulecia. Na język polski jego wiersze tłumaczyli m.in. Leszek Engelking, Jerzy Ficowski, Jarosław Marek Rymkiewicz czy Józef Łobodowski. Dziś w poranku posłuchamy wiersza Lorki w przekładzie Jerzego Ficowskiego, czyta Tomasz Marzecki.
1: Skarga śmierci. Żółte żmije na czarnym niebie bezgwiezdnym. Przyszedłem na ten świat z oczami, a oto odchodzę bez nich, panie wielkiego cierpienia. I nagle lampa i posłanie moje na ziemi. Tam chciałem dotrzeć, dokąd dobrzy przybyli utrudzeni. I oto jestem, mój Boże. Lecz nagle lampa i posłanie moje na ziemi. Cytryno żółta, o drzewo cytrynowych gajów, rzuć swe cytrynki z wiatrem, niech na ziemię spadają. Ty to potrafisz, bo nagle, nagle lampa i posłanie moje na ziemi. Żółte żmije na nieba czarnej przestrzeni.
0: Jutro posłuchamy wiersza Federica García Lorca zatytułowanego Jutrzenka. A w poranku od poezji przechodzimy do muzyki, tej najbardziej osobistej, zakorzenionej w polskim idiomie, muzyce Fryderyka Chopina.

0: To była pierwsza część introdukcji Poloneza Briand, C-dur, opus trzecie Fryderyka Chopina. Utwór powstał jeszcze w młodzieńczym okresie twórczości kompozytora i należy do nielicznych dzieł Chopina przeznaczonych na wiolonczele i fortepian. Nagrali Stephen Iserlis na wiolonczeli i Dénes Varion przy fortepianie. Środowy poranek, 37 minut po szóstej.
1: Słowo się rzekło.
0: Tak naprawdę, generalnie, w sensie, czy dawne mociumpanie. Każda epoka ma swoje językowe podpórki. Jedne bawią, inne drażnią, a jeszcze inne tak mocno wchodzą nam w nawyk, że przestajemy je zauważać. Dziś dr Agata Honcia przyjrzy się powiedzonkom i zwrotom nawykowym, które potrafią wiele powiedzieć o nas samych i o języku, którym posługujemy się na co dzień.
2: Fredrowskie mocium panie znamy wszyscy ze szkoły. Gdybyśmy usłyszeli je gdzieś wokół nas, z całą pewnością byśmy zareagowali albo śmiechem, co za mocium, jakie mocium, albo świętym oburzeniem, jak tak można mówić. A czy z równym natężeniem emocjonalnym odnosimy się do które czasami wplatamy w wypowiedzi i my sami, przyznajmy to, i nasi rozmówcy? Takich podpórek językowych jest sporo. Wiesz, prawda, tak jakby, po prostu, tak, nie, ten, tego, ten. Trochę by się ich nazbierało. Nie są jednak te współczesne mociumpany tak barwne jak niegdysiejsze, znane z przekazów historycznych, a wypadające z arystokratycznych ust perełki. Jak choćby panie kochanku. Powiedzeniem tym zasłynął książę Karol Radziwiłł, panna Białej i Nieświeżu, XVIII-wieczny magnat, warchoł, pijak i fantasta, jak go określa Tomasz Jurasz w Banialuce, czyli kopie starych przysłów polskich. Potwierdzeniem tych cech ma być porzekadło: kiedy łgać, to jak Radziwiłł. Książę ten jednak nie był jedynym, który zasłynął osobistym porzekadłem. Jego ojciec Michał powtarzał rybeńko, co stało się jego przydomkiem utrwalonym w źródłach historycznych. Hetman Stanisław Potocki z kolei miał zwyczaj dodawać łacińskie słowa revera, czyli naprawdę, zaiste, tak jest. To łacińskie powiedzenie stało się jego przydomkiem i rzeczywiście znamy XVII-wiecznego wodza znanego z walk z wojskami Chmielnickiego, czyli Stanisława Potockiego rewerę. Wielki hetman koronny Jan Klemens Branicki, pan na Białymstoku, często mówił moja panno i nie miało znaczenia, kto był jego rozmówcą. Właśnie raczej rozmówcą, a nie adresatem tego powiedzenia. Padało ono bowiem z ust Branickiego i wtedy, gdy rozmawiał z kobietą, i wtedy, gdy z mężczyzną, chłopcem, dziewczyną, a nawet duchownym, moja panno. A to i tak nie najzabawniejsze powiedzonka. Wielkopolski, czyli XVIII-wieczny krajczy koronny, miał zwyczaj wtrącać do swych wypowiedzi bała bała, Kasper Maciejewski, bracie kuku. Czymże jest przy bracie kuku fredrowskie mocium panie? Bledną i dzisiejsze, a nie mówiłem, prawda, powiedzmy sobie, dajmy na to, załóżmy i tak dalej, i tak dalej. Czyżbyśmy fantazji mieli mniej? Do usłyszenia.
0: No właśnie, kiedyś to była fantazja. Ja myślę, że

Każdy z nas ma takie swoje ulubione słowo, podpórkę, no ale nie każdy wie, jak często go używa. Kolejne spotkanie w naszym porannym cyklu Słowo się rzekło z językoznawczynią dr Agatą Honcią w najbliższy poniedziałek.

0: Konfuria, drugą część szóstego koncerto grosso D-dur Charlesa Evisona grał zespół Café Zimmermann i zgodnie z oznaczeniem kompozytora było energicznie, żywiołowo i z rozmachem. Poranek dwójki jest za kwadrans siódma.
1: Przegląd prasy.
0: Zaglądamy do środowych gazet i tygodników, jak zapowiadaliśmy wczoraj. W studiu jest już Jerzy Kisielewski. Witam.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Mieliśmy zacząć od tego, co na stronach kulturalnych, ale smutna informacja dotarła do nas nad ranem.
2: Zmarła pani Wanda Traczyk-Stawska, działaczka społeczna, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Przez ostatnie lata była aktywna. Pamiętamy te jej apele o rozsądek, o pamięć, o wolność. To serwis Polskiej Agencji Prasowej i Muzeum Powstania Warszawskiego. Informację przekazał wiceminister kultury Maciej Wróbel, pisząc: odeszła bohaterka wielu pokoleń, pani Wanda Traczyk-Stawska, Pączek, żołnierka Powstania Warszawskiego, autorytet. Zabierała głos w ważnych sprawach, sprzeciwiała się mowie nienawiści i zwykłym nikczemnikom. Chciała dla nas silnej i bezpiecznej Polski w Europie. Dziękujemy pani Wando, cześć jej pamięci, napisał minister Maciej Wróbel w mediach społecznościowych. Z powodu stanu zdrowia pani Wanda Traczyk-Stawska nie mogła brać udziału w tym roku w uroczystościach rocznicy Powstania Warszawskiego, ale w ich trakcie odtworzono nagranie wcześniej przesłane, a w nim zdanie pani Wandy Traczyk-Stawskiej: najważniejsza jest wolność, ona jest podstawą do samoorganizacji społeczeństwa, ona jest konieczna do tego, byśmy razem zrobili coś dobrego, podkreślała w swojej mowie, a inny fragment apelowała o pamięć o poległych za ojczyznę, mówiąc: bardzo ważne jest to, żebyśmy pamiętali o tych, którzy walczyli o wolność, bo oni nie dostają nic, tylko naszą pamięć. Ta nasza wdzięczność jest dla nich jedyną zapłatą. Pani Wanda Traczyk-Stawska urodziła się 7 kwietnia 1927 roku w Warszawie. Ojciec był legionistą, robotnikiem. W Warszawie mieszkała między innymi na Czerniakowie, na Brudnie, we Włochach. Otóż przed wybuchem wojny przeniosła się na Mokotów. Jest przypomnienie o tym, o funkcjach, które pełniła podczas Powstania Warszawskiego. Jest jej życiorys, bogaty życiorys, a jednocześnie ważne funkcje zawodowe, które pełniła, jeśli chodzi o edukację, wychowanie i psychologię. Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat. I przechodzimy do prasy drukowanej, która jeszcze nie zdążyła opublikować tej informacji. Można powiedzieć, trochę się straszymy. Rzeczpospolita, duży tytuł: żywność tanieje, ale będzie drożej. Zbieg korzystnych okoliczności chroni Polskę przed światowymi zwyżkami cen żywności. Ekonomiści prognozują jednak, że w przyszłym roku pójdą one o 7% w górę, a Gazeta Wyborcza też nas trochę straszy. Jesień i zima będą srogie dla portfeli. Koszty ogrzewania rosną, ale tak dla skompensowania tej informacji, lekkoatleci wrócili z medalami, z 8 medalami, 6 srebrnych i 2 brązowe. Wrócili z lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham, w Wielkiej Brytanii, polscy sportowcy. Rzeczywiście
0: dobra wiadomość.
2: Można było mieć
0: stronie
2: satysfakcję, dlatego że starty polskich sportowców trzeba uznać za udane. Na fotografii na pierwszym planie obok ministra sportu Natalia Bukowiecka.
0: A w kulturze też takie dobre wiadomości?
2: W kulturze niedobra, to już znamy wiadomość o śmierci Jana Frycza. A o tym Rzeczpospolitej Jacek Cieślak

0: artysta wielkiej pasji i duszy, która boli. Masowa publiczność zapamięta pewnie Jana Frycza jako maniakalnego gangusa Daria z serialu Ślepnąc od świateł, według powieści Jakuba Żulczyka, przez którego przeziera metafizyczne zło, a może zło natury ludzkiej. Jego Jarek z Wielkiego Szu emanuje arogancją, która prowadzi do klęski. Miał coś z tej ostateczności bohater Frycza w Egoistach Mariusza Trenińskiego. Załamanie nagłe, wręcz irracjonalne przeżywał pułkownik Siemian z gombrowiczowskiej pornografii Jana Jakuba Kolskiego w roli nagrodzonej w Gdyni. Irracjonalne, a może niekoniecznie. Frycz często pokazywał, jak blisko jest od szczęścia do piekła, jak się tego nie spodziewamy, a może tylko ukrywa mu je za maską przepraszam, względnego powodzenia.
1: Idzie powoli jesień, panie Jerzy. Trzeba. Idzie jesień, trzeba o gardło zadbać.
0: Trzeba zadbać o gardło. Mieliśmy zobaczyć Jana Frycza w nowym sezonie w Teatrze Narodowym, pisze Jacek Cieślak, w Orestei w inscenizacji Luca Percevala. Ale już wiemy, że na deskach teatralnych ostatnią kreacją będzie właśnie postać ostatniego króla Rzeczpospolitej Stanisława Augusta Poniatowskiego i stanowić będzie na zawsze dowód determinacji artysty i jego życiowej pasji. Artysta wielkiej pasji i duszy, która boli. Jan Frycz, mistrz sceny i kina, aktor Grabowskiego, Lupy i Jarockiego, gwiazda Starego Teatru Narodowego. Tak Jacek Cieślak żegna Jana Frycza na łamach Rzeczpospolitej, a na stronach poświęconych kulturze w Gazecie Wyborczej, chociaż na tych stronach właśnie pojawiają się nekrologi Joanny Rawik, która również odeszła, piosenkarka, felietonistka, pisarka. A tuż obok wywiad z Zytą Rudzką. Zyta Rudzka dla Wyborczej: nie wierzę w proste happy endy. Dzięki Nike w moim życiu jako pisarki wydarzyło się bardzo dużo, ale to również wyzwanie. Z Zytą Rudzką rozmawia Wojciech Szot. Zyta Rudzka do Nagrody Literackiej Nike została nominowana po raz trzeci. W 2023 roku dostała tę prestiżową nagrodę za Ten się śmieje, kto ma zęby. 4 lata wcześniej nominację miała jej Krótka wymiana ognia. W tym roku wśród 20 nominowanych książek do Nike znalazła się powieść Tylko durnie żyją do końca. Na pytanie, co przyniosła ci Nike, Zyta Rudzka odpowiada: to nagroda, która czyni książkę widoczną, daje jej niejako drugie życie, są nowi czytelnicy, są nowe odczytania. Dzięki Nike w moim życiu jako pisarki wydarzyło się bardzo dużo, ale Nike to również wyzwanie. Tylko durnie zacząłem pisać jeszcze przed finałem Nike w 2023. Bałam się, że przez nagrodę i liczbę wydarzeń, które ona uruchamia, nie będę mogła dokończyć nowej powieści. Bałam się blokady pisarskiej, ale też tego, że postanowię ścigać się sama ze sobą. Na szczęście to nie nastąpiło. Inny fragmencik. Kto zna moje książki, ten wie, że piszę portrety. Nie jestem jednak przekonana, czy to są bardzo wyraziste postaci. Może każdy z nas jest wyrazisty, tylko tego nie umiemy dostrzec. To Zyta Rudzka na łamach Gazety Wyborczej.
1: Dziękuję bardzo. Jeszcze więcej o tym, co znalazło się w dzisiejszych gazetach, Jerzy Kisielewski opowie państwu po 7:45.
0: Obiecuję.
1: A na koniec pierwszej godziny poranka Flying Home, jeden z najbardziej rozpoznawalnych tematów ery swingu, kojarzony z Benny Goodmanem w wersji, polskiej wersji, bo zagra Janusz Zabiegliński Swingtet.

0: Autopromocja.
1: Na Festiwal Pieśni Naszych Korzeni w Jarosławiu wraca w tym roku włoski zespół La Reverdy, specjalizujący się w muzyce średniowiecza. Jest ku temu szczególna okazja, którą świętować będziemy muzycznie. To przypadająca w tym roku 800. rocznica śmierci świętego Franciszka z Asyżu. La Reverdy wykona program pokazujący pejzaż muzyczny tamtych czasów zatytułowany Tradycja franciszkańskiej laudy w środkowych Włoszech i regionie Veneto. Transmisja koncertu w czwartek o 20:00. Zapraszam, Magdalena Łoś.
0: Autopromocja.
2: Jest punktualnie 7:00.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Jakub Józef Orliński.

0: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Katarzyna Fitzwilliams, Paweł Worobiej i przed mikrofonem Marcin Pesta. Kłaniamy się raz jeszcze.
1: Poranek dwójki.
0: Dziś jest środa, 19 sierpnia, 231 dzień roku. Słońce w znaku lwa zniknie za horyzontem o 19.53. Dzień nieco krótszy, będzie trwał 14 godzin i 28 minut. Na życzenia imieninowe czekają dziś Bolesław, Emilia, Jan, Julian, Ludwik, Wiktor i Wincenty. Wszystkiego najlepszego również od dwójki. Ze świąt nietypowych dziś Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, poświęcony ludziom niosącym pomoc ofiarom wojen, katastrof i kryzysów. To także Światowy Dzień Fotografii, który przypomina o ogłoszeniu w 1839 roku dagerotypii jako wynalazku dostępnego dla świata. A na koniec coś bardzo swojskiego, Dzień Ziemniaka, który na polskich stołach od dawna zajmuje szczególne miejsce. I czas na pierwsze dziś wydanie Wiadomości Kulturalnych, które przedstawi Jan Kantyzienko.
2: Dzień dobry. Zmarła weteranka powstania warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. W czasie okupacji niemieckiej od 1942 roku konspirowała jako członkini Szarych Szeregów, brała udział w małym sabotażu oraz akcji N. W powstaniu warszawskim uczestniczyła jako strzelec i łączniczka oddziałów osłonowych wojskowych, zakładów wydawniczych, Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. Walczyła w Śródmieściu Południowym i na Powiślu, a 6 września 1944 roku została ciężko ranna na ulicy Smolnej. Po upadku powstania trafiła do niewoli niemieckiej, a w 1947 roku powróciła do Polski, gdzie ukończyła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Później pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych. Wanda Traczyk-Stawska była inicjatorką opieki nad cmentarzem powstańców Warszawy, współinicjatorką ustanowienia przez Sejm dniem 2 października Dniem Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. Była również inicjatorką budowy Izby Pamięci w Parku Powstańców Warszawy. Wanda Traczyk-Stawska odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Armii Krajowej odeszła w wieku 99 lat. Śledczy badają sprawę pożaru skansenu w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Tamtejsza prokuratura rejonowa zakwalifikowała zdarzenie jako sprowadzenie zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób oraz mienia w wielkich rozmiarach, mówi prokuratorka Izabela Jurkowska-Hanus.
3: Śledztwo jest prowadzone przez Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Sanoku, czyli ma charakter postępowania powierzonego.
2: Na miejscu był już biegły z zakresu pożarnictwa. Prokuratura podkreśla jednak, że eksperci powstrzymują się od stawiania hipotez w sprawie przyczyn pożaru skansenu.
3: Żadna ocena odnośnie przyczyn tego pożaru jeszcze nie została sformułowana. Prokurator, który nadzorował czynności na miejscu zdarzenia, pytał biegłego, czy możliwa jest jakaś wstępna ocena, ale biegły w sposób taki, to poważny, mamy do czynienia z poważnym zdarzeniem, stwierdził, że nie, że na ten moment nie może jeszcze wydać nawet wstępnej oceny.
2: Biegły wyda opinię po dokładnej analizie wszystkich dowodów zabezpieczonych na miejscu, gdzie spłonął m.in. XVII-wieczny drewniany kościół. Śledczy na razie nie wykluczają żadnej możliwości także udziału osób trzecich. Ptaki czują już jesień, część gatunków odleciała na południe, kolejne powoli zbierają się do odlotu. Sygnałem jest skracający się dzień, a co za tym idzie, coraz mniej czasu na żerowanie. Wchodzimy w szczyt sezonu migracyjnego, mówi ornitolog Marcin Sowa.
4: Odleciały na pewno ptaki trzcinowe, czyli trzcinniczek, trzciniak. Teraz szykują się do odlotu nasze bociany. Sierpień to jest taki moment, że tworzą one tak zwane sejmiki, czyli takie zgrupowania na łąkach, pastwiskach, polach i wspólnie migrują na południe kominami powietrznymi, termicznymi. Można powiedzieć, że druga połowa sierpnia to właśnie jest ten czas, gdzie jest najbardziej intensywna ta migracja.
2: Do jesiennej migracji ptaki muszą się starannie przygotować, przed nimi tysiące kilometrów w drodze na zimowiska.
4: Przede wszystkim magazynują zapas tłuszczowy, czyli próbują właśnie jak najwięcej przytyć. Ta migracja jesienna, ona się różni od wiosennej tym, że jest mniej dynamiczna, czyli ptaki w dzień żerują, magazynują ten tłuszcz, a zazwyczaj nocą właśnie lecą. Czasem słychać wieczorem takie syrii.

0: no to na przykład są drozdy, tak? Czasami można zobaczyć, że coś tam przeleci, na przykład jakiś rudzik, to jest taki migrant nocny.
1: Ocieplenie klimatu sprawia jednak, że nie wszystkie ptaki odlatują. Coraz częściej na zachodzie naszego kraju zimują stada żurawi czy gołębie grzywacze. Niski stan Tybru odsłonił relikt starożytnej konstrukcji. To pozostałość mostu niechlubnego cesarza Nerona, zniszczonego jeszcze w czasach rzymskich.
2: Pozostałości mostu Nerona znajdują się w korycie Tybru w pobliżu Zamku Świętego Anioła, niedaleko dzisiejszego mostu Wiktora Emanuela i są doskonale widoczne. Fragmenty konstrukcji pojawiają się, gdy poziom Tybru wyraźnie spada, między innymi podczas długotrwałych upałów. Tak jest również tego lata. Most był ważnym połączeniem z terenami dzisiejszego Watykanu. Przechodziła przez niego starożytna Via Triumphalis, droga prowadząca z centrum Rzymu w stronę Watykanu i dalej na Monte Mario. Dziś niski poziom rzeki pozwala turystom i historykom zobaczyć fragment wiecznego miasta sprzed niemal 2000 lat. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: Korespondencja z nad Tybru, którego poziom jest bardzo niski, kończy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Bardzo dziękuję za uwagę, zachęcam do słuchania kolejnych wiadomości o 9 i śledzenia ich na naszym portalu.
3: Pogoda.
4: Nam upały dziś nie grożą, zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, tylko początkowo na wschodzie i północnym wschodzie małe i umiarkowane. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a na północy i w centrum kraju możliwe są także burze. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni, cieplej miejscami na południu, ale tam około 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porwisty, południowo-zachodni i zachodni, w czasie burz, porywy wiatru do 60 km na godzinę.
5: Reklama.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
7: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
5: Reklama.
4: Środowy poranek dwójki, już 8 minut po siódmej, a to oznacza, że pora na naszą płytę tygodnia. No i tym razem mamy dla Państwa najnowszy album Mozart Organista, część pierwsza. Andrzej Szadejko gra utwory fortepianowe Wolfganga Amadeusza Mozarta we własnym opracowaniu na organach Kościoła Świętego Jakuba w Stralsundzie. Chciałbym, aby ta płyta była w odbiorze bezpośrednia, spontaniczna, zabawna, bez nieuzasadnionego nadęcia, lecz szczera, trochę bezszczelna, bez dezynwoltury, ale również pełna radości i zaskoczeń. Tak mówi o naszej płycie tygodnia jej pomysłodawca i główny wykonawca Andrzej Szadejko. No i ten nowy album mogą u nas Państwo zdobyć w tym tygodniu. Tradycyjnie czekamy na zgłoszenia mailowe poranek@polskieradio.pl. Mamy też nagrodę dodatkową. To ostatnia płyta japońskiego pianisty, wizjonera Ruichiego Sakamoto, zatytułowana Opus, a przed nami Mozart w organowym brzmieniu.

0: To był fragment sonaty fortepianowej F-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta w opracowaniu na organy. Z naszej płyty tygodnia Andrzej Szadejko grał na organach kościoła świętego Jakuba w Stralsundzie. Wciąż czekamy na zgłoszenia mailowe, bo ten album w tym tygodniu może być państwa. Poranek dwójki @polskieradio.pl. Jest kwadrans po siódmej.
1: Poranek dwójki.
0: A u nas jak zawsze do dziewiątej mnóstwo tematów. W tej godzinie opowiemy o projekcie Muzeum w Mikołowie Śląsko-Gotko w dialogu pokoleń.
2: Gipko, gipko, bo zaraz tutaj mogą przyjść.
0: Nie zabraknie

0: autorskiego przeglądu prasy Jerzego Kisielewskiego, a wraz z Dorotą Gacek zaprosimy Państwa na kolejną podróż naszym wakacyjnym szlakiem Opisać świat.
1: O ile góry czy obrazy Tycjana można spotkać w końcu wszędzie, o tyle ważna, własna myśl nie wszędzie się nam przydarza. A podróż jest taką sytuacją, w której panują lepsze warunki do tego, żebyśmy mieli własne, głębokie refleksje.
0: Wszystko się wyjaśni już za kwadrans, a w trzeciej godzinie poranka relacja naszego specjalnego wysłannika, czyli Marcina Majchrowskiego z jubileuszowego 150. Festiwalu Wagnerowskiego w Bayreuth. Po 8.30 z kolei zaprosimy Państwa na rozpoczynający się jutro w Suwałkach 6. Festiwal Filmowy Wajda na Nowo. Naszym gościem będzie filmoznawca i krytyk Łukasz Maciejewski, dyrektor programowy tego festiwalu.

Spargi d'amaro pianto z trzeciego aktu Łucis Lammermoor, Gaetana Donizettiego, to finał słynnej sceny obłędu Łucji, jednej z najbardziej wymagających i efektownych partii sopranowych w operze. Śpiewała południowoafrykańska artystka Pretty Yende.

0: Wsi Śląsko-Gotko w dialogu pokoleń. To jest, proszę Państwa, projekt kulturalno-edukacyjny realizowany właśnie przez Muzeum w Mikołowie, a jego celem jest ochrona i promocja śląskiej mowy oraz tradycji. Inicjatywa skupia się na bliższym poznaniu dziedzictwa regionu i dialogu między starszymi a najmłodszymi mieszkańcami. Więcej na ten temat wie nasza reporterka Dorota Stabik.
1: Siedzimy w ogrodzie Muzeum w Mikołowie, bo tutaj częściowo odbywa się projekt Mikołowski Kod Tożsamości. Szymon Witczak, pomysłodawca tego projektu, no właśnie, powiedzmy, co w jego ramach się dzieje.
2: Projekt Mikołowski Kod Tożsamości, Śląska Gotka w dialogu pokoleń, to jest taki kompleksowy projekt, który mówi o kulturze i języku śląskim. I mamy bardzo szerokie działania skierowane do różnych odbiorców, bo z jednej strony już za nami koncert studenckiego zespołu pieśni i tańca Uniwersytetu Śląskiego, gdzie pokazywaliśmy tą śląską kulturę poprzez muzykę. Za nami już dwa czytania jednoaktówek po śląsku, gdzie artyści, amatorzy wykonywali spektakle w języku śląskim. Mamy też już za sobą warsztaty dla dzieci, gdzie uczyliśmy o kulturze i języku śląskim, a cały projekt otworzyła profesor Jolanta Tambor, wybitna językoznawczyni, która właśnie o tym języku śląskim nam opowiadała. Takich spotkań z ekspertami przed nami jeszcze trochę, bo aż 5 we wrześniu i w październiku te spotkania z różnymi osobami będą się odbywać, w tym z osobami związanymi z Teatrem Śląskim. Oprócz tego, to co mamy do zaoferowania jeszcze, to interaktywna gra o Mikołowie i o języku śląskim. Tak naprawdę już pod koniec wakacji ta gra będzie dostępna dla każdego, kto będzie chciał wziąć udział w takiej zabawie. No a oprócz tego konkurs dla mikołowskich szkół, gdzie właśnie też będziemy o tym języku śląskim przypominać i uczyć dzieci, jak go używać.
1: Jeden z elementów tego projektu, tak jak wspomnieliśmy, śląskie próby teatralne, czyli czytanie jednoaktówek po śląsku. Wojciech Świec, dyrektor Muzeum w Mikołowie i autor takich jednoaktówek. No właśnie, jak to wygląda tutaj, w tym ogrodzie, w którym teraz siedzimy?
3: Wygląda to tak, że siadamy grupką wolontariuszy i miłośników śląskiej gotki i czytamy te teksty z podziałem oczywiście na role, starając się nadać im jakiś walor sceniczny. Jednoaktówki to jest taki wdzięczny gatunek, można powiedzieć, gdzie autorzy mogą opowiedzieć jakąś historię w dosyć krótkim czasie. To jest takie 20 minut, kiedy możemy wysłuchać jakiejś fajnej historyjki. To są czasami horrory, komedie, ale też takie sztuki, które są mocno sentymentalne. Wszystkie łączy jedno, są napisane po śląsku. Publiczność żywiołowo na to reaguje, dlatego że my, Ślązacy, lubimy nie tylko go dać, ale słuchać, jak się do nas godo. Dotychczasowe próby teatralne są bardzo fajne, dlatego nazwaliśmy też to próbami, bo nie jest to ani spektakl pełnowartościowy, gdzie mielibyśmy pełnowartościowe scenografie, gdzie poprzedzalibyśmy to próbami, gdzie wszyscy odgrywaliby swoje role w kostiumach na przykład. Nie, siedzimy sobie na krzesłach z mikrofonami i czytamy swoje role. Wygląda to trochę jak próba czytana, ale już nadajemy tej narracji jakieś znaczenie i myślę, że to też fajnie się sprawdza.
1: Mamy tutaj ze sobą taką jedną aktówkę, czy ja bym mogła prosić o przeczytanie fragmentu?
3: Czytam fragment sztuki Anny Wojtkowskiej Witali, Sąsiady Nachbarn, która jest inspirowana wydarzeniami prawdziwymi dwóch rodzin polskiej, niemieckiej, mieszkającej na Górnym Śląsku. Scena druga. We kuchni u Kernów familio siedzi i jej obiad. We kuchni u Wojtkowskich nerwowe poruszenie. Ojciec Wojtkowski. Gipko, gipko, bo zaraz tutaj mogą przyjść. Matka Wojtkowsko. Deka, zegówek, flaszka tyju, chleb, wóz, trochę bombonów. Wszystko możesz. Łachy, jeszcze łachy. Ojciec Wojtkowski. Uwijaj się, matka. Nie skorzy mi przyniesie inksze te łachy. Teraz idymy, a wy dziecka tutaj siedźcie i ani nie dychajcie.
1: Jeśli kogoś ten fragment tekstu właśnie zachęcił, żeby przyjść tutaj do ogrodu Muzeum w Mikołowie, no to kolejny spektakl, kolejne czytanie przed nami pod koniec sierpnia.
2: Tak, 29 sierpnia o godzinie 17 zapraszamy na kolejne śląskie próby teatralne. No wiemy, że tutaj publiczność reaguje z zadowoleniem, no i że jest na to zapotrzebowanie, bo z

0: każdej próby teatralnej widzimy, że tych osób jest coraz więcej. No, a dzięki temu te osoby też dowiadują się o tym, bo wiele osób po prostu wcześniej nie wiedziało, że takie jednaktówki istnieją. No a dzięki temu mogą dowiedzieć się, że takie właśnie teksty kultury, takie artystyczne teksty tutaj w Mikołowie powstają, no i że one są w całości po śląsku.
1: Czy śląską gotkę można przekazać kolejnemu pokoleniu nie z podręcznika, ale właśnie poprzez zabawę, teatr i spotkanie ze starszymi? Taką próbę podejmuje Muzeum w Mikołowie w projekcie Mikołowski kod tożsamości.

0: chanson turquesque, czyli pieśni tureckie, Charles Tessier. Słuchaliśmy zespołu Le Poème Harmonique. No, to przykład fascynacji Orientem obecnej w muzyce francuskiej już na przełomie XVI i XVII wieku. Środowy poranek dwójki, minęła 7:30. To oznacza, że będziemy podróżować. W studiu Dorota Gacek. Witaj.
1: Witam cię, Marcinie, witam.

0: Państwa serdecznie.
1: No właśnie, przed nami kolejny przystanek w cyklu Opisać Świat, bo przypomnę, w wakacje wędrujemy śladami pisarzy i poetów, odwiedzając miejsca, które odegrały ważną rolę w ich życiu i twórczości. A dziś bohaterem jest autor, który z jednej strony bardzo uważnie, myślę, przygląda się i jest takim wyjątkowo wnikliwym obserwatorem, ale też całe życie zmieniał miasta i kraje, ale nigdy nie zmienił swojej językowej ojczyzny.
0: Tak, języka węgierskiego, który był jego prawdziwą ojczyzną w czasach wygnania, kiedy musiał po 1948 roku opuścić komunistyczne Węgry. Dlatego, jak mówił, że nie tylko będzie mógł milczeć, co chciał robić jako osoba, która po prostu była w kontrze do tego nowego systemu komunistycznego na Węgrzech, ale że każą mu pisać to, czego nie chce pisać. I wtedy Sándor Márai, bo o nim mowa, zdecydował się na dożywotnią emigrację, bo umiera w 1989 roku. Na początku tego roku popełnia samobójstwo, więc nie doczekał tych przemian, które w całej Europie Środkowo-Wschodniej nastąpiły. Sándor Márai pod koniec życia, 5 lat przed tą samobójczą śmiercią, napisał tak. Podróżowanie było właściwie moją jedyną prawdziwą pasją, ale ostatnio łatwiej znieść abstynencję wyjazdową, bowiem podróże w takim sensie, w jakim odbywałem je w ciągu mego długiego życia, jako zmysłowe poznawanie, zniknęły. Nie ma już podróżowania w odyseuszowym sensie tego słowa. Pozostała jedynie zmiana miejsca. On jako właśnie młody chłopak dużo podróżuje, dużo jeździ po Europie, bo jest korespondentem, jest dziennikarzem, pisze korespondencję do prasy nie tylko węgierskiej. Jest taki w tomie, który tu mam przed sobą, W podróży, przygotowanym przez Teresę Worowską, taki zabawny tekst, kiedy on wspomina swój pierwszy wyjazd do Paryża, 23 rok, ma 23 lata wtedy i czeka z niecierpliwością w restauracji, jakaż to kuchnia francuska, o której słyszał, go czeka. No podają mu na przystawkę 3 rzodkiewki, oliwki, jakiegoś wymęczonego śledzia, na obiad mięso, to jakaś konina w żółtym sosie, no i potem ten deser, czyli jak mówi, kasza polana rumem. No pije kalwados, jak mówi, wtedy odzyskałem równowagę żołądka i ducha. I te pierwsze teksty właśnie Maruiego są takie, no, finezyjne, zabawne. On wie, że musi zaciekawić, musi zainteresować czytelników. Ale równo 100 lat temu, czyli w roku 1926, odbywa taką podróż formacyjną, podróż na Bliski Wschód. Statkiem z Marsylii płynie właśnie na wschód, odwiedza Egipt, Palestynę, Liban, Syrię, także Turcję, Grecję i Włochy. Potem właśnie drukuje relacje z tych podróży w kilku pismach i w 1927 roku ukazuje się książka Śladami Bogów. Mamy ją także po polsku w przekładzie Ireny Makarewicz. Posłuchajmy fragmentu tej książki, czyta Andrzej Ferenc.
2: Jedziemy przez stare dzielnice, dalej na szosę, w górę za Mina House, do piramid, do Sfinksa. Tego brzydkiego zwierzęcia, które od czasu do czasu podmalowuje się i posypuje pudrem, żeby przynajmniej w księżycowej poświacie mogło oferować mistyczne przeżycia, odpowiadające salonowemu gustowi odzianych w wieczorowe stroje Anglików, którzy z sali tańca w Mina House przespacerują się tutaj, aby przez kwadrans poddawać się marzeniom i zadziwieniom, głośno przy tym wzdychając. O co miałbym zapytać to brzydkie zwierzę, z dziurami w miejscu źrenic, które od tysiącleci nie widzi niczego innego, tylko manię wielkości i masowe cierpienie. I widzi, jak wszystko, co jest ludzką świetnością, dobrą intencją, obłąkaniem, twórczością, okrucieństwem, grzebie i doskonale wygładza swym powolnym tchnieniem piasek. Auto goni w tym piasku tą samą drogą, którą podążał Cezar, a później Napoleon. Każdy przekonany o swej ludzko-ponadludzkiej słuszności, o swoim prawie, ileż krwi spił ten piasek, ileż krwi.
0: Co warto podkreślić, Maroi nie jedzie na wschód, żeby zażywać jakichś orientalnych doświadczeń, chociaż bardzo pięknie, barwnie opisuje te miasta, kraje, które odwiedza, te krajobrazy. Zresztą bierze w tą podróż

0: Fausta Goethego, ale dla niego takim wzorem pisarza, podróżnika i opisywacza świata jest wspomniany już, czy Johann Wolfgang Goethe, jego podróż włoska, o której państwu na początku mówiłam. Mhm. Dla Marojego zawsze to jest jakaś podróż w takim poszukiwaniu głębszych sensów. On jedzie
1: z bardzo konkretnego opisu miejsca właśnie bardzo szybko przechodzi do refleksji o Europie, o kulturze, o przemijaniu, czy o takich różnicach między narodami. Te jego teksty są czymś pomiędzy właśnie reportażem, esejem, takim dziennikiem podróży. To jest chyba najciekawsze.
0: Tak, to jest właśnie ktoś, kto, no, znamy Marojego też jako chociażby autora kilkutomowego takiego cyklu dzieł Ogarenów. To jego największe powieściowe dokonanie, w którym właśnie analizuje to, co się dzieje z Europą w tych latach, kiedy on żyje. Bardzo ciekawy jest właśnie też taki tekst, już nie z tej bliskowschodniej podróży, ale kiedy jedzie na przykład do Berlina i ogląda tam taki wiec, na którym Hitler przemawia. I on obserwuje twarze ludzi, którzy, no jak zaczadziali, tacy ogłupieni, omamieni, wsłuchują się właśnie w to, co mówi Hitler. Dla niego to jest coś niebywałego. On po prostu wie, że to jest 33 rok, więc to jest jakby początek tego już zaczadzenia Niemiec Hitlerem i nazistami, więc on po prostu to wszystko obserwuje. Ale z czasem te podróże się zmieniają. Ten taki motyw główny podróżowania, ale też motyw opisywania świata. Posłuchajmy, co o tym mówi Teresa Worowska, tłumaczka Marojego.
2: Kiedy podróżuję w późniejszych latach, to wszystko, co się w podróży wydarza, to jest już tylko pretekst do refleksji. I jest taki bardzo ciekawy fragment z Porwania Europy, kiedy on pisze, że podróże są, no tak rekapituluje istotę tego zapisu, że podróże to jest coś dla ludzi młodych. Bo kiedy ktoś jest starszy, to już właściwie podróż oznacza nieporządek. Wiecznie walizki, które się nie domykają, kelnerów, którzy nie znają zwyczajów podróżnika, pokoje hotelowe, w których zawsze słychać kaszel sąsiada zza ściany, człowiek je nie to, mówi nie to, słucha nie tego, ogląda nie to, na co miałby ochotę, ale podejmuje to wszystko dlatego, że o ile góry czy obrazy Tycjana można spotkać w końcu wszędzie, o tyle ważna własna myśl nie wszędzie się nam przydarza. A podróż jest taką sytuacją, w której panują lepsze warunki do tego, żebyśmy mieli własne głębokie refleksje. Dlatego podróż sama w sobie nie jest już ciekawa, bo jest męcząca, prawda? W pewnym wieku, kiedy się już nie jest młodym. Natomiast trzeba ją traktować jako pielgrzymkę i ofiarę złożoną na ołtarzu rozmyślań.
0: Po 1948 roku, kiedy opuszcza Węgry, Sándor Márai mieszka we Włoszech, mieszka w Stanach, Włochy. I właściwie to takie opisywanie świata przenosi się do jego dziennika. Mamy i pięciotomowy taki wybór z dziennika przygotowany przez Teresę Worowską i jednotomowy taką możliwość w jednym tomie przeczytania tych dziennikowych zapisków Marojego. I to jest opis świata. To jest opis świata też człowieka, który jak pisze w Posilipo, gdzie mieszka w 1950 roku, pisze tak: wszystko przepadło, wszystko. Język, dom, sens pracy, młodość. Nareszcie jestem wolny. Jest to gorzka wolność, ale wolność niepozbawiona właśnie tego, o czym mówiła Teresa Worowska, takiego refleksyjnego tonu spojrzenia na świat. Więc odsyłam państwa do tych książek Marojego, które tutaj mam, czyli W podróży, Śladami bogów. Też jest taka książka Porwanie Europy. To jest taki zapis jego podróży po Europie tuż po wojnie. Teraz jest szykowana kolejna książka, może właśnie już się ukazuje, która jest opisem właśnie jego podróży do przedwojennej jeszcze do Anglii. Więc bardzo serdecznie do państwa do tych książek odsyłam, a ja przyznam, że dla mnie bardzo piękny jest opis Wenecji w tych szkicach Marojego. On jest w pewnym szkicu, mówi, że przyjeżdża w nocy do Wenecji, ma czas 2 godziny na dworcu Santa Lucia, czeka na pociąg i wtedy wędruje po tej nocnej Wenecji.
1: Bo trochę też miasta traktuje jak niemal żywe osoby. Właśnie przypisuje im taką określoną osobowość, atmosferę, temperament i to jest takie bardzo zmysłowe opisywanie przestrzeni.
0: Tak, na przykład Neapol jest dla niego bardzo ważnym miastem, właśnie takim żywym, takim tętniącym życiem.
1: Zapachy, smaki, dźwięki.
0: Wyjątkowym. Natomiast właśnie ta Wenecja wymarła, taka we śnie, jak po dżumie, mówi, nikogo tam nie ma. To jest to miasto, które on bardzo pięknie właśnie opisuje i pisze tam tak, nie

0: Jasno podejrzewam, że prawdziwe jest to, co teraz widzę. Stara, chora, zmęczona, wzruszająca Wenecja. Gdy człowiek zrozumie w końcu, że w życiu naprawdę ciekawe jest tylko to, co ukryte za kulisami, godzina między 4 a 5 w Wenecji całkowicie mu wystarcza. Więc takiego Sándora Márai'ego w podróży warto też poznać. A kończy Śladami Bogów takim zdaniem. Uważajmy na siebie nawzajem, bo jesteśmy biedni.
1: O Sándorze Márai'm opowiadała Dorota Gacek z redakcji literackiej. Bardzo ci dziękuję. Co za tydzień?
0: Za tydzień trochę inaczej. Może nieoczywisty wybór Karen Blixen i pożegnanie z Afryką, bo to jest też taka opowieść, opisanie świata przez tą niezwykłą pisarkę. Myślę, że książka bardzo wielu bliska. Też pamiętamy oczywiście film z Meryl Streep i Robertem Redfordem, więc o tej Afryce w oczach Karen Blixen państwu będę opowiadać za tydzień.
1: A dziś Sándor Márai. Skoro w jego biografii szczególne miejsce zajmowały Włochy, no to oczywiście w poranku nie może zabraknąć muzyki Antonia Valente.

0: Gajarda Napolitana, Antonio Valente, czyli renesansowy Neapol w tanecznym rytmie, grał zespół Esperion 21 pod dyrekcją Jordiego Savala. Poranek dwójki za 14 minut, ósma.
1: Przegląd prasy.
0: Pora zajrzeć do środowych gazet i obiecanych tygodników. Do studia powraca Jerzy Kisielewski. Witam raz jeszcze.
2: Obecny. Tak, ale jeszcze może wspomnienie Wandy Traczyk-Stawskiej i w serwisie Dzieje Muzeum Historii Polski i Polskiej Agencji Prasowej dużo na temat Wandy Traczyk-Stawskiej, która zmarła wczoraj w wieku 99 lat. Jest przypomnienie jej można powiedzieć dziecięcych doświadczeń z konspiracją.
0: No tak, bo ona zaczynała w 42 roku jako 15-latka.
2: Tak jest, w działaniach szarych szeregów. Tak. Do jej konspiracyjnych zadań należało również doręczanie wydanych w imieniu Polskiego Państwa Podziemnego wyroków śmierci szmalcownikom i konfidentom. Ryzyko było olbrzymie, bo musiała je wręczać bezpośrednio adresatowi. Nigdy jednak w trakcie tych akcji nie została zatrzymana. Wspominała, że Niemców zapewne w błąd wprowadzał jej wygląd. Dziecięcy uśmiech i warkocze. Do dziś zastanawiam się, dlaczego okupanci mieli do nich taką słabość. Dzięki warkoczykom czułam się na ulicy pewniej. Żandarmi mnie nie zatrzymywali, żołnierze pomagali znaleźć drogę, oficerowie byli mili, jakby miękli na ich widok, a ja przyznaję, kokietowałam. Uśmiech i warkocze to na nich działało. Opowiada w książce Michała Wójcika o swoim życiu. W powstaniu została łączniczką i strzelcem. Przed godziną W, ojciec, który jak się okazało też był zaangażowany w działalność konspiracyjną, dał jej swojego legionowego orzełka i obciął warkocze. Wyjaśnił, że będą jej tylko przeszkadzały.
0: No chyba nie była zadowolona.
2: I ten tekst autorstwa Józefa Krzyka kończy się wspomnieniem Wandy Traczyk-Stawskiej, która mówi: niech pan na mnie popatrzy. Jestem mała, niska, wydawać by się mogło słaba, ale to tylko pozory. Każdy jest silny, jeśli tak uzna. Nie można się rzucać z motyką na słońce. Przesadna odwaga kończy się źle. Ale reagować na zło może i powinien każdy na miarę swoich sił. Tak streściła swoje kredo w wywiadzie z Michałem Wójcikiem Wanda Traczyk-Stawska. Dożyła pięknego wieku 99 lat.
0: I też bardzo mocno podkreślała, że powstanie warszawskie to nie tylko żołnierze. Zwracała uwagę, że na cmentarzu powstańców Warszawy spoczywają dziesiątki tysięcy cywilów i właśnie podkreślała, że to nie tylko żołnierze, ale to też dzieci, kobiety, ludność i właśnie ich pamięć uważała za szczególną ważną.
2: Tak, a jednocześnie też uważała, że przyszedł czas na pojednanie polsko-niemieckie, co w ustach kogoś, kto zaczynał dorosłe życie od powstania warszawskiego miało swoją siłę, miało znaczenie. Tak to się dzisiaj składa, że jakoś pożegnania się pojawiają. Polityka, przepraszam, pierwsza strona i temat z okładki: Skolim, król Latino, benzyny i wędliny. To można powiedzieć temat na lato, ale również fenomen pewien kultury popularnej. A wewnątrz wiele tematów i aktualnych, politycznych i społecznych, ale zanurzony w polskim doświadczeniu. To Marcin Zaremba o profesorze Tomaszu Szarocie. Tomasz Szarota, jeden z najwybitniejszych polskich historyków XX wieku, zmarł 11 sierpnia w wieku 86 lat. Marcin Zaremba pisze: niedawno widzieliśmy się w redakcji Polityki. W maju Tomasz Szarota za wywiad rzekę Duma i wstyd o historii i potrzebie pamiętania w

0: warto dodać, że to bardzo cenna książka. Odebrał Nagrodę Historyczną Polityki, już 6. Był w tej dziedzinie absolutnym rekordzistą. Ostatnia nagroda jest symboliczna. Profesor przez całe życie uczył, że pamięć nie może być wygodna ani selektywna. Poprzez swoje korzenie też patrzył na polskie doświadczenie z bliska, ale porównawczo. Widział Warszawę obok Paryża, Amsterdamu czy Aten, polski strach obok strachu innych narodów, polską odwagę obok cudzej odwagi. I Marcin Zaręba przypomina, bo to też charakterystyczne dla pracy historyka Tomasza Szaroty, najważniejszym świadectwem tego spojrzenia pozostaje książka Okupowanej Warszawy Dzień Powszedni. Zmieniła sposób pisania o II wojnie światowej. Szarota opisał okupację nie od strony decyzji politycznych i konspiracyjnych legend, lecz od strony kolejek, głodu, plotki, lęku, małych gestów oporu i codziennych strategii przerwania. Pokazał, że historia okupacji rozgrywała się także w mieszkaniach, tramwajach, sklepach, kawiarniach i rodzinnych rozmowach. Była to wielka historia oglądana przez doświadczenie zwykłego człowieka.
1: Była też potem książka Życie codzienne w stolicach okupowanej Europy. I to też dotyczyło właśnie nie tylko Polski, ale innych miast.
0: Zaręba przypomina, że pracował nad historią słynnej karuzeli z Placu Krasińskich, znanej z wiersza Czesława Miłosza Campo di Fiori. Interesowała go prawda źródłowa, a nie symbol wygodny dla którejkolwiek ze stron. I tu może konkluzja. Nie robił tego, by odbierać Polakom prawo do dumy. Raczej dlatego, że uważał, że dumę bez wiedzy o wstydzie za niepełną, a wstyd bez świadomości zasług za jałowy. Tomasz Szarota zmarł 11 sierpnia w wieku 86 lat. W Tygodniku Powszechnym żegna go Marek Zając. Sługa Clio, Tomasz Szarota, dążył do prawdy bezkompromisowo, ale bez fanatyzmu. Był przekonany, że pamięć trzeba pielęgnować, bo inaczej ustąpi miejsca mitom i kłamstwom. I jeszcze może Tygodnik Powszechny, który z okładki bardzo ciekawy tekst, Nowa Wieś. Jak wygląda polska wieś dzisiaj? Nasza prowincja już nie jest biedna, nie jest biała i nie jest katolicka. Nawet jeśli folwarki wciąż się na niej odradzają. Ale chciałbym zwrócić uwagę, to tak, radiowe przedszkole. To w dziale Historia Jan Błaszczak. Audycje Marii Wiman z początku miały zastąpić brakujących nauczycieli muzyki. W efekcie wprowadziły w przedszkolach rewolucję na światową skalę. Przez 22 lata przygotowała niemal 1200 audycji dla Polskiego Radia, choć najpewniej ona sama powiedziałaby, że przygotowała je dla dzieci, a dokładniej dla przedszkolaków, których umuzykalnianie stanowiło jej życiową misję. Niezwykłe i autor tekstu między innymi przypomina, jak udowadnia rytmika w eterze, audycje Wiman wciąż mogą być źródłem inspiracji. Niestety do dzisiaj zachowały się nagrania jedynie około 200 z blisko 1200 programów, a dotarcie do nich nie jest łatwą sprawą. Obchody Roku Polskiego Radia to dobra okazja, by udostępnić je szerzej. Radiowe przedszkole, fenomen z lat 40.
1: Tyle o tym, co ciekawego w środowej prasie znalazł Jerzy Kisielewski. Dziękuję bardzo. Odsyłamy Państwa do dzisiejszych wydań. Za 5 minut 8 przed nami Boliwia Sidara Waltona. Kompozycja, która na dobre weszła do jazzowego repertuaru, gra Billy Childs Trio.

0: Autopromocja.
1: Jedno z najmłodszych uzdrowisk w Polsce i jedyne na Warmii i Mazurach.
2: Gołdap, historyczne miasto pogranicza założone w połowie XVI wieku, odwiedzimy w najbliższej audycji Jesteśmy na wczasach.
1: Do zobaczenia i do usłyszenia w sobotę o 15:00. Monika Zając
2: i Aldona Łaniewska-Fąk.
3: To się czyta.
4: Roberto Bolaño, 2666. Wyobrazili sobie starego prusaka mizantropa, który budzi się pewnego dnia kompletnie szalony. A jeśli Archimboldi rzeczywiście uciekał? A jeśli znalazł nowy powód, żeby uciekać?
5: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
4: Akcja przenosi się do Ameryki. Przed nami kolejne zagadki i tajemnice, które nie pozwalają oderwać się od lektury. Polecam, Marcin Przybylski.
0: Autopromocja.
6: Tu program drugi Polskiego Radia, jest 8:00. Witamy tych z Państwa, którzy właśnie włączają radio i zaczynają poranek razem z nami. Katarzyna Fitzwilliams, Paweł Worobiej i przed mikrofonem Marcin Pesta. Dziś środa, 19 sierpnia, 231 dzień roku. Słońce w znaku Lwa zajdzie o 19:53. Dzień będzie trwał 14 godzin i 28 minut. Bolesław, Emilia, Jan, Julian, Ludwik, Wiktor, Wincenty to dzisiejsi solenizanci, którym składamy najlepsze życzenia. Ze świąt nietypowych dziś Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, Dzień Fotografii oraz Dzień Ziemniaka, bez którego trudno wyobrazić sobie polską kuchnię.
7: Poranek dwójki.

A jeśli idzie o pogodę, to dziś będzie sporo chmur, choć na wschodzie i północnym wschodzie początek dnia może być bardziej pogodny. Miejscami przelotne opady deszczu, a na północy i w centrum możliwe są także burze. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni, cieplej na południu, tam miejscami około 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porwisty z południowego zachodu i zachodu. Podczas burz porywy mogą osiągać 60 km na godzinę. A przed nami w poranku nieco hiszpańskiego temperamentu i skrzypcowej wirtuozerii.

0: To były Julia Fischer i Milena Czerniawska w pełnej temperamentu Choci Aragońskiej, Pabla de Sarasatego. Więcej błyskotliwych interpretacji Julii Fischer usłyszą Państwo dziś w dwójce po 14. Będzie to koncert festiwalu Mecklenburgii Pomorza. Niemiecka skrzypaczka zaprosiła w tym roku swoich przyjaciół i świetnych muzyków, z którymi wykonała dwa oktety Felixa Mendelssohna i George Enescu. Jest 7 minut po 8.
1: Poranek dwójki.
0: W ostatniej godzinie naszego spotkania już za chwilę relacja Marcina Majchrowskiego z jubileuszowego 150. Festiwalu Wagnerowskiego w Bayreuth. Swoje kulturalne rekomendacje przedstawi pisarka i reporterka Katarzyna Boni.
2: To jest takie doświadczenie, jakie mieli Grecy, którzy oglądali teatr. W sensie, że to są te jakieś bachanalia, te jakieś początki teatru, które się wywodzi z transu. Którym się brało udział w rytuale, który może nie odmieniał nas, ale przynajmniej na chwilę wprowadzał nas w inny stan świadomości. Ja rzeczywiście podczas siedzenia, przez długi czas na dosyć niewygodnych fotelach, miałam poczucie, że obcuję z czymś, co jest z innego czasu, co jest z innego porządku i czego mi się rzadko udaje w teatrze doświadczyć.
0: A po 8.30 zaprosimy Państwa do Suwałk, gdzie już jutro rozpoczyna się 6. festiwal filmowy Wajda na Nowo. O tegorocznym programie, spotkaniach i o tym, jak dziś czytać kino Andrzeja Wajdy, opowie nasz gość, filmoznawca i krytyk Łukasz Maciejewski, dyrektor programowy tego festiwalu.

To była Natalii Sztucman i jej zespół Orfeo 55 w Hendlowskim Alessandrze. Francuska artystka zaczynała jako znakomita śpiewaczka contre-alt, szczególnie ceniona w repertuarze barokowym, no a z czasem coraz częściej staje także za pulpitem dyrygenckim i właśnie jako dyrygentka jest w tym roku obecna w Bayreuth, gdzie prowadzi Rienz

0: Jego Wagnera. Poranek dwójki, prawie 11 minut po 8. Na festiwalu wagnerowskim w Bayreuth jest też nasz specjalny wysłannik, Marcin Majchrowski, z którym się łączymy. Witaj.
1: Witaj, Marcinie, dzień dobry państwu.
0: Jubileuszowy festiwal. Czy czuć w samym mieście, że to jest już 150-lecie tego wielkiego wagnerowskiego wydarzenia? Czy to święto odbywa się przede wszystkim na Zielonym Wzgórzu?
1: Bayreuth jest jakoś niepodzielnie połączone z festiwalem wagnerowskim, który właśnie od 150 lat, a właściwie w tym roku mamy 150. rocznicę pierwszego festiwalu, tutaj gości i żyje i mieszka. Oczywiście było to miejsce życia Ryszarda Wagnera w końcówce życia, Willa Wanfried, którą dzisiaj chcemy tutaj odwiedzić, bo wraz ze mną jest już Dorota Kozińska również w Bayreuth i miejsce spoczynku Ryszarda Wagnera to też jest przecież Bayreuth. Oczywiście widać festiwal i widać Ryszarda Wagnera na każdym kroku w Bayreuth, ale czy specjalnie jest to umajone na 150-lecie, to właściwie bym nie powiedział, bo wielkiej różnicy z ubiegłym rokiem nie widzę. No, nie ma jakichś szczególnych tutaj okoliczności plastycznych w samym mieście. Natomiast Wagner i Festiwal Wagnerowski absolutnie są obecne wokół tego. Jest zbudowana przecież cała oferta, także turystyczna tego bawarskiego miasteczka skądinąd bardzo przyjemnego. No ale 150 lat festiwalu w Bayreuth z przygodami, bo przecież w pierwotnych zamierzeniach organizatorów miały być wystawione wszystkie opery Ryszarda Wagnera właśnie na 150-lecie. To się niestety przede wszystkim z powodów finansowych nie powiodło. Natomiast Rienzi, którego zapowiadałeś, Natalii Stitzman, która będzie prowadziła właśnie całą orkiestrę, bo jest dyrygentką, dzisiaj będziemy mogli obejrzeć ten spektakl i to jest może jedna z najważniejszych takich to jest jeden z najważniejszych momentów, który zaznacza 150-lecie festiwalu wagnerowskiego, ponieważ Rienzi na Zielonym Wzgórzu w Teatrze Wagnerowskim, w tym Festspielhausie, który jest skonstruowany i zbudowany na potrzeby przede wszystkim wystawiania dramatów muzycznych, jest po raz pierwszy. Nigdy Rienziego w Bayreuth nie wykonywano i w tym sezonie on zabrzmiał i został wykonany właśnie tutaj po raz pierwszy. No ale to dopiero dzisiaj wieczorem.
0: No właśnie,
1: wieczorem
0: wczoraj widziałeś latającego Holendra. Czy publiczność przyjęła to przedstawienie entuzjastycznie, czy były też wyraźne podziały?
1: Nie. Muszę powiedzieć, że właśnie takiego entuzjazmu i takiej euforii po zakończeniu całego spektaklu, a pamiętajmy, że ta opera romantyczna trzyaktowa jest wystawiana w jednym fragmencie, to znaczy nie ma przerw pomiędzy aktami, więc 2,5 godziny prawie w jednym ciągu muzyki. To chyba w tym sezonie się nie pojawiało. Odnoszę to do naszych transmisji Pierścienia Nibelunga, który był produkcją bardzo kontrowersyjną pod dyrekcją Christiana Tillemana. Myśmy transmitowali 3 części z tetralogii bez Zmierzchu Bogów. Zmierzch Bogów czeka na odtworzenie w stosownym momencie. Natomiast wtedy no, było słychać i buczenia, i niezadowolenie przede wszystkim od strony inscenizacyjnej, no bo sztuczna inteligencja była zaangażowana w reżyserię i w to, co widzowie w Teatrze Wagnerowskim oglądali i to wzbudziło największe kontrowersje. Chociaż, jak państwo pamiętają, nasze utyskiwania na obsadę Zygfryda i na sposób poprowadzenia przez Christiana Tillemana wszystkich spektakli, to również się przyczyniło do tego, że nie wszystkim się podobała tetralogia w tym roku 2026. Natomiast Holender, tłumacz albo alias latający Holender, był przyjęty absolutną owacją, tupaniem, radosnymi okrzykami. Ta owacja trwała dość długo i trzeba powiedzieć, była bardzo zasłużona dla wykonawców, ponieważ wszystko prowadzi Oksana Łyniw i ona od 2021 roku ten spektakl prowadzi od pulpitu dyrygenckiego właśnie w Bayreuth. Produkcję, która jest od strony scenicznej, teatralnej, reżyserskiej autorstwa Dmitrija Czerniakowa i jego

0: teamu producentów i twórców. Trzeba od razu powiedzieć, ani kawałka morza, ani kawałka okrętu, współczesne miasteczko gdzieś może w Holandii albo w Norwegii z taką modernistyczną, ceglaną zabudową, mały port na północy Europy. To jest ten pomysł, bo właściwie tutaj nie ma bajkowości tego dramatu sił nadprzyrodzonych i traumy ludzkiej. Czerniakow przeniósł wszystko w stronę takiego psychologicznego thrillera, pozbawionego właśnie tych elementów nadprzyrodzonych. Nie ma motywów marynistycznych, no może poza jakimiś bardzo dalekimi aluzjami. Zamiast tego jest właśnie taka zamknięta społeczność takiego małego miasteczka, a główne przesłanie i oś interpretacyjna tej produkcji to jest kilka momentów. Przede wszystkim pragnienie zemsty zamiast klątwy. Senta, bohaterka romantyczna, jest tutaj buntowniczką, a nie naiwną ofiarą. No i jeszcze bardzo ważny aspekt, całkowity brak odkupienia w finale, no bo wiadomo, według zamysłu Wagnera to ofiara Senty miała odkupić tego Holendra, który co 7 lat może przybić do portu i szuka właśnie wybawienia przez miłość niewinnej kobiety. Natomiast tutaj Senta po prostu ponosi klęskę. Mary zabija Holendra, strzela do niego ze strzelby, zabija go na miejscu, zresztą kończy się to jatką i pożarem. Dalant, ojciec Senty, podpala całe miasto i taką właśnie, takim zniszczeniem, właściwie bez afirmacji to wszystko się kończy. U Wagnera Dalant i, przepraszam, Holender i Senta przecież gdzieś tam spotykają się w zaświatach. Tutaj tego zupełnie nie ma. Ale no, muszę powiedzieć, jeszcze,
1: tak, dziś no, przed tobą to jedno z najbardziej niezwykłych wydarzeń jubileuszowego festiwalu. Tak. Dzieło spoza tradycyjnego kanonu Bayreuth, jak powiedziałeś, czyli Rienzi. Czego spodziewasz się po tej inscenizacji?
0: No, oglądając fotosy, to wszystko będzie również bardzo nowoczesne i bardzo współczesne. Podobno akcja dzieje się w siedzibie kampanii wyborczej, no bo to jest przecież historia ze starożytnego Rzymu. I ciekaw jestem, jak to będzie wszystko przedstawione. Nawet nie czytałem jeszcze pierwszych recenzji po tych spektaklach, które przecież od końca lipca są tutaj grane, ale ciekaw jestem bardzo, jak to wypadnie. Może być kontrowersyjnie. Jutro będzie ciąg dalszy naszych opowieści o Bayreuth i zrecenzujemy państwu wraz z Dorotą.
1: Jutro nie sam będziesz.
0: Rienziego. Tak, tak, właśnie z Dorotą na dwa głosy przedstawimy państwu nasze wrażenia z tego kilkugodzinnego spektaklu, bo to znacznie większe rozmiary niż Holender Tułacz. Chciałem jeszcze powiedzieć, że Asmik Grigorian wczoraj, która była Sentą, była rewelacyjna. Dalant, Mika Karys, zresztą ta obsada była bardzo wyrównana. Holender to był Nicholas Brownlee. Wszyscy odebrali zasłużone owacje i zasłużone brawa. Niesamowite wrażenie. I mimo to, że wszystko było jakby troszeczkę oddalone od tej litery partytury Ryszarda Wagnera, to z zapartym tchem można było obserwować ten cały spektakl. To jest bardzo dobra produkcja, w odróżnieniu od Pierścienia Nibelunga tegorocznego.
1: Czy w dobrym momencie pojechałeś? O tym, co...
0: No mam nadzieję. Jeszcze Parsifal będzie na koniec. Przepraszam, tak, Parsifal, tak.
1: Wszystko się zgadza. O tym, co dzieje się na jubileuszowym 150. Festiwalu Wagnerowskim w Bayreuth, opowiadał nasz specjalny wysłannik Marcin Majchrowski. Bardzo ci dziękuję. No i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Do usłyszenia.

0: po Wagnerze, dla odmiany nieco muzycznego teatru i hiszpańskiego kolorytu, czyli Taniec Masek Francesca Corradiniego w nagraniu Concerto Köln pod dyrekcją Pabla Herasa Casado. Środowy poranek dwójki, 25 minut po ósmej.
1: Rekomendacje.
0: A ich gospodynią jest w tym tygodniu Katarzyna Boni, pisarka, autorka głośnych książek reporterskich Kontener czy Ganbare, warsztaty umierania. Jej książki nominowano m.in. do nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. A co dziś poleca?
2: Dzień dobry. Dzisiaj chciałam Państwu dla odmiany polecić sztukę teatralną. Chociaż mogłabym polecać jeszcze wiele książek i przemycę jedno nazwisko, Urszulę Le Guin, której wszystkie książki polecam, nie będę różnicować. Proszę czytać. Osoba, która się wymykała szufladką przez całe życie i udowadniała, że pisanie to jest po prostu pisanie. Jak ktoś jest pisarzem wielkiego formatu, to jest pisarzem wielkiego formatu, niezależnie co tworzy. A ja chciałam polecić sztukę teatralną w Warszawskim Teatrze Dramatycznym, Mój rok relaksu i odpoczynku. Nie chodzę często do teatru, a właściwie nie chodziłam zbyt często do teatru, dopóki nie umarła moja babcia, która była wielbicielką teatru. I kiedy umarła, zostawiła mi bransoletki. I ja z tymi bransoletkami zaczęłam chodzić do teatru. Najpierw, żeby babci pokazać, co grają, a potem dlatego, że się w to wciągnęłam. I z tego okresu rozbudzenia teatralnego w moim życiu,

0: Najlepiej zapamiętałam i największe wrażenie zrobiło na mnie właśnie, to nawet nie przedstawienie, to wydarzenie, bo mój rok relaksu i spoczynku, który jest oparty na genialnej książce o tym samym tytule, był dla mnie doświadczeniem, tak sobie myślałam, że to jest takie doświadczenie, jakie mieli Grecy, którzy oglądali teatr. W sensie, że to są te jakieś bachanalia, te jakieś początki teatru, które się wywodzi z transu, którym się brało udział w rytuale, który może nie odmieniał nas, ale przynajmniej na chwilę wprowadzał nas w inny stan świadomości. I ja rzeczywiście podczas siedzenia, przez długi czas na dosyć niewygodnych fotelach, miałam poczucie, że obcuję z czymś, co jest z innego czasu, co jest z innego porządku i czego mi się rzadko udaje w teatrze doświadczyć. Więc jestem ciekawa, czy państwo też będą mieli takie odczucia. Dla mnie było to niezwykłe. Spektakl jest w reżyserii Katarzyny Minkowskiej.
1: Przedstawienie Mój rok relaksu i odpoczynku w Teatrze Dramatycznym w Warszawie to dzisiejsza rekomendacja pisarki i reporterki Katarzyny Boni. Kolejne w poranku jutro i pojutrze.

0: Jeden z najbardziej znanych chorałów Bacha, Wachet auf Ruft uns die Stimme, w fortepianowej transkrypcji Ferruccia Busoniego, a grał szwajcarski pianista Francesco Piemontesi. Do innych nagrań tego artysty wrócimy dziś wieczorem w Letnim Festiwalu Muzycznym. Piemontesi będzie solistą pierwszego koncertu fortepianowego Johannesa Brahmsa, któremu będzie towarzyszyła szwedzka radiowa orkiestra symfoniczna. Tymczasem minęła 8:32.
1: Gość poranka dwójki.
0: A w studiu dwójki zapowiadany Łukasz Maciejewski, dyrektor programowy 6. Festiwalu Wajda na Nowo, który rozpoczyna się niebawem w Suwałkach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Witam Państwa, witam Ciebie, Marcinie.
0: Co dziś właściwie znaczy Wajda na Nowo? Po tych kolejnych odsłonach festiwalu no, łatwo byłoby popaść w taki schemat wspominania wielkiego reżysera, gdzie w tym festiwalu jest przestrzeń na odkrywanie Wajdy na nowo, a nie tylko przypominanie jego filmów.
2: Ja uważam, że nie ma niczego złego we wspominaniu wielkiego reżysera, jak to określiłeś, bo kto jak kto, ale akurat Wajda jako filmowiec, jako postać bez wątpienia zasłużył i zasługuje, żeby jeszcze, myślę, że przez wiele lat, żebyśmy czerpali z tego źródła i mówili o nim w superlatywach.
0: No w końcu mamy stulecie urodzin.
2: Mamy stulecie urodzin, mamy rok Wajdy. W związku z tym ten program jest bardzo bogaty. Mamy jeden dzień dłużej. Nie wiem, czy wierzę, że będzie ta idea kontynuowana, czy wrócimy do 3 dni, jak było dotąd, czy to będą te 4 dni, tak jak w tym roku. Natomiast faktem jest, że staramy się z całym zespołem tego przedsięwzięcia pokazywać nieoczywistego, Wajdę również. Jest Wajda kanoniczny, jest Wajda, którego wszyscy znamy i kochamy i chcemy do tych filmów wracać. W tym roku pokażemy. To też się łączy oczywiście z gośćmi, o których na pewno powiemy, bo spektakularni będą w tym roku goście imprezy. Więc będziemy mieli i pokaz Brzeziny, i Wałęsę, i Dantona, czyli takie kluczowe dzieła w dorobku mistrza, ale ponieważ tytuł tego festiwalu to była koncepcja dyrektora artystycznego Andrzeja Pongowskiego, on stworzył wystawę, początek też serii wystaw innych twórców, podczas której to wystawy zaprezentował nowe wersje plakatów do filmów Andrzeja Wajdy. Wajda jest z Suwałk, był z Suwałkami, pochodzi z Suwałk, był z Suwałkami przez całe życie bardzo mocno związany, więc ta przestrzeń tego miasta niezwykłego, multikulturowego stała się idealną właśnie przestrzenią do realizacji takiego marzenia o stworzeniu miejsca, w którym raz w roku spotykali się będą poza Warszawą, poza Krakowem, właśnie w mniej oczywistym miejscu ludzie związani z Andrzejem Wajdą, jego uczniowie, a także ci, którzy czerpią z tego źródła, jakim było kino Andrzeja Wajdy. I w tym roku, ponieważ Andrzej Pongowski stworzył suplement do tej wystawy, czyli stworzył plakaty do teatrów telewizji. To nie było najważniejsze dla Wajdy medium, teatr telewizji, ale stworzył w tym cyklu kilka naprawdę wyjątkowych rzeczy i myślę bardzo ważnych dla niego samego również. Więc podejrzewam, że takim odkryciem mogą być na przykład te teatry telewizji. Poza wystawą Andrzeja te teatry telewizji, które pokażemy, bo to jest na przykład wspaniały Macbeth, który jeden z dwóch telewizji wizyjnych Macbethów, ale ten pierwszy Macbeth z parą znaną skądinąd z filmu Jerzego Hoffmana, czyli świetna Magdalena Zawadzka w roli Lady Macbeth i Tadeusz Łomnicki jako Macbeth. To jest genialny teatr telewizji rozsadzający ramy tego medium. Myślę, że jeden z najwybitniejszych w ogóle teatrów telewizji, jakie powstały w historii tego wyjątkowego dla akurat Polski i Polaków medium, czyli Big Daidzie. Teatr telewizji profetyczny z wybitną rolą naszego gościa, Janusza Gajosa, który odbierze nagrodę za nagrodę imienia Andrzeja Wajdy, honorującego całość relacji z Andrzejem Wajdą, ale i całość dokonań twórczych. Takimi laureatami będzie również Wojciech Marczewski i Alan Starski. A wreszcie Wieczernik, to też jest niezwykła historia, spektakl, który

0: po stanie wojennym nie mógł być grany w żadnym teatrze. Wszystkie teatry odmówiły. Był grany w kościele na Żytniej i to jest telewizyjna adaptacja tekstu Ernesta Bryla, przeniesienie z, właśnie z tej przestrzeni nietypowej i moim gościem na festiwalu będzie grający rolę nieznajomego w tym spektaklu, główną rolę Olgierd Łukaszewicz.
1: Będą też aktorki, wspomniałeś Brzezinę, będą też Panny z Wilka i to jest chyba film, gdzie te kreacje kobiece, aktorskie chyba w żadnym innym filmie Wajdy tak w pełni nie mogło rozkwitnąć.
0: No jest jakaś magia w tych adaptacjach Iwaszkiewicza, bo nawet stosunkowo najmniej udany, ale jednak Tatarak również wpisuje się w takie osiągnięcia Wajdy, nie Wajdy. Znaczy, taki Wajdy, który sam sobie zaprzecza, który potrafi robić rzeczy nieoczywiste i to mnie zdumiewa w tym reżyserze, te
1: odkrycia. Będąc już dojrzałym reżyserem, eksperymentować formą.
0: To był Tatarak, którego pokazaliśmy 2 lata temu. Wtedy gościem festiwalu była Krystyna Janda i Magda Umer. Słyszeliście państwo, to takie moje 3 kropki, bo trzeba się spieszyć i trzeba robić te spotkania, jak najwięcej ich, bo też w tym roku miała być z nami Stanisława Celińska, już nie będzie, ale będziemy mieli pozostałe Panny z Wilka. Krystyna Zachwatowicz-Wajdowa jest patronką, oczywiście ze względu na wiek. Pani Krystyna no, ma imponujące już, jest w imponującej formie, ale też no, bardzo długa droga z Krakowa do Suwałk, więc będzie z nami duchowo i emocjonalnie, ale będą na miejscu Maja Komorowska, będzie Anna Seniuk, również ze spektaklem Księga Ziół, będzie Alan Starski, wspomniany już przeze mnie, będzie Wiesława Starska, która stworzyła piękne kostiumy do Panien z Wilka, więc bardzo się cieszę na to spotkanie, ale będzie też Emilia Krakowska, czyli Malina z Brzeziny, która razem z Olgierdem Łukaszewiczem w plenerze zaprosi na pokaz Brzeziny.
1: Wajda miał taką niezwykłą umiejętność reagowania na rzeczywistość, w której żył. Jak myślisz, gdyby dziś był młodym reżyserem, rozpoczynającym karierę, tak trochę myślę o tym haśle Wajda na nowo, to twoim zdaniem co by go najbardziej interesowało, a może co najbardziej by go niepokoiło?
0: Trzeba by być Wajdą, żeby ci odpowiedzieć na to pytanie. Kiedy pani Krystynie Zachwatowicz przez telefon no, parę miesięcy temu referowałem, jakie mam pomysły związane z tegoroczną edycją, pani Krystyna orzekła, że w ogóle najciekawszą dla niej propozycją jest rozmowa Wajda-obywatel, bo to było naprawdę i tym się wyróżniał z szeregu młodych reżyserów dzisiaj, tego najmłodszego pokolenia. Czy to źle, czy dobrze, nie mnie oceniać. Ja uważam, że nie najlepiej, że głównie zainteresowani są swoją pracą i tym, żeby tworzyć. Wspaniale, czekamy na dzieła, ale w Wajdzie chodziło zawsze o coś więcej. On był naprawdę odważny i myślę, że nonkonformistyczny również w podejściu do niezwykle szerokiego tematu, jakim jest społeczeństwo, jakim jest odpowiedzialność obywatelstwa, zaangażowanie artysty, co łączy się zawsze z no, podzielaniem uwagi na zwolenników i przeciwników. Kogoś, kto jest zaangażowany. Wajda był zaangażowany. Stąd bardzo się cieszę, że w tej rozmowie, tej debacie, jednej z 2 debat na festiwalu Wajda Obywatel, o Andrzeju Wajdzie opowiadali będą jego współpracownicy, ale również społecznie bardzo odważnie zaangażowani, jak Joanna Szczepkowska, która przyjedzie z separatką, grała w filmie Kronika Wypadków Miłosnych, ale na przykład lektura notesów Andrzeja Wajdy, o których wielokrotnie mówiliśmy i mówić jeszcze będziemy, sprawiła, że ja z zaskoczeniem czytam, jak Joanna Szczepkowska była ważną aktorką dla widza Andrzeja Wajdy. Pracowali razem również w teatrze, czy wspomniany Olgierd Łukaszewicz. Więc wydaje mi się, że on bez wątpienia bardzo chciałby być osobą, która diagnozuje rzeczywistość. Te filmy, które są takimi obłoczkami, takimi motylami, jak Panny z Wilka, one się zdarzały. Były na pewno dla Wajdy ważne, ale ponieważ wielokrotnie, miałem to szczęście, jeszcze zdążyłem, wielokrotnie rozmawiałem z Andrzejem Wajdą, prowadziłem przynajmniej kilkanaście spotkań publicznych z mistrzem. On zawsze podkreślał, że jego temperament jest polityczny. Jego temperament to jest człowiek z marmuru, człowiek z żelaza, to jest bez znieczulenia, to są filmy, które...
1: Ta

0: Trylogia wojenna, Kanał, Człowiek...
1: Tak, to są filmy zaangażowane. To są filmy, które chcą powiedzieć coś więcej o jego kraju, o jego ojczyźnie. I oczywiście mamy i cieszę się ogromnie, że mamy Pawła Pawlikowskiego, że mieliśmy wspaniałych twórców, których już z nami nie ma, że wciąż jest Roman Polański, ale to są światowcy. Wajda kręcił filmy za granicą, ale jednak on był bardzo polski. I dlatego ja nie mam wątpliwości, każdemu daję prawo do takich wątpliwości, ja nie mam wątpliwości, że jest największym polskim reżyserem. Mhm.
0: A który z filmów Andrzeja Wajdy twoim zdaniem najbardziej dziś domaga się takiego ponownego odczytania?
1: To nie jest łatwe pytanie, bo myślę, że szczęście tego reżysera polega na tym, ja się nawet nad tym zastanawiałam parę dni temu, że jest ten rok Wajdy i były różne lata artystów, ale ja nie pamiętam takiego zrywu, że wszystkie biblioteki, domy kultury, sale kinowe, kina studyjne grają filmy Wajdy. Nie wiem, jaka jest frekwencja, szczerze mówiąc, ale powstaje mnóstwo programów telewizyjnych do mnie, a ja przecież nie jestem jakimś wielkim specjalistą od Wajdy. Są dużo poważniejsze nazwiska, które o Wajdzie mogą opowiedzieć. Nieustannie dzwonią dziennikarze, żebym opowiedział coś o Wajdzie, powspominał, więc paradoksalnie to jest niesłychanie żywy twórca.
0: Ale to też był niesłychanie płodny reżyser. 47 filmów.
1: Tak, a jeszcze licząc tymi dokumentami, krótkimi filmami, to myślę, że grubo ponad 50 z takimi jakimiś krótkimi. No przecież Znalezisko, które też pokażemy, Lekcja pływania z 1970 roku, to jest film odkryty w tym roku. Mhm. Krótki film
0: odkryty. Wajda na nowo w końcu.
1: Wajda na nowo, pokażemy ten krótki film z Markiem Perepeczką, młodziutkim, na otwarcie festiwalu. Więc zobaczymy, co jeszcze takie archiwa wajdowskie mają do zaoferowania. No można eksplorować tę twórczość. Są rzeczy właściwie prawie nieznane. To już abstrahuję od Suwałk, ale parę lat temu na innym moim tutaj cudzysłów, w tym sensie moim, że kieruję tym festiwalem artystycznie, czyli Kino na Granicy, zrobiliśmy taki przegląd Wajda Nieznanej. Tam były zagraniczne filmy Andrzeja Wajdy, których on nie lubił, których nie poważał, a miał też wśród swoich polskich dzieł taką grupę, z których naprawdę szczerze był niezadowolony. Ale te zagraniczne, one są ciekawe. Myślę, że taki film jak Bramy Raju, bardzo mocno obyczajowo, czyli nakręcony w dziwnej koprodukcji jugosłowiańsko-polsko-angielskiej, bo z angielskimi aktorami, on jest do odkrycia. I na przykład Krzysztof Zanussi, to mnie zdumiało, zapytany przeze mnie ulubiony film Andrzeja Wajdy, powiedział Bramy Raju. A przecież nikt tego filmu nie zna. Praktycznie nikt tego filmu nie zna. Czy Nastazja Filipowna, nakręcona w Japonii z Tamasaburo Bando, aktorem Kabuki, fenomenalnym. Eksperyment niezwykły, nadzwyczajny ze zdjęciami Pawła Edelmana. To są takie perełki, jak mówię, bardzo słabo znane. A niektóre filmy może dobrze, że nie są znane. Myślę, że Wajda był też, powiedzmy sobie szczerze, nierównym reżyserem, ale ponieważ tyle zrobił arcydzieł, tak wiele nam dał radości i szczęścia, że nawet te słabsze jego dzieła, one w niczym nie przeszkadzają, no, uderzając już takie wysokie tony wielkości mistrza.
0: To powiedzmy jeszcze o konkursie młodych twórców, bo tam pojawiają się ludzie, którzy zawodowo będą tworzyć kino już w zupełnie innych warunkach niż Andrzej Wajda. Co najbardziej różni ich od pokolenia Wajdy, a co ku zaskoczeniu może ich łączyć?
1: No ja bardzo się w ogóle cieszę z tego konkursu. Cieszymy się, bo Andrzej Wajda i sam projekt szkoły Andrzeja Wajdy, z którą współpracujemy od pierwszej edycji, polegał na tym, żeby nie zamykać się właśnie w jakiejś przysłowiowej wieży z kości słoniowej albo odgradzać gardą niedostępności od młodych. Wajda był istotnie, wierzcie mi państwo, żywo zainteresowany tym, co się dzieje w kinie i w teatrze, co ważne. Pamiętam, że był już naprawdę niedomagał fizycznie, chodził z balkonikiem, ale był jednym i wciąż jest niestety, ponieważ ja dzielę swój czas, jestem i krytykiem teatralnym, i krytykiem filmowym, był jedynym albo jednym z niewielu, nie chcę być też niesprawiedliwy, reżyserów, których widziałem na każdej premierze teatralnej, bo chciał zobaczyć. Chodził na

0: wszystkie dyplomy. Jego to interesowało, jego młodzi
1: interesowało. Bardzo lubił rozmawiać z młodymi i to były dyskusje wielogodzinne.
0: Rozmawiał, był kuratorem i konsultantem projektów filmowych. Agnieszka Smoczyńska opowiadała mi, jak wiele czasu jej poświęcał, więc takie spotkania na przykład ze szkoły Wajdy. W tym roku nieprzypadkowo przyjedzie do nas również Korek Bojanowski, Utrata równowagi, czy Łukasz Kowalski, który pokaże słynny Lombard, bo to już jest kolejne pokolenie, które zaczęło tworzyć już po śmierci Andrzeja Wajdy, ale Wajda nie tylko przez osobiste spotkania z mistrzem jest dla tych twórców dosyć ważny. Natomiast ważne jest, że ten konkurs etiud studenckich odbywa się rokrocznie i on jest jakąś formą czy absolwentów szkół filmowych. On jest jakąś rzeczywiście obrazem tego, czym dzisiaj najmłodsze pokolenie twórców, studentów czy absolwentów szkół filmowych zajmuje się. Jakie tematy są dla nich istotne. Tu nie chodzi o jakieś nawiązania do kina Wajdy, a myślę, że dobrych filmów aż tyle byśmy nie znaleźli, ale generalnie poszukiwanie jakiejś ciekawej formy i ważne jest, że w jury zasiada zarówno wybitny grafik, plakacista Andrzej Pongowski, nasz dyrektor artystyczny, jak i Robert Więckiewicz. No i sporo innych. Filip Marczewski jest zawsze z nami, Agnieszka Marczewska. W związku z tym myślę, że to też jest ciekawe spojrzenie na najmłodsze pokolenie. Być może w tym gronie zawsze mamy taką nadzieję, będzie ktoś, kto za lat 10, za lat 5, za lat 15 przejmie pałeczkę w polskim kinie i o kim po wielu latach powiemy, że był następcą, czy jest następcą, albo jednym z następców Andrzeja Wajdy.
1: Czyli, jak państwo słyszą, Wajda na nowo o tym, co będzie dziać się w Suwałkach na rozpoczynającym się 6. festiwalu filmowym poświęconym temu reżyserowi, opowiada Łukasz Maciejewski, dyrektor programowy tego wydarzenia. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam do Suwałk.

To był słynny Marsz Kawalerii Wojciecha Kilara z Kroniki Wypadków Miłosnych w reżyserii Andrzeja Wajdy. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod batutą Antoniego Wita. Za 6 minut 9 pora na rozstrzygnięcia w sprawie naszej płyty tygodnia. Najnowszy album zatytułowany Mozart Organista w nagraniu Andrzeja Szadejki otrzymuje dziś od nas pan Ignacy z Lublina. Z kolei nagrodę dodatkową, ostatnią płytę japońskiego pianisty, wizjonera Ruichiego Sakamoto zatytułowaną Opus zdobywa pan Jerzy Spieńska. Gratuluję obu panom. Kolejna szansa na naszą płytę tygodnia już jutro. No a środowy poranek dobiega końca. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas od 6. Katarzyna Fitz-Williams i Marcin Pesta mówimy do usłyszenia. A na finał poranka Michał Dębski wybrał dziś kompozycję Alice Coltrane. Do jej muzyki powrócimy dziś jeszcze w jazzowym klubie Dwójki. Zapraszam w imieniu Przemysława Psikutę.

0: Autopromocja.
1: Zapraszam na kolejny koncert z cyklu Z klasyką przez Polskę. Już w sobotę, 22 sierpnia o 17 w studiu imienia Władysława Szpilmana wystąpią skrzypaczka Roxana Kwaśnikowska i pianistka Julia Kociuban. Usłyszymy sonatę A-dur Cezara Franka i kompozycję Grażyny Bacewicz oraz Szymona Brzuski. Bezpłatne wejściówki można rezerwować pod adresem koncertydwojki@polskieradio.pl. Do zobaczenia i do usłyszenia. Klaudia Baranowska.
2: Koncert powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca. Sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
0: Autopromocja.
3: Wybiła 9.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Arkadiusz Jakubik.
3: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko, pora na wiadomości kulturalne. Zaczynamy w Gdańsku, konkretnie w Parku Oliwskim, gdzie od dziś będzie można słuchać koncertów festiwalu Mozartiana. To bezpłatne koncerty, a także wydarzenia dla dzieci i pokaz laserowy Symfonia Świateł. Inauguracja dziś o godzinie 19 na dziedzińcu Pałacu Opatów, zapowiada profesor Jan Łukaszewski, dyrektor Polskiego Chóru Kameralnego, który organizuje festiwal.
5: Wystąpi Orkiestra Filharmonii Krakowskiej pod dyrekcją swojego szefa obecnego, pana Michała Klauzy, znakomitego dyrygenta. Oprócz symfonicznej muzyki będziemy mogli wysłuchać pięknego utworu Mozarta, koncertu fortepianowego w wykonaniu wielkiego artysty. I to od nas, tutaj z Gdańska, pana Piotra Pawlaka.
3: Dziś w dniu inauguracji festiwalu Mozartiana o 21.30 w Gdańsku wystąpi też kapela Wałasi, która zaproponuje program Mozart w Beskidach.
5: Staramy się, aby Mozartiana, czyli mozartowskie, nie stanowiło wyłącznie tylko muzyki Mozarta, chociaż ona przeważa i jest właściwie osią całego programu, ale

0: żeby również takie elementy, które w jakiś sposób są związane z muzyką Mozarta, z jego osobą, żeby były również prezentowane.
1: Wszystkie wydarzenia festiwalu Mozartiana w Parku Oliwskim potrwają do piątku, są bezpłatne. Biletowany jest jedynie finał festiwalu, to w sobotę w Archikatedrze Oliwskiej. A w Cerkwi Prawosławnej dziś święto Przemienienia Pańskiego, w tradycji ludowej zwane świętem Spasa. Główne uroczystości tradycyjnie rozpoczynają się dziś na Świętej Górze Grabarce.
2: Cały rok człowiek wyczekuje tego święta Przemienienia Pańskiego, żeby pójść na tę pielgrzymkę, żeby jednak zanieść krzyż.
3: Jest takim sercem, które pokazuje, jak witalne jest prawosławie. To, że tak dużo ludzi przyjeżdża, że wspólnie się modli, pokazuje też naszą siłę, pokazuje jedność. Cała cerkiew zjeżdża się w jedno miejsce i czuć tą taką wspólnotę.
4: Miejsce, które jednoczy ludzi. Grabarka pokazuje to, że jesteśmy wszyscy razem, jesteśmy wspólnie. Miejsce, gdzie zbliżają się pielgrzymki z różnych stron.
5: Na Grabarce jest taki klimat, że jest taka cisza, może się wyciszyć, pomodlić, jest dużo krzyży i też każdy jest sobie serdeczny.
1: Główna świąteczna liturgia Przemienienia Pańskiego pod przewodnictwem arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla rozpocznie się na Górze Grabarce o godzinie 10. Poprawia się sytuacja orła przedniego w polskich Karpatach. Wstępne informacje z tegorocznego sezonu lęgowego są dobre, głównie dla Beskidów. Gorzej było w Tatrach, gdzie dwie aktywne pary straciły swoje lęgi. Jedną z przyczyn mogła być zimna i śnieżna wiosna. Jeszcze w poprzednich sezonach obserwowano w Tatrach trzecią parę. W tym roku została tylko jedna część tej pary, tylko jeden z ptaków, mówi ornitolog Tatrzańskiego Parku Narodowego Stanisław Broński.
6: Nie wiadomo, co się stało z drugim, także w tym roku, w 26, mieliśmy dwie pary, ale zero sukcesu lęgowego, niestety. Aczkolwiek, jak słyszałem od ornitologów w pozostałej części Karpat, w Beskidach nawet, sukces był bardzo duży.
1: Orzeł przedni, przypomnijmy, to gatunek ptaka szponiastego z rodziny jastrzębiowatych. Najsilniejszy europejski orzeł. W polskich Karpatach żyje obecnie około 30 par orła przedniego. Przenosimy się za ocean. Prawie połowa rozmów ludzi ze sztuczną inteligencją nie dotyczy pracy ludzi. Z badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych wynika, że użytkownicy pytają wirtualnych rozmówców, czyli chatboty, o zdrowie i o relacje z bliskimi. Z Waszyngtonu nasz korespondent.
7: Dane zebrało Obserwatorium Sztucznej Inteligencji. To niezależny projekt badawczy, który analizuje anonimowo rozmowy z 7 różnych źródeł, m.in. czata GPT firmy OpenAI, Gemini Google'a i Groka Elona Muska. Naukowcy przejrzeli ponad 23 tysiące rozmów prowadzonych w latach 2023-2025. Prawie połowa tych rozmów nie miała nic wspólnego z pracą. Użytkownicy pytali sztuczną inteligencję o zdrowie i prosili o rady w sprawach uczuciowych. Ludzie coraz częściej dopuszczają sztuczną inteligencję do najbardziej osobistych spraw, skomentowała jedna z autorek badania, Anka Reul z Uniwersytetu Stanforda. Badaczka zwróciła uwagę, że z tak zwanych chatbotów korzystają dziś miliardy ludzi na całym świecie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Korespondencja zza oceanu kończy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Bardzo dziękuję za uwagę, zachęcam do słuchania następnych wiadomości o godzinie 13 i śledzenia ich na naszym portalu.
8: Pogoda.
1: Za naszym warszawskim oknem słońce. Ciśnienie w stolicy wyniesie dziś 993 hektopaskale. Będzie wzrastało od południa. W środę zachmurzona, z większymi przejaśnieniami na wschodzie i północnym wschodzie kraju. Początkowo będą te rozpogodzenia. Spodziewamy się też przelotnych opadów deszczu na zachodzie i wybrzeżu. Lokalnie niewykluczone są też burze. Temperatura to dziś od 19 do 23 stopni. Cieplej będzie tylko miejscami na południu, tam 25 na plusie. Wiatr słaby i umiarkowany. Nad morzem okresami silny, w porywach do 65 km na godzinę.
9: Reklama.
10: Zapraszamy na 29. Festiwal Silesia Sonans w Jeleniej Górze. Wystąpią Maciej Obara, Capella Krakowiensis, Wrocław Baroque Ensemble, Aperto String Quartet oraz uczestnicy warsztatów choralnych i orkiestrowych. Supporty koncertów zagrają młodzi muzycy z regionu. Wstęp bezpłatny, obowiązują wejściówki. Szczegóły na www.silesiasonans.pl.
9: Reklama.
11: Tu program Drugi Polskiego Radia, 6 minut po 9.
8: Letni kanon dwójki.

Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Paweł Worobiej nasz program nadal realizuje, a przed mikrofonem Klaudia Baranowska. Nasze dzisiejsze spotkanie poprowadzi nas przez kilka bardzo różnych muzycznych światów, ale połączy je Francja i Paryż, bardziej może Dierdienescu, no bo dzisiaj przypada 145. rocznica urodzin tego rumuńskiego kompozytora. Zabrzmi jego muzyka fortepianowa, poznamy go jako dyrygenta własnych utworów, no i jako wielkiego symfonika. Będzie też Paryż, miasto, w którym Enescu studiował, dojrzewał jako kompozytor, no i spotkał muzyków, którzy mieli ogromny wpływ na jego artystyczną drogę. A zaczniemy znacznie wcześniej, no bo od XVII wieku, od intymnego brzmienia violi da gamba i nagrania, które na stałe weszło do historii fonografii i do naszej muzycznej pamięci.

Le badinage Marina Marego w interpretacji Jordiego Savala, Nowiu Dagamba, na to Armierów Lis Levant. To muzyka z filmu Tout le matin du monde, Wszystkie poranki świata, Alana Cornot z 1991 roku. No, film opowiada o relacji między Messier de Saint-Colombem i jego uczniem, Marenem Marais, o dwóch zupełnie różnych sposobach myślenia o muzyce. Saint-Colombe wybiera samotność, skupienie i życie z dala od dworu, a Marenem Marais szuka kariery, uznania i miejsca w świecie wersalskiej muzyki. No ale państwo to wszystko już pamiętają, no to nagranie może rzeczywiście jest już zbyt oczywiste, ale przecież dla całego pokolenia słuchaczy stało się niemal synonimem brzmienia Violi da Gamba, muzyki dawnej. Od premiery Wszystkich poranków świata minęło już 35 lat. No i w tym czasie wyrosło kolejne pokolenie gambistów, właściwie nie jedno, które tę tradycję przejmuje, ale mówi już innym głosem. No i jedną z takich artystek jest Caroline Nicolas. W czerwcu tego roku ukazał się jej debiutancki album Pièce en Solitude, poświęcony właśnie francuskiemu repertuarowi Violi da Gamba. Kompozycje są to Messier de Saint-Colombe, także Marina Marego i Antoine Forqueray. I właśnie wracamy teraz do samego źródła historii Marina Marego, do muzyki jego nauczyciela, czyli Messier de Saint-Colombe.

Chacona Demol, Messier de Saint-Colomba w interpretacji Caroline Nicolas, no Violida Gamba. To nagranie z albumu Pièces Solitude, czyli Utwory Samotności, który ukazał się w czerwcu tego roku i jest debiutem fonograficznym tej kanadyjskiej gambistki. Caroline Nicolas kształciła się najpierw w Juilliard School, a później w słynnej Escola Cantorum Basiliensis u dwóch wielkich mistrzów Violida Gamba, Christophera Quen i Paola Pandolfa, czyli uczniów Jordiego Savala. Dziś współpracuje z różnymi zespołami, również muzyki dawnej The English Concert, także Camera Orchestra Basel, a na liście artystów, z którymi występowała, jest również Jordi Savall, mistrz nad mistrzami. Zostaniemy jeszcze przy tej płycie i teraz wracamy do Marena Marego. Le Voix Humaine, ludzkie głosy. Tym razem właśnie muzyka tego kompozytora w interpretacji Caroline Nicolas.

Caroline Nicolas Nofio-Idega, Kevin Payne na torbie, Le Voix Men, Marena Marego z albumu Pison Solitude. No i trudno o bardziej intymne spotkanie z tym instrumentem, muzyka niemal szeptana, skupiona, bardzo bliska ludzkiego głosu. I to także piękna historia samego instrumentu, Viola da Gamba, która z dworów XVII-XVIII wieku później niemal zniknęła, by w XX powrócić dzięki pionierom wykonawstwa historycznego. No a dziś przechodzi już w ręce kolejnego pokolenia artystów. Caroline Nicolas należy właśnie do tego młodszego pokolenia, czerpiącego z tradycji, ale szukającego własnego głosu. No i na tej samej płycie Caroline Nicolas prowadzi przez różne odcienie francuskiej szkoły gambowej. Za nami Messier de Saint-Colombe, czyli taka muzyka bardziej skupiona, niemal ascetyczna, Marin Marais, pełna elegancji i wyrafinowania dworu Ludwika XIV. No a teraz na chwilę zmienimy wszystko i temperament. Obok Marina Marego wyrósł przy

przecież jeszcze jeden wielki wirtuoz violi da gamba we Francji, czyli Antoine Forqueren, muzyk królewskiej komnaty, słynący z gry bardziej gwałtownej, efektownej, niezwykle wymagającej technicznie. Mawiano nawet, że Marumare gra jak anioł, a Forqueren jak diabeł. No i właśnie tę bardziej ognistą stronę francuskiej gamby pokaże teraz muzyczny portret. La Portugaise.

0: muzyczny portret stworzony przez Antoana Forqueré, La Portugues, portugalska, czyli Viola da Gamba w takiej właśnie bardziej dynamicznej odsłonie, efektowne jej oblicze. Caroline Nicolas na Violi da Gamba i Kevin Payne na torbie. Nagranie z albumu Piecą Solitude, czyli utwory samotności. No i rzeczywiście to muzyka, w której można usłyszeć samą kwintesencję brzmienia Violi da Gamba, jej głębie, szlachetność. Zostawiamy dawną Francję, Paryż, czasów Ludwika XIV, świat Messie de Saint-Colomba, Marina Marego, Antoana Forqueré, także instrument, którego tradycje kolejne pokolenia wykonawców odkrywają na nowo. Po lekturze przeskoczymy o kilka stuleci, no i przeniesiemy się do Paryża, ale nie tylko tam, ale już będzie to wiek XX. No a w centrum naszego spotkania znajdzie się Dierdi Enescu, którego 145. rocznica urodzin przypada dzisiaj.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: A teraz przed nami już ósmy fragment powieści chilijskiego pisarza Roberta Bolaño zatytułowanej 2666 i coraz więcej pytań. Co

0: skłoniło Archimboldiego do ucieczki z Europy i dlaczego wybrał akurat Meksyk, czyta Marcin Przybylski.
1: W hotelu czekał na nich liścik od Augusta Guerry, dziekana Wydziału Filozofii i Filologii. Liścik skierowany był do kolegów, czyli do Espinozy, Pelletiera i Norton. Szanowni koledzy, napisał bez cienia ironii. To rozśmieszyło ich jeszcze bardziej, choć chwilę później zasmuciło, albowiem owo żenujące kolegowanie na swój sposób wznosiło mosty ze zbrojonego betonu między Europą a tym przytułkiem dla koczowników. To jak usłyszeć płacz dziecka, powiedziała Norton. W swym liściku Augusto Guerra, życząc im owocnego i szczęśliwego pobytu w mieście, wspomniał również o niejakim profesorze Amalfitanie, specjaliście od Bena von Archimboldiego, który bezzwłocznie stawi się po południu w hotelu, by służyć im pomocą. Pożegnalna formuła ozdobiona została poetyckim zdaniem porównującym pustynię ze skamieniałym ogrodem. Postanowili w oczekiwaniu na specjalistę od Bena von Archimboldiego nie opuszczać hotelu, w którym to postanowieniu, jak mogli stwierdzić, patrząc przez okna baru, nie byli osamotnieni, bo taką samą decyzję podjęła grupa północnoamerykańskich turystów, metodycznie upijająca się na tarasie przystrojonym w różnorodne gatunki zadziwiających, bo były tam i 3-metrowe egzemplarze, kaktusów. Ci ludzie są stuknięci, stwierdzili Espinoza i Pelletier. Norton pomyślała, że coś dziwnego dzieje się na ulicy, na tarasie, w hotelowych pokojach i w DF-ie z tymi taksówkarzami i portierami, nierzeczywistymi, a przynajmniej wymykającymi się jakiejkolwiek logice. I w ogóle coś dziwnego, czego nie potrafiła zrozumieć, działo się w Europie, na lotnisku w Paryżu, gdzie spotkali się we trójkę i być może i wcześniej, z Morinim i jego odmową wyjazdu i z tym młodym, odpychającym nieco chłopakiem, którego poznali w Tuluzie, i z Dieterem Helfeldem i jego niespodziewanymi wieściami dotyczącymi Archimboldiego. I również coś dziwnego działo się z Archimboldim i ze wszystkim, o czym Archimboldi pisał. I z nią samą, odmienioną, nie do poznania, chociaż tylko chwilami, z nią, która czytała i komentowała i analizowała książki Archimboldiego. Pierwsze wrażenie, jakie odnieśli krytycy poznawszy Amalfitana, było nie najlepsze, idealnie pasujące do nijakości tego miejsca, z tą różnicą, że samo miejsce, rozległe miasto na pustyni, mogło być postrzegane jako coś typowego i swoistego, coś pełnego lokalnego kolorytu. Kolejny dowód na bogactwo, czasem okrutne, ludzkiego pejzażu, podczas gdy Amalfitano mógł uchodzić jedynie za życiowego rozbitka, abnegata, nieistniejącego profesora, nieistniejącego uniwersytetu, zwykłego szeregowca skazanej na klęskę bitwy przeciwko barbarzyństwu, czy też, mniej melodramatycznie, za tego, kim naprawdę był. Melancholijnego profesora filozofii, pasącego się na swoim własnym poletku, grzbiecie kapryśnej i zdziecinniałej bestii, która połknęłaby jednym kłapnięciem całego Heideggera, zakładając, że Heidegger miałby tego pecha, żeby urodzić się na pograniczu meksykańsko-amerykańskim. Kiedy Amalfitano powiedział im, że w 1974 roku przetłumaczył dla pewnego wydawnictwa argentyńskiego Bezkresną różę, krytycy zmienili o nim zdanie. Zasypali go pytaniami, gdzie nauczył się niemieckiego, jak trafił na książki Archimboldiego, jakie jego dzieła przeczytał, co o tym pisarzu sądzi. Amalfitano odpowiedział, że niemieckiego nauczył się w Chile, w niemieckojęzycznej szkole, do której chodził od małego, chociaż kiedy skończył 15 lat, przeniósł się, mniejsza o to z jakich powodów, do liceum publicznego. Z twórczością Archimboldiego zetknął się, o ile dobrze pamięta, w wieku lat 20, kiedy to korzystając z zasobów jednej z bibliotek w Santiago, przeczytał w oryginale Bezkresną różę, Skórzaną maskę i Rzeki Europy. W bibliotece mieli tylko 3 pozycje, no i Bifurcaria Bifurcata, ale tę ostatnią zaczął i nie mógł skończyć. Była to biblioteka publiczna zasilona pokaźnymi zbiorami pewnego Niemca, który zgromadził ogromną liczbę książek w swoim ojczystym języku i przed śmiercią przekazał je swojej gminie w dzielnicy Nuñoa w Santiago de Chile. Amalfitano.

Miał oczywiście na temat Archimboldiego dobre zdanie. Było ono jednak dalekie od uwielbienia, jakim darzyli niemieckiego autora krytycy. Amalfitanowi, na przykład, równie dobry wydawał się Günter Grass czy Arno Schmidt. Kiedy krytycy zapytali, czy przełożył Bezkresną Różę z własnej inicjatywy, czy na zamówienie wydawców, Amalfitano odparł, że o ile pamięć go nie myli, na pomysł wpadli redaktorzy owego argentyńskiego wydawnictwa. W tamtym okresie, powiedział, tłumaczyłem wszystko jak leci, a oprócz tego zajmowałem się redagowaniem i korektą tekstów. Wydanie to, jak sądził, było wydaniem pirackim, ale do tego wniosku doszedł znacznie później i nie był go do końca pewny. Kiedy krytycy już o wiele przychylniej do niego nastawieni zapytali, co robił w Argentynie w 1974 roku, Amalfitano spojrzał na nich, a potem zatapiając wzrok w swojej Margaricie, powiedział im, jakby powtarzał to wielokrotnie, że w 1974 roku znalazł się w Argentynie z powodu zamachu stanu w Chile, który wygnał go z ojczyzny. A potem przeprosił za ten nieco górnolotny sposób wysławiania się. Człowiek, chcąc nie chcąc, łapie to wszystko, stwierdził, ale żadne z trojga krytyków nie zwróciło szczególnej uwagi na to ostatnie zdanie. Emigracja musi być naprawdę straszna, stwierdziła współczująco Norton. W gruncie rzeczy, odparł Amalfitano, teraz postrzegam ją jako naturalny ruch, coś, co na swój sposób przyczynia się do unicestwienia losu albo tego, co powszechnie uznaje się za los. Ale przecież emigracja, zauważył Pelletier, pełna jest niedogodności, przeskoków i zerwań, mniej więcej powtarzalnych, które utrudniają każde ważne przedsięwzięcie. To właśnie miałem na myśli, powiedział Amalfitano, mówiąc o unicestwianiu. I jeszcze raz proszę o wybaczenie. Następnego dnia rano zastali Amalfitana czekającego na nich w holu. Gdyby chilijskiego profesora tam nie było, pewnie opowiedzieliby sobie nawzajem swoje senne koszmary i kto wie, co takiego wypłynęłoby na światło dzienne. Ale Amalfitano czekał na nich, więc we czwórkę poszli zjeść śniadanie i opracować plan dnia. Rozważyli różne możliwości. Po pierwsze, było jasne, że Archimboldi nie pojawił się na uniwersytecie, a przynajmniej na Wydziale Filozofii i Literatury. W Santa Teresa nie było niemieckiego konsulatu, w związku z tym wszelkie posunięcia zakładające istnienie konsulatu musieli z góry wykluczyć. Zapytali Amalfitana, ile hoteli jest w mieście. Odparł, że nie ma pojęcia, ale może się z łatwością dowiedzieć, jak tylko skończył śniadanie. W jaki sposób? Zdziwił się Espinoza. Zapytam w recepcji, odparł Amalfitano. Muszą mieć tam pełną listę hoteli, a także okolicznych moteli. No tak, powiedzieli Pelletier i Norton. Przy śniadaniu raz jeszcze pogrążyli się w spekulacjach na temat powodów, które skłoniły Archimboldiego, by tu przyjechać. Amalfitano dowiedział się wówczas, że Archimboldiego nikt nigdy nie widział na oczy. Historia wydała mu się, choć nie do końca potrafił wyjaśnić z jakiego powodu, zabawna. I zapytał ich, dlaczego chcą go odnaleźć, skoro jasne jest, że Archimboldi nie chce, by ktokolwiek go odnajdywał. Bo jesteśmy badaczami jego dzieła, odrzekli krytycy. Bo umiera. I to niesprawiedliwe, by najlepszy pisarz niemiecki XX wieku umarł, nie porozmawiawszy przedtem z najlepszymi czytelnikami swoich powieści. Bo chcemy go przekonać, by wrócił do Europy, powiedzieli. Zawsze sądziłem, powiedział Amalfitano, że najlepszym pisarzem niemieckojęzycznym XX wieku jest Kafka. No dobrze, może najlepszy niemiecki pisarz tworzący po wojnie albo najlepszy pisarz niemiecki drugiej połowy XX wieku, ustąpili krytycy. Czytaliście Petera Handkego? Zapytał Amalfitano. A Tomasa Bernharda? Uff, westchnęli krytycy i od tej chwili aż do momentu, gdy uznali śniadanie za skończone, atakowali Amalfitana. Także zrobił się całkiem malutki, niczym oskubany do ostatniego piórka i nadziany na ruszt meksykański czupurek.

0: Marcin Przybylski przeczytał ósmy fragment powieści Roberta Bolaño zatytułowanej 2666. Książka ukazała się nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego w przekładzie Katarzyny Okrasko i Jana W. Reitera, a ciąg dalszy jutro o 9:30.
1: Letni kanon dwójki.

Wciąż letni rzeczywiście, a my cały czas w duecie Paweł Worobiej i Klaudia Baranowska. Teraz przenosimy się już do XX wieku muzycznie. Czasów Dierdi Enescu, no bo dzisiaj mija 145. rocznica jego urodzin. I chciałabym pokazać twórczość tego rumuńskiego kompozytora z kilku stron. Najpierw muzyka fortepianowa, później sam Enescu jako dyrygent prowadzący wykonanie swojej kompozycji, a na koniec Enescu symfonik w monumentalnej trzeciej symfonii C-dur. Zaczniemy bardzo szczególnie od interpretacji trzeciej sonaty Enescu z 1943 roku Dinu Lipattiego, jednego z najwybitniejszych rumuńskich pianistów XX wieku.

epoki, pierwsza część trzeciej sonaty fortepianowej D-dur op. 24, numer 3. Właśnie Dierdi Enescu to kompozycja z 1926 roku. Dinu Lipatti na fortepianie to jego nagranie z 1943 roku, czyli ma już 83 lata i jest niezwykłe także ze względu na relacje między pianistą a kompozytorem. Dierdi Enescu był ojcem chrzestnym Lipattiego, znał go więc właściwie od początku jego życia. Lipatti dorastał w muzycznej rodzinie, a kiedy jego talent zaczął się rozwijać, Enescu stał się dla niego nie tylko mistrzem i mentorem, ale niemal, no właściwie członkiem rodziny, tak właśnie, jednym z najważniejszych artystycznych autorytetów. W 1935 roku, już podczas studiów w Paryżu, 18-letni Patti poprosił Enescu, by mógł zagrać mu sonatę Beethovena. Zachował się z tego

list nauczycielki Floriki Muzyczesku, w którym Lipatti opisuje to spotkanie niemal jak objawienie Enescu. Dyrygował nim przy fortepianie, podpowiadał, jak prowadzić narrację. Lipatti pisał później, że to była jedna z najpiękniejszych lekcji w jego życiu. Enescu zaprosił go wtedy, by przychodził po radę zarówno w sprawach interpretacji, jak i kompozycji. I ta relacja szybko przeniosła się także na estradę. Lipatti wykonywał muzykę swego ojca chrzestnego w 1935 roku w Paryżu. Prawykonał pierwszą sonatę fortepianową Enescu. Później w 1943 roku wspólnie nagrali drugą i trzecią sonatę skrzypcową. Enescu grał na skrzypcach, a Lipatti przy fortepianie. No i kilka miesięcy później powstało nagranie, którego słuchaliśmy. Lipatti zarejestrował trzecią sonatę fortepianową Enescu. A teraz zmiana ról, no bo przed chwilą muzyka Enescu w interpretacji Dinu Lipattiego, a teraz usłyszymy samego kompozytora. Nie jako skrzypka tym razem, ale dyrygenta. I Dierdi Enescu poprowadzi swoją drugą rapsodię rumuńską, D-dur opus 11. To nagranie z 1951 roku, Orchestre Concert de Cologne pod dyrekcją Dierdi Enescu.

To druga rapsodia rumuńska D-dur opus 11 Dierdiennesku, orkiestr Concert Colomb pod dyrekcją samego kompozytora. No to brzmienie innej epoki. Kompozycja z 1901 roku, wczesne dzieło Enescu. No i taki rumuński charakter nie jest tu tylko kolorytem. Kompozytor rzeczywiście sięga po konkretne melodie, idiomy tradycyjnej muzyki rumuńskiej, no choć opracowuje całość już z ogromną swobodą symfoniczną. A za chwilę pozostaniemy przy wielkiej orkiestrze, ale zmienimy perspektywę, no bo od rapsodii silnie zakorzenionej w tym rumuńskim idiomie przejdziemy do Enescu Symfonica, twórcy myślącego szeroką formą, rozbudowaną architekturą i symfonicznym rozmachem. I tu warto pamiętać, że no, dla szerokiej publiczności przez dziesięciolecia Enescu pozostawał przede wszystkim autorem dwóch rapsodii rumuńskich, zwłaszcza pierwszej. To one przyniosły mu międzynarodowy rozgłos do tego stopnia, że z czasem ich popularność zaczęła przysłaniać znacznie bardziej złożoną część jego dorobku. Za życia Enescu był zresztą równie silnie, a może nawet silniej ceniony jako skrzypek, dyrygent i pedagog. A jego droga jako symfonika, bardzo ciekawa zresztą, zaczęła się wcześniej, no bo jeszcze jako nastolatek pisał szkolne symfonie. Mając 16 lat stworzył poem Romeo, opus pierwszy, potem przyszła pierwsza symfonia, opus 13 w 1905, druga, opus 17 w latach 1912-14, już znacznie bardziej rozbudowana, gęsta, skomplikowana. I wreszcie dochodzimy do trzeciej symfonii C-dur, opus 21, powstającej w trakcie I wojny światowej w latach 1916-18. No i może właśnie dlatego jej droga od niepokoju, gwałtowności po niezwykle świetlistej finał ma tak wielką siłę. To właśnie kulminacja jego dojrzałego myślenia symfonicznego. Ogromna orkiestra, trzy rozbudowane części, a w finale także wokaliza choralna. No, muzyka przechodzi od właśnie takiego niepokoju, napięcia ogromnego przez niemal demoniczny świat części środkowej do niezwykle wyciszonego, świetlistego finału. Później jeszcze Enescu rozpoczął czwartą, piątą symfonię, ale żadnej z nich nie ukończył, no a trzecia symfonia chyba najlepsze miejsce ma w tej twórczości i pokazuje, jak Enescu

daleko doszedł od efektownego świata młodzieńczych rapsodii i jak wielką skalę osiągnęła jego muzyczna wyobraźnia. W trzeciej symfonii spotykają się właściwie dwa światy, które kształtowały Enescu, bo z jednej strony tradycja symfoniczna Europy Środkowej, Brahms, późny romantyzm, z drugiej francuska szkoła barwy i orkiestracji. To bardzo ważne tutaj. Enescu przecież jako młody człowiek studiował w Paryżu Massneta i Forego. Obracał się w środowisku Ravela, Schmidta i wielu innych twórców francuskich, dlatego w tej partyturze można także usłyszeć echa Debussy'ego, szczególnie w kolorystyce. W finale właśnie ta wokaliza churalna, głosy bez tekstu stają się właściwie kolejną barwą orkiestry. No, skojarzenie z syrenami z nokturnów nasuwa się samo. Podobny sposób myślenia o chórze to znajdziemy przecież też u Ravela w Daphnis i Chloe. No ale tutaj nie ma tej prostej imitacji. Enescu wpisuje ten zabieg w swój własny, niezwykle rozbudowany język symfoniczny. Posłuchamy nagrania tego dzieła trzeciej symfonii z 2024 roku, czyli tym razem współczesne brzmienie orkiestry Orchestre National de France, chóru Radio France, dyryguje Christian Macellaru, trzecia symfonia C-dur, op. 21, Dierdi Enescu.

0: Trzecia symfonia C-dur, opus 21, Dier Dienesco, Orchestre Nationale de France, chór Radio France. Całość prowadził Christian Macellaru i to jedno z najważniejszych osiągnięć symfonicznych Enescu. Dzieło ogromnego formatu, w którym szczególnie niezwykły jest właśnie finał z wokalizą choralną, wprowadzającą niemal mistyczny, odrealniony wymiar i prowadzącą całość ku wyciszonemu zakończeniu. No i tym monumentalnym dziełem zamykamy tę część naszego spotkania z Enescu, kompozytorem, którego droga prowadziła między Rumunią, wielkimi centrami muzycznymi Europy, a w kolejnej części przeniesiemy się przede wszystkim do Paryża, miasta, które miało w jego życiu znaczenie szczególne, bo Enescu przyjechał tam już w 1895 roku po studiach wiedeńskich i do 1899 kształcił się w konserwatorium paryskim, między innymi Jeana Masneta, Gabriela Forego, a później przez dziesięciolecia dzielił czas i życie artystyczne między Rumunię, Francję, no i liczne podróże koncertowe. A po opuszczeniu Rumunii w 1946 roku zamieszkał we Francji już na stałe i pozostał tam do śmierci w 1955 roku. Paryż był więc nie tylko miejscem jego młodzieńczych studiów, ale jednym z najważniejszych punktów całej jego biografii artystycznej.
1: Reklama.
2: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
3: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Reklama.
0: Program Drugi Polskiego Radia, minuta po 11.
4: Kwadrans bez muzyki.
0: Plakaty, rekwizyty, kostiumy, zabytki, techniki filmowe i scenariusze, 40 obiektów z liczącej ponad 90 tysięcy muzealiów kolekcji Muzeum Kinematografii w Łodzi można podziwiać na jubileuszowej wystawie. Wyboru dokonali wybitni artyści, ale też filmoznawcy i reprezentanci różnych filmowych zawodów, między innymi Daniel Olbrychski, Krystyna Zachwatowicz, Jerzy Hoffman, Ewa Puszczyńska, Krzysztof Zanussi czy profesor Tadeusz Lubelski. W przestrzeni wystawy 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii Monika Zając spotkała się z dyrektorką instytucji Marzeną Bomanowską.
5: Jesteśmy w przestrzeni wystaw czasowych Muzeum Kinematografii, która na czas wystawy jubileuszowej zatytułowanej 40 skarbów

0: na 40-lecie Muzeum Kinematografii, zmieniła się w taki skarbiec. Ściany są obite czerwonym pluszem, niektóre eksponaty są na takich złoconych kolumnach. Chodziło nam właśnie o to, żeby stworzyć takie wrażenie, że z licznych zbiorów muzeum jest eksponatów w magazynach ponad 90 tysięcy, żeby wybrać te, które są wyjątkowe i żeby właśnie pokazać taki skarbiec nietypowych czasami, czasami zapomnianych, ale takich niezwykłych obiektów.
1: O tych obiektach porozmawiamy za moment, ale może zacznijmy od samego początku. 40-lecie Muzeum Kinematografii. Wszystko zaczęło się w roku 1986 i zaczęło się mocnym akcentem Ziemia Obiecana.
0: Tak, pierwsza wystawa dotyczyła Ziemi Obiecanej, czyli zarówno książki Reymonta, jak i słynnej ekranizacji w reżyserii Andrzeja Wajdy filmu w Łodzi o absolutnie wyjątkowym statusie. Zresztą Andrzej Wajda odwiedzał muzeum wielokrotnie, ostatni raz w 2015 roku, na rok przed odejściem reżysera. Także to z wielu względów była wyjątkowa wystawa, bo właśnie miała też te dalsze ciągi. No i Ziemia Obiecana jest obecna na naszej wystawie jubileuszowej, ale w zeszłym roku było 50-lecie premiery Ziemi Obiecanej. Wtedy mieliśmy fantastyczną wystawę poświęconą właśnie temu filmowi.
1: No i te wątki wajdowskie również w tej naszej dzisiejszej opowieści się będą pojawiały. To chyba jest przypadek, ale taki znaczący, że jubileusz Muzeum Kinematografii przypada właśnie na rok Andrzeja Wajdy.
0: Tak, no obchodzimy w tym roku stulecie urodzin Andrzeja Wajdy i rzeczywiście wśród tych 40 skarbów, które pokazujemy na wystawie czasowej, jest wiele obiektów związanych albo z filmami, albo z osobą reżysera, bo czasami są to rekwizyty, albo na przykład scenariusz jego filmu, ale jest też niezwykły obiekt, który nie jest związany z filmem Andrzeja Wajdy, natomiast to jest muzealium, które Andrzej Wajda przekazał nam do kolekcji. To jest zabytkowa kamera, taka nieduża kamera z lat 30. Też cenny i wyjątkowy obiekt. No właśnie się tutaj znalazła wśród tych skarbów, ale może ja wyjaśnię zasadę. Bo te 40 skarbów to są obiekty, które wybierały osoby związane z filmem. Przede wszystkim twórcy filmowi i są tutaj reprezentowane wszystkie zawody filmowe. I reżyserzy, i scenografowie, i aktorzy, i operatorzy, i montażyści, ale też krytycy filmowi. Twórca plakatów filmowych, kaskader i osoby, które zajmują się filmoznawstwem na polskich uczelniach, a także czworo czy pięcioro muzealników. Każda z tych osób została poproszona, żeby wybrała jeden obiekt z naszej kolekcji i żeby to był taki subiektywny wybór związany z jakimiś emocjami, ze wspomnieniem, może z jakąś współpracą. No i udało się to fantastycznie. Po pierwsze udało nam się zaprosić do tego projektu wiele wyjątkowych osób, bo wśród właśnie tych 40 osób, które wskazywały skarby, są m.in. pan Alan Starski, pan Janusz Zaorski, pan Juliusz Machurski, pani Anna Nechrebecka, pan Daniel Olbrychski i wielu, wielu innych. I nie dość, że właśnie świetne osoby, które mają wielkie znaczenie dla polskiej kinematografii, się znalazły w tym gronie, to też jakimś cudem wybrały obiekty, które reprezentują wszystkie działy naszej kolekcji.
1: A ta kolekcja liczy około 90 tysięcy obiektów. Jak zatem przebiegał ten proces? Czy ci wybrańcy otrzymali od Państwa listę wszystkich eksponatów? Czy może wyglądało to trochę inaczej?
0: Wyglądało to trochę inaczej, bo jednak to byłoby niemożliwe. Zaczynaliśmy od rozmowy. Staraliśmy się nakreślić jakieś pole zainteresowań. I to bardzo w sumie gładko i miło przebiegało, bo na przykład Jerzy Hoffman od razu się zdecydował na to, że chce, żeby to był plakat do filmu Felliniego, który to film jest dla niego ważny i reżyser jest dla niego ważny, także tu już pole z ilu plakatów wybieramy było zawężone. Czasem to właśnie chodziło o jakiś film, przy którym ktoś pracował i w ten sposób dzięki rozmowom i przeglądaniu, co na dany temat mamy w zbiorach, udało się wyłuskać te 40 skarbów.
1: Wspomniałyśmy o wątkach wajdowskich. Tutaj od razu przy wejściu na wystawę uwagę przykuwa wyjątkowy eksponat. To jest krucyfiks z filmu Popiół i Diament. Jak on się znalazł w zbiorach Muzeum Kinematografii?
0: Jak wiele niezwykłych obiektów, mamy je dzięki darom. Bardzo dużo cennych obiektów trafia do nas i trafiało w przeszłości, a nawet myślę, że teraz chyba jeszcze częściej, właśnie taką drogą, że ktoś nam to, albo instytucja, albo twórca filmowy ze swojego archiwum po prostu darują nam do kolekcji pewne obiekty. Dzięki temu mamy mnóstwo unikalnych przedmiotów. No i dzięki temu one też są zabezpieczone przed zniszczeniem, bo muzeum działa w pewnych ramach prawnych, my jesteśmy zobowiązani

0: nie tylko do posiadania, ale przede wszystkim do konserwowania, przechowywania w dobrych warunkach, też do udostępniania innym instytucjom, żeby upowszechniać wiedzę o filmie, także wypożyczamy również te obiekty na przykład na wystawy w innych muzeach.
1: No to opowiedzmy o kilku z tych eksponatów.
0: Może zaczniemy od samego początku, to znaczy tu jest miejsce, gdzie możemy zobaczyć dwa stroje. Jeden to jest kostium, w którym pan Wojciech Przoniach grał Moryca Welta w Ziemi Obiecanej i to jest wybór na naszą wystawę pani Anny Nechrebeckiej. A obok widzimy mundur i to nie jest kostium filmowy, tylko to jest prawdziwy strój, który należał do amanta przedwojennego kina Aleksandra Żabczyńskiego i który w czasie II wojny światowej był żołnierzem w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie. I to z kolei jest wybór na wystawę świętej pamięci Stanisława Janickiego.
1: Czy to jest jeden z najstarszych obiektów tutaj?
0: Nie. Mamy tutaj też obiekty z czasów początków kina. Zaraz do nich przejdziemy, bo na przykład tutaj widzimy może niepozorną książkę w gablocie, ale jest oświetlona i odpowiednio wyeksponowana. To jest książka, którą napisał Polak, ale napisał ją po francusku, pan Bolesław Matuszewski. Broszura, która ma tytuł Ożywiona fotografia, czym jest, czym być powinna. I tę książkę wybrał jako reprezentujący jego skarb na wystawie pan profesor Tadeusz Lubelski.
1: 1898 rok.
0: Tak jest, czyli jeżeli liczymy historię dziesiątej muzy od 1895 roku i pierwszego pokazu braci Lumière, dopiero sztuka filmowa raczkowała. Tu jest też bardzo ciekawa rzecz, mianowicie zabytkowa płyta, na której jest zarejestrowany głos śpiewającej Poli Negri. I ten obiekt wybrał krytyk filmowy pan Łukasz Maciejewski. Wracając do wątku Wajdowskiego, mamy tutaj wybór pana Daniela Olbrychskiego, który z licznych werków z planu pana Tadeusza wybrał takie zdjęcie, w którym Andrzej Wajda trzyma w dłoni miecz i tłumaczy wyraźnie jakąś swoją wizję, wyobrażenie kolejnej sceny i widzimy w kostiumie filmowym z pana Tadeusza pana Daniela Olbrychskiego.
1: Skoro jesteśmy przy fotografiach, to też jeden z eksponatów?
0: Tak jest, to jest fotos filmowy. Myślę, że niektórzy pamiętają, że kiedyś na ścianach przy wejściu do kina były takie gabloty szklane i w nich znajdowały się często przypięte pineskami czy szpilkami fotosy filmowe, zwykle czarno-białe. I to jest fotos z przypadku Krzysztofa Kieślowskiego, który wybrała na wystawę pani dyrektor PISF Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, pani Kamila Dorbach. Tu bym panią na chwilkę zatrzymała, bo tu jest, wydawałoby się, w miarę nowoczesna elektryczna gitara, natomiast to jest gitara, która zagrała w Idzie Pawła Pawlikowskiego. A tutaj była już mowa o panu Andrzeju Wajdzie i o panu Krzysztofie Kieślowskim. I tu jest trzeci reżyser, który też więcej niż raz pojawia się na wystawie, czyli Wojciech Jerzy Has. To są rysunki Jerzego Skarżyńskiego do rękopisu znalezionego w Saragossie. Właściwie to są skończone dzieła sztuki, a znajdują się tutaj w dwóch egzemplarzach, bo mamy cztery takie prace, ponieważ dwie różne osoby bardzo chciały, żeby właśnie to było ich wyborem. Natomiast tu widzimy coś, co pewnie dla wielu zwiedzających jest zaskakujące, bo to jest klepsydra z pogrzebu Andrzeja Munka. I ten obiekt, naprawdę rzadko wyciągany z magazynu muzealnego, wybrał pan Krzysztof Zanussi. Tu z kolei wydawałoby się, że można też obojętnie przejść obok po prostu kartki w ramce. Natomiast to jest wybór pana Janusza Zaorskiego, który chciał, żeby jego na wystawie reprezentował dokument pokazujący wpływ polityki na polską kinematografię. My takich dokumentów szczęśliwie mamy dużo i w końcu wybór padł na oficjalne pismo, które zwalnia z funkcji rektora Szkoły Filmowej w Łodzi profesora Jerzego Teplica w wyniku tej nagonki antysemickiej w 1968 roku.
1: Może wspomnijmy, co słychać w tle, bo tutaj towarzyszą nam różne dźwięki.
0: To jest taki film montażowy, który uzupełnia wystawę 40 skarbów, zmontowany z archiwaliów, które w Muzeum Kinematografii od początku były gromadzone. Widzimy między innymi ujęcia z tego pierwszego wernisażu, na którym Daniel Olbrychski jeździ na koniu. No, wszystko to, co się wiąże z jego rolami, nie tylko w filmach Andrzeja Wajdy. Pokazy kaskaderskie, pirotechniczne, taka też szampańska zabawa. To jest wszystko to, co działo się tutaj 40 lat temu.
1: Szalone tańce, to tak, to zostało uwiecznione. Podeszłyśmy do obiektu, który jest szczególnie istotny dla pani osobiście.
0: Tak, bo to jest mój wybór na wystawę 40 skarbów i też bardzo niezwykły obiekt, bo myślę, że wszyscy, którzy byli w Wenecji, rozpoznają te postaci, bo to są dwaj z czterech tetrarchów, którzy oryginalnie

0: Znajdują się od wielu stuleci w narożniku Bazyliki Świętego Marka, blisko Pałacu Dożów. Ci oryginalni są ogromni, wielkości człowieka i są wyrzeźbieni w czerwonym porfirze, natomiast ci dwaj są z brązu i to jest nagroda dla Andrzeja Munka za film Spacerek staromiejski, który dostał nagrodę w latach 50. na festiwalu w Wenecji. Tego festiwalu już nie ma, bo to był festiwal filmów dokumentalnych i krótkometrażowych. Sam film też jest bardzo ciekawy, bo odgrywa w nim ogromną rolę dźwięk. Bohaterką jest dziewczynka, która chodzi do szkoły muzycznej i wszystkie dźwięki miasta, fruwający gołąb, skrzypiące drzwi. Bardzo myślę, że to bardzo radiowy film, jeśli można tak powiedzieć. Natomiast ponieważ tego festiwalu nie ma już, ta nagroda jest też takim wyjątkowym obiektem kolekcjonerskim, bo po iluś edycjach przestano tego rodzaju nagrodę przyznawać, także mamy też taki właśnie naprawdę skarb w naszej kolekcji. Tutaj przeszliśmy do działu scenariuszy filmowych. Alan Starski wybrał scenariusz swojego ojca, pana Ludwika Starskiego, do Zakazanych piosenek. Tutaj jest scenariusz do filmu Panny z Wilka, który wybrała pani Krystyna Zachwatowicz-Wajda, która pracowała przy tym filmie i też w nim zagrała. Pani Krystyna Zachwatowicz wybrała akurat ten scenariusz, bo jak mówi na planie, pan Andrzej próbował wszystkich troszkę przyspieszyć i poganiać, żeby kręcić i pracować szybciej, na co pani Krystyna mu powiedziała: konfitury smaży się powoli. A tu jest trzeci scenariusz na tej wystawie do filmu Ostatni etap Wandy Jakubowskiej i jest to wybór filmoznawczyni ze Szkoły Filmowej w Łodzi, pani profesor Moniki Talarczyk.
1: No tutaj rzeczywiście widać, że to nie dokument, który gdzieś leżał w szufladzie, ale służył do pracy, która także miała wiele swoich etapów.
0: Tak, wszystkie te scenariusze, oprócz tego, że oczywiście same w sobie są cennym zabytkiem dla historyków kina i tu bardzo często mamy też kwerendy i badania naukowców, którzy przyjeżdżają na miejscu po prostu poszperać w tych dokumentach, ale też ważne jest to, że to nie jest tylko maszynopis, tylko właśnie ma jakieś notatki, mniejsze, większe, nawet jeżeli to jest jedno słowo, są one ważne dla badaczy.
1: A tutaj coś, co już chyba odeszło do historii.
0: Tak, no tylko okazjonalnie się organizuje w niektórych miejscach. My tak czasami robimy z powodu jakichś ważnych rocznic, że pokazujemy filmy z taśmy, ale to jest rzeczywiście rzadka okoliczność. To są puszki z taśmą filmową do filmu dokumentalnego Jak żyć, który zrealizował Marcel Łoziński, niedawno zmarły wybitny dokumentalista. Natomiast ten obiekt na wystawę wybrał jego syn, równie znany i wybitny dokumentalista, Paweł Łoziński.
1: Tutaj spotykają się pokolenia na tej wystawie.
0: Tak jest. I też spotykają się różne epoki filmowe, bo na przykład tu widzimy plakat do Królewny Śnieżki Walta Disneya, do pierwszej wersji tego filmu, którą dzisiaj bardzo trudno obejrzeć. Tu też mamy fajne zestawienie, bo plakat do filmu Eddie wybrał pan Piotr Dzięcioł, producent filmowy. I to jest film, pierwszy fabularny film, który on wyprodukował, a obok wisi oryginalny obraz, który został namalowany właśnie po to, żeby znaleźć się na plakacie filmowym. Także są tu takie różne też dialogi między eksponatami. Myślę, że powinnyśmy wrócić do jeszcze jednego absolutnie niesamowitego obiektu. Wspominałam, że na wystawie są reprezentowane wszystkie zawody filmowe i tu właśnie mamy wybór kaskadera pana Zbigniewa Modeja i jest to szabla z Piratów Romana Polańskiego. A obok przedmiot, który nie musi być bronią, ale akurat w filmie został użyty trochę w tym charakterze, mianowicie jest to laska Buchholza z Ziemi Obiecanej. No i jak w filmie pamiętamy, niestety ta laska służy do okrutnego okładania służącego, ale za to jak się odwrócimy, to tu jest weselej. To znaczy tu widzimy damę z łasiczką, która zagrała w filmie Vinci.
1: Nie opowiedziałyśmy o wszystkich obiektach z tej wystawy, ale nasuwa się pytanie, skoro 40 obiektów zostało wybranych na 40-lecie muzeum, to czy będą kolejne odsłony tego przedsięwzięcia?
0: No to prawdopodobnie będzie już zależało od osób, które przyjdą tu w przyszłości pracować. Być może podejmą kiedyś takie wyzwanie. Muszę powiedzieć, że my w muzeum mamy takie jedno przedsięwzięcie projektowe, które powtarzamy co jakiś czas, mianowicie na 120-lecie i 130-lecie. Właśnie w odległości 10 lat robiliśmy badanie, by sprawdzić, jakie filmy są najważniejsze dla ludzi, którzy zawodowo zajmują się filmem. I mamy nadzieję też, że właśnie na 140-lecie i 150-lecie to będzie powtarzane, więc może ktoś też zrobi kiedyś wystawę, na przykład 100 skarbów na stulecie Muzeum Kinematografii w Łodzi.
2: A wystawę 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii można zwiedzać w Łódzkim Muzeum do końca roku. Tę audycję przygotowała Monika Zając.

18 minut już po 11:00, czas płynie szybko, no ale w letnim kanonie dwójki tak to jest. Paweł Worobiej i Klaudia Baranowska, witamy Państwa ponownie. Muzyka Dierdi Enescu wypełniła drugą część naszego spotkania, a teraz przenosimy się do Paryża. Miasta, które miało dla Dierdi Enescu ogromne znaczenie, bo tam studiował, kształtował się jako kompozytor i zetknął się z najważniejszymi nurtami francuskiej muzyki przełomu XIX i XX wieku.

Preludium do popołudnia Fauna Claude'a Debussy'ego Orkiestr de Paris pod dyrekcją Klausa Mackay. To muzyka zbudowana bardziej z barw, półcieni niż tradycyjnie prowadzonej narracji symfonicznej. No i właśnie ten sposób myślenia orkiestrze był dla całego tamtego pokolenia pierwszej połowy XX wieku kompozytorów niezwykle ważny, również dla Lierdi Enescu. No i zostajemy w Paryżu, ale przechodzimy teraz do twórcy, który z biografią Enescu był związany już zupełnie bezpośrednio. Gabriel Fauré był jednym z jego nauczycieli w konserwatorium paryskim i należał do artystów, którzy najsilniej ukształtowali jego francuskie doświadczenie. Co ciekawe, z Debussym łączy go także oczywiście Pelléas i Mélisande Maurice'a Maeterlinck'a, a Debussy stworzył na podstawie dramatu swoją operę. Fauré napisał zaś muzykę do londyńskiej inscenizacji sztuki, a później ułożył z niej suitę orkiestrową. No i właśnie teraz jej posłuchamy, suity Pelléas i Mélisande, opus 80 Gabriela Fauré'ego. Ponownie dzisiaj Orchestre de Paris, tym razem dyryguje Daniel Barenboim.

Suite Pelas i Manizanda, opus 80 Gabriela Forego, Orchestre de Paris pod dyrekcją Daniela Barenboima, Noto Fore w najbardziej charakterystycznym wydaniu

ciągliwy, jasny, w fakturze pełen melancholii, półcieni, subtelne zmiany barwy i nastroju. I właśnie przy muzyce Forego domyka się bardzo ważny paryski wątek biografii Enescu, bo to u niego młody rumuński kompozytor studiował kompozycję w konserwatorium paryskim. Fore był więc dla Enescu nie tylko jednym z najważniejszych francuskich twórców tego czasu, ale także nauczycielem i artystycznym punktem odniesienia. Dlatego na zakończenie wrócimy jeszcze do samego Enescu i do bardzo osobistego gestu wobec Forego w 1922 roku z okazji 77. urodzin swojego profesora napisał krótką «Pièce pour le piano sur le nom de Foret».

Bardzo subtelny portret Forego, pièce pour le piano, sur le nom de Fore, Dierdienesku, zbudowany z dźwięków wyprowadzonych z nazwiska Forego, czyli Fa, La, Sol, Re, Mi. To nagranie rumuńskiej pianistki Raluki Stirbyc z kompletu dzieł fortepianowych rumuńskiego kompozytora. To warte do prześledzenia nagrania. A teraz jeszcze na zakończenie inne oblicze Dierdienesku jako skrzypka. To będzie nagranie z 1929 roku. Fragment sonaty D-dur Gaetana Punianiego. No i ślad to dawnej praktyki wykonawczej. Interpretacja jednego z najwybitniejszych skrzypków pierwszej połowy XX wieku i kompozytorów rumuńskich tamtego czasu, którego dzisiaj 145. rocznica przypada. Tak, żegnam się z Państwem na dziś. Klaudia Baranowska, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.

0: Przypadki słowa. Przedstawia Iwona Smolka.
1: Tom Bogusława Kierca, Trenowanie, przynosi nam poezję metafizyczną, a liczne rozważania religijne wpływają na dramaturgię emocjonalną tomu. Jest tu ogromne napięcie emocjonalne, wahanie idące od rozpaczy poprzez zniechęcenie, odrzucenie wiary i akceptację, miłość do Boga i jednoczesne zwątpienie. Czy możliwe jest przeniknięcie na drugą stronę, spotkanie się z nieżyjącym synem? Czy takie zespolenie jest możliwe? To pytanie, które stanowi temat wielu wierszy tego tomu.
2: Tren. A teraz trenowanie. Tren za tobą, tren po tobie, w majestacie tak dawniej mówiono, po śmierci. Nie widać płaszcza koronacyjnego. Twoja szata królewska to jedynie ten ubiór na przyjemniejsze okazje. Koroną, niedopełniony jeszcze w tym czółnie u brzegu życia, nim cię spopielą i wsypią do urny, wydaje się, że płyniesz i płyniesz prawdziwie, chociaż my to widzimy zupełnie inaczej. W tym dniu, który miał zostać na zawsze pochmurny, święta pamięć o tobie rozbłyska w podziwie nad istnieniem. Przelśniewa przez nasze rozpacze. Bramki. Tak umawiam się z tobą, żeby nie naruszać porządku dnia wiecznego tam, gdzie teraz jesteś, choć usilnie do ciebie wyrywa się dusza. Nie potrafi niemrawa przedostać się przez te niewidzialne zasieki i bezdenne rowy, albo sny udające jawę, kiedy chłopcem będąc jesteś wesoły i zupełnie zdrowy. Ale już cię zajmują te na razie obce strony tamtego świata, i gdy twój rówieśnik mówi, że umrzeć zawsze możesz, ale w nogę z nim zagrać tylko teraz, wiem, że to się nie śni, ale bawi po śmierci jawę i że mogę sobie bywać raz po tej, raz po tamtej stronie świata tego samego, tu i tam, gdzie bywasz teraz, zanim rżnącego w nogę cię dogonię, wiedząc już, która z obu bramek jest prawdziwa? Krzyż. Ach, tyle tego nabazgrałem tobie. Wdzięczny, że pożyczyłeś mi trochę śmiałości bycia odważnym, kiedy stale skrobię esy floresy, by sobie umożliwić.

0: pościć gniazdeczko w jakimś ogródku działkowym na drzewku, które ktoś ma za jedyne drzewo. W skrzekocie domyśli się mowy mojej i chyba zrozumie przyczynę tego skrzeczenia, tego bazgrolenia na listkach, co się jak kartki w zeszytach tulą do siebie, kiedy je przemieniam w żywe pragnienia obecności i tak może dosięgam pasji obcowania z tymi, z którymi chciałeś być najbliżej zawsze i teraz, kiedy mi odsłaniasz twoją tożsamość z przezroczystym krzyżem. Do Miłka, od Miłka. Powróciłeś tam, skąd się wziąłeś? I popiołem jesteś, czy aniołem? Czy to Wielka Noc, czy ta cicha noc narodzin, którą znów oddychasz, przemieniony w rajski poranek? Urodziłem się i z martwych wstanę.
1: Wiersze Bogusława Kierca z tomu Trenowanie czytał Mateusz Weber. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam, Iwona Smolka.

Tu program Drugi Polskiego Radia. Minęło południe. Źródła. Kuba Borysiak, witam Państwa bardzo serdecznie.

A to już nasza dzisiejsza nowość płytowa, album z Brazylii, Beleza, czyli piękno. Płyta urodzonego w Brazylii, a mieszkającego w Londynie muzyka znanego jako Muka, który ten album nagrał wspólnie z 88-letnim Roberto Menescalem, legendą pierwszego pokolenia bossa nowy. Do tego z wyborem świetnych wokalistek, głównie ze sceny jazzowej. Dzisiaj w źródłach także muzyka regionu gombińsko-sannickiego, czyli fragmentu Mazowsza. Będzie to spotkanie z kapelą Jana Tomasika z Gombina Leśmierza. Dzisiaj także nagrania z albumu Mi Voz Elif Sanchez, to płyta z roku 2022. Chciałbym Państwu zaprezentować te nagrania, albowiem ostatnio słuchaliśmy najnowszych nagrań Elif Sanchez, więc dziś chciałbym się jeszcze na chwilę przenieść do jej pierwszej płyty, która poświęcona była właśnie muzyce iberoamerykańskiej i muzyce ogólnie z regionów hiszpańskojęzycznych. Tymczasem jeszcze powracamy na chwilę do Brazylii. Przed chwilą śpiewała artystka, która nazywa się Ilesi. No to teraz posłuchamy Mirelli Koszty. A to oczywiście album, który stworzyli wspólnie Muka i Roberto Menescal.

w źródłach muzyka brazylijska, Muka i Roberto Menescal, album Beleza, a śpiewała Mirella Costa. No i teraz już przenosimy się na Mazowsze. Słuchać będziemy muzyki w wykonaniu kapeli Jana Tomasika, czyli ostatniego żyjącego muzyka znanej kapeli Józefa Ciastka z Czermna. Jan Tomasik pojawił się w tym roku na festiwalu w Kazimierzu, gdzie wystąpił wspólnie z Marcinem de Lenstein-Werndlem na skrzypcach oraz Mateuszem Janem Kobiereckim na bębenku ze stalką. Artyści wspólnie zdobyli jedną z drugich nagród w kategorii KAP.

0: Jan Tomasik.
1: Marcin Delenstein-Werndl.
2: Mateusz Jan Kobierecki.
3: Czyli kapela Jana Tomasika. Panie Janie, to chyba trudno nie zacząć od tego, że grywał pan z słynnymi muzykantami, między innymi z Józefem Ciastkiem.
0: Tak, z Józefem Ciastkiem, z Włodkiem Brzezińskim na bębnie. Stworzyliśmy taką grupę trzyosobową, tak autentyczną jak dzisiaj, powiedzmy. No i żeśmy występowali dużo w różnych festynach, w Kazimierzu w 2005 roku.
1: W 95.
0: Żeśmy występowali z Józefem tutaj w Kazimierzu. No, to zrobiliśmy trzecią nagrodę wtedy, to było też fajne, bo to było miłe. No i też mój ojciec grał, też tak grał, też po tych wiejskich takich, bo to były kiedyś takie modne, w wiejskich chatach zbierali się, tańczyli, no i muzykanci grali, bo to było takie powszechne wtedy. No i tam mój ojciec też właśnie uczestniczył w tych zabawach. No i tak chociaż jeden utwór tam, między innymi ojca dzisiaj przedstawiłem, no bo dobrze wspomnieć te dawne czasy. No i ojciec znów, on to był już taki przedwojenni muzycy, tak, jak Orzechowski Jan, który też mieszka w mojej, jak to mówiąc, blisko Suserza, czy tam, gdzie wychodzę. Także, że tutaj ci panowie, taki pan Dobiński, który tam po prostu nie udzielał się, ale był

0: wspaniałym muzykiem, jako ludowym także. I tutaj ojciec tam no, dużo tego tematu złapał od tych panów, bo to był młody chłopak, ale powiedzmy tam tą muzykę lubił i zachodził i opowiadał mi nieraz dużo rzeczy takich, którzy tam kiedyś jeszcze za Niemców jeszcze, jak to było, ten czas taki był ścisły, to też nie było wolno grać, tylko powiedzmy były jakieś strefy ciszy, a oni się tam spotykali i jakoś tam muzykowali. To było też no, takie miłe wspomnienia, dla mnie bynajmniej takie po ojcu bezpośrednio. No. Że tutaj też ojca tu wspominam tym miłym utworem, który tutaj przedstawiłem dzisiaj. A tak to grałem też po zabawach, po weselach, bo miałem zespół swój, brat też muzykujący na perkusji, no wyjątkowo na perkusji.
1: Mówi pan w czasie przeszłym, już pan nie gra?
0: Nie, to znaczy się, no teraz tak, bo jakiś czas panowie tutaj, pan Józef czy pan Włodek, to już powiedzmy już historia, bo odchodzili i tutaj żeśmy dopiero w tamtym roku, tak, zawiązali ten zespół, tak, to naprawdę nie miałem z kim grać. Nie ma skrzypka, żeby tak po prostu zagrać sobie i pozwolić sobie na taką muzykę ludową i przestawienie tych dawnych oberków, kujawiaków. No niestety jest ciężko tutaj, bynajmniej u nas, tutaj w tym regionie, to bardzo trudno jest o skrzypka. I tutaj żeśmy nawiązali współpracę, no i... No i fajnie wyszło, no bo jesteśmy już w Kazimierzu i tak nagród trochę żeśmy zdobyli, pucharów.
1: Już występowaliście w tym składzie?
0: Tak, już mamy, ja już mam taki mały stosik.
1: A w Kazimierzu po raz który jesteście? No, chyba po raz pierwszy.
0: Pierwszy raz.
1: Tak, bo tutaj zespół nowy.
0: Tak, ale ja tu już, jak mówiłem, że byłem już w Kazimierzu z panem Józefem i żeśmy tutaj grali w 95 roku, tak? No, to już tak powtarzam to, ale tak było. Ale tutaj koledzy, no niestety dzisiaj mieli przyjemność wejść na tą poważną scenę, poważną, bo ja mówię, to jest taka już najgłówniejsza scena, jaka może być.
1: Trudna jest ta scena, prawda?
0: Tak, bo trzeba tam przestawiać muzykę już taką naprawdę. Też, no, jeśli tam koledzy chcą jeszcze zabrać głos, to...

0: mam nadzieję, że pana nie urażę. No, chciałbym zapytać najpierw o pana bardzo oryginalne nazwisko.
1: Do Sannik, do regionu Gąbisko-Sannickiego przyjechałem z Krakowa. Ja jestem Krakusem z urodzenia, zresztą od wielu pokoleń, bo i tata jest z Krakowa, i dziadek jest z Krakowa. Co do nazwiska, no to po prostu przodkowie chronili, były jakieś próby zmian tego nazwiska kiedyś przez ówczesne władze, natomiast dziadek z tatą starali się, żeby tak nie nastąpiło, no i teraz już nazwisko mam takie po swoich poprzednikach.
0: A to źródła pana rodziny gdzie się znajdują?
1: Obecnie Kraków, wcześniej Lwów, jeszcze wcześniej pojawiała się Francja, pojawiała się Austria, więc dokopaliśmy się z drzewem genealogicznym do 1630 roku z rozmaitymi notatkami. No i myślę, że to tam trzeba tego początku upatrywać, czyli w Austrii.
0: To proszę powiedzieć, jak się pana historia ze skrzypcami zaczęła i kiedy pan zaczął grać muzykę ludową mazowiecką?
1: Mazowiecką muzykę ludową zacząłem grać 5 lat temu, jak przyjechałem do Sannik. Przeprowadziliśmy się do rodzinnej miejscowości mojej Katarzyny. Tam założyliśmy zespół w miejscowości obok, w Gąbinie. Zespół pieśni i tańca. Mamy w tej chwili 130 osób w zespole, są to i dzieci, są to i seniorzy, więc taki przekrój wiekowy pełny. Wcześniej obydwoje byliśmy związani z folklorem nie

0: Nie pracowaliśmy, mniej pracowaliśmy wspólnie. Tu też jest taka historia, że prowadzimy w Krakowie stowarzyszenie, które organizuje dwuletni kurs na instruktora tańca ludowego. To jest takie duże przedsięwzięcie, w którym biorą udział no i studenci, i osoby troszkę starsze, takie, które chcą zostać instruktorem tańca. My im to umożliwiamy podczas 620 godzin zajęć. Uczą się różnych rzeczy przydatnych właśnie w takiej pracy. Równolegle akompaniowałem na zajęciach w różnych zespołach. Zaczęło się to wszystko od zespołu Uniwersytetu Jagiellońskiego Słowianki. To zaraz po maturze swojej zacząłem tam podgrywać na zajęciach. No a sama taka muzyka z tego regionu, no to zdecydowanie te ostatnie 5 lat moich mieszkania właśnie w Sannikach. Przekuwania takich zasłyszanych rzeczy w bardziej teoretyczne sprawy, bardziej takie badaniowe, odkrywanie różnych publikacji, odkrywanie nut, odkrywanie melodii z nagrań, czy z właśnie z jakichś nut zapisanych, których jest bardzo niewiele. No i potem dowiedziałem się, że pan Jan historię ma taką, jaką ma. Pracuje pan Jan w Sannikach niedaleko mnie, więc przez rok robiłem podchody takie, żeby się z panem Janem dogadać co do tego grania. Ale się udało. No i nabraliśmy do siebie zaufania, oswoiliśmy się ze sobą. No i gramy.
1: Ciekawa jest też pana perspektywa, jak pan na to patrzy, bo to jednak troszkę inna muzyka niż ta, którą wcześniej pan znał. Jakie było pierwsze wrażenie?
0: Zdecydowanie region gomińsko-sannicki jest specyficzny. Jest oczywiście pod mocnym wpływem regionu łowickiego, bo to jest pograniczy z Łowiczem. Z drugiej strony są Kujawy, więc tutaj da się słyszeć i manierę wykonawczą, ale też melodie, które wędrują między tymi regionami. Natomiast oprócz tego, że region gomińsko-sannicki ma rzeczywiście swoją muzykę i swoje wykonywanie utworów, no to jeszcze ma swój strój. I ma swój strój też opisany przez etnografów i też wyróżniony jako taki, który wyróżnia region na tle innych sąsiednich. Wobec tego też musieliśmy się tutaj, mimo to, że byłem osłuchany z tego typu graniem, no to też musiałem te skrzypce wziąć do ręki i zagrać. No ze skrzypcami moja historia nie jest dłuższa niż ten rok grania z panem Janem, bo ja skrzypiec się uczyłem w podstawówce muzycznej przez 2 lata jako instrument dodatkowy. Wobec tego było to wyzwanie, ale pomyślałem sobie, że dla pana Jana to zrobię, bo po prostu inaczej to on nie zagra.
1: Chce pan to jakoś skomentować?
2: Tak, prawdę.
1: Pana chyba, tak się zaczęła historia.
2: Tak, naprawdę jestem zdumiony moim tutaj kolegą, skrzypkiem, bo w tak krótkim czasie, bo to jest naprawdę krótki czas, żeby przełożyć tą, bo to nie jest łatwa muzyka ludowa. Jest taka, powiedzmy, że tam jest dużo takich różnych form, że trzeba to zapoznać się i żeby tą muzykę zagrać, no niestety, ale trzeba wiele poświęcenia. I zauważyłem wielkie poświęcenie. Próby robiliśmy 2 razy w tygodniu nawet. Naprawdę dużo prób, żeśmy musieli robić, bo żeby ten repertuar wgłębić, bo mamy już szeroki dość repertuar. To nie jest tam 3-4 utwory, ale mamy już naprawdę sporo. I cały czas się wdrażamy. Wdrażamy się, bo to nie jest sztuka, żeby w ciągu roku harmonista zegrał się ze skrzypkami i zagrał w Kazimierzu. To jest raczej mało prawdopodobne. No bo to jest tak prawda. No, są panowie, którym znam, którzy grają po 30-40 lat ze sobą i to już te sceny to mają tak obyte i już przejrzany ten materiał, że po prostu dla nich to jest nic trudnego, prawda? Ale my tutaj, to musieliśmy dużo pracy przyłożyć. Przyłożyć, żeby powiedzmy ten repertuar, ten nasz, tego rejonu Gąbina, w szczególności Czerwna, bo ja dużo z Ciaskiem operowałem, bo grałem, więc musieliśmy ten materiał wdrażać, żeby to pozostało, bo nie ma zamienników, nie ma ludzi, nie ma harmonistów. U nas nie ma w naszym rejonie Gąbina i nawet całości Sannik, nawet pod Wisłę, wziąć do Brzyków i nawet może i do Płocka, nie wiem, nie ma harmonisty. Są akordeoniści oczywiście, może i nieźle grają nawet, ale jeśli chodzi o harmonię trzyrzędową, naprawdę tutaj trzeba powiedzieć, nie ma. Jesteśmy w naszym rejonie, jesteśmy tak zwanymi rodzynkami, trzeba przyznać. No i nam się jakoś to udało.

0: To nie da się ukryć, że dużą zaletą zespołu jest też gra Mateusza, który z kolei jest od małego wychowany z muzyką, również ma takie powiązania właśnie przez tatę, przez dziadka. Cały czas w tamtym regionie, cały czas muzyką jest zafascynowany. Ja...
1: Powiem tak, to już jest tak naprawdę od dzieciaka. Tak naprawdę jak już byłem urodzony, a ja jestem urodzony 2004 rok, mam już 22 lata, no to już tak naprawdę od małego słyszałem, jak tata grał na akordeonie. Bo mój tata to już gra, no dobre, na pewno 30 lat. No to, że tak powiem, te oberki, te kujawiaki i tak dalej, to mają coś w sobie. Przede wszystkim właśnie też te pewne niuanse, pewne te trylki tak zwane, które są, że tak to powiem, w tych oberkach, czy z naszego regionu, czy z regionu łowickiego słyszane. A tak, jeśli chodzi o to... Od jakiego czasu, że tak to powiem, jestem najbardziej zafascynowany tą muzyką? Myślę, że tak naprawdę odkąd zacząłem chodzić do szkoły muzycznej. Od 2013 roku przez 6 lat pierwszy stopień miałem, uczyłem się właśnie na pierwszym stopniu szkoły muzycznej, właśnie na akordeonie.
2: Na akordeonie.
1: Na akordeonie, tak jest, dokładnie. W pierwszej klasie akurat grałem na klawiszach, ale od drugiej do szóstej klasy to już właśnie guziki. No akordeon guzikowy też ma to coś w sobie, że... Układ ogólnie tych guzików jest podobny co w harmonii trzyrzędowej. Różnica jest taka, że są dwa rzędy pomocnicze i ta gra jest łatwiejsza. Aczkolwiek to nadal to nie jest to instrument tradycyjny. Na takich, że tak to powiem, festiwalach jak Kazimierz akordeony nie są dopuszczane. Właśnie na harmonii trzyrzędowej nie. Miałem pewien epizod, jak w serialu grałem w telewizji polskiej, tak? Miałem wtedy 12 lat. Grałem na pożyczonym sobczyku 24-basowym, właśnie na trzyrzędówce. I... Grałem tango Tulipany Foga i tak się, że tak to powiem, potoczyło. A tak to dziadek właśnie, który już nie żył 3 lata, jak ja się urodziłem, to we wsi, że tak to powiem, Jamno koło Subic i ogólnie te okolice, to grywali, że tak to powiem, z tą swoją kapelą. Niestety nie mamy w ogóle żadnych tak naprawdę źródeł, oprócz dosłownie dwóch zdjęć właśnie z dziadkiem i z moim tatą, jak był malutki.
0: Natomiast Mateusz z nami gra na bębnie, bo taka ogólna jego muzyczna wrażliwość to no, po prostu pozwala wychwycić te wszystkie niezbędne niuanse muzyczne, które po prostu trzeba oddać, a jest na tyle precyzyjny i na tyle zaangażowany, że no, ja rozmyślając o tej kapeli właściwie, też znając Mateusza niewiele, bo też pewnie 2 czy 3 lata wcześniej się spotkaliśmy, no nie wyobrażałem sobie nikogo innego, żeby mógł z nami pograć i mógł z nami robić takie rzeczy.
3: Najważniejsze, że dla mnie, to jako harmonisty, to jest właśnie no, ta lewa ręka bas, prawda? Jeśli powiedzmy ta perkusja ładnie, czy bęben, bo to już nie mówię o perkusji, to jest bęben ze sztalką, ale jak ładnie podbija ten rytm, tak po prostu, nie idzie tak po linii prostej, tylko ładnie podbija, bo na tym sztuka polega. W bębnie to nie jest tylko proste takie bum-pam, nie? Tylko po prostu trzeba, powiedzmy, taktować tak, żeby mnie jako harmoniście się lekko grało, bo na tym rzecz polega. Bo to nie jest zestaw perkusyjny, tylko normalny bęben.

Było to spotkanie z artystami i muzyką z Mazowsza, z regionu Gąbińsko-Sannickiego, czyli kapelą Jana Tomasika z Gąbina Leśmierza. Ten zespół tworzą lider, czyli Jan Tomasik, grający na harmonii trzyrzędowej, Marcin de Lenstein-Werndl na skrzypcach oraz Mateusz Jan Kobierecki na bębenku ze stalką. Teraz natomiast już zapowiadana muzyka Elif Sanchez. Powracam do jej albumu Mi Voz. To nie była pierwsza, ale druga płyta Elif, która ukazała się w roku 2022, tak naprawdę zaledwie kilka miesięcy po jej debiucie. Był to bardzo ciekawy zwrot w stosunku do jej pierwszego albumu. Elif Sanchez bowiem pochodzi z Turcji, natomiast na tej płycie zwróciła się zdecydowanie w stronę muzyki hiszpańskojęzycznej i iberoamerykańskiej, co ciekawe, nie tracąc przy tym kompletnie związku z Anatolią. Kluczową postacią tej płyty jest Javier Limon, dosyć znany i ceniony hiszpański kompozytor i producent, który tę płytę wyprodukował, współtworzył aranżację i napisał także znaczną część repertuaru. To właśnie jego udział w tej płycie nadaje charakterystyczne połączenie flamenco, tradycji śródziemnomorskiej, latynoskiego songwritingu i najróżniejszych akustycznych brzmień, dodatkowo zestawionych z turecką wrażliwością Elif. Przed nami zatem dwie kompozycje z albumu Mi Voz, Elif Sanchez.

To Elvis Sanchez i nagranie z albumu Mi Voz. No i na zakończenie jeszcze jedno nowe nagranie. To będzie bardzo ciekawa kompozycja Om Namah Shivaya. Jai Uttal i The Pagan Love Orchestra, znani artyści na scenie Sacred Music. To jest, proszę Państwa, nagranie na żywo, które powstało w lutym tego roku, a ukazało się oficjalnie pod koniec lipca. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania Jai Uttal i The Pagan Love Orchestra. Om Namah Shivaya. Kuba Borysiak, do usłyszenia.

0: Głosy z przeszłości.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. W tym cyklu przypominamy gawędy Jarosława Abramowa-Newerlego, zmarłego przed tygodniem pisarza, satyryka, kompozytora, autora słuchowisk, współtwórcy Studenckiego Teatru Satyryków. W nagraniu z 2001 roku pisarz opowiada o bohaterach swojej książki Lwy mojego dzieciństwa, przenosząc słuchaczy na warszawski Żoliborz.
2: Tu muszę się popisać, ale to zabawnie brzmi, to właśnie te okrzyki z dzieciństwa, które zapamiętałem. Jedno, co rozpoczynam moje lwy mojego podwórka, to co zapamiętałem, że wchodził blacharz z kociołkiem i lutownicą i okrzyk ten, a to wygląda tak. Ten okrzyk miał swój refren muzyczny. E blacharz lutuje, reperuje, pobiela. Reperuje kotły, rondle, naczynia aluminiowe, pobiela. Tak to wtedy było. I właśnie tutaj również przedrzeźniano bardzo panią Syrkusową, bo ona miała zwyczaj wołania na swojego męża bardzo głośno przez okno, a ponieważ jakoś tak wymawiała, to oni przedrzeźniali i wołała Fymon, Fymon na Szymona. Ładosz, który był popularnym wójciem radiowym, tutaj właśnie wracamy do radia, ukrywał się podczas wojny, zapuścił brodę. Miał to być kamuflaż, w którego rezultacie na WSM-owskim Żoliborzu, gdzie wszyscy go znano, mówiono Ładosz zapuścił brodę, ukrywa się. Na przykład jest bardzo ciekawe wyjaśnienie też komina naszej kotłowni, które ja opisałem, bo miał charakterystyczny właśnie kapelusz taki na końcu komina. I on tu właśnie Wojciech Jankowski wyjaśnia. To spiralne schody i galerijkę z daszkiem na kominie kotłowni WSM wykonano na żądanie władz budowlanym, aby uniknąć efektu komina fabrycznego w mieszkaniowej dzielnicy. I stąd się wziął owinięty schodkami komin w kapeluszu, przypominający wieżę widokową. Był bardzo charakterystyczny w panoramie nisko zabudowanego Żoliborza. Załączam krótkie opracowanie dotyczące osiedli i tego, bo on występuje, że powinno to być absolutnie zabytkowa w tej chwili część najstarszego Żoliborza, ponieważ to jest unikalne i pionierskie osiedle mieszkaniowe, budowane z myślą tanich mieszkań dla ludzi pracy i jednocześnie z niezwykłym do dziś zapleczem kulturalnym, że o wszystkim pomyślano właśnie. Te wszystkie instytucje, o których mówiłem, a zapomniałem dodać, że była również bardzo duża czytelnia, którą prowadził Kazimierz Tołwiński, była tak zwana WS-ka, Warszawska Spółdzielnia Księgarska na placu Wilsona. No oczywiście był i klub sportowy i tam działał później trener naszego wunderteamu, pan Mulak, którego tutaj też we wspomnieniach często wspominają. Także była to grupa niezwykle zapalonych osób i że to moje podwórko tak się rozszerzyło, to jest może po tej książce najprzyjemniejszym moim momentem, bo na przykład jeszcze inna sąsiadka teraz, którą spotkałem na kiermaszu z kolei w Izabelinie. Podpisywałem książki i nagle dwie bohaterki tej książki

książki do mnie przyszły, nie sądziłem, że mieszkają w ogóle w Izabelinie. I to znów była niespodzianka. Przyszła tam Mirusia Chaciska, czyli córka naszej sąsiadki z drugiego piętra, pani Chacińskiej, i wnuczka opisanej przeze mnie najstarszej mieszkanki mojej sąsiadki, jaką w życiu w ogóle spotkałem, Agnieszki Cynki, która urodziła się w roku założenia ukochanej mojej firmy Ewedel w 1855 roku, czekoladę jedyna. Pożerałem wtedy w sklepie pani Kurowskiej na Hozjusza. Tutaj też wszyscy koledzy potwierdzają nazwy tych sklepów. To jest też oddzielne, bardzo przyjemne dopowiedzenie, że na przykład właśnie od korespondenta się dowiedziałem, że pan Gniazdowski się nazywał Leo. Także to jest też ciekawe. I właśnie zjawiła się Mirusia, wnuczka Agnieszki Cynki, która okazało się mieszka teraz w Izabelinie, i również pani Wanda Szymańska-Rytel. I tutaj o rodzinie Szymańskich ja napisałem bardzo dużo, o dwóch siostrach Szymańskich, Władce i dzisiaj właśnie Władysława. Tak? Władce Szymańskiej, już nieżyjącej, wspaniałej kobiecie, i jej młodszej siostrze Wandzie, jej matce Marii Szymańskiej, z którą moja mama się przyjaźniła. To ciepłe wspomnienia mam jeszcze i z tego względu, że jak wróciliśmy po powstaniu, to nasze mieszkanie było zajęte przez dzikiego lokatora. Była zima, 15 luty 1945 roku, szyby wybite, nie było materaców, nie było pościeli, wszystko było rozgrabione i pani Szymańska, która mieszkała vis-a-vis na 16 klatce, ja tu operuję ciągle klatkami, ale moi korespondenci również tak przypominają, kto gdzie, na której klatce mieszkał. Wychyliła się z okna pierwszego piętra i mówi: pani Basiu, niech pani chodzi z Jarkiem do mnie, jakoś przenocujecie. I pamiętam, rozcieliła na sprężynach, położyła jakieś stare gazety, bo nic innego nie było, i tak pod źrebakami mamy, takim futerkiem, pierwsze dni spędziliśmy. Później okazało się, że w tych wspomnieniach właśnie ta pomoc sąsiedzka jest wszędzie przez moich znajomych, którzy mi nadsyłali listy, podkreślona. Na przykład, taka ciekawostka, troszkę odbiegłem od Szymańskich, ale to ważne, bo dotyczy w jakimś sensie doktora Janusza Korczaka. Otóż pan Jankowski mi powiedział, o czym nie wiedziałem. Ja opisałem, że brat rodzony Stefanii Wilczyńskiej, kierowniczki domu sierot na Krochmalnej, która wychowywała moją mamę, która tam w tym sierocińcu była, i ja właśnie nazywałem Stefanię Wilczyńską babcią Stefą. Zawsze zamieściłem w Lwach z mojego podwórka jej zdjęcie ze mną, jak oglądam w lusterku piegi. I jej rodzony brat Stanisław, zresztą ożeniony z siostrą profesor Syrkusowej, mieszkał na Żoliborzu. I tutaj właśnie pan Jankowski mi w tym liście przytacza, że w pewnym okresie mieszkali u niego w domu również, o czym nie wiedziałem, i przytacza nawet jego reakcję, jak mu powiedzieli, że napadnięto na Związek Radziecki wtedy, i jego reakcję opisał. A ja w książce z kolei w Lwach mojego podwórka opisuję swoje wielkie wrażenie, kiedy pan Stanisław Wilczyński po raz pierwszy mnie przewiózł samochodem Chevrolet, który miał przed wojną, do Łomianek, tą nową asfaltową drogą. I dla mnie było to takie wrażenie, te sosny uciekały do tyłu, a później mnie podniósł do góry. To był jak Gulliver, a ja byłem Lilliput. I później, ilekroć już patrzyłem na Chevroletę już po wojnie, to zawsze mi się kojarzyło z tą moją pierwszą przejażdżką. Ale wracając do Wandy Szymańskiej, to ona przeczytała właśnie moją książkę bardzo dokładnie i tutaj są dopowiedzenia, no, niezwykle ciekawe. Ja opisałem na przykład moich sąsiadów z parteru, pana Rajmunda Wróblewskiego. Niezwykle uroczego sąsiada, który był z zawodu zecerem. Ja mu pomagałem podczas powstania robić biuletyn PPS-u i dlatego później śmiałem się sam z siebie, że mogę

wstąpić do kombatantów, dlatego że w organie prasowym pracowałem tą szpulę papieru na powielaczu. Próbowaliśmy tam z Lewusem i Wiśkiem Dziedzicem rozwijać. Ale pan Wróblewski był niezwykle pogodnym człowiekiem i lubił rymować. I ja zapamiętałem, i to w książce napisałem, że on nas podczas powstania pocieszał zawsze, jak bomby leciały, to zawsze mówił, po niedzieli będzie weseli. I ja tam jeszcze parę rymowanek jego cytuję. A tu Wandzia Szymańska-Rytel właśnie pisze, że gdy pan Wróblewski był na cyku, ujawniał zdolności rymotwórcze. Na przykład w piwnicy, gdy zaczęto bombardować, mówił, ja już miałem obiad spożyć, a tu zaczęli barłożyć. Pamiętam to do dziś. I tutaj sprostowania, że Włada i ja nigdy nie chodziłyśmy do szkoły RTPD. Włada początkowo do Zmartwychwstanek, później do gimnazjum imienia Aleksandry Piłsudskiej na Placu Inwalidów, a następnie do istniejącej oficjalnej szkoły pielęgniarskiej na ulicy Smolnej. Ja cały czas chodziłam do Zmartwychwstanek, a z kompletami tajnego nauczania włącznie tylko Krysia Palińska była ojczyznicą pani Basi, czyli mojej mamy. Później sprostowanie też zabawne. Nasz ojciec był pierwszym skrzypkiem w Operze Warszawskiej, a nie w Filharmonii. Ja napisałem w Filharmonii. Tu bardzo takie cenne dla mnie sprostowanie. Ja opisałem taką jedną z najtragiczniejszych matek na moim podwórku, panią Grotowską, która straciła troje dzieci w Powstaniu Warszawskim. I ja pamiętałem tylko, że były to siostry bliźniaczki grotowskie i że był ich brat. I brata odnalazłem na cmentarzu powązkowskim, imię Stefan, ale nie znałem imion tych sióstr grotowskich i pisze właśnie Wandzia, że siostry grotowskie Irena i Halina właśnie się nazywały. Tak. I później ja piszę na przykład o lazarecie naszym, na naszej kolonii, podczas Powstania Warszawskiego, więc też tam daję nazwiska, a tu są te dopowiedzenia, że kierowniczką tego lazaretu była doktor Zofia Bielecka, oprócz pani Ruszczykowej, to była sąsiadka nasza spod 23, zawodowa pielęgniarka, pracowała tam moja siostra Władka, która ukończyła tuż przed tą szkołę pielęgniarską i na ochotnika Danusia Wróblewska. O Danusi Wróblewskiej wspominam dużo, bo to była długoletnia, niezwykle zasłużona kierowniczka księgarni na placu Wilsona, która pokolenia znała. Ona 30 lat była kierowniczką księgarni na Żoliborzu. Niedawno stosunkowo umarła. I właśnie mąż pani Bieleckiej, doktor Bielecki, miał na imię Tadeusz i kierował tym szpitalem. Ale tutaj bardzo cenna dla mnie uwaga i w książce, jeżeli będzie kolejne wydanie, to bym to wprowadził. W ataku na dworzec gdański. Ja o tym piszę, że kwiat młodzieży żoliborskiej poległ w dwukrotnym ataku na dworzec gdański. Koło kilkuset młodych ludzi tam zostało zabitych i przez pociąg pancerny, i przez niesynchronizowanie tego ataku z oddziałami Starówki z dwóch stron. W ataku na dworzec gdański zginął ukochany Danki Wróblewskiej i jakimś cudem, nie mając ani grosza, zorganizowałyśmy mu pogrzeb na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Za trumnę posłużyła jakaś prymitywna skrzynka, też zdobyta cudem. Okazało się, że ten chłopiec to był Jurek Kaleta. Danka nigdy o nim nie zapomniała. I to ona nigdy już nie wyszła za mąż. A chłopak Władki, ja też to opisywałem, bo pamiętam, jak oni śpiewali piosenki. Wtedy, kiedy śpiewali o to Dzień Krwi i Chwały, to ja przeżywałem bardzo, bo wiedziałem, że oni również nazajutrz mogą zginąć, prawda? I to te piosenki zupełnie inaczej brzmiały podczas Powstania Warszawskiego. I tutaj Wandzia mówi, że chłopak jest starszej siostry Władki, nie zginął pod dworcem gdańskim, bo ja napisałem, był w innym ugrupowaniu, które nie uczestniczyło w ataku na dworzec gdański. O, Stefan Grotowski był młodszym bratem bliźniaczek Ireny i Haliny. Wiesiek Grzewnicki to jest syn muzyka, o którym ja też opisałem, już po powrocie z wyświetlenia.

0: siedlenia postrzelił się przypadkiem w brzuch zdobyczną bronią i zmarł. Później administratorem w WSM był Witold Rogala, nie Jan. Ale tutaj bardzo ciekawa uwaga, że to wszystko strony tu są podane, że na stronie 289, że razem ze Zdziśkiem Rzewnickim zginął Dzidek Marczewski, Zdzisław, chłopak Krysi Palińskiej, rodzinę Palińskich i Krysię ja opisałem. Mieszkał na 12 klatce. Ciekawostka, na klatce 4 mieszkała Wanda Wasilewska z córką Ewą, moją rówieśnicą. Ojcem jej był poeta Edward Szymański. Po zakończeniu wojny w 1939 roku zniknęły, przeszły przez zieloną granicę do ZSRR.
1: Do opowieści Jarosława Abramowa-Newerlego wrócimy jutro o 12:45.
2: Wybiła 13.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Janusz Prusinowski.
2: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko. Pora na wiadomości kulturalne. Na wieczną wartę odeszła Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek. Tak o jej śmierci napisało Muzeum Powstania Warszawskiego, w którym uczestniczyła w wieku 17 lat jako strzelec i łączniczka. W dniu 77. rocznicy jego wybuchu w 2021 roku Wanda Traczyk-Stawska, przemawiając, tak mówiła o wadze pamięci o poległych w roku 1944.
4: Dla mnie jest najważniejsze, żeby została pamięć o tych, którzy tu leżą. Bo dla nich pamięć jest najważniejsza. Ta pamięć, która tu trwać powinna na zawsze. Czym jest wojna? Ten cmentarz ma wołać na cały świat: nigdy więcej wojny.
2: Rok później, w roku 2022, Wanda Traczyk-Stawska, przemawiając na cmentarzu powstańców Warszawy, wspomniała o bohaterstwie ludności cywilnej stolicy.
4: W moim sercu i w mojej pamięci ludność Warszawy jest głównym bohaterem powstania, a my byliśmy tylko jej wojskiem, bośmy byli jej dziećmi. Tu stoi pomnik matki. Na podeszcie tego pomnika jest napis po polsku matka, po niemiecku matka, po hebrajsku matka i po rosyjsku matka, bo wszystkie matki na całym świecie jednakowo cierpią, kiedy giną ich dzieci.
2: Wanda Traczyk-Stawska w czasie powstania 6 września została ciężko ranna. Po kapitulacji zrywu trafiła do niemieckiej niewoli, a do Polski wróciła w roku 1947, ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim i rozpoczęła pracę w szkole specjalnej dla dzieci z niepełnosprawnościami. Wanda Traczyk-Stawska, odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Armii Krajowej, odeszła w wieku 99 lat. Pracę Stanisława Cioka można oglądać w Lublinie. Autor jest z wykształcenia leśnikiem, z wyboru samotnikiem, a z życiowej pasji fotografem i prasowym fotoreporterem. Swój pierwszy reportaż opublikował na łamach tygodnika ITD w 1985 roku, a w drugiej połowie lat 90. związał się z tygodnikiem Polityka. Twórca należy do grona fotografów obrazujących codzienne życie Polaków u schyłku PRL-u i w latach transformacji ustrojowo-społecznej, mówi kurator lubelskiej wystawy Jacek Marczewski.
5: Czegoś takiego już raczej nie zobaczymy, czyli ten Janko muzykant ze skrzypcami w gumofilcach, czapce, uszance i kurtce wojskowej. Podejrzewam, że to jest moro jakieś. To jeszcze się zdarza, czyli zmęczony pan, który przysnął w drodze do domu. Ale tak jak dalej patrzymy tu na te zdjęcia, na przykład ta świnia na polu jest niespotykana. Czy tak jak tutaj zdjęcie z Solca nad Wisłą, gdzie widać konie, krowy, stada gęsi. To jest wszystko wieloplanowo ustawione. No nie zobaczymy gęsi, które się pasą na polu w tej chwili. Gęsi z małymi jeszcze notabene, 3 stada gęsi, krowy i konie. To jest świat, który już odszedł. No, rzadko widujemy krowy na polu na przykład.
2: Zdjęcia Stanisława Cioka można oglądać w lubelskiej galerii Rozdroża. Piłkarz Robert Lewandowski, hollywoodzki aktor Jesse Eisenberg, modelka Ania Rubik i były prezydent Lech Wałęsa wystąpili w spotach kampanii, która ma promować Polskę za granicą. Nowe hasło to Poland More Than You Expected, czyli Polska więcej niż się spodziewacie. Kampanię przygotowała Polska Organizacja Turystyczna. Do odkrywania Polski w spotach zaprasza wspomniany, dwukrotnie nominowany do Oscara Jesse Eisenberg, hollywoodzki aktor o polskich korzeniach, producent spotów Dawid Wawrzyszyn wspomina, że obecność aktora ma przyciągać najmłodszych.

0: naszych odbiorców.
1: Jesse Eisenberg jest niesamowitą osobą, ciepłą, interesował się krajem, rozmawiał z nami, dopytywał o historię i co jest takim insightem, odwiedził wszystkie miejsca z rodziną, które były pokazane w spocie, czyli na przykład Smoczą Jamę, Trójmiasto, Kraków, Warszawę, wiadomo, znał już z przeszłości. Natomiast taki też był cel, żeby tak znana osoba z dorobkiem oscarowym promowała kraj, zwłaszcza, że tym Polakiem jest.
0: Kampania przeznaczona do social mediów będzie składała się z kilku spotów. Pierwszy z nich promuje Warszawę. Kosztowała w sumie 7 milionów złotych i jest realizowana na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Już nie jeden, a prawdopodobnie dwa delfiny odwiedzają Wenecką Lagunę. Kilka dni temu w okolicach Burano zauważono nowego osobnika, a 13 sierpnia delfin pojawił się także w Canal Grande w pobliżu mostu Rialto.
2: Od ubiegłego roku Wenecję regularnie odwiedza delfin nazywany przez mieszkańców Mimmo lub Nane. Tym razem naukowcy z Padwy podejrzewają, że mogą mieć do czynienia z innym osobnikiem. Odróżnić się może między innymi charakterystyczny kształt płetwy. Badacze zwrócili się do turystów i mieszkańców z prośbą o przesyłanie zdjęć i filmów, które pomogą rozwiązać tę zagadkę. A władze miasta przypominają o odpowiednim zachowaniu się na wodzie. Delfin porusza się między różnymi częściami laguny. Należy płynąć powoli i przestrzegać ograniczeń prędkości, ale przede wszystkim trzeba uważać na delfina, mówi Michele Zuin, zastępca burmistrza Wenecji na kanale Antenna Tre. Delfin często pojawia się w pobliżu łodzi i zabudowań, ale naukowcy przypominają, że jest to osobnik dziki i należy zachować bezpieczny dystans. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: Korespondencja z Weneckiej Laguny kończy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Bardzo dziękuję za uwagę, zachęcam do słuchania kolejnych wiadomości o 16 i śledzenia ich na naszym portalu.
3: Autopromocja.
4: Na Festiwal Pieśni Naszych Korzeni w Jarosławiu wraca w tym roku włoski zespół La Reverdi, specjalizujący się w muzyce średniowiecza. Jest ku temu szczególna okazja, którą świętować będziemy muzycznie. To przypadająca w tym roku 800. rocznica śmierci świętego Franciszka z Asyżu. La Reverdi wykona program pokazujący pejzaż muzyczny tamtych czasów zatytułowany Tradycja franciszkańskiej laudy w środkowych Włoszech i regionie Veneto. Transmisja koncertu w czwartek o 20:00. Zapraszam. Magdalena Łoś.
3: Autopromocja.
5: Program Drugi Polskiego Radia jest 6 minut po 13:00.
6: Pad de. Dwójkowy magazyn taneczny.

0: Dzień dobry Państwu, za konsoletą Paweł Worobiej, a w dwulikowym magazynie tanecznym witają Państwa
1: Katarzyna Gardzina
0: i Katarzyna Sanocka. Bardzo się cieszymy, że nasz dzisiejszy gość zgodził się przybyć do studia dwójki, Emil Wesołowski. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
0: Tancerz, choreograf, pedagog i reżyser, absolwent szkoły baletowej w Poznaniu, dyrektor wielu baletów, wielu polskich teatrów, między innymi Opery Wrocławskiej czy Teatru Wielkiego w Warszawie. Również przez wiele, wiele lat etatowy choreograf Polskiego Baletu Narodowego, reżyser, pedagog, wykładowca Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza. Przez artystów, współpracowników i większość osób, które znam, nazywany po prostu mistrzem. Mistrz się uśmiechnął, trochę pokręcił głową. Dziś o karierze Emila Wesołowskiego, a także o jego spojrzeniu na nie tylko taniec, balet, ale w ogóle na teatr będziemy rozmawiać. A w naszym słowniku chciałybyśmy opowiedzieć Państwu trochę o tym, co dzieje się, Kasiu, gdzie?
1: Za kulisami.
0: Tak jest.
1: Zastanawiałyśmy się, jaki temat, bo trudno to nazwać hasłem słownikowym, jaki temat poruszyć w taki kolejny piękny, wakacyjny jeszcze dzień. I przyszło mi na myśl ta tajemnica kulis. Kulis podczas spektaklu baletowego na pewno widzieli Państwo, bo to właśnie pociąga widownię i to bardzo, bardzo chętnie, coraz chętniej teatry uchylają nam troszeczkę tej kurtyny, żebyśmy zajrzeli za kulisy. Na pewno widzieli Państwo takie ujęcia tancerek, które piękne, wyprostowane, zbiegają ze sceny, a już w kulisie to wyprostowanie znika, pojawia się zmęczenie, pojawia się ta chwila oddechu, cał,

0: całkowitego rozluźnienia. Pojawiają się też sceny oczekiwania na wejście na scenę. Pojawia się pudełko z kalafonią, które myślę, że bardzo wiele osób ciekawi, o co chodzi, czemu tancerki, tancerze wchodzą do jakiegoś pudełeczka przed wejściem na scenę. To wszystko dzieje się właśnie w odległości 2-3 metrów od sceny za kulisami. I Kasiu, oczywiście ty byłaś po tej drugiej stronie i ty w tych kulisach stałaś i ty w te kulisy schodziłaś. Co to jest za miejsce, co to jest za magia, tajemnica?
1: Czasem rozgrywają się tam sceny dantejskie. Mistrz Emil Wesołowski się ze mną zgodzi. Ja mam takie wspomnienie na przykład spektakli, w których należało przebrać się w niecałą minutę, łącznie z peruką i z całą garderobą od stóp do głów. I bardzo często za kulisami czekają panie garderobiane, fryzjerki. I ja pamiętam taki spektakl, kiedy z takiego numeru Ochota Aragońska, który trwał chyba 8 minut i po prostu byłyśmy zlane potem, mówiąc zupełnie wprost, tańczyłyśmy z kastanietami. Ja miałam jakieś 2 minuty, żeby przebrać się zupełnie w inny kostium hiszpański i pani garderobiana stała z takimi ręcznikami papierowymi i po prostu wycierała mi plecy, żebym wyszła w miarę świeża, jeżeli w ogóle można było mówić o jakiejkolwiek świeżości. Za kulisami często dzieją się różne sceny, bo te piękne, wyprostowane tancerki, które zbiegają, o których mówisz, już za chwilę przestają wyglądać jak te łabędzice, tylko po prostu muszą przez chwilę odpocząć. Kalafonia, o której wspomniała Kasia, jest po to, żeby nie ślizgały się puenty po prostu na scenie, ale też czasem smaruje się tą kalafonią piętę, żeby baletka czy puenta nie zsuwała się ze stopy. Czasami za kulisami widzimy osoby, które chodzą, nie wiem, w bandażach na głowę, bo zmieniają peruki, więc wygląda to może nie jak teatr, ale jak inna instytucja.
2: To jest właśnie teatr.
1: Tak, to jest właśnie teatr z przymrużeniem oka, o tym mówimy. Panie Emilu, pan ma z pewnością mnóstwo takich scen. Czy jest coś, co kiedyś za kulisami pana bardzo zaskoczyło, kiedy był pan tancerzem, albo kiedy
3: ja
1: już
3: miałem taką przygodę,
1: choreografował pan?
3: Jeszcze w czasach, kiedy nie było tych wykładzin baletowych, tylko było tak zwane BT, płótno nabijane na scenę i one było przebijane gwoździami i za kulisami zdarzały się różne rzeczy, właśnie deski. Ja kiedyś do jakiegoś przedstawienia wybiegłem, musiałem wybiec szybko na scenę i wybiegłem z deską przy pięcie, bo deska była z gwoździem w górę, ja nadepnąłem. No musiałem tę deskę wyrwać i tańczyć dalej, więc takie rzeczy się wtedy zdarzały. Ale teraz już też rzadziej się korzysta z kalafonii, chciałem powiedzieć, bo te podłogi są już takie, że rzeczywiście można tańczyć spokojnie bez kalafonii, która zostawia ślady.
1: Ja tańczyłam 12 lat temu, rzeczywiście to już historia.
3: Tak, ale to jeszcze wiem, że używają dziewczyny, zwłaszcza do tych baletek, żeby nie spadały, a już te podłogi są coraz lepsze, a jednocześnie można zachować na przykład fragment scenografii, bo często podłoga jest przedłużeniem albo zakończeniem scenografii, często ma wzory, ma jakąś fakturę i ta kalafonia tego nie zaburza. Dzięki temu, bo dawniej bywało różnie, były tysiące śladów.
0: Takich białych, tak, takiego pyłku.
3: Ale tak to bywało. Kulisy, w kulisach rzeczywiście, ja pamiętam, jak tańczyliśmy premierę cudownego Mandaryna w choreografii Konrada Drzewieckiego, ja byłem jednym z 3 zbirów i myśmy, tak powiem, mordowali tych wszystkich amantów dziewczyny. No i była to bardzo taka forsowna choreografia, jak to u Konrada. I wybiegaliśmy po pierwszym wyjściu i wszyscy 3 nie mogliśmy złapać oddechu i mieliśmy ze zmęczenia odruch wymiotny, a za 2 sekundy trzeba było wracać na scenę. Więc to było rzeczywiście bardzo, mogło być spektakularne, ktoś to oglądał z boku, że umierają faceci, a za chwilę muszą wracać. No ale tak to jest w tym zawodzie, że trzeba się mobilizować, wychodzić na scenę, jak gdyby nigdy nic i dalej grać to, co jest do odtworzenia i do stworzenia na scenie.
1: Często za kulisami trzeba zachować przecież też względną ciszę, prawda? Więc te wszystkie sceny, no, które się tam rozgrywają, muszą rozgrywać się w milczeniu, co nie jest proste często. No. Wspomniał pan o cudownym mandarynie i o choreografii Konrada Drzewieckiego. To piękna historia w pana karierze, bo najpierw był pan solistą,

0: solistą, później pierwszym solistą Polskiego Teatru Tańca i wreszcie asystentem Konrada Drzewieckiego. Zawsze z wielkim zainteresowaniem słuchamy o tamtych czasach, bo wydaje nam się, że nawet nie nam się wydaje, wiemy, że była to wielka rewolucja i było to coś zupełnie nowego dla tancerzy w Polsce wówczas, to co zaproponował Konrad Drzewiecki.
1: Myśmy mieli to szczęście, że spotkaliśmy Konrada jako uczniowie jeszcze, bo Konrad zaczął uczyć nas tańca współczesnego. On prowadził takie zajęcia z połączonych technik Melissa Cunninghama i Marty Graham. Była to absolutna nowość. Wprowadzał też ruch i kroki jazzowe. Rozpoczęliśmy z nim próby do West Side Story, suity. Zrobił rewelacyjne te sceny, które pamiętam, do dzisiaj pamiętam, z Olgą Sawicką jako Marią. No naprawdę piękne i w ostatecznym momencie, kiedy miał już dochodzić do premiery, przyszła wiadomość, że nie wyrażono zgody na suitę baletową. No i wtedy trzeba było zmienić, Konrad pozmieniał wszystko i do muzyki Jerzego Miliana stworzył balet Tempus Jazz opus 68, bo to było w 68 roku. Bo ja zacząłem pracę w 66, w tym roku jest 60 lat mojego życia artystycznego, już takiego zawodowego.
0: Tempus Jazz to jest balet, który kojarzy mi się też z oryginalnymi kostiumami i scenografią, bo tworzył je Krzysztof Pankiewicz, jeden z najwspanialszych scenografów i to chyba też było, no nie wiem, tak mi się wydaje, zaskoczenie dla was tancerzy.
1: Tak, bo to było...
0: Co was ubrał?
1: Tak, ubrał nas jakieś
0: dziady, przepraszam.
1: Tak, jakieś, ale to było robione na drutach wszystko, to było jakieś włóczkowe. No ale Krzysztof miał niezwykłe pomysły. Pamiętam, że do Odwiecznych Pieśni, ponieważ na początku i właściwie w pierwszej wersji tego przedstawienia wisiały z tyłu ekrany z fragmentami fresku z Kaplicy Sykstyńskiej, takiego popękanego już. I on chciał, żebyśmy my, jako Adam, Ewa i Kain i Abel, mieli podobne ciała. W związku z tym założył na nas trzy warstwy trykotów cielistych i wypalarką wypalał dziury na tych trykotach, żeby była różna faktura. Więc zdarzało się, że też nas dotykał tą wypalarką do ciała, jak się troszeczkę ręka mu
0: zadrżała.
1: No, ale
0: efekt był, prawda?
1: Wrażenie było piękne, tak. Było niezwykłe rzeczywiście.
2: Panie dyrektorze, mówił pan bardzo często, że potem w swojej karierze choreograficznej musiał pan pozbywać się Konrada z głowy, z myślenia o ruchu, zwłaszcza przy tej samej muzyce, tych samych dziełach, których potem pan również dotknął. No tutaj właśnie narzuca się chociażby Cudowny Mandaryn, którego oglądałam w Warszawie, w Teatrze Wielkim.
1: To prawda, ale... Prawda jest taka, że jak się pracuje z jednym artystą 13 lat, to się zna na pamięć jego wszystkie pomysły. Ja zresztą miałem dobrą pamięć ruchową, baletową i pamiętam, że z koleżanką Konrad miał taki zwyczaj, że zeskakiwał, bo mieliśmy salę z taką małą scenką, na której on siedział, oglądał nas z góry, zeskakiwał na nasz poziom, pokazywał sekwencję ruchową, na przykład tak. 24, tam półminutową i to było wiele, wiele ruchów i to żądał od nas natychmiastowego powtórzenia. I ja z koleżanką mieliśmy podobne myślenie i właściwie tworzyliśmy na tej bazie to, cośmy sami troszkę wymyślili. Ale nie da się ukryć, że człowiek nasiąka tym. Bo Konrad był trochę zazdrosny i nie dopuszczał innych choreografów w Teatrze Tańca do zespołu. Więc właściwie byliśmy przesiąknięci jego stylem, jego myśleniem baletowym. I jak się już uwolniłem od niego, powiedziałem mu, że mam garb jego na plecach. On krzyczał, że wbijam nóż w plecy teatrowi, więc tak się określałem z moje plecy. I teatru plecy rozstaliśmy. I pierwszą choreografię po odejściu robiłem we Wrocławiu Quattro Movimenti Schaeffera. I pracowało mi się świetnie, bo było kilkoro ludzi, którzy przeszli ze mną do tego Wrocławia,

0: teatru tańca i rozumieliśmy się świetnie, reszta zespołu się dostosowała. Jak to wszystko się odbywało na tej sali, niedużej salce baletowej, wszystko się zgadzało, ale jak weszliśmy na scenę, ja usiadłem na widowni i popatrzyłem na to z perspektywy, to zrobiło mi się zimno, bo zobaczyłem Konrada Drzewieckiego w sposobie myślenia, w konstrukcji baletu, ruchu. Długo z tym walczyłem. Jeszcze mam taki, po przyjściu do Warszawy, bo po Wrocławiu następną rzecz robiłem pierwszą w Warszawie. To były Trytony. No, trudna muzyka bardzo. Zresztą jak i Quattro Movimenti. Bo chciałem być taki bardzo nowoczesny. I no, miałem to samo wrażenie. A następne, już po paru latach, po wielu latach, kiedy robiłem wieczór do muzyki polskiej, Harnasie.
1: Krzesany.
0: Krzesany i odwieczne pieśni. Nie, odwieczne pieśni.
2: Powracające
0: fale.
2: Do muzyki Karłowicza.
0: Więc zrobiłem Krzesanego, robiłem Harnasie. Spokojnie przygotowałem się. W czasie wakacji siedziałem cały czas z Karłowiczem w uchu i myślałem, co ja mam z tą muzyką zrobić. Więc miałem to wszystko wymyślone, a Krzesany tańczyłem tyle razy. Znam muzykę na pamięć. To łatwo mi pójdzie. Wszedłem na salę, włączyłem muzykę, tancerze czekają, a ja mam wszystko, co zrobił Konrad w głowie. I jak się tego pozbyć? Było trudno, no ale udało mi się w pewnej części. On zresztą zrobił bardzo fantastyczny ten balet Krzesany, ale też pochwalił mnie za moje Harnasie. Po latach spotkaliśmy się, kiedy bardzo mnie nie lubił i kompletnie zerwaliśmy stosunki. W Zaiksie w Sopocie zeszliśmy z żoną na obiad, a przy sąsiednim stoliku siedział Konrad. Tak spojrzał na mnie i mówi, gdybym wiedział, a ja odpowiedziałem, ja też bym nie przyjechał.
1: Oh.
0: Ja wtedy wyjeżdżałem, żona siedziała z Konradem w Sopocie, a ja wyjeżdżałem do filmu Filipa Bajona Przedwiośnie. Gdzieś tam pod Kielcami było to kręcone. No i jak wróciłem po raz kolejny i zostawałem na parę dni, Konrad podszedł do mnie i powiedział, chciałem ci powiedzieć, że zrobiłeś Harnasie na miarę mojego Krzesanego. No i to był największy komplement, jaki dostałem od niego w naszej 13-letniej wspólnej pracy.
2: A w której choreografii narodził się Emil Wesołowski? Już ten Emil Wesołowski bez Konrada Drzewieckiego.
0: Ja myślę, że to była ta druga rzecz, czyli gry, które robiłem w Warszawie. Ponieważ miałem to szczęście, że pracowałem z wybitnymi reżyserami. Rzeczywiście, od Dejmka, Hanuszkiewicza, mógłbym wymieniać całą wielką paletę naszych wybitnych reżyserów. Husakowski, Cywińska, Wiśniewski.
2: No może, wrócimy do tego pewnie jeszcze, mam nadzieję.
0: No mnóstwo wybitnych ludzi. Uczyłem się od nich teatru. I już myślałem troszeczkę inaczej, innymi kategoriami niż Konrad. Oczywiście ta nauka jego, jak prowadzić myśl muzyczną w choreografii, jak realizować tematy, odnajdować je w partyturze, co mi zresztą fantastycznie pomogło przy Święcie Wiosny. To już wtedy w grach już myślałem zupełnie inaczej niż Konrad, jeżeli chodzi o budowę całości spektaklu, budowanie dramaturgii, myślenie i znaki, więc zresztą bardzo pięknie wspominam ten moment tej premiery, bo miałem cudowną obsadę z Ewą Głowacką, Anią Białecką, Łukaszem Gruzielem i fantastycznym Mirkiem Gordonem, który tańczył Niżyńskiego i to była wielka radość. Chociaż w dniu premiery choreograf jest najbardziej samotnym człowiekiem na świecie. Ja myślę, że reżyser tak samo. Wiem, bo w zeszłym roku robiłem Halkę. Kolejny mój spektakl operowy.
2: W Operze Śląskiej reżyserowałem.
0: Wtedy już jest samemu zupełnie, bo oni są na scenie i to wszystko jest ich. I oni mogą zrobić z tym, co chcą. Nie mamy na to...

żadnego wpływu. Można ewentualnie światła ratować, że coś jest nie tak doświetlane. Ale to tylko tyle. Więc, ale wtedy pamiętam, że taką radość odczuwałem, patrząc na to, co się dzieje na scenie przy tych grach. Taką pierwszą, fantastyczną, wspaniałą satysfakcję z tego, co się dzieje i co zrobiłem. Bo rzeczywiście byłem usatysfakcjonowany.

0: powiedziałam, że my w tej audycji dzisiaj się doskonale z Kasią dopełniamy, ponieważ ja miałam to szczęście, że widziałam wszystkie warszawskie i część pozawarszawskich choreografii Emila Wesołowskiego. Od gier właśnie, to był pierwszy spektakl w jego choreografii, który widziałam, jeszcze jako bardzo młodociany widz. Natomiast nie widziałam krakowskiego Dziadka do Orzechów, w którym Kasia tańczyła.
1: Tak, to prawda.
0: Więc tworzymy dzisiaj po raz kolejny bardzo zgrany duet. Ja rzeczywiście wspaniale wspominam gry i rzeczywiście też cudowną obsadę, ale również rozmawialiśmy przed audycją o Dies Irae. O wyjątkowym spektaklu, wyjątkowym balecie, gigantycznym, do fragmentów, bo nie do całego gigantycznego dzieła, bo do kompozycji Romana Maciejewskiego, która w oryginale to ma naprawdę kilka godzin. I pamiętam, że też, no byłam jeszcze wówczas nastolatką, to był de facto balet bez akcji, tak? Opowiadający o jakimś stworzeniu świata, o początkach istnienia światła. Bardzo, bardzo symboliczny. Pamiętam, że zrobił na mnie kolosalne wrażenie. Tą swoją właśnie czystością, pozorną prostotą, tak? I połączeniem wszystkich elementów.
2: Ja mam taką anegdotę związaną z Dies Irae. Ponieważ na końcu to jest utwór chóralny,
0: tak,
2: z czwórką solistów. Sopran, mezzosopran, tenor i bas. I na kończy się fragmentem cudownym, sopranowym, króciusieńkim. I ja chciałem, żeby to było takie narodzenie nowego. Cała ta... Ten tłum na scenie, jak gdyby ginął na takim, strasznie skojarzenie, ale gromadzie, kupie zwłok.
0: Tak.
2: A z tego wychodziła światłość, którą tańczyła wtedy, pamiętam, Beatka Grzesińska. I potrzebowałem to wydłużyć. Chciałem to powtórzyć. Należył kompozytor. I bez jego zgody nie wolno czegoś takiego zrobić. I pamiętam, że z Danusią Żążewską, naszą fantastyczną akompaniatorką, pianistką, zastanawialiśmy się, czy jest w ogóle możliwe takie powtórzenie. I wtedy Danusia powiedziała, wiesz, jak tu się zmieni, wytnie tę jedną nutę, to można, myślę, to zrobić. I ja się odważyłem na telefon do Maciejskiego, do Szwecji. Powiedziałem, że realizuję, jeszcze wsparty przez jego brata żyjącego wtedy, że niech pan dzwoni, dał mi telefon, niech pan dzwoni, na pewno się Roman zgodzi. I jak powiedziałem, o co mi chodzi, zapadła długa chwila i po momencie pan Roman mówi, niech pan mi powie, którą tę nutę mam zlikwidować. Ja natychmiast powiedziałem, znowu chwila milczenia i powiedziałem, może pan. No i dzięki temu uzyskałem to, o co mi chodziło, bo to najtrudniej pracować z żywym kompozytorem.
0: Wielokrotnie tak. Jakoś pada to stwierdzenie, tak, również tak, tutaj u nas w naszej audycji.
2: Tak, tak. Także to ja też bardzo kochałem to Dies Irae. I a propos ratowania przedstawienia, pamiętam, że pojechaliśmy na spotkania baletowe do Łodzi. Wtedy był też w tym wieczorze balet Wołka Karaczewskiego o Chopinie.
0: I muzy Chopina.
2: Muzy Chopina. I światła zaczęli robić od muz Chopina. I tak długo robili, że nie zdążyli zrobić świateł do Dies Irae.
0: Które były tam... Bardzo istotne.
3: Tak, i to był ten moment, kiedy mógł pan ratować przedstawienie.
2: Mogłem ratować
3: świecąc.
2: Przedstawienie. Nie wiem, jak zatańczyli kompletnie, ponieważ siedziałem w kabinie elektryków i na gorąco, wiedząc, jakie tam są światła, razem ze Stasiem Ziębą ratowaliśmy to przedstawienie, zdążając jak najszybciej te zmiany robić. Ale jak to powyszło, no, owacje były piękne, ale ja nic nie pamiętam z tego, co się działo na scenie. No takie są też historie w teatrze, zdarzają
3: tak.
2: się.
3: Rozmawiamy o pańskich choreografiach, ale ja chciałabym na moment wrócić do tych spektakli, w których był pan na scenie również. I wśród tych kreacji znakomitych często pojawiały się kreacje kobiece. Ja wiem, że często jest

0: pan o to pytany, ale to uroczy i wspaniały wątek. No, czy Śpiąca Królewna, czy Córka Źle Strzeżona, czy Bal Kadetów. To była jakaś pana również specjalność, jedna z wielu.
1: Czy tak się złożyło, to była końcówka mojej kariery. Już byłem w Warszawie, te wszystkie role zatańczyłem w Warszawie.
0: Już jako szef baletu?
1: Już jako szef baletu, tak, jako choreograf.
2: Tańczący dyrektor to jest coś.
0: Tak. W roli kobiecej?
1: W roli kobiecej. Tak się złożyło, że jak Gusiew robił Śpiącą Królewnę, to u niego Karabos tańczyli mężczyźni. I zaproponował mi, z radością przyjąłem te propozycje tej wiedźmy. Notabene straszne było klejenie nosa, bo ona miała mieć taki haczykowaty nos. Oczywiście z plasteliny, ale to było klejone na mastix. I pamiętam, że jak pojechaliśmy do Edynburga, gdzie mieliśmy ileś przedstawień pod rząd, to samo zresztą było w Monte Carlo, gdzie graliśmy 4 spektakle pod rząd, to ja miałem skórę zdartą z nosa, ponieważ tam...
2: Codziennie.
1: To codzienne klejenie i zmywanie powodowało. Ale była wielka radość, bo to rola charakterystyczna. I wcale nie trzeba było być kobiecą, tylko...
0: Przeciwnie nawet.
1: Przeciwnie nawet. Więc jeszcze w dodatku z laską. Więc fajna rola. A potem trzeba było wejść, bo odszedł tancerz, który tańczył Wdowę Simon. No i wznawialiśmy ten balet, zaproponowano mi, żebym ja to zrobił.
0: Córkę Źle Strzeżoną.
1: Córce Źle Strzeżonej. No i tam już trzeba było być kobitką w pretensjach. No ale ponieważ obserwowałem...
0: Wiele kobitek w pretensjach.
1: W pretensjach, więc nie było to trudne. I wielka radość, bo tam Simona ma taką solóweczkę w sabotach.
2: No tak.
1: Wystukiwanie. A poza tym ta choreografia sztonowska jest tak cudowna, tak wspaniała. Żyje do dzisiaj w wielu teatrach na świecie, jest odtwarzana i tańczona. I tych postaci, tych artystów, którzy tańczą Simonę, jest mnóstwo w różnych formatach, bo i wielkie chłopy, i drobni mężczyźni. I każda, bo tak to jest ustawione, że każdy jest świetny. No i też tak było z Balem Kadetów, że nagle tam sobie wymyśliłem choreograf, że mężczyzna musi być przełożoną. No to dlaczego, jak byłem przełożonym baletu, dlaczego nie mogę być przełożoną?
2: To pamiętam.
1: No i tak kończyłem karierę 3 żeńskimi rolami. I jeden z moich tancerzy napisał dyrektorze, kolejna to musi być Mirta.
0: No, czyli Giselle,
1: królowa wił,
0: ale też trzeba byłoby puentę
1: włożyć, a to nie dla mnie, to już zupełnie nie dla mnie.
2: Przechodząc już do tego czasu, kiedy przez lata całe był pan dyrektorem kierującym baletem Teatru Wielkiego Opery Narodowej, zawsze mnie zastanawiało, że właśnie w odróżnieniu od Konrada Drzewieckiego zapraszał pan i wpuszczał pan wielu różnych choreografów do przygotowania wielu różnych, bardzo różnorodnego też repertuaru ówcześnie zespołu warszawskiego i nie pokusił się pan nigdy o przygotowanie dużego baletu klasycznego. Zawsze to byli zaproszeni goście.
1: No nie.
2: No z wyjątkiem Romeo i Julii, no dwudziestowiecznym wielkim tytułem, o którym pewnie na pewno porozmawiamy szerzej.
1: Uważałem, że taki balet, taki zespół, jak ja zaczynałem pracę w 82 roku, to miałem 120 pracowników. To był ogromny zespół. Ja wliczam w to pianistów i asystentów. No, ale byłem sam, plus sekretarka, no plus asystenci. I no, musiałem zapewnić im różnorodność, bo wiadomo, że klasyka to jest baza, na której się buduje wszystko, ale na bazie tej klasyki można tańczyć naprawdę każdą technikę. Ciało jest przygotowane. Co prawda twierdzą niektórzy, że to jest zbyt kostyczne. Ale jeżeli są artyści plastyczni, wiadomo, są różni artyści, ale technika klasyczna daje ogromne możliwości. I postanowiłem, że z racji tego, że mieliśmy jakiś kontakt z Neumayerem, zaprosiłem Neumayera z tym cudownym 10. symfonią i Adagium z 10, tej pierwszą i Adagium z 10. I był fantastyczny, cudowny spektakl.

0: Pan bardzo się z tego cieszę. Potem udało się zaprosić Beżarta, który zrobił Adagio Padetes Robo Julii. I pamiętam, że Andrzej Ziemski tańczył premierę, ale już potem nasi artyści, więc to też fantastyczna szkoła. Bardzo się cieszyłem z tego, że zgodził się zrobić choreografię u nas Macek.
1: No tak, to było wielkie wydarzenie.
0: Że zgodził się robić u nas choreografię Iży Kilian, bo to są wymagania ogromne. Zresztą z Macekiem było tak, że powiedział mi, że dzięki temu, że zobaczył Elżbietę Kwiatkowską w Powracających Falach, zdecydował się zrobić Carmen. Hmm. Bo ona była fantastyczna w tych Powracających Falach i w Carmen też była niezwykła. No i mieliśmy genialne przedstawienie. Notabene, jak Maja Plisiecka robiła swój jubileusz w Teatrze Bolszoi w Moskwie i chciała, żeby była jego choreografia właśnie Carmen, to on wskazał warszawską choreografię, w tą realizację warszawską i pojechaliśmy z Carmen do Moskwy. Nie bardzo ona była dla nich taka do końca do przyjęcia, ale była świetnie przyjęta, ale słyszałem komentarze, że no to takie nie jak że to nie takie klasyczne. To zupełnie nie klasyczne.
1: Nawet jeżeli byli przyzwyczajeni do właśnie oryginalnej Carmen, w której Plisiecka tańczyła, to ona też jest dużo bardziej klasyczna, choć bardzo nowatorska, jak na czasy, kiedy
0: tak,
1: powstawała.
0: Tak, ale wyłącznie klasyczna
1: ale
0: i na puentach.
1: A
0: tutaj
1: tak.
0: U Eka jest wszystko czytelne, pięknie opowiadana historia, tak. Pełna symboli, ale cudownym, niezwykłym ruchem. To samo zresztą było u Kiliana, którego kocham za wiązanie ruchów, za łączenie sekwencji ruchowych, za budowanie, cudowne czytanie muzyki, bo tak jak mało kto on to potrafił. Także było tych choreografów kilku, ale to wszystko było po to, żeby ten zespół się równomiernie rozwijał. A poza tym było to tak, że miałem w zespole i młodych, i starszych. Teraz jest nowa moda.
1: Sami młodzi.
0: Że już starszych się eliminuje, zostają właściwie głównie młodzi, stawia się na młodych, którzy nie bardzo mają kogo podglądać, od kogo się uczyć. Ja pamiętam swoje początki, to przecież miałem takie wzorce jak Edmund Koprucki, fantastyczny, charakterystyczny tancerz. I pamiętam, jak wchodziłem w Jeziorze Łabędzim w rolę Rodbarta, czyli Rudobrodego. I to była bardzo skomplikowana rola u Konrada. To Koprucki, który nie był życzliwym specjalnie facetem, przychodził na próby i przekazywał mi swoje pomysły, swoje takie triki, które mogłem wykorzystać. Ale to dzięki temu, że miałem taki wzór. Mogłem to dobrze zatańczyć, bo się miałem od kogo uczyć.
1: No, to myślę,
0: a poza
1: że
0: tym
1: to
0: oglądało się na scenie wybitnych, naprawdę wybitnych. Ja nie mówię tancerzy, bo może nie by mieli takiej techniki,
1: artystów,
0: jak dzisiaj się wymaga, jak dzisiaj się spotyka. To, co właściwie są cyrkowe zupełnie wyczyny, niewyobrażalne, ale byli artystami, wnosili osobowość na scenę. Potrafili budować przepiękne postacie, prowadzić rolę od początku do końca, niezależnie od tego, co się było w nogach, ale to wszystko służyło stworzeniu tych postaci.
2: Medea Teresy Kujawy, pamiętam, że pan wspominał też ten balet i rolę Jazona.
0: No tak, to Medea Teresa stworzyła z tego, że zachwyciła się moją żoną, tak jak ja prawie. Ponieważ to był jej pierwszy, jedyny balet, który zrobiła w Polskim Teatrze Tańca. Były mąż jej to umożliwił, czyli Konrad. I zrobiła Medea Teresa. No trudna była praca. Kochałem ją bardzo. Byliśmy jak... To był właściwie pierwszy przypadek. Potem się zdarzyło jeszcze kilka, ale to pierwszy przypadek, kiedy profesor traktowała nas jak rówieśników, jak swoich... No, przyjaciół najbliższych, ale to, czego ona wymagała, do jakich drobiazgów się czepiała, jak nie pozwalała na nic, to było po prostu męczące. Pamiętam scenę, że wisiała na mnie Medea, ja jako Jazon, żona na mnie wisiała.

0: czepiona, a Teresa układała palec, jej palec na moim ramieniu. Troszkę w lewo, troszkę w prawo. Myślałem, że ją zabiję. Kręgosłup już nie wytrzymywała, ale trzeba było trwać. Ale powstał piękny balet, zresztą z wielką kreacją Anki. No i jeszcze potem powtórzyła to z Wycichowską w Łodzi. No ale zaprosiła mnie do roli Jazona na premierę, więc tańczyłem też z Wycichowską. Lepiej mi się tańczyło z żoną.
1: Coś takiego. bo to nie bywa reguła akurat.
2: I to nie bywa łatwe, jak sądzę, prawda?
0: No, po tylu latach jesteśmy właściwie jak jedno. Więc...
2: Pamiętam też, opowiadał pan się, Stabat Mater kiedyś, kiedy musiał pan przejść na kolanach całą scenę. Jak tańczyliście w Wielkim, to okazało się, że ta scena jest dużo większa niż ta pierwotna.
0: Wszystkie potwory. Konrad otworzył za scenę, czyli otworzył wielką przestrzeń. Tam tańczył cały balet, czyli tam 30 parę osób. Ania była Marią, ja byłem Jezusem. I był taki moment, że na kolanach musiałem iść z końca sceny do prawie na proscenium. No stąd mam teraz jedno sztuczne kolano. Mam już jedno protezę, a drugie do skwiera. No nie, nic nie jest za darmo, ale no, były piękne balety, piękne wspomnienia. Jeszcze tańczyłem właśnie te odwieczne pieśni z moją żoną, gdzie ona była Ewą, ja byłem Adamem. Notabene kręciliśmy film. Realizował to Lasota, Grzegorz jako współreżyser. Witek Adamek to kręcił jako operator i kręciliśmy to w kopalni odkrywkowej. Stwarzany byłem z piasku, czyli zaczynało się od tego, że byłem zasypany ziemią i powoli wypełzałem. No było to trudne tańczenie, ale efekt piękny, bo ładny film powstał.
2: Filmy baletowe. Coś, od którego się teraz odeszło, a bardzo chętnie byśmy
0: zupełnie
2: powrócili.
0: Zupełnie nie ma filmów baletowych, nie ma baletów telewizji.
2: Choć o panu powstał film, bardzo piękny, Zupa na puentach, tak? Z reżyserii Tomasza Drozdowicza i tam można podejrzeć, jak pracuje pan nad Powracającymi falami. Tańczy tak. Maksim Wojtyul i Marta Fidler. Tak. Bardzo emocjonujący duet i chyba też satysfakcjonująca praca, prawda, nad tym.
0: Fantastyczna. Segmentem. Fantastyczna praca. Też mam anegdotę na ten temat, bo po premierze, którą tańczyła Ela Kwiatkowska ze Sławkiem Woźniakiem, też niezwykle wyraziści artyści oboje. Ela była wspaniała w tej roli. Po jakichś dwóch miesiącach mam telefon z Ministerstwa Edukacji. Czy jest szansa na uzyskanie nagrań tego baletu? Bo chcieliby to wykorzystać na lekcjach wychowania w rodzinie. Czyli o przemocy w rodzinie. Więc bardzo to było dla mnie zabawne. Na szczęście.
1: Właściwie to komplement.
2: Tam wielki stół i właśnie kobieta i mężczyzna i wielka walka między nimi.
0: No tak, bo on odchodzi, a ona go usiłuje zatrzymać. A nieżyjący Jerzy Waldorf napisał: Wesołowski zrobił balet o tym, jak szczurzyca goni szczura po scenie. Recenzji. A w przerwie po przedstawieniu powiedział mi, że fantastyczny balet. No ale nie wiedziałem, że to o szczurach.
2: Było panu przykro, jak pan przeczytał tę recenzję?
0: Nie, ja wiedziałem, jakie są powiązania, jakie są zależności. Więc nie sprawiało to na mnie większego wrażenia. Zresztą nigdy nie przywiązywałem szczególnej wagi do recenzji. Zresztą wszystkim powtarzam, że trzeba robić tak, żeby nam się podobało, nie zapominając o widzach. Znaczy musimy robić to, co nas wzrusza, co nas interesuje, co nas porywa, starać się to przekazać, te emocje, te nastroje, to, co nam muzyka dyktuje. Oczywiście nie zapominając, że to jest scena, że nie można wymyślać czegoś w poprzek tylko dlatego, żeby na przykład zadziwić albo zaskoczyć. Bo czasem te zaskoczenia są druzgocące.
2: Rozmawiamy przede wszystkim o tańcu, o balecie, ale znakomita część pana drogi twórczej to również teatr dramatyczny, to opera, to choreografie w operach, to reżyserowanie oper, to praca na przykład z Mariuszem Trelińskim, wyjazdy za ocean do Waszyngtonu na przykład. Co pan odnajduje w teatrze dramatycznym, czy w operze, gdzie ten ruch no, jest zupełnie inny niż ten, który tworzy się dla tancerzy, dla baletu?

0: no ten ruch musi być bliski człowiekowi. To znaczy on musi być bardzo organiczny, a poza tym bardzo związany z postacią, która go wykoduje. Na szczęście w tych przedstawieniach Mariusza, tych pierwszych, Butterfly, która zresztą niezwykły spektakl, obchodziliśmy niedawno 25-lecie wystawiania jej w Warszawie. Tam był taki ruch prawie butto. Były trzy postaci takich właściwie duchów domowych, jak często jest w Japonii, które jak gdyby chronią i bronią i prowadzą Butterfly, a jednocześnie trzeba było stworzyć ruch chóru. Też mam piękną anegdotę na ten temat. Niezapomniana Magdalena Tesławska stworzyła tam kostiumy niezwykłe i chór ubrała w takie suknie tuby, gdzie one były właściwie bez rąk, tylko miały wolne dłonie, w których trzymały jeszcze wachlarz. Oczywiście sandałki takie, że... I ten, trzeba było to stworzyć postaci takie, to jak troszeczkę jak z rycin. Więc to była jeszcze wymyślone tak, że wybrane były najszczuplejsze, najpiękniejsze dziewczyny z warszawskiego zespołu chóru. 30 chyba dwie, już nie pamiętam. I to była piękna scena, jak one wchodzą tak drobniutko i wszystkie w odpowiedni sposób pochylają głowy i ustawiają ciała. No, oczywiście każdą musiałem ustawić, podejść, żeby zrozumiała. I to trwało, zrobiliśmy, było pięknie. Pojechaliśmy, jak Domingo zobaczył ten spektakl, postanowił go sprowadzić do Waszyngtonu. Pojechaliśmy do Waszyngtonu, zresztą tuż po ataku na World Trade Center. Okazało się, że opera waszyngtońska nie ma swojego chóru. Jest to chór miejski, gdzie są różne panie. Jedna jest wysoka, jedna, pamiętam, taką małą Dixhand, nazywa się Dixhand, gruba murzynka. Te suknie były poszerzane, powiększane, skracane, no ale kilka było takich, że nie można było ich pokazać w tych sukniach. Najpierw Mariusz prosił, żeby zmienić, żeby odwołać. Domingo powiedział, nie mogę, są kontrakty podpisane. I doszło do tego, że próby. Ja podchodziłem do każdej, dotykałem, ustawiałem głowy, ręce, dłonie, nogi, jak... No musiałem, bo... I po próbie tłumacz taki, który był ze mną, mówi, słuchaj, wszystkie cię oskarżą o harassment. 24 kobiety... I przypomniało mi się, że był taki wypadek Polaka, który własną córkę kąpał i żona go oskarżyła i dostał 30 lat więzienia. Całą noc nie spałem, mówię sobie, 24 mnie oskarżą i dostanę już nie wiem ile lat tego więzienia. Następnego dnia pobiegłem na próbę i zaczynam tłumaczyć, drogie panie, to jest związane z naszym zawodem. Ja tak muszę. Jeżeli nie chcecie, to nie będę do tego, będę się bardzo pilnował. Więc powiedzcie mi, czy... I one wtedy naprawdę pięknie odpowiedziały wszystkie jednym głosem. Ta czas. Więc kamień
1: spadł. Któż nie chciałby tego usłyszeć?
2: Dotykaj mnie.
0: Tak, kamień spadł z takim hukiem z mojego serca, że było go słychać chyba w Warszawie. No ale to taka była opowieść. No więc to było piękne doświadczenie, praca. Ja jeszcze miałem wiele, wiele lat właściwie do końca. Pracowałem z Januszem Wiśniewskim, który budował swój odrębny teatr. I tam musiałem stworzyć ruch dla każdej postaci, które były... Ale tam było łatwo, bo Janusz był rysownikiem. Projektując spektakl, rysował te postaci. I tak je rysował, że wiadomo było, jak się mają ruszać. No ale byliśmy właściwie jak jedno. Taka była nas czwórka, Janusz, Irenka Biegańska, Jerzy Satanowski i ja. I spędzaliśmy wiele czasu wspólnie właśnie na wyjazdach. Piękny czas.
2: Tancerz, choreograf, reżyser, mistrz i autorytet w świecie tańca, w świecie teatru. Pięknie dziękujemy panie Emilu, panie dyrektorze, że zechciał pan uczestniczyć w audycji PADD. Wszystkiego dobrego, 60 lat kariery zawodowej, pracy scenicznej, za wszystkie pana kreacje, a ja osobiście również za te, w których mogłam tańczyć. Bardzo
0: byłaś
2: dziękujemy.
0: Byłaś fantastyczna w tańcu hiszpańskim. Nie wyobrażam sobie lepszej.
2: Moja ukochana choreografia. Emil Wesołowski, pięknie dziękujemy.
0: Ja również dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia za 2 tygodnie.

0: Literacka siesta.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny fragment Lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Jest to nagranie z 1996 roku.
2: A nie wiedziałem, że tak trudno dostać się na licytację, wzdycha pan Ignacy. Mija dwie sale, tak puste, że nie widać w nich ani krzesła na podłodze, ani gwoździa w ścianie. Sale tworzą przysionek jednego z wydziałów sprawiedliwości, lecz są widne i wesołe. Przez otwarte okna wlewają się tu potoki słonecznych blasków i gorący lipcowy wiatr nasycony warszawskimi pyłami. Pan Ignacy słyszy świegot wróbli i nieustanny turkot dorożek i doznaje dziwnego uczucia dysharmonii. Czy podobna, mówi, ażeby sąd wyglądał tak pusto, jak niewynajęte mieszkanie i tak wesoło? Zdaje mu się, że zakratowane okna i szare ściany połyskujące wilgocią, a obwieszone kajdanami, nierównie lepiej odpowiadałyby sali, w której skazują ludzi na wieczne lub doczesne więzienia. Ale otóż i sala główna, do której biegną wszyscy starozakonni i gdzie skupia się cały interes licytacji. Jest to pokój tak rozległy, że można by w nim tańcować we 40 par mazura, gdyby nie niska bariera, która dzieli go na dwie części, cywilną i licytacyjną. W części cywilnej znajduje się kilka wyplatanych kanap, w części licytacyjnej estrada, a na niej duży stół mający formę rogala pokrytego zielonym suknem. Za stołem spostrzega pan Ignacy trzech dygnitarzów mających łańcuchy na szyi i senatorską powagę na obliczach. Są to komornicy. Na stole przed każdym dygnitarzem leży stos papierów reprezentujących wystawione na sprzedaż nieruchomości. Zaś między stołem i barierą, tudzież przed barierą, tłoczy się ciżba interesantów. Wszyscy oni mają zadarte głowy i patrzą na komorników ze skupieniem ducha, którego mogliby im pozazdrościć natchnieni asceci przypatrujący się świętym wizjom. W sali, pomimo otwartych okien, unosi się woń środkująca między zapachem hiacyntu i starego kitu. Pan Ignacy domyśla się, że jest to woń chałatów. Wyjąwszy turkot dorożek, w sali jest dosyć cicho. Komornicy milczą, zatopieni w swoich aktach, licytanci również milczą, zapatrzeni w komorników, reszta zaś publiczności, zebrana w cywilnej połowie izby i podzielona na grupy, wprawdzie szemrze, ale po cichu. Nie mają interesu, ażeby ich słyszano. Tym więc głośniej rozlega się jęk baronowej Krzeszowskiej, która trzymając swego adwokata za klapy fraka, mówi z gorączkowym pośpiechem. Błagam pana, nie odchodź, no dam panu wszystko, co zechcesz.
3: Tylko pani baronowo, bez żadnych pogróżek, odpowiada adwokat.
2: Ja przecież nie grożę, ale nie opuszczaj mnie pan, deklamuje z prawdziwym uczuciem baronowa.
3: Przyjdę na licytację, ale teraz muszę iść do mego zabójcy.
2: Tak, więc nędzny morderca więcej budzi w panu współczucia, aniżeli opuszczona kobieta, której mienie, honor, spokój.
0: Nagabany adwokat ucieka tak szybko, że jego spodnie wydają się jeszcze bardziej wytłoczonymi na kolanach, aniżeli są w istocie. Baronowa chce za nim biec, lecz w tej chwili pada w objęcia jakiegoś jegomości, który używa bardzo szafirowych okularów i ma fizjognomię zakrystiana. O co pani chodzi, droga pani, mówi słodko jegomość w szafirowych okularach. Żaden adwokat nie podbije pani ceny domu. To ja jestem od tego. Desz pani 1% od każdego 1000 rubli, wyżej nad sumę początkową i 20 rubelków na koszta.
2: Baronowa Krzeszowska odskakuje od niego i wygiąwszy się w tył jak artystka grająca tragiczną rolę, odpowiada mu jednym tylko wyrazem. Szatanie!
0: Jegomość w okularach poznaje, że źle trafił i cofa się skonsternowany. Jednocześnie zabiega mu drogę inny jegomość, mający minę skończonego łajdaka i coś mu szepcze przez kilka minut z bardzo ożywioną gestykulacją. Pan Ignacy jest pewny, że ci dwaj panowie pobiją się. Oni jednak rozchodzą się bardzo spokojnie, a jegomość z miną łajdaka zbliża się do baronowej Krzeszowskiej i mówi półgłosem. Jeżeli pan...

pani baronowa coś zaryzykuje, możemy nie dopuścić nawet do 70 000 rubli. Zbawco, woła baronowa. Widzisz przed sobą kobietę skrzywdzoną i osamotnioną, której mienie, honor i spokój. A co mi tam honor, mówi jegomość z łajdacką fizjognomią. Daj mi pani 10 rubli zadatku. Odchodzą oboje w najdalszy kąt sali i przed oczyma pana Ignacego kryją się za grupą starozakonnych. W tej grupie znajduje się stary Schlangbaum i młody Żydek. Bez zarostu, tak blady i wycieńczony, że pan Ignacy sądzi, iż bardzo niedawno musiał wstąpić w związki małżeńskie. Stary Schlangbaum coś wykłada wycieńczonemu Żydkowi, któremu coraz więcej baranieją oczy. Co by mu jednak wykładał? Pan Ignacy nie może się domyśleć. Odwraca się więc w drugą stronę sali i spostrzega o parę kroków od siebie pana Łęckiego z jego adwokatem, który widocznie nudzi się i chciałby gdzieś iść. Gdyby choć 110 000, mówi pan Łęcki. Przecież pan adwokat musisz znać, jakie sposoby. Mówi adwokat, tęsknie spoglądając na drzwi. Pan żąda zbyt wysokiej ceny. 120 000 za dom, za który dawano 60. Ależ, panie, on kosztował mnie 100 000. Tak? O, trochę pan przepłacił. Ja też, przerywa mu pan Łęcki, żądam tylko 110. I zdaje mi się, że kiedy, jak kiedy, ale w tym razie powinien mi pan adwokat dopomóc. No, są przecież jakieś sposoby, których ja nie znam, nie będąc prawnikiem. Mruczy adwokat. Na szczęście jeden z kolegów, odziany również we frak ze srebrnym znaczkiem, wywołuje go z sali. W minutę zaś później zbliża się do pana Łęckiego jegomość w szafirowych okularach z miną zakrystiana i mówi: o co panu chodzi, panie hrabio? Żaden adwokat nie podbije panu ceny domu. Od tego ja jestem. Dasz pan hrabia 20 rubli na koszta i 1% od każdego 1000 nad 60 000. Pan Łęcki patrzy na zakrystiana z wielką pogardą. Kładzie nawet obie ręce w kieszenie spodni, co jemu samemu wydaje się dziwnym, i mówi: dam 1% od każdego 1000 wyżej nad 120 000 rubli. Zakrystian w szafirowych okularach kłania się, poruszając przy tym lewą łopatką, i odpowiada: przepraszam pana hrabiego. Stój, przerywa pan Łęcki. Wyżej nad 110. Przepraszam. Nad 100, przepraszam. Jak was pioruny, więc ile chcesz? 1% od sumy wyżej nad 70 i 20 rubelków na koszta, mówi kłaniając się do ziemi zakrystian. 10 rubli weźmiesz? Pyta fiołkowy z gniewu pan Łęcki. Ja jej rubelkiem nie pogardzę. Pan Łęcki wydobywa wspaniały pugilares, z niego cały pęk szeleszczących 10 rublówek i jedną z nich daje zakrystianowi, który schyla się do ziemi. Zobaczy, jaś niewielmożny pan, szepcze zakrystian. Obok pana Ignacego stoi dwóch Żydów. Jeden wysoki, śniady, z brodą tak czarną, że wpada w kolor granatowy. Drugi łysy, z tak długimi faworytami, że walają mu klapy surduta. Dżentelmen z faworytami, na widok 10 rublówek pana Łęckiego, uśmiecha się i mówi półgłosem do pięknego bruneta: pan widzisz te pieniądze u ten szlachcic? Pan słyszysz, jak one klaskają? One tak czeszą się, że mnie widzą. Pan rozumiesz, panie Cynader? Łęcki jest pański klient? Pyta piękny brunet. Dlaczego on nie ma być mój? A co on ma? Mówi brunet. On ma siostrę w Krakowie, która, rozumiesz pan, zapisała dla jego córki, a jeżeli ona nic nie zapisała? Dżentelmen z faworytami na chwilę stropi się. Tylko mi pan nie mów takie głupie gadanie. Dlaczego siostra z Krakowa nie mam im zapisać, kiedy ona jest chora? Ja nic nie wiem, odpowiada piękny brunet. Pan Ignacy przyznaje w duchu, że tak pięknego mężczyzny nigdy jeszcze nie widział. Ale on ma córkę, panie Cynader, mówi niespokojnie właściciel bujnych faworytów. Pan zna jego córkę, tę pannę Izabelę, panie Cynader? Ja sam dałbym jej, no, bez targu 100 rubli. Ja bym dał 150, mówi piękny brunet. Ale swoją drogą, Łęcki, to niepewny interes. Niepewny? A pan Wokulski to co? Pan Wokulski, no, to jest...

0: wielki interes, odpowiada brunet. Ale ona jest głupia i Łęcki jest głupi i oni wszyscy są głupi. I oni zgubią tego Wokulskiego, a on im nie da rady. Panu Ignacemu pociemniało w oczach. Jezus Maria, szepcze, więc już nawet przy licytacjach mówią o Wokulskim i o niej. Jeszcze przewidują, że go zgubi. Jezus Maria.
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment lalki Bolesława Prusa. Wrócimy do tej lektury jutro o 13:50.
2: Dwójka jest też na miejscu rządu.
3: Pół minuty po 14:00.
4: Koncert w porze lunchu.

Paweł Worobiej i Adam Suprynowicz. Dzień dobry. Zapraszamy do 16. Na pewno są Państwo ciekawi, o jaką płytę dzisiaj będziemy grać. Spieszę donieść, że to będzie album z nagraniami z Tong Wang z konkursu chopinowskiego. Wystarczy tylko wysłać ciekawego SMS-a z odpowiedzią na pytanie, które zadam, ale to sporo po 15. Tymczasem w naszej podróży przez letnie festiwale, w poniedziałek przypomnę, byliśmy na tegorocznej Schubertiadzie w Schwarzenbergu, wczoraj cofnęliśmy się w czasie do ubiegłorocznych promsów, a dzisiaj zaglądamy do Niemiec na festiwal Mecklenburgii Pomorza Przedniego. To jest kraj związkowy, który graniczy z Polską i obejmuje większą część niemieckiego wybrzeża Morza Bałtyckiego. Po zjednoczeniu Niemiec powołano ten właśnie festiwal muzyczny, który można zaliczyć do festiwali, nazwijmy to, krajoznawczych, bowiem koncerty i inne wydarzenia odbywają się w 90 miejscach w całym regionie. Jest to też jeden z większych festiwali. W tym roku odbywa się w jego ramach około 120 koncertów. Ten, którego dzisiaj posłuchamy, miał miejsce w Wismarze, porcie bałtyckim i zarazem niewielkim mieście o wspaniałej historii, wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a dokładnie w XIII-wiecznym kościele Świętego Ducha niespełna miesiąc temu, 24 lipca. Gwiazdą wieczoru była wybitna skrzypaczka Julia Fischer, która zgromadziła sporą grupę muzyków. W programie bowiem znalazły się dwa oktety, czyli utwory na 8 instrumentów, należące do tych najbardziej znanych dzieł na tę obsadę, oktet Feliksa Mendelssohna i oktet George'a Enescu. Podczas koncertu w Wismarze zagrali Julia Fischer, Lena Neudauer, Valerie Steinken i Eva Zavaro, skrzypaczki, altowioliści Nils Menkenmeier i Wen Xiao Cheng oraz wiolonczeliści Maximilian Hornung i Benjamin Niffenegger. Czyli idealny parytet płci w artystycznym działaniu. Słuchamy oktetu Es-dur op. 20 Feliksa Mendelssohna.

Oktet Es-dur opus 20, dzieło młodego, a już tak dojrzałego twórcy Feliksa Mendelssohna, 16-letniego Feliksa Mendelssohna. Grali Julia Fischer, Lena Neudauer, Valerie Steinken i Ewa Navarro skrzypce, Nils Menkemeyer i Wen Xiao Cheng altówki, Maximilian

Hornung i Benjamin Niffenegger, wiolonczele. To jest koncert w porze lunchu w dwójce, jest 14.35. Drugim utworem, który znalazł się w programie koncertu 24 lipca w Wismarze, był inny popularny oktet autorstwa Georgia Enescu. I to jest dzieło młodego twórcy. Rumuński kompozytor był tylko nieznacznie starszy od Mendelssohna. Miał 18-19 lat, kiedy pisał swój oktet C-dur. Podobno się strasznie mozolił, porównywał później tę mękę twórczą z pracą inżyniera budującego pierwszy most wiszący nad rzeką. Udało mu się jednak stworzyć wybitne dzieło wpisane w poszukiwania Fendy Sieklu, bo ukończone zostało w roku 1900, ale też bardzo indywidualne i już w tak wczesnej twórczości słychać, że Enescu poruszał się swobodnie zarówno w obszarze niemieckiej kameralistyki, jak i francuskiej specyfiki, a to francuskie zamiłowanie do elegancji formy i oryginalności harmonicznej doprawia jeszcze wątkami z ludowej muzyki rumuńskiej, które stały się jego specjalnością. Konstrukcja oktetu Enescu jest niezwykle złożona. Cztery części dzieła łączą się ze sobą, tworząc jedną całość zbudowaną według formalnego schematu pierwszej części symfonii. Innymi słowy, jest to gigantyczna forma sonatowa. Ale chyba najbardziej fascynująca jest ta fuzja różnych charakterów. Późnego Brahmsa, Forego i ludowych melodii rumuńskich. Przed nami oktet C-dur op. 7 Georgia Enescu.

Wspaniały, efektowny, chociaż ciągle nie aż tak często grywany, jak na to zasługuje. Oktet C-dur opus 7 George'a Enescu. Grali Julia Fischer, Lena Neudauer, Valerie Stenken i Ewa Zawaro na skrzypcach, Nils Menkemeyer i Wen Xiaocheng na altówkach, Maksymilian Hornung i Benjamin Niffenegger na wiolonczelach. Już dzisiaj Klaudia Baranowska w kanonie dwójki przypominała Państwu o 145. rocznicy urodzin George'a Enescu. Świetna więc to była okazja, żeby posłuchać trochę muzyki tego wspaniałego kompozytora. Podobało się to też najwyraźniej publiczności zgromadzonej w Kościele Świętego Ducha w Wismarze, bowiem wywołała jeszcze ósemkę artystów do bisu.

0: To osobliwa odmiana oktetu Presto al Ungherese, czyli w stylu węgierskim, fragment podwójnego kwartetu smyczkowego D-moll Ottorina Respighiego. Dzieła powstałego 4 lata po oktecie Enescu, dzieła niemalże równolatka, bowiem Respighi był od Enescu starszy zaledwie o 2 lata. Jeszcze raz przedstawię tych artystów, których słuchaliśmy od 14. Julia Fischer, Lena Neudauer, Valerie Steinken i Ewa Zawaro na skrzypcach, Nils Menke Meyer, Wen Xiao Cheng na altówkach, Maksymilian Hornung i Benjamin Niffenegger na wiolonczelach. A było to na festiwalu Mecklenburgii i Pomorza Przedniego 24 lipca tego roku. Nagranie otrzymaliśmy od Radia Północno-Niemieckiego w ramach współpracy w Europejskiej Unii Nadawców. Tu dwójka, koncert w porze lunchu, 23 już prawie minuty po 15. Czy są Państwo gotowi na kolejne atrakcje?
1: Sponsorem nagród w konkursie jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Płyta na lato.
0: Wczoraj grali Państwo płytę Piotra Beczały z pieśniami Moniuszki i Karłowicza. Pytałem przy tej okazji, którego Państwo wolą, Stanisława czy Mieczysława i dlaczego. Pani Aldona pisze, wybieram Karłowicza jako piewcę liryzmu i melancholii, a także miłośnika młodopolskiej fali. Przepraszam entuzjastów Moniuszki, do których mam nadzieję jeszcze dołączyć. Pan Włodzimierz na to, nie potrafię wybrać. Stanisław, ojciec romantycznych wzruszeń versus Mieczysław, syn młodopolskiej intymności i melancholii, jakże różni i jakże podobni, wielcy i jednak samotni. Ojciec i syn. Państwo mogą się spodziewać albumu pieśniowego Piotra Beczały w przesyłkach od dwójki, a ja dzisiaj wracam do konkursu chopinowskiego.

Walc Edur opus pośmiertne Fryderyka Chopina z Zitą Kwang w nagraniu z trzeciego etapu 19 konkursu chopinowskiego. Po albumie z nagraniami Erika Luo, który grali Państwo w poniedziałek. Dzisiaj słuchamy właśnie tego dwupłytowego albumu z zapisem występów konkursowych z Zitą Kwang. Być może to ona była Państwa faworytką. A może nie? Może ktoś zupełnie inny? Dlaczego wybrali Państwo właśnie tego lub tę pianistkę? Proszę napisać SMS na 160 znaków o swoim faworycie lub faworytce w ostatnim konkursie chopinowskim, poprzedzając wypowiedź słowem lato i wysłać na numer 71 211. Mają Państwo czas do północy. Koszt jednego SMS-a to złoty 23 grosze brutto. Dwie osoby, które napiszą najciekawsze uzasadnienia, dostaną od nas ten właśnie album laureatki trzeciej nagrody Zitą Kwang, która pięknie zagrała koncert e-moll w finale konkursu. Towarzyszyła jej Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Andrzeja Borejki.

Zitong Wang w finale konkursu szopenowskiego. Tak grała pierwszą część Allegro Maestoso z koncertu fortepianowego Emol op. 11 Fryderyka Chopina. Towarzyszyła jej Orkiestra Filharmonii Narodowej pod batutą Andrzeja Borejki. A kto był Państwa faworytem lub faworytką w konkursie szopenowskim? Zitong Wang, czy może jakaś inna pianistka lub inny pianista? Co Państwa urzekło w grze tej osoby? SMS do 160 znaków poprzedzony słowem lato wysyłamy do północy na numer 71211. Jutro rozwiązanie naszej zabawy w nagrodę ten właśnie album Zitong Wang z nagraniami konkursowymi, z którego posłuchamy dziś jeszcze dwóch mazurków z opusu 50 Fryderyka Chopina, drugiego i trzeciego nagrania z trzeciego etapu konkursu chopinowskiego. Zitong Wang przy fortepianie, Adam Suprynowicz. Dziękuję, do jutra.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Podczas powracających niemal co dzień lotniczych ataków Rosji Ukraińcy pozostają uwięzieni w domach i schronach. Posłuchajmy wiersza o tych emocjach. Przekład Katarzyny Szwedy czyta Angelika Kurowska.
2: Irina Mularczuk. Bez tytułu. Cztery ściany. Cztery płuca. Wdech. Nasz świat mieści się na kilku kwadratowych metrach. Ten za oknem jak ból. Czai się. Wstrzymuje oddech. Tylko słońce przez szybę grzeje mocniej od swetra. Pokrój serce, ciszę, cytrynę, imbir. Dosyp żartów, kurkumy, goździków. Wiosna zakłada już swój mundur. Chce ją. Piękną, zieloną, dziką. Czuję ją. Przez beton, chorobę i chłód. Jak pąki piersi wybuchają szmaragdowym krzykiem. Śmiertelny, nienasycony, doskwiera niczym głód. A ludzie piją życie, zachłannym łykiem.

0: Wybiła 16.
1: Dwójka, jesteś na miejscu, Joel Frederiksen.
0: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko, pora na wiadomości kulturalne. Pomnik z Wrocławia został dostrzeżony za granicą i to w samej Wenecji. Szklane dzieło studia Archiglas pojedzie do miasta na wodzie na 10. jubileuszowy festiwal The Venice Glass Week. Pomnik żołnierza niezłomnego zostanie zaprezentowany we Włoszech w drugiej połowie września. Jak wygląda formuła tego konkursu, tłumaczy Tomasz Urbanowicz, współautor pomnika.
2: W tej wystawie Glass Week w Wenecji formuła jest, że wystawia się małe obiekty.

0: obiekty na cokołach, a my zaproponowaliśmy nasz pomnik żołnierzy niezłomnych z Wrocławia. My możemy prezentować pomnik za pomocą modelu w skali 1 do 10.
1: W konkursie, który ma na celu promowanie sztuki szkła, z której słynie Wenecja, weźmie udział 50 dzieł z całego świata. A jakie zdanie o wrocławskim pomniku mają turyści?
2: No myślę, że podoba mi się to ze względu na to, że jest to coś oryginalnego na pewno i takim młodym dzieciom czy młodej młodzieży, która na przykład tędy przechodzi, daje do zrozumienia, że coś takiego było kiedyś w historii i żeby warto o tym pamiętać.
3: Sam zamysł jest bardzo pozytywny, no, że są takie miejsca.
1: Wrocławski pomnik 9 żołnierzy niezłomnych, który zakwalifikował się na festiwal The Venice Glass Week, można oglądać we Wrocławiu na skwerze przy ulicy Borowskiej, Glinianej i Dyrekcyjnej. Pod koniec sierpnia naukowcy wrócą do Puźnik na Wołyniu. Będą chcieli odnaleźć mogiły ze szczątkami ofiar rzezi wołyńskiej. W Puźnikach na południowym wschodzie Ukrainy odnaleziono do tej pory szczątki ponad 40 Polaków zamordowanych przez UPA w 1945 roku. Jak mówi kierujący pracami profesor Andrzej Ossowski, to jeszcze nie wszystkie ofiary.
4: Te informacje pochodzą zarówno od świadków, jak i dzisiaj mamy potwierdzone te informacje poprzez analizy genetyczne. Widzimy dokładnie, że brakuje nam około połowy ofiar, tak więc wrócimy, będziemy dalej szukać tej kolejnej mogiły.
1: Ta kolejna mogiła jest jednak trudna do odnalezienia. Pierwsza próba zakończyła się niepowodzeniem. Jak mówi profesor Ossowski, na miejscu trudno o jakiekolwiek wskazówki.
4: Relacje świadków, nawet bardzo precyzyjne, są trudne do weryfikacji w terenie z uwagi na to, że tam się wszystko zmieniło. Obszar, na którym pracujemy, jest to obszar byłej miejscowości Puźniki i byłego cmentarza. Natomiast tam nie istnieje praktycznie biorąc nic, poza niewielkimi fragmentami zachowanymi pomników. I Puźniki pokazują, jak trochę jak w soczewce, że prace, które prowadzimy na Ukrainie, zarówno my, jak i Instytut Pamięci Narodowej, są to prace ekstremalnie trudne.
1: Jak deklaruje zespół pod kierownictwem profesora Ossowskiego, poszukiwania grobu będą trwały aż do skutku. Naukowcom z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego dzięki badaniom DNA szczątków do tej pory udało zidentyfikować się 8 z zabitych w tej miejscowości osób. Trwają prace nad ustaleniem personaliów kolejnych. Dziś zmarła Wanda Tkaczyk-Stawska. W wieku 99 lat odeszła weteranka Powstania Warszawskiego. Wicedyrektor Muzeum Powstania Paweł Łukielski zwrócił uwagę na jej zaangażowanie na rzecz ofiar cywilnych zrywu 1944 roku.
5: Dla mnie będzie zawsze tą osobą, która uczestniczyła w Marszu Pamięci 5 sierpnia, marszu, który upamiętniał cywilne ofiary Powstania Warszawskiego. I zawsze na koniec ona przemawiała i to były zazwyczaj bardzo mocne i celne słowa. To były właściwie nie tyle przemówienia, co przesłania dla nas wszystkich, dla młodzieży, dla średniego pokolenia.
1: A już za godzinę w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy zostanie wystawiona księga kondolencyjna Wandy Traczyk-Stawskiej. Pseudonim Pączek i Atma, weteranki Powstania Warszawskiego, członkini Szarych Szeregów, która odeszła dziś w wieku 99 lat. Pod hasłem Act for Humanity, czyli działaj na rzecz ludzkości, obchodzony jest dziś Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Ma zwracać uwagę na los cywilów i pracowników humanitarnych w strefach konfliktu. Liczby za ubiegły rok są tragiczne. Cywile ginęli w nim co 14 minut, mówi Jakub Belina-Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej.
6: Śmierć poniosło około 326 pracowników humanitarnych. Nasza pomoc pozostaje niezwykle potrzebna, bo według danych ONZ wsparcia potrzebują aż 252 miliony osób na całym świecie. Takie kryzysy, o których słyszymy na co dzień, strefa Gazy, Ukraina, Sudan, Syria, są od siebie bardzo różne. W Syrii na przykład mówimy o kraju, który dochodzi do siebie po wieloletnim konflikcie zbrojnym, ale dopóki nie stanie na nogi, to wciąż jest pomoc humanitarna. Podobnie jest w strefie Gazy, gdzie oficjalnie mamy zawieszenie broni. One są oczywiście w dużej mierze nieprzestrzegane, ale wciąż tam jest potrzebna.
1: Z okazji Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej ONZ planuje dotrzeć z celowaną pomocą do 135 milionów najbardziej zagrożonych osób w przyszłym nadchodzącym roku, a zgodnie z danymi organizacji niemal co piąte dziecko na świecie żyje w strefie konfliktu lub z niej uciekło. Tą informacją kończymy na dziś Wiadomości Kulturalne. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnego wydania jutro o 7 rano i śledzenia wiadomości na naszym portalu.
7: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień,

0: Odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Reklama. Tu program drugi Polskiego Radia, 6 minut po 16. Dzień dobry w środę. Jest 19 sierpnia. Imieniny obchodzą Alfred, Bolesław, Emilia, Jan, Julian, Ludwik, Wiktor i Wincenty. Rozpoczynamy audycję Wybieram Dwójkę, w której dziś stawiamy m.in. na literaturę, muzykę, taniec i fotografię. Wspólnota. Jak odnaleźć to, czego nigdy się nie zgubiło? To hasło towarzyszy tegorocznej Europejskiej Nocy Literatury, której kolejna odsłona zagości już w tę sobotę na wrocławskim osiedlu Borek. Zasada jest prosta i niezmienna od kilku lat. 10 głosów, 10 książek i 10 miejsc. A to wszystko po to, by wspólnie odkrywać arcydzieło europejskiej literatury. O szczegółach po 16.30 opowiedzą dyrektorka Wrocławskiego Instytutu Kultury Dominika Kawalerowicz, a także kurator, pisarz, poeta i muzyk Filip Zawada. Wcześniej zajrzymy do roztańczonego Poznania. Trwają tam warsztaty Dancing Fireplace.
2: Nie tylko poznają choreografię, ale również jakby sposób pracy z ciałem, z myślą, z uczuciem. Tak są te różnorodne podejścia dzisiaj do ruchu, że tu przez taniec można bardzo wiele zdobyć, osiągnąć, wyleczyć się może nawet.
1: A szczegóły już za chwilę. Dziś przypada Światowy Dzień Fotografii, co również odnotujemy w Wybieram Dwójkę, zapraszając Państwa na wystawę Miasto Natura.
3: Okazuje się, że Warszawa jest wciąż inspirującym miejscem, ciągle się zmienia, ale zawsze pokazuje coś nowego.
1: Ekspozycję prezentowaną w galerii Obok Związku Polskich Artystów Fotografików odwiedzimy jeszcze w tej godzinie. A po 17, po krótkiej wycieczce na Półwysep Iberyjski, na który przeniesiemy się dzięki przeglądowi prasy zagranicznej, będzie mowa o tym, czy w kraju cieszącym się sukcesem gospodarczym jest zgoda co do tego, jak wspierać kulturę i branżę kreatywną. O tym z dziennikarzem Adamem Pantakiem porozmawia Jakub Kukla. Z kolei za mniej więcej półtorej godziny odwiedzimy Dolny Śląsk, by zaprosić Państwa na festiwal Krzyżowa Music, którego artyści będą w najbliższym czasie występować przed publicznością w różnych miejscowościach, a 31 sierpnia dotrą do Warszawy. Michał Jakubik, Elżbieta Szymkowska, Karol Furtak i przed mikrofonem Monika Zając będziemy z Państwem w audycji Wybieram Dwójkę do godziny 18.00.

0: To była trzecia część koncertu organowego B-dur Jerzego Fryderyka Händla. Bob van Asperen i Orkiestra Wieku Oświecenia tak nam zagrali na otwarcie środowego wydania audycji Wybieram Dwójkę. A już teraz zgodnie z zapowiedzią przenosimy się do stolicy Wielkopolski, gdzie trwa Dancing Fair Place Poznań. Idea warsztatów tanecznych zrodziła się w latach 90. z inicjatywy Ewy Wycichowskiej. Z tancerką i byłą wieloletnią dyrektorką Polskiego Teatru Tańca spotkał się Jacek Butlewski.
1: Przed laty nagrywaliśmy w samym centrum, bo Dancing Poznań rozpoczynał się w Polskim Teatrze Tańca, jeszcze przecież w starej siedzibie, bardzo blisko poznańskiego ratusza. Teraz na Ramowice, nowe miejsce.
2: Tamten czas, w końcu nazwany Dancing Poznań, dlatego że dochodziły różne dodatkowe imprezy, festiwale, bardzo dużo różnych działań artystycznych, co roku zmieniających się, i w końcu nazwaliśmy to Dancing Poznań. Natomiast początki były z 1994 roku, kiedy jeszcze takie warsztaty w ogóle nie były modne, i to, że ja sama jako tancerka korzystałam z warsztatów za granicą, stwierdziłam, dlaczego nie w Polsce. I w związku z tym jako dyrektor wtedy Polskiego Teatru Tańca stwierdziłam, róbmy to. Zaczęło się od bardzo skromnych, chociaż wielkich wydarzeń, miało być w ogóle biennale, ale pod koniec tych pierwszych warsztatów międzynarodowych zapytano się, no i co, a w przyszłym roku nie będzie, i musieliśmy robić co roku. Także Dancing Poznań istniał za mojej dyrekcji 16 lat. Odbywał się w 7 obiektach, także uczestnicy musieli biegać po różnych obiektach. Bywało, że dziennie odbywało się 120 kursów. I bardzo żałuję, że zostało to niekontynuowane, ale uratował nas właśnie Klub Kultury i Tenisa na Ramowicach. Od 10 lat, więc mamy taki jubileusz, dziesięciolecie warsztatów. One się oczywiście też zmieniają co roku, jeśli chodzi o ofertę. I to przede wszystkim dla nich tutaj

0: Jesteśmy i oni nas karmią swoją energią, swoim zakochaniem się w tym, co na przykład ja jako 4-letnie dziecko powiedziałam, że będę tańczyć, to realizuję do dnia dzisiejszego. Myślę, że to, że to jest teraz w jednym miejscu, to z kolei powoduje, że jesteśmy w tym pięknym obiekcie z ogrodem, z parkiem. W tym momencie to jakby nas jednoczy bardziej, bo wtedy wszyscy biegali na wszystkie strony i spotykali się dopiero przy jakichś wydarzeniach, na kilku scenach wtedy. Też nie było tak, żeby się spotkać razem. To najczęściej było w tej końcowej fazie, kiedy była możliwość pokazania efektów. Tutaj też mamy i będzie to w piątek. Także zapraszam gorąco, tak około 21:00 właśnie skończą się wszystkie zajęcia. Jest tak zwany pokaz.
1: Czyli to, co przed laty było także, że przychodzą na warsztaty taneczne także amatorzy, którzy uczą się, poznają choreografię i potem ją pokazują na scenie. To zostało.
0: Tak, nie tylko poznają choreografię, ale również jakby sposób pracy z ciałem, z myślą, z uczuciem. Tak są te różnorodne podejścia dzisiaj do ruchu, że tu przez taniec można bardzo wiele zdobyć, osiągnąć, wyleczyć się może nawet, traktować to jako rehabilitację. Korzystają z tego wszyscy i w tym roku warsztatów jest 32, jest 25 instruktorów i jest jeszcze trzyosobowo prowadzona przez 3 osoby rezydencja dla seniorów, którą właśnie nazywamy ZASP dla seniorów, bo to ZASP sfinansował. To również to jest dla tych osób starszych, które bardzo często boją się ruszać i taka kreatywna rezydencja uruchamia właśnie nie tylko ciało, ale właśnie tą chęć bycia razem, poruszania się z jakimś uczuciem, z jakimś myślą. Chcemy pokazać jakby tą myśl, która wychodzi z Gombrowicza i z genów, dlatego że w czwartek o 21:00, zapraszam, jest pokaz właśnie tego spektaklu, który też jest dofinansowany ze środków funduszy SKE-ZAS z programu Kultura, który otrzymałam, żeby zrealizować ten spektakl dopiero w Poznaniu w listopadzie 30. Geny. Prawdziwe zdarzenie progresywne, to jest choreomonodram z obrazami filmowymi. I tutaj na przykład nagrywamy podczas tej rezydencji, nagrywamy takie dźwięki naturalne, szukamy właśnie, co jeszcze możemy dodać do tego spektaklu, który na razie będzie miał taki pokaz, właśnie work in progress, taki pokaz w procesie. I posłuchamy, co publiczność na to powie i być może wzbogaci to, co będzie w listopadzie.
1: Trochę takie doświadczenie także sceniczne w czasie tegorocznej edycji.
0: Takie zbierające w jakimś miejscu chętnych, których zaszczycimy, mam nadzieję, właśnie takim trudnym wydarzeniem opartym na Gombrowiczu, wykonywanym przez Paulinę Wyciłowską jako wykonawczynią i Aldonę Nawrocką jako autorkę kompozycji, Martynę Wycichowską jako autorkę tych obrazów filmowych i wiele tu rodzinnych aspektów kreatywnych, które właśnie jakby pochodzą z Grenów, które się tutaj w tym momencie skupiają, także bardzo gorąco zapraszam w czwartek i w piątek oczywiście na pokaz tego, co jest wydarzeniem Fair Place. Jestem bardzo wdzięczna, że klub nas przygarnął, że nie zostaliśmy opuszczeni do końca, że Polski Teatr Tańca, myślę, z nowym dyrektorem będzie miał więcej do powiedzenia w tej sprawie, ale w tej chwili to właśnie to, co udawało się tak wiele lat robić w różnych obiektach jako dyrektor Polskiego Teatru Tańca, to myślę, że tutaj Jakub Rękoś, przygarniając nas i starałam się udowodnić, że to jest bardzo blisko tenisa. Są takie zdjęcia właśnie pokazujące, jak wiele takich ruchów tenisistki czy tenisisty właśnie jest tańca współczesnego czy nawet z baletu.
2: Mówiła Ewa Wycichowska, a Dancing Fair Place Poznań potrwa do piątku. Słuchają Państwo Dwójki już 20 minut po 16:00.

0: Vivace non troppo, czyli trzecia część kwintetu fortepianowego Szymona Laksa. Grali Piotr Sałajczyk i Kwartet Śląski. To nagranie sprzed ponad dekady. Iwaszkiewicz, przyjaciele i wrogowie. To tytuł książki Beaty Izdebskiej-Zybały, która kreśli nieznane oblicze wybitnego poety i prozaika, śledząc jego korespondencję. A Iwaszkiewicz pisał i do Odojewskiego, i do Strójkowskiego, ale też do Ireny Krzywickiej czy Wandy Telekowskiej. I te korespondencyjne przyjaźnie trwały niekiedy całe dekady. Autorka jakiś czas temu gościła w audycji Wybieram Dwójkę i tak opowiadała o swojej książce.
1: Książka jest zbiorem esejów, które pisałam przez ostatnich kilka lat i postawiłam sobie takie zadanie, żeby napisać o Iwaszkiewiczu coś nowego. No jak wiadomo, nie jest łatwo, ponieważ powstały stosy książek o Iwaszkiewiczu, więc ten mój cel, żeby napisać coś nowego, był dosyć, tak wysoko postawiona poprzeczka, ale mam ten atut, że pracuję w stawisku, gdzie są archiwa. W stawisku, czyli w Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, gdzie są archiwa. Archiwum korespondencyjne i rękopiśmienne. I ja właśnie korzystałam z archiwum korespondencyjnego, gdzie jest zbiór 3,5 tysiąca adresatów do Jarosława Iwaszkiewicza, więc miałam z czego wybierać. Nie wszystkie korespondencje są opracowane jeszcze. I po kolei trafiałam na bardzo ciekawe listy, które skłaniały mnie do tego, żeby nie tylko je publikować, czyli opracować i powiedzmy w twórczości wydać je, ale też żeby na ten temat coś pisać. Pierwsza korespondencja to były listy Włodzimierza Odojewskiego, młodego Odojewskiego, do Jarosława Iwaszkiewicza, już takiego doświadczonego pisarza, bo to są listy powojenne oczywiście.

0: a potem to już tak poszło. Na przykład bardzo ciekawe listy Wandy Telakowskiej, które do tej pory nie zostały wydane. I one pokazują Iwaszkiewicza no, zupełnie innego. Więc te eseje, które się znajdują w tej książce, mam nadzieję, że pokazują takiego świeżego, nowego Iwaszkiewicza.
1: Tak w audycji Wybieram Dwójkę mówiła Beata Izdebska-Zybała.

paczki i z krótkim uzasadnieniem, dlaczego paczkę powinniśmy nadać właśnie do Państwa. Wybieram dwójkę @polskieradio.pl. Czekamy na wiadomości do godziny 18. A już za chwilę tematów literackich ciąg dalszy.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, już 16:30.
1: Goście dwójki.
0: Łączymy się ze studiem Polskiego Radia we Wrocławiu, gdzie są już dyrektorka Wrocławskiego Instytutu Kultury Dominika Kawalerowicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
0: A także pisarz, poeta, muzyk Filip Zawada, dziś w roli kuratora Europejskiej Nocy Literatury. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Już w tę sobotę Wrocław znów zabrzmi różną literaturą, różnymi głosami. Chciałam zacząć od tytułu czy hasła, które wydaje mi się wyjątkowo ciekawe w tym roku. Wspólnota. Jak odnaleźć to, czego nigdy się nie

0: mnie zgubiło. Mam wrażenie, że sporo dyskutujemy o potrzebie wspólnotowości, a jednocześnie w tej naszej debacie publicznej nie brakuje takich głosów, które aktywnie działają raczej na rzecz podziałów, a tymczasem, co jeśli nie literatura może nam pomóc w odnalezieniu właśnie tej wspólnoty?
1: Właściwie to literatura bardzo w niej pomaga, ale też wydaje mi się, że wspólnota jest o tyle ciekawym takim wątkiem, że ona cały czas się zmienia, bo właśnie bardzo szybko możemy jakieś takie wystawić oceny tej wspólnotowości naszej, że nie kontaktujemy się, że ludzie siedzą przed komputerami, nie potrafią jakby wyjść i umówić się na randkę i, no i tak dalej, ale wydaje mi się, że to są jakby uproszczenia zbyt duże, dlatego że ta wspólnota powstaje i ona powstaje tylko w zupełnie inny sposób, bo kiedyś, to powstaje tak naprawdę tak, że ludzie zaczynają wstawać od tych komputerów i zaczynają szukać innych ludzi i tak mi się wydaje, że tak jest i jak ja już jestem może stary i może coraz mniej wiem na ten temat, natomiast patrzę na mojego syna, który jest młody i tak naprawdę ten komputer przestaje być dla niego coraz mniej atrakcyjny, a ci prawdziwi, żywi ludzie, z którymi można iść i pograć w piłkę, są jednak cały czas ciekawi i, no i cały czas jest to coś, co wydaje nam się, że zgubiliśmy i tak narzekamy, że to nie istnieje. Wydaje mi się, że to istnieje i trzeba się temu przyglądać. Może nie da się wystawić jakiejś definicji w tym momencie tej wspólnocie i tak łatwo ją podsumować, ale myślę, że przyglądanie się jest jakby wystarczającą definicją na ten moment.
0: A ciekawi mnie, na rzecz jakiej wspólnoty działa Europejska Noc Literatury, czy jaką wspólnotę jednoczy? Czy tu chodzi o wspólnotę ludzi czytających, czy właśnie niekoniecznie, bo formuła tej inicjatywy zakłada chyba maksymalną otwartość na każdego, kto się tym przedsięwzięciem zainteresuje?
2: Na pewno jest tak, że Europejska Noc Literatury to jest wydarzenie, które tworzy wspólnotę i to rzeczywiście, pani redaktor, nie jest tylko wspólnota osób kochających książki i czytanie, chociaż oni oczywiście też podczas Europejskiej Nocy Literatury z nami są, ale to też są wrocławianie, wrocławianki, wszystkie te osoby, które w tym dniu do Wrocławia przyjadą, które szukają ciekawostek o swojej lokalności, o swoim mieście, przecież w tym roku czytamy na takim specyficznym osiedlu wrocławskim, pięknym, na Borku. I to też są osoby, które przyjeżdżają i przybywają posłuchać ciekawych głosów. To też są osoby, które śledzą życie kulturalne kraju, aktorów i aktorki, i są ciekawi, jak oni zinterpretują fragmenty literatury. Więc ta wspólnota, ona się tworzy na różnych poziomach. Również niezwykle dlatego, że samo czytanie wydawałoby się jest aktem bardzo intymnym, a tutaj jednak zapraszamy te ponad 10 tysięcy osób, żeby przybyły i posłuchały i obcowały z czytaniem, z literaturą wspólnie, więc jakby nie było, to też jest wydarzenie kulturalne, to jest takie wydarzenie na kształt festiwalu, które jednak tworzy też na chwilę tą wspólnotę ludzi, którzy mają otwarte umysły i szukają od bycia w kulturze też czegoś więcej niż to bycie osobno, ale też tak naprawdę bycia razem.
0: To ustalmy podstawowe fakty. Jeśli ktoś nie zna zasad Europejskiej Nocy Literatury, choć to przecież jest wydarzenie o kilkunastoletniej już tradycji, 10 miejsc, w tych 10 miejscach 10 aktorów, aktorek, ale zdaje się nie tylko. Każdy z nich co pół godziny prezentuje wybrany fragment powieści europejskiego twórcy lub twórczyni i tu także ten klucz, zdaje się, jest bardzo szeroki, bo to są zarówno literackie nowości, jak i dzieła klasyków. Na czym państwo ten wybór w tym roku oparli? No oprócz tego, że jak zakładam, w każdym z tych dzieł, w każdym z tych wybranych fragmentów jest jakieś odniesienie właśnie do tego zagadnienia wspólnoty.
1: No więc wybór był bardzo trudny dla mnie, dlatego że no, ja się zająłem tym wyborem i próbowałem jak najwięcej tych wspólnot odnaleźć w tych różnych książkach. I na początku wydawało mi się, że to będzie dosyć proste zadanie, ale im bardziej brnąłem,

0: czytałem to wszystko, to okazało się, że coraz mniej wiem o tej wspólnocie i tak naprawdę w tym momencie na te kilka dni, dwa, trzy dni przed rozpoczęciem festiwalu, prawdę mówiąc, nie wiem nic i uważam, że to jest stan bardzo dobry, ponieważ jestem jeszcze bardziej otwarty na to wszystko, co się dzieje, ale no też chciałem, żeby jakoś każdy mógł coś znaleźć dla siebie, dlatego nawet też postanowiłem, że znajdzie się tam książka Ota Pawła Puchar od Pana Boga, która jest tak naprawdę reportażem z meczu hokejowego i sobie pomyślałem, że właśnie kibice też tworzą taką wspólnotowość i dlaczego nie zaprosić również ich na takie wydarzenie, na którym może rzadziej bywają, no bo pewnie częściej bywają, nie wiem, na halach czy na stadionach, a jest to taki fragment, który być może dla nich będzie też atrakcyjny. No i tak naprawdę te książki opowiadają o różnych miejscach. To są ludzie, którzy nigdy nie pisali poezji, a okazuje się, że piszą poezję i opowiadają o miejscu, które znika na ziemi. Tą wspólnotowość też tworzą miejsca i pojawia się również Warszawa w Białej Elegii i też uważam, że to jest ważna część wspólnotowości, że pewne rzeczy mogą się narodzić w pewnych miejscach i jest dużo mądrości Sandora Maraja w księdze ziół. Jest też oczywiście książka z Polski Mikołaja Grimberga, Rok, w którym nie umarłem, która opowiada o takiej wspólnocie pacjentów w szpitalu. No i jakby jak najszerzej starałem się opowiedzieć o tym, co można opowiedzieć w sumie tylko w 10 książkach.
1: To ja bym do tego jeszcze dodała internat Serhija Żadana, czy stacja Europa Centralna Jarosława Rudisza. Ten wybór jest rzeczywiście bardzo interesujący. A jaki był klucz doboru osób, które te dzieła będą w sobotę prezentować?
2: Stawiamy na parytet. 5 kobiet będzie czytało i 5 mężczyzn. Staramy się też odpowiedzieć na potrzeby różnych grup odbiorców, znaczy różnych wiekowo, więc zapraszamy aktorki i aktorów, które znają różne pokolenia naszych odbiorców, ale i też te najmłodsze głosy, tak żeby te młode osoby, które śledzą życie kulturalne i serialowe, chociażby właśnie Polski, żeby mogły odnaleźć coś dla siebie. No i też bardzo się cieszymy zawsze z obecności akcentów wrocławskich. W tym roku Renata Pałys, wrocławianka, wybitna wrocławska aktorka, będzie nam też czytała we wrocławskim teatrze pantomimy, więc staramy się już tą dużą grupę, tą wielką rzeszę, właśnie tą wspólnotę odbiorców Europejskiej Nocy Literatury dopieścić w miarę różnych gustów.
1: Ja przyznam, że co roku śledzę te miejsca, które państwo wybierają na kolejne odsłony Europejskiej Nocy Literatury i właściwie byłam zaskoczona, że dopiero teraz Borek staje się tą wielką sceną literacką. To bardzo urokliwa część Wrocławia, Krzyki, Park Południowy, takie miejsce, w którym są i dawne poniemieckie wille i takie zaciszne uliczki. Chyba czas najwyższy, żeby właśnie tam zagościła Europejska Noc Literatury.
2: No my też z tej współpracy z Borkiem bardzo się cieszymy, też z Radą Osiedla, która była bardzo, bardzo otwarta i tak naprawdę powiem, że zabiegała też długi czas, żebyśmy na Borek zawędrowali. No Wrocław jest jakby nie było dużym miastem i jeszcze sporo mamy w zakresie odwiedzania różnych zakamarków do zrobienia, ale mega się cieszymy, bo i pomnik Chopina w Parku Południowym to jest takie miejsce, które jest mega kojarzone właśnie z różnymi wydarzeniami kulturalnymi, ale też zaprowadzimy uczestników, uczestniczki w takie rejony, do których no zazwyczaj wejść się nie da. Tutaj na przykład zajezdnia tramwajowa Borek przy Powstańców Śląskich, no to są takie miejsca, gdzie wiemy, że one istnieją, widzimy je, są naszym dziedzictwem, często są bardzo ciekawe, ale no zajrzeć tam nie każdy może. Bardzo się cieszymy, że odwiedzimy różne szkoły, które mają przepiękne aule, przepiękne zakamarki, czy wrocławski teatr pantomimy, czy chociażby będziemy czytać w klubie tenisowym na Powstańców Śląskich, czy w bibliotece publicznej. Staramy się wybrać zawsze takie miejsca, żeby były przede wszystkim też duże, bo odbiorców i odbiorczyń, tak jak powiedziałam, jest sporo, ale też, żeby dać jednak przestrzeń do wybrzmienia takim wybitnym głosom, jak chociażby Olafa Lubaszenko, bo on w tym roku będzie czytał właśnie wspomnianej Renacie Pałys, Tomaszowi Saprykowi, Lechowi Dyblikowi, Małgorzacie Potockiej. No,

0: jest jednak duża też potrzeba zorganizowania jakiejś takiej godnej sceny dla właśnie tego wydarzenia i tych tekstów i głosów.
1: Przyszło mi też do głowy, że w zależności od tego, jak kto zaplanuje swoją wycieczkę po tych wybranych przez państwa punktach, tak zabrzmi też ta opowieść, na którą się złoży tegoroczna Europejska Noc Literatury. W zależności od tego, które fragmenty nastąpią, po których, to mogą być zupełnie różne historie, prawda?
0: Dokładnie tak. To warto tutaj powiedzieć, jak można zauczestniczyć w tym wydarzeniu. Bo w każdej z tych 10 lokalizacji, tak jak pani redaktor wspomniała, usłyszymy fragment innej książki w wykonaniu aktora lub aktorki. O wyznaczonych godzinach między 18 a 22.30 co pół godziny będą czytane właśnie teksty jednocześnie. Więc będzie każda z osób czytających przedstawiała ten sam tekst 10-krotnie, ale w miarę upływu czasu te interpretacje też się od siebie różnią. Więc podczas jednej takiej rundy można odwiedzić wszystkie 10 czytań, ale można też się zatrzymać przy którejś lokalizacji na dłużej, przy ulubionym tekście czy przy ulubionej interpretacji głosowej. Można zostać na dłużej i rzeczywiście wtedy pewnie można różne spektrum odbioru tego samego tekstu doświadczyć. No, strategie na uczestnictwo, my wiemy, są bardzo różne. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo to jest takie wydarzenie niestandardowe i my tutaj nie nakładamy na nią żadnego sposobu na uczestniczenie. Jeżeli ktoś jeszcze nie był z nami podczas tych 14 poprzednich edycji, to proszę bez skrępowania dołączyć, bo to jest wydarzenie bardzo dla każdego, również dla osób ze specjalnymi potrzebami. Tutaj wszystkie informacje na pewno uczestnicy i uczestniczki znajdą na naszej stronie internetowej.
1: Rozmawiamy o Europejskiej Nocy Literatury, ale to jest też wydarzenie bardzo wrocławskie, prawda? Ten europejski element jest bardzo istotny. Zresztą wszystko zaczęło się od przygotowań do Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, ale w tym wszystkim gdzieś pobrzmiewa zawsze duch Wrocławia, wrocławskość, niezależnie od tego, czy więcej uczestniczy w tych wydarzeniach mieszkańców Wrocławia, czy turystów, bo zakładam, że pod koniec lata i tych sporo w tych okolicach się znajdzie.
0: Na pewno tak. Odwiedzają nas też osoby szczególnie z Dolnego Śląska i przyjeżdżają specjalnie na to wydarzenie, ale rzeczywiście te wiele lat temu, kiedy szykowaliśmy się do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, nam bardzo zależało, żeby wyciągać kulturę, organizować wydarzenia kulturalne poza tak naprawdę takimi typowymi ramami budynków, które z kulturą kojarzymy. I tak Europejska Noc Literatury jest takim dobrym przykładem. My co roku jesteśmy gdzie indziej we Wrocławiu, mamy innego partnera społecznego, zazwyczaj to jest jakieś Centrum Aktywności Lokalnej czy Rada Osiedla i staramy się pokazywać Wrocław rozciągłości pełnej, nie zapraszać do siebie, no bo też Wrocławski Instytut Kultury programuje działania w Znanej Barbarze, w Klubie Pod Kolumnami, w Podwórku Neonowym, ale to jest ten moment w roku, kiedy my przychodzimy do państwa, do wrocławianek tak naprawdę pod ich domy, gdzieś w zakamarki ich parków ulubionych, czy do ulubionej filii biblioteki, których też jest we Wrocławiu bardzo dużo i przynosimy im to wyjątkowe doświadczenie tak naprawdę pod jakby nos. I cieszymy się, że możemy za każdym razem być w jakimś innym miejscu.
1: Europejska Noc Literatury na wrocławskim osiedlu Borek już w tę sobotę, początek o godzinie 18. A zapraszali państwa na to wydarzenie jego kurator, pisarz, poeta i muzyk Filip Zawada. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: A także dyrektorka Wrocławskiego Instytutu Kultury Dominika Kawalerowicz. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję i do zobaczenia.

0: To Francesco Piemontesi i Sztuczne ognie z drugiego zeszytu preludiów Claude'a Debussy'ego. Ten artysta powróci na antenę dwójki w letnim festiwalu muzycznym. Przypomnimy, koncert zarejestrowany w ubiegłym roku w Sztokholmie. Artyście towarzyszyła wtedy Szwedzka Radiowa Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Maksima Emelianiczewa, a w programie znalazł się pierwszy koncert fortepianowy demol Johannesa Brahmsa, a także piąta symfonia Gustawa Malera. To w letnim festiwalu muzycznym po godzinie 19, a tymczasem jest 16:50. Słuchają Państwo dwójki, jest 19 sierpnia. Dziś przypada Światowy Dzień Fotografii i my z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa zaproszenie do galerii Obok SPAW w Warszawie na wystawę Miasto Natura. Zbiór czarno-białych fotografii Radka Jaworskiego jest opowieścią o Warszawie i relacji, jaka zachodzi między miejską przestrzenią a światem przyrody.
1: Pomysł wziął się tak naprawdę z faktu, że Radek, który pochodzi z Wrocławia, od ponad 25 lat mieszka

0: pracuje w Warszawie i w zasadzie od tego czasu ciągle spogląda na tą Warszawę fotograficznie. I Marzena Jaworska, kuratorka wystawy, na co dzień pracuje w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Muzeum Niepodległości jest także patronem honorowym tej wystawy. Zdjęcia, które prezentujemy na tej wystawie, są z takiego okresu jak 2011-2026, bo okazuje się, że Warszawa jest wciąż inspirującym miejscem, ciągle się zmienia, ale zawsze pokazuje coś nowego.
1: Radek Jaworski, fotoreporter agencji Forum, członek SPAW, członek ZAX. Fotografią zajmuje się od końca lat 80. Idea wystawy się narodziła rok temu, mniej więcej, właśnie z pytania o to, czy ja mam zdjęcia z naturą w mieście. Więc stwierdziłem, że nie mam takich zdjęć. I dopiero przeglądając archiwum zdjęć z Warszawy, się okazało, że tych zdjęć jest całkiem sporo. Ale ta natura nie jest oczywista. Znaczy, to nie był cel moich zdjęć, żeby przedstawić naturę. Ona się pojawiła na zdjęciach przy okazji. I tak funkcjonuje w mieście, gdzie jest gdzieś obok, niezauważana, nie jest, że czasem jest głównym motywem, tak jak w Łazienkach na przykład. Się wydaje, że to jest taki park miejski i tam jest zieleń. Ta zieleń jest wszędzie. I dopiero trzeba było takiej uważności przy doborze zdjęć, żeby stworzyć właśnie takie opowiadanie o naturze w mieście. O tej nieoczywistej naturze, o takiej, której codziennie mijamy, a której nie zauważamy.
0: Na tej wystawie mamy Warszawę, tak jak tutaj było powiedziane, troszkę inną, nieoczywistą, trochę poza głównymi trasami. To są miejskie zaułki, to są wiślane zarośla. To nie jest taka Warszawa z pocztówki reprezentacyjna, ale pojawiają się też rozpoznawalne punkty i miejsca na mapie Warszawy. Są takie ciekawe, też wręcz surrealistyczne kadry, które pokazują, że ta natura, którą my próbujemy jakoś ujarzmiać i ją uregulować, że ona czasem pojawia się w bardzo zaskakujących miejscach, jak na przykład w bagażniku. Tutaj mamy zdjęcie z ulicy Szklanych Domów, gdzie z bagażnika wystaje potężne gałęzie jemioły.
1: Ta czerni biel była jakimś naturalnym wyborem przy tym temacie. Moje ulubione zdjęcia to są czerno-białe. Znaczy zawsze, oczywiście teraz aparaty robią zdjęcia kolorowe, ale zawsze to przerabiam na czarno-białe i potem jak coś wybieram, to zawsze to jest fotografia czarno-biała. Muszę się zmusić, żeby zrobić coś w kolorze. Wszystkie kadry są jakoś emocjonalnie moimi ulubionymi. Zdjęcie otwierające, które się pojawiło na plakacie, przedstawiające billboard reklamowy, który częściowo przysłonięty przez drzewo, a za tym billboardem są, widać jeszcze ludzi, którzy pracują w biurowcu. To jest billboard na dużym biurowcu. Ale też moim ulubionym zdjęciem jest właśnie zdjęcie z jemiołą w bagażniku starego Mercedesa. Właśnie za jego surrealizm. Tych zdjęć jest dużo i one cały czas powstają. Jeszcze są plany wydania być może albumu, o ile znajdziemy wydawcę.
0: Wystawa jest bezpłatna. Zapraszamy do odwiedzenia nas od poniedziałku do niedzieli, od godziny 10 do godziny 18. Także zapraszamy 4 września na Noc Fotografii. Będą także oprowadzania kuratorskie, pierwsze o godzinie 19, drugie o godzinie 21.
2: Z kuratorką Marzeną Jaworską i autorem zdjęć Radkiem Jaworskim rozmawiała Ludwika Gołaszewska-Siwiak. Wernisaż już za godzinę, a wystawę Miasto Natura będzie można zwiedzać w galerii obok Związku Polskich Artystów Fotografików do 20 września. Tak powoli dobiega końca pierwsza godzina środowej audycji Wybieram Dwójkę. Za chwilę wspólnie posłuchamy muzyki Luigiego Boccheriniego, a po 17 między innymi zaproszenie na festiwal Krzyżowa Music, rozmowa o polskiej kulturalnej soft power, a także przegląd prasy zagranicznej, dziś wyjątkowo z Półwyspu Iberyjskiego.

0: Autopromocja.
1: Zapraszam na kolejny koncert z cyklu Z klasyką przez Polskę. Już w sobotę, 22 sierpnia o 17:00 w studiu imienia Władysława Szpilmana wystąpią skrzypaczka Roxana Kwaśnikowska i pianistka Julia Kociuban. Usłyszymy sonatę A-dur Cezara Franka i kompozycję Grażyny Bacewicz oraz Szymona Brzuski. Bezpłatne wejściówki można rezerwować pod adresem koncertydwojki@polskieradio.pl. Do zobaczenia i do usłyszenia. Klaudia Baranowska.
2: Koncert powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca. Sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
0: Autopromocja.
3: Tu program drugi Polskiego Radia, właśnie wybiła 17:00.
2: Przegląd prasy zagranicznej.
3: Dziś zaprasza Katarzyna Fitzwilliams.
4: Buenos dias. Dziś przegląd prasy hiszpańskiej. Zaglądamy do dziennika El Periodico, który opisuje, jak państwa Zatoki Perskiej przekształcają się w nowe centrum świata kultury i coraz odważniejszej sztuki. Ale wróćmy do 2013 roku, kiedy to katarski urząd do spraw muzeów umieścił 14-metrowych rzeźb z brązu przed wejściem do powstającego szpitala Sidra w Dousze. Było to dzieło The Miracle's Journey Damiana Hirsta. Brytyjski artysta, enfant terrible sztuki współczesnej i mistrz autopromocji ukazał rozwój płodu od poczęcia aż po narodziny. Wspomniany zespół rzeźb, wyceniany na $20 milionów i stanowiący własność katarskiej rodziny królewskiej, przez kolejne 5 lat pozostawał zasłonięty z powodu protestów. To pierwsza rzeźba przedstawiająca nagość na Bliskim Wschodzie. To bardzo odważne, zauważył Hirst w 2018 roku, gdy jego monumentalny hołd dla życia został wreszcie odsłonięty. Od tamtej pory zmiany w regionie tylko przyspieszyły, napędzane nieustannym napływem petrodolarów oraz potęgą inwestycji Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Na horyzoncie rysuje się zaplanowane na grudzień otwarcie

Muzeum Guggenheim Abu Zabi, mieszczący się w spektakularnym budynku zaprojektowanym przez Franka Gehry'ego. Otwarcie to stanowi artystyczny i architektoniczny kamień milowy, wieńczący niezwykłą dekadę kulturalnej ekspansji, powstawania monumentalnych obiektów i gromadzenia imponujących kolekcji, takich jak zbiory katarskiej dynastii panującej, aspirującej do miana Medyceuszy XXI wieku. Sztuka i kultura to religia, którą wszyscy możemy wyznawać, stwierdziła w wywiadzie szejkini Al-Mayasa bint Hamad bin Khalifa, siostra emira Kataru i szefowa tamtejszych muzeów. Jest ona prawdopodobnie najbardziej wpływową kobietą w świecie sztuki. Jednocześnie jej brat nieustannie powiększa swoją ogromną prywatną kolekcję w tempie 2 lub 3 zakupów dziennie. Zbiór ten liczy obecnie ponad 5000 obiektów i obejmuje dzieła od epoki neolitu aż po sztukę współczesną. Dzięki ogromnym zasobom finansowym oraz zaangażowaniu gwiazdorskiego grona arabskie monarchie nie tylko wkroczyły na międzynarodową scenę artystyczną, ale wręcz ją zrewolucjonizowały. Kultura stała się dla nich swego rodzaju supermocą. Priorytetem są znaczne inwestycje w edukację i kulturę. Na mapie kulturalnej mamy Dubaj, który przygotowuje się do otwarcia pierwszego w regionie Muzeum Sztuki Cyfrowej. Wielkimi krokami zbliża się Doha Design Biennale, a także druga edycja Abu Dhabi Public Art Biennale. Na wyspie Jas ma powstać również pierwszy na Bliskim Wschodzie park rozrywki Disneya, choć to już temat na inną opowieść. Czytamy w El Periodico. A w El Pais również o sztuce, ale o sztuce nietrafionej. En defensa de las cosas mal hechas, w obronie rzeczy kiepsko zrobionych. W czasach zalewu internetowej papki musimy doceniać ludzkie wysiłki na rzecz tworzenia sztuki, nawet jeśli jest ona niskich lotów, apeluje na swoich łamach hiszpański dziennik. Pytanie, dlaczego ludzie tworzą lub tego nie robią, stanowi jedno z kluczowych zagadnień w historii filozofii. W przypadku masowej produkcji, gdy wymusza się przestrzeganie określonego wzorca, powstają dzieła powtarzalne i przeciętne, wyraźnie kontrastujące ze wszystkim, co wykracza poza utarte schematy. W dobie treści wiralowych presja płynie ze strony bezlitosnych mediów społecznościowych. Każde nieudane dzieło, niezależnie od przyczyny potknięcia, staje się błyskawicznie obiektem internetowej sensacji i wywołuje falę niszczycielskich drwin. W takich realiach wiele osób postrzega sztuczną inteligencję jako prawdziwe wybawienie chroniące przed kompromitacją i przed wysiłkiem. Wybawienie, które jak czytamy w El Pais, jest zagrożeniem, bo już teraz obserwujemy i będziemy obserwować coraz częściej ludzi, których umysły stępiały z powodu braku aktywności. Autor artykułu zastanawia się, czy zdajemy sobie sprawę, jak zgubne może to być dla demokracji. Biorąc pod uwagę poglądy wielu przedstawicieli świata technologii, trudno nie dopuścić do siebie myśli, że może to być działanie celowe. A przecież potrzebujemy ludzi, którzy robią coś nieudolnie, lecz z entuzjazmem, bo tylko w ten sposób można w ogóle zachęcić kogokolwiek do podejmowania działań i do tworzenia. Przecież niemal każdy postęp w sztuce i innych obszarach budowany jest na fundamentach wcześniejszych nieudanych prób. I na koniec przeglądu przenosimy się do Madrytu, bo ulice stolicy Hiszpanii przemierza Federico García Lorca. 90 lat po swojej egzekucji. Rzeźba poety stworzona przez artystę Fernando Sancheza Castillo została zaprezentowana w różnych punktach miasta. Grupa młodych artystów porywa García Lorca z madryckiego Palacio de Velázquez na oczach spacerowiczów w parku Retiro. Opuszczają to miejsce śmiejąc się i unosząc go triumfalnie w górę przy ogłuszających oklaskach. Skandują Lorca żyje i niosą transparent z napisem chcę spaść na chwilę. Chwilę, minutę, wiek. Ale niech wszyscy wiedzą, że nie umarłem. Tak w poniedziałek rozpoczęła się Saka Nocturna, nocne uprowadzenie, performance kolektywu La Juan Gallery dla upamiętnienia 90. rocznicy egzekucji Lorki. Pochód zatrzymywał się w kilku miejscach, a po drodze dołączały do niego kolejne osoby. Najpierw śpiewali artyści, a po chwili wtórowała im reszta tłumu. Wydarzenie to odbywało się na ulicy pośród przechodniów, ponieważ Federico był poetą ludu, a teraz ponownie łączy się z tymi ludźmi. I ponieważ Lorca stanowi wspólne dziedzictwo wszystkich Hiszpanów. Juan Gomez Alemán, dyrektor artystyczny La Juan Gallery, wyjaśnia, że pierwotnym zamysłem performance'u było zorganizowanie konduktu żałobnego. Nie można jednak urządzić ceremonii pożegnalnej dla ciała, którego nigdy nie odnaleziono, zauważa. Zdecydowano się zatem na inscenizację nocnego uprowadzenia, nawiązując do praktyki sakas, nocnego wywożenia więźniów na egzekucję z czasów wojny domowej, oraz na przeprowadzenie tej postaci przez stolicę, by symbolicznie sprowadzić ciało poety z powrotem do Madrytu i jego mieszkańców. Miasto to odegrało kluczową rolę w karierze twórcy. To właśnie tutaj rozwijał on swój literacki geniusz jako członek

0: pokolenia 27. To akt zadośćuczynienia za przeszłość, której w rzeczywistości nie da się naprawić, dodaje Gomez Aleman. Jest to gest oddający również hołd tysiącom osób zaginionych, o których nie wolno zapominać. Bardzo dziękuję za dziś. Katarzyna Fitzwilliams.
1: A dokąd o tej porze jutro nas zabierze Katarzyna Fitzwilliams, to się okaże. Michał Jakubik, Elżbieta Szymkowska, Karol Furtak i Monika Zając. My będziemy z Państwem w audycji Wybieram Dwójkę do godziny 18, a już teraz węgierskie otwarcie tej drugiej części naszego popołudniowego spotkania.

0: Orkiestra Symfoniczna Rozgłośni NHK w Tokio i Paweł Jerwi w trzeciej części dywertymenta na Orkiestrę Smyczkową Beli Bartoka. Już 11 minut po godzinie 17 swojego gościa przedstawi teraz Jakub Kukla.
1: Gość dwójki. Adam

0: Antak, dziennikarz Rzeczpospolitej, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pan dopiero co na łamach wspomnianego tytułu wyraził pewne zaskoczenie, że oto, o ile włączenie Polski do grupy państw G20 było szeroko komentowane i odmieniane przez wszystkie przypadki, o tyle na przykład sukces Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, czyli fakt, że ta uczelnia znalazła się na 23. miejscu w światowym rankingu uczelni muzycznych, że ta informacja w zasadzie przeszła bez echa. Kiedy pan się dowiedział o sukcesie UMFCU?
1: No właśnie, o tym sukcesie dowiedziałem się 2 dni przedtem, jak napisałem ten felieton, więc no, informacja przeszła bez echa nie tylko ogólnie opinii publicznej, ale również ja jej nie dostrzegłem.
0: Ale może to jest oczywiste, bo o ile sukces gospodarczy cieszy nas wszystkich i wpływa na życie nas wszystkich, o tyle sukces Uniwersytetu Muzycznego to jest jednak zupełnie inna skala.
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że sukces Uniwersytetu Muzycznego nie zapewni wielu miejsc pracy, tak jak, nie wiem, sukces branży zbrojeniowej, o której tak wiele się teraz mówi, ale to nie oznacza, że powinien być pomijany w tej debacie publicznej, bo ja przede wszystkim jestem dziennikarzem prawnym i z tego tytułu uczestniczyłem w bardzo wielu kongresach, panelach, gdzie bardzo wiele mówi się o wspieraniu polskiej gospodarki, o local contencie tak zwanym. Tylko ani razu nie usłyszałem, żeby do tego local contentu zaliczać przemysł kreatywny i branżę kreatywną. A to stanowi około 3% polskiego PKB. To jest znacznie więcej niż wielu dziedzin, które są mocno wspierane.
0: To nie jest mało, te wspomniane 3%. O tym, dlaczego tak się dzieje, bo to nie jest niestety nowe zjawisko, to nie jest nowy fenomen i czy dałoby się to zmienić i komu się udało, o tym dziś będziemy rozmawiać, ale sięgam jeszcze do pańskiego felietonu, bo pan przekornie zauważa, że obie te kwestie, czyli Polska w G20 i sukces Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina z punktu widzenia statystycznego Kowalskiego znaczą mniej więcej to samo, więc może my się aż nadto przejmujemy faktami gospodarczymi.
1: Tak, jak pan zauważył, przewrotnie zauważam, bo proszę przyjrzeć się tym krajom, które w tym zestawieniu G20 się znajdują. To są między innymi Indie, Brazylia, Stany Zjednoczone, czyli kraje, w których żyje się dobrze, ale tylko wybrańcom. Na pewno nie całemu społeczeństwu, więc no, ten sukces gospodarczy nie jest markerem dobrobytu. A kultura częściowo ten dobrobyt jednak gwarantuje.
0: Co takiego się dzieje, że do głów decydentów politycznych, ale też myślę sporej części społeczeństwa nie przedostała się jeszcze ta myśl, nie przedostało się to przekonanie, że kultura to może być i jest ważne koło zamachowe także gospodarki?
1: Wydaje mi się, że wynika to zarówno z nastawienia polityków. Tajemnicą Poliszynela jest to, że premier Donald Tusk nie ceni szczególnie tego sektora. Ministerstwo Kultury już 3-krotnie zmieniało w trakcie tej kadencji swojego lidera. Najpierw był to Bartłomiej Sienkiewicz, który, jak wiemy, no miał tę pewną misję do wykonania. Później to była bardzo ceniona w środowisku krytyczka sztuki, dawna dyrektorka Zachęty, Hanna Wróblewska, która no, niestety musiała ustąpić miejsca ambicjom politycznym Polski 2050. I dzisiaj mamy panią ministrę Cinkowską, która no, urzęduje nieco ponad rok, zdaje się. Trudno jeszcze oceniać jej dokonania na tym polu kultury, no ale sama ta częstotliwość tej rotacji już pokazuje, że nieszczególnie politycy o tę kulturę się troszczą.
0: Mówimy o ostatnich 3 latach, ale gdyby rozciągnąć nieco horyzont czasowy i spojrzeć na ostatnich 15-20 lat, to okazałoby się, że chyba myślenie jest podobne, czy myślenie było podobne.
1: No i tu właśnie jest ciekawie, bo wie pan co, o ile ta władza kulturą szczególnie się nie interesuje, to poprzednia władza przez 8 lat swoich rządów kulturą interesowała się aż zanadto. Prawo i Sprawiedliwość rozumiało ważność kultury, tylko traktowało ją no niestety instrumentalnie. Dawało pieniądze na przedsięwzięcia związane z kulturą, ale dawało też pewne zadania do wykonania, promowanie określonej wizji polskości, określonej wizji historii. No i tu niestety pojawia się

0: zgrzyt. No bo nie o to chodzi w dotowaniu kultury, żeby cenzurować twórców. Więc tutaj taki złoty środek powinien zaistnieć pomiędzy tym podejściem obecnego rządu, a tym, co przez 8 lat się działo za rządów Prawa i Sprawiedliwości.
1: Tyle, że my cały czas, mam wrażenie, rozmawiamy o perspektywie lokalnej. Natomiast jeśli spojrzymy na świat, to okaże się, że o rzeczywistości bardzo często myślimy przez pryzmat amerykańskiej popkultury. I o takim wpływie myślę, bo takiego zasięgu nie miał chyba jak dotąd żaden polski rząd i wydaje się, że żaden nawet nie ma takich ambicji. I o to pytam, z czego to wynika?
0: To, zdaje się, wynika z takiego przekonania, że Polska jest niewielkim krajem, takie mam wrażenie, i nie rości sobie pretensji do tego, żeby swoją kulturę eksportować na świat. Wydaje mi się, że może jest to pokłosie jednak tylu lat jakiegoś zniewolenia Polski i przekonania, że nie mamy wiele do zaoferowania, że ta nasza wizja świata, nasza kultura nie są cenne dla reszty Europy czy dla świata. Wspomniana Ameryka, Stany Zjednoczone takiego przekonania nie mają, bo przecież my wszyscy myślimy za pomocą tych kalek, choćby z Hollywoodu i z kultury muzycznej amerykańskiej, no a polscy artyści takiego przebicia nie mają, ale, bo Stany to jest taki kraj, no, nieporównywalny do nas, ale weźmy Koreę Południową, która przecież jeszcze kilkanaście lat temu wcale też nie świtała w naszej świadomości tak mocno jak dziś, a dziś, no, przecież z czego pan kojarzy Koreę Południową?
1: To są kwestie kulinarne na pewno, no i przede wszystkim K-pop oczywiście.
0: No właśnie. A Korea to jeden z liderów produkcji tankowców i jakoś o tym w powszechnej świadomości nie wiemy, prawda? No bo kultura poprzedza te działania dyplomacji gospodarczej i zdaje się, że polskie rządy i polskie społeczeństwo, no niestety, tego nie dostrzega.
1: Jeśli chodzi o Koreę, to moglibyśmy jeszcze dołożyć tutaj ostatnio bardzo popularne seriale i kinematografię też dość sprawną. Komu jeszcze się udało i w jaki sposób?
0: Na pewno udało się Francji i to oczywiście możemy mówić, że dziedzictwo francuskie jest olbrzymie, a język francuski kiedyś był przecież tym, czym dzisiaj jest język angielski, ale jednak...
1: Czego Francuzi nie mogą przeboleć.
0: Tak, to prawda, ale jednak rząd francuski i to kolejne rządy francuskie i to jest też bardzo ważna kwestia, tak na marginesie mówiąc, bo oto dlaczego w Polsce nie ma takiej strategii myślenia o promocji polskiej kultury, pytałem jak jeszcze ministrą była Hanna Wróblewska, właśnie jej samej, i ona powiedziała, że ambicją nie jest jej opracowywanie takiej strategii, bo strategie trafiają do szuflad. Do szuflad przyjdzie kolejny rząd i zrobi, co będzie chciał. Tylko ja jestem przekonany, że gdybyśmy tę kulturę, i to nie to, jak konkretnie tę kulturę rozumiemy, ale nasze podejście do promocji kultury, wyjęli poza ten spór polityczny i ustanowili taką strategię na dziesięciolecia, to moglibyśmy osiągnąć to, co osiągnęła Francja, która konsekwentnie za pomocą i tej dyplomacji kulturowej, i za pomocą wsparcia dla tego sektora kreatywnego zwiększa wpływy swojej kultury, swojego dziedzictwa na całym świecie, bo oni, zdaje się, nie zadają sobie pytania, gdzie wyeksportować tą francuską kulturę, ale jak poza Francją stworzyć zapotrzebowanie na francuską muzykę, gry, filmy, literaturę. No, u nas takiego myślenia jeszcze wciąż nie ma.
1: Poza Francuzami ktoś jeszcze radzi sobie nieźle na tym polu właśnie?
0: Oczywiście Wielka Brytania radzi sobie również świetnie. No choćby cały szereg tych instytucji działających pod szyldem British Council działają na całym świecie i wspierają te promocje angielskiej, brytyjskiej kultury. Ale zwróćmy uwagę na kraje, jak na przykład Niemcy, które też za pomocą instytutów Goethego do tej debaty lokalnej wkraczają i te wartości bliskie kulturze niemieckiej promują. Kolejny taki przykład działań, które zwiększają znaczenie danego kraju, no to choćby Biennale. Przecież w Wenecji mamy Biennale, które funkcjonuje od nieco ponad 100 lat, no ale wcześniej Włochy, oczywiście jako kolebka renesansu, zawsze oddziaływały mocno, ale no nie miały takiego znaczenia. Z kolei we Francji odbywa się festiwal filmowy w Cannes. W Berlinie jest Srebrny Niedźwiedź wręczany. W Polsce, która przecież też ma bardzo

0: silne związki z kinematografią, nie mamy takiej nagrody o zasięgu międzynarodowym.
1: To jest kwestia finansów, czy to jest prędzej kwestia pewnego podejścia, mentalności, pewnego sposobu myślenia o sobie samym?
0: Powiedziałbym, że to jest splot tych dwóch czynników, bo jak rozmawiam z dyrektorami polskich muzeów, to są zazwyczaj muzea sztuki, to i pytam ich o te kwestie, czy ich ambicją jest to, żeby kierowane przez nich instytucje miały zasięg globalny, jak na przykład, no nie wiem, Pompidou w Paryżu, czy Tate w Londynie. Oni odpowiadają nie. Koncentrujemy się na tym, co lokalne, kierujemy nasz przekaz przede wszystkim do polskiego odbiorcy, czy też lokalnego odbiorcy z danego miasta. No ja pytam, dlaczego? Oni mi mówią, nie mamy na to pieniędzy, ale też nie mamy takich ambicji, takich potrzeb.
1: A może też w przypadku muzeów akurat odpowiedź mogłaby brzmieć, nie mamy takich zbiorów, jakie można znaleźć choćby w Paryżu, czy w Berlinie, bo to też jest fakt.
0: Do pewnego stopnia tak, ale wie pan, pierwsze Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Europie jest w Łodzi. To jest drugie najstarsze Muzeum Sztuki Nowoczesnej na świecie. Jak wielu z nas w tym muzeum było? Jak wielu Europejczyków bywa w tym muzeum? To jest kwestia, wydaje mi się, chęci, promocji, odpowiedniego przyciągania tych zagranicznych turystów. No i znowu, o to też pytałem ministrę Wróblewską, o damę z łasiczką w Krakowie, na co ona powiedziała, że no, krakowianie i tak narzekają na nadmiar turystów.
1: Myśli pan, że taką strategię, o której pan wspomniał, a której ministra Wróblewska na przykład nie chciała, bo uważała ją za zbędną, wychodząc z założenia, że pewnie prędzej czy później trafiłaby do szuflady, mogłoby wypracować jedno ministerstwo? Czy tu jest potrzebny jednak nieco szerszy front i tu jest potrzebne myślenie synergiczne?
0: Wydaje się, że myślenie synergiczne jest tu absolutnie niezbędne, bo to powinno działać na styku Ministerstwa Kultury, Ministerstwa Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i przede wszystkim Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Kultura powinna być postrzegana jako element budowania naszej pozycji na świecie na zasadzie tak zwanego soft power. To od lat wykorzystuje Francja. No zwróćmy uwagę, gdzie goszczono Donalda Trumpa, jak był we Francji, w Wersalu przecież. Tu odwołano się do jego megalomanii i przekonania, że zasługuje na pałac, tak? No bardzo sprytnie. Z kolei Wielka Brytania od lat gra tym, że ma króla, czy też wcześniej królową. No Polska niestety tych atutów, które posiadamy, nie wykorzystuje.
1: Na zakończenie polskiej prezydencji zorganizowano specjalny koncert. Zjechali się do Warszawy ważni politycy i nie tylko, ale to chyba nie o to chodzi, prawda? To nie jest kwestia, żeby zorganizować takie czy inne wydarzenie, tylko żeby stworzyć pewien sposób myślenia o sobie samym i umiejętność nienachalnego prezentowania własnego dorobku i własnej tradycji. Jak to osiągnąć?
0: No i znowu tutaj może wróćmy do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli do tego, jak działa Korea Południowa. Oni najpierw wypuszczają film, który osiąga sukces artystyczny, komercyjny i ten film staje się kołem zamachowym, do którego podczepiane są kolejne dziedziny, które są na świecie promowane. My mieliśmy takie koło, niestety, które przegapiliśmy, czyli Olgę Tokarczuk. Jej sukces, to też przyznała ministra Wróblewska w rozmowie ze mną, nie został wystarczająco wykorzystany. To, że mamy noblistkę, powinno posłużyć do promocji polskiej literatury, ale również polskiej kinematografii. No i niestety nie posłużyło.
1: Tyle, że to jest noblistka, która wywołuje pewne emocje. Może my nie umiemy przy tak głębokim skłóceniu wypracować jakiegoś wspólnego wzorca i wspólnego schematu.
0: Niewątpliwie, no dlatego też ministra Wróblewska tej strategii tworzyć nie chciała, bo wiedziała, że przyjdzie kolejny rząd, który tę strategię zlekceważy. No tylko tu znowu wracamy do podstawowego problemu. Czy zależy nam na tym, aby Polska była obecna pozytywnie w świadomości Europejczyków i w świadomości innych mieszkańców świata, czy żeby jej tam w ogóle nie było, albo co gorsza, żeby kojarzyła się źle, a niestety wciąż się źle kojarzy.
1: Jaką siłę może mieć kultura w polityce?
0: Oczywiście kultura bywa traktowana instrumentalnie. i o to absolutnie tutaj nie chodzi.

żeby wykorzystywać kulturę do promocji określonej partii politycznej czy określonego programu, raczej o to, żeby wykorzystywać kulturę do promocji kraju, ale żeby to była relacja zwrotna, to znaczy kultura służy promocji Polski, ale Polska też służy tej kulturze, no bo nie zapominajmy jednak o tym, że kultura czy sztuka to są wartości też same w sobie, których

0: czy jakiego kraju jesteśmy.
1: Udało się z konkursem Chopinowskim. To jest wydarzenie, które wywołuje emocje na całym świecie, dosłownie. Zmagania młodych pianistów są obserwowane chyba na prawie wszystkich kontynentach. Co jeszcze mogłoby stać się naszą wizytówką, jakąś marką, którą moglibyśmy rozpropagować?
0: A propos jeszcze tego konkursu Chopinowskiego, on rzeczywiście jest rozpoznawalny na całym świecie. Odbywa się raz na 5 lat. Poprzednia edycja była w 2021 roku, no i w ubiegłym roku.
1: Przesunięcie w związku z pandemią oczywiście.
0: Zgadza się. A jednak nawet tak duży odstęp pomiędzy edycjami nie spowodował tego, że remont, który toczył się i wciąż się toczy w centrum Warszawy, no odbywał się dokładnie w trakcie konkursu. No i znowu, mamy taką wspaniałą markę jak konkurs Chopinowski. Czy nie dałoby się tych prac, które są absolutnie niezbędne, zaplanować albo przed konkursem, albo po konkursie? Co więcej, pomnik Fryderyka Chopina w Łazienkach Królewskich, przy którym też szczególnie melomani z Azji bardzo chętnie się fotografują, również był w trakcie remontu, w trakcie konkursu. Więc to są detale, ale te detale budują ten obraz Polski i albo możemy budować obraz Polski jako nowoczesnego kraju, a Warszawy jako nowoczesnej metropolii, oczywiście z poszanowaniem tradycji i dziedzictwa, albo no możemy utrwalać taki obraz kraju w remoncie. Zapytał pan, co poza konkursem Chopinowskim? No tu znowu odwołałbym się do tej polskiej szkoły kinematografii. Przecież mieliśmy absolutnie wybitnych twórców, którzy byli nie tylko cenieni na całym świecie, ale którzy także byli w pewnym sensie nauczycielami dla wielu wspaniałych reżyserów europejskich i amerykańskich. No i dziś odnoszę wrażenie, że ta polska szkoła filmowa takiego wpływu już niestety nie ma. Polskie wzornictwo, polski design, to co było bardzo wysoko cenione w PRL-u, no też już raczej ustąpiło miejsca temu, co przybywa z Zachodu.
1: Zastanawiam się, czy uda nam się zakończyć to spotkanie jakąś pozytywną nutką, czy jest szansa, że polska kultura stanie się też 20. kulturą świata, czy jednak jakiejś zmiany myślenia na razie na horyzoncie nie widać?
0: Oczywiście tego sobie, mam nadzieję, wszyscy życzymy, żeby polska kultura stała się tą 20. kulturą świata. Nie wiem, czy tak się rzeczywiście wydarzy, ale wydaje mi się, że choćby taka rozmowa jak nasza, czy choćby to, że o tym napisałem, czy choćby to, że Tygodnik Powszechny na swojej okładce zamieścił tekst Po co nam sztuka, gdzie właśnie o tych zaletach kultury i sztuki również w budowaniu gospodarki pisze, no kropla drąży skałę i może uda się dotrzeć do decydentów, a przede wszystkim do ich wyborców, którzy zrozumieją, że kultura to nie jest tylko branie tych pieniędzy od publicznego podmiotu, ale również dbanie o wzrost polskiego PKB, już tak bardzo ekonomicznie mówiąc, czy też dbanie o wzrost polskiej pozycji na świecie.
1: Nie ma pan wrażenia, że to idealizm do sześcianu?
0: Oczywiście, że to jest idealizm, no ale od tego chyba jesteśmy, żeby dawać zadania, my jako obywatele, żeby dawać zadania rządzącym i żeby chcieć czegoś więcej niż tylko ciepłej wody w kranie.
1: No to powtórzmy raz jeszcze, czekamy na to, aż Polska stanie się 20. kulturą świata. Adam Pantak, dziennikarz Rzeczpospolitej, dziękuję panu bardzo serdecznie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Jakub Kukla, ja również bardzo dziękuję i do usłyszenia.

To Murray Pyraja w szopenowskim Impromptu Cismol. Słuchają Państwo audycji Wybieram Dwójkę w programie drugim Polskiego Radia. Jest 17.36 i już za kilka chwil będziemy zapraszać Państwa na festiwal Krzyżowa Music. Ale jeszcze dobra informacja dla Pani Anny z Kazimierza Dolnego, do której wyślemy książkę Iwaszkiewicz, Przyjaciele i Wrogowie. Pani Anna przyznaje, że każda nowa książka o Iwaszkiewiczu wzbudza jej zainteresowanie. Cóż ciekawego można się jeszcze o nim dowiedzieć? To prawdziwa zagadka. Mam nadzieję, że ta książka pozwoli pani tę zagadkę rozwikłać. Słuchamy teraz muzyki Antonia Vivaldiego.

0: To była czwarta część sonaty na wiolonczelę i basso continuo Antonia Vivaldiego. A my już teraz w audycji Wybieram Dwójkę łączymy się z panem Januszem Gregorowiczem, śpiewakiem i rzecznikiem festiwalu Krzyżowa Music. Dzień dobry.
1: Witam panią, pani redaktor i witam słuchaczy Dwójki.
0: Będziemy rozmawiać o tym bardzo ciekawym przedsięwzięciu, w sercu którego są warsztaty muzyczne, ale nie tylko. Zdaje się, że już młodzi artyści i mistrzowie pojawili się w Krzyżowej i Krzyżowa rozbrzmiewa muzyką.
1: Tak jest. Bardzo mi się podoba pani określenie, bo to rzeczywiście nie jest taki typowy festiwal, tylko to są gigantyczne, wspaniałe warsztaty muzyczne. Soliści, czy właściwie solistów tu nie ma, bo albo wszyscy są soliści, może tak, bo to tak wygląda muzyka kameralna. Natomiast oni już są i pracują, bo mają bardzo mało czasu. To się rzadko zdarza, dlatego mówię, to nie jest festiwal taki, jak normalnie znamy, bo tutaj przyjeżdżają ludzie z 16-17 krajów, czasami więcej, i oni tutaj są. Oni nie przyjeżdżają i nie wyjeżdżają pojutrze, tylko są i biorą udział w próbach, co jest bardzo skomplikowaną rzeczą w tym momencie, dlatego że oni mają bardzo mało czasu na przygotowanie dzieł. Bardzo mało. Oczywiście przed tym dostają od dyrektor festiwalu wiadomość, jaki mniej więcej będzie repertuar. A repertuar to jest co najmniej 40 pozycji, więc zdajemy sobie z tego sprawę, że na praktycznie tydzień koncertów, czy może tam 13 dni, nie ma szans, żeby to... Jesteśmy?
0: Tak, słuchamy.
1: Nie ma po prostu nawet możliwości, żeby zagrać wszystko, czego

0: czego byśmy chcieli posłuchać. I niestety nie ma szans, żeby wszyscy uczestnicy zagrali na tym festiwalu. To się odbywa w ten sposób, że oni są przewidziani w pewnych składach do pewnego utworu i ćwiczą go 3-4 dni, ale ćwiczą rzeczywiście, powiem, prawie dzień i noc. I dzień przed koncertem pani Vivien Hagne słucha tej, rezultatów tej pracy. I zdarza się czasami, że jak my to nazywamy pochopnie, chemia nie pasuje między muzykami i nie da się zgrać tego kwartetu lub kwintetu, no bo coś nie pasuje. To są tylko ludzie i każdy ma swoje spojrzenie na muzykę, każdy ma swój talent. No, jest sobą, po prostu jest człowiekiem. I jak to nie pasuje, to trzeba odwołać tych ludzi, ale w to miejsce natychmiast wchodzą inni.
1: Czyli to jest taka operacja na żywym organizmie, można powiedzieć. Tak. Ale dla tych młodych artystów zakładam, każda okazja do kontaktu z publicznością jest istotna. Ja muszę pana zapytać o to miejsce, w którym ci artyści się spotykają i to wszystko się rozgrywa. W sercu jest muzyka, ale tak naprawdę chodzi też o takie budowanie mostów, także tych pomiędzy państwami. No i tutaj też symboliczne znaczenie krzyżowe i chociażby dla pojednania polsko-niemieckiego, jest bardzo istotne.
0: Jest bardzo istotne, między innymi dlatego tutaj jestem w Krzyżowej od paru lat, ponieważ poziom tego festiwalu mnie wzruszył. Ja bardzo dużo muzyki, że tak powiem, pracowałem w tym temacie i coś na ten temat chyba wiem. Natomiast miejsce jest niesamowicie istotne, a w dzisiejszych czasach bardzo istotne i myślę, że nikomu tego nie muszę ani ja tłumaczyć, ani w ogóle nie ma tutaj dużo co dyskutować. Mamy takie czasy, jakie mamy i pojednanie polsko-niemieckie jest bardzo istotną sprawą. I właśnie Krzyżowa jest tym miejscem, symbolem, bo to zaczęło się w czasie II wojny światowej już. Tu w Krzyżowej powstał antyhitlerowski ruch przeciwko faszyzmowi. Tu w Krzyżowej zaczęli pierwsi mądrzy ludzie dyskutować na temat Europy. Jeszcze wtedy nie mówiło się to o Unii Europejskiej, ale o wspólnej Europie. Tutaj w Krzyżowej. I dla nas Polaków Krzyżowa jest miejscem, w którym wiemy, odbyła się słynna msza pojednania, gdzie dwóch panów o dużej pozycji polityków, jeden był premier Mazowiecki, drugim był kanclerz Kuhl, który tutaj się pojawił, kiedy oni tutaj podali rękę wreszcie, kiedy odprawili ten mszę. To są bardzo ważne rzeczy. W Krzyżowej jest nawet muzeum. Jest specjalna taka wydzielona przestrzeń, gdzie są najróżniejsze zdjęcia z czasów, jak Polska się rozwijała. Jak Polska się rozwijała po II wojnie światowej, a szczególnie po czasach Solidarności. Jest papież, jest Wałęsa. Są ludzie, którzy no, dla Polski byli no, bardzo poważnymi przykładem, nie wiem jak to nazwać, poważna sytuacja.
1: A zatem Krzyżowa jest centrum tego wydarzenia, tych warsztatów, tego festiwalu, ale przecież już wracając do spraw czysto muzycznych, młodzi artyści występują w różnych miejscowościach. To nawet można nazwać taką małą trasą koncertową, prawda?
0: No jest, to się rozbudowało nawet przez ostatnie lata, dlatego że no mamy, to się, dzieją się różne rzeczy, tak? Trzeba patrzeć, ile przede wszystkim pani Vivien Hagner wybiera muzyków bardzo starannie. Oni przyjeżdżają naprawdę z całego świata. Oni mówią różnymi językami, oni mają, jak to mówimy, różny kolor skóry, brzydko, mają różne poglądy, mają różne religie. Oni się tam spotykają i tam się słyszy od rana do wieczora bez przerwy obce języki. Widzicie najróżniejsze postaci.

0: To jest po prostu wspaniałe. I oni się spotykają na scenie, niektórzy się nigdy nie widzieli i zaczynają ze sobą pracować. I jeszcze do tego jest ten taki, taka landrynka, jakby to powiedzieć, cukiereczek dla nich, że na ten festiwal przyjeżdżają muzycy z całego świata, tak zwani seniorzy, którzy z nimi pracują, siadają z nimi i grają z nimi. Udzielają im porad. Tam nie ma nienawiści, nie ma niczego, jest po prostu wspaniała atmosfera. Przyjeżdżał tu Polini, przyjeżdżają takie osoby jak Daniel Stabrawa, były koncertmistrz filharmoników berlińskich. Przyjeżdżają najróżniejsi artyści, dyrygenci, ale przede wszystkim instrumentaliści. I to jest piękne. I pracują z tymi ludźmi, a to już nie są dzieci, to nie są studenci. To są już absolwenci największych, najlepszych, najpiękniejszych, najwspanialszych szkół muzycznych na świecie.
1: Choć nadal ludzie młodzi, bo zdaje się ta granica wieku to 30 lat. Już jutro koncert w Świdnickim Kościele Pokoju. Oczywiście zaplanowane są także koncerty w Krzyżowej, w Szczawnie Zdroju, w Jaworze. Czy to są koncerty otwarte dla publiczności?
0: Wszystkie koncerty są otwarte do publiczności i powiem pani coś więcej, czy państwu. Nie tylko koncerty są otwarte dla publiczności. Wstęp na teren majątku von Moltke, tam gdzie ma siedzibę dyrekcja festiwalu, gdzie my wszyscy tam mieszkamy. Wstęp tam jest właściwie wolny, można sobie przyjść na próbę. Oczywiście trzeba przed tym komuś tam powiedzieć, że się chce. Ale można wejść na próbę, być na wszystkich próbach. Mało tego, słuchacze, niektórzy wierni, którzy przyjeżdżają tam co roku, przychodzą na wspólne obiady, na wspólne posiłki, rozmawiają z tymi artystami, mają z nimi bezpośredni, taki bardzo bliski kontakt. To są piękne rzeczy.
1: A Krzyżowa to jest piękne miejsce i na pewno polecamy, żeby je odkryć, jeśli ktoś z państwa będzie w okolicy. To Dolny Śląsk, okolice Świdnicy, Wrocławia. Dodajmy, że nie tylko Dolny Śląsk, bo w ramach tej trasy jesiennej zaplanowane są koncerty w Poznaniu, także w Lipsku, ale 31 sierpnia artyści zaproszeni do udziału w festiwalu Krzyżowa Music odwiedzą także Studio Koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. My na to wydarzenie z powodów oczywistych szczególnie chętnie państwa zapraszamy, a nawet zachęcamy do tego, żeby zawalczyć o wejściówki. To jest poniedziałek, 31 sierpnia, godzina 19. Jeśli chcą państwo na ten koncert się wybrać, czekamy na telefony 22 645 22 22. A za opowieść o festiwalu Krzyżowa Music dziękuję serdecznie śpiewakowi i rzecznikowi tego wydarzenia, Januszowi Gregorowiczowi. Bardzo dziękuję i trzymamy kciuki za tegoroczną odsłonę.
0: Serdecznie pani dziękuję. Zapraszam państwa wszystkich na koncerty. Można je sprawdzić terminy w internecie, na stronie internetowej Krzyżowa Music i wszędzie tam jest napisane wszystko, co się da.
1: Bardzo dziękujemy.

0: To finał Karnawału Zwierząt Kamila Saint-Saënsa, ale jeszcze nie finał środowej audycji Wybieram Dwójkę. Przed nami teraz radiowa podróż w czasie.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Wiersze Czesława Miłosza wsączały się do PRL na dnie bagaży. Od lat 70. były drukowane w podziemiu, poza zasięgiem cenzury. Wrota do Polski dla jego twórczości uchyliła Solidarność i Nobel jesienią roku 80. Ale już rok później, 13 grudnia, zatrzasnęły się ponownie. Z autorem Zniewolonego Umysłu rozmawiał Wojciech Karpiński – latem roku 82.
5: A jeżeli chodzi o nadzieję w odniesieniu do polskiej sytuacji, czy powstanie Solidarności, sierpień roku 1980, nie było dla pana źródłem nadziei?
6: Oczywiście było ogromnym źródłem nadziei, prawda? Mój pobyt w Polsce w czerwcu i poznanie Wałęsy były dla mnie bardzo dużymi przeżyciami. Naturalnie byłem tak samo miotany sprzecznymi uczuciami, dlatego że logicznie taka rzecz trwać nie mogła. Logicznie. Ponieważ wiadomo jest rzeczą, że żaden pluralizm nie jest do zaakceptowania przez Moskwę. Żadne struktury pluralistyczne nie mogą współistnieć z rządami ściśle monopolistycznymi jednej grupy ludzkiej. Niemniej jak byłem w Gdańsku, byłem na wybrzeżu i widziałem zgodne współdziałanie trzech głównych czynników w Polsce, to znaczy partii Solidarności Kościoła. Obserwując to na terenie regionalnym, można było powiedzieć, że ta formuła była zupełnie realna, realistyczna. No ale jak wiadomo, nie było to myślenie na górze, nie było to myślenie w Moskwie. Przeciwnie, tego rodzaju symbioza, która zresztą by szła jak najbardziej po linii polskich tradycji, a ostatecznie wolnościowych, a nigdy dyktatorskich. Ta formuła była nie do przyjęcia. Czyli naturalnie odczułem 13 grudnia jako zabicie nadziei. Z tym, że ciągle mnie pytają o rzekome przekroczenia przez Solidarność ram, które nie powinny były być przekraczane. Więc zawsze muszę powiedzieć jeszcze raz, co wiele razy mówiłem, że bardzo łatwo prawdę zmienić ex post. Z chwilą, kiedy ma się środki propagandy w ręku i powtarza się ciągle jedno i to samo, być może prawda znika. Oczywiście Solidarność była ruchem demokratycznym. Nie była kierowana odgórnie. Występowały rozmaite zjawiska. Nie znaczy, że ze wszystkimi, prawda, rzeczami, które poszczególne oddziały Solidarności robiły, należy się zgadzać, ale one były wynikiem funkcji miejscowych warunków w danym mieście czy w danym województwie. Niemniej było rzeczą jasną, że ten grom nie był zupełnie z jasnego nieba, to znaczy, że cała akcja była przygotowywana od dawna i wywodząca się z zasadniczego pewnika,

0: że władzą my się dzielić nie będziemy.
1: Po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego Miłosz na łamach New York Times w tekście zatytułowanym Ciężka odpowiedzialność za unicestwienie nadziei formułował jedną z najmocniejszych wtedy ocen zdarzeń. Rządząca partia komunistyczna przekonała się, że nie posiada żadnej wiarygodności i cały naród szydzi sobie z jej słów. Jedyną ucieczką było odwołanie się do armii. Apel Miłosza do opinii publicznej Zachodu o moralne wsparcie dla Polaków oraz o niedopuszczenie do obojętności wobec represji podpisali wtedy m.in. Josif Brodski, Leszek Kołakowski, Susan Sontag i Thomas Węclowa.
2: Ciąg dalszy archiwalnych wypowiedzi Czesława Miłosza jutro w cyklu Wolne Słowo, Wolna Europa. I tak jak dziś będzie to już ostatni akord audycji Wybieram Dwójkę. Michał Jakubik, Elżbieta Szymkowska, Karol Furtak i Monika Zając. Dziękujemy za dziś. Zapraszamy jutro kilka minut po godzinie 16. A tymczasem życzymy pięknego wieczoru.

0: Autopromocja.
1: Ja bardzo lubię rybę pieczona w soli. Zazwyczaj to jest albo branzino, albo dorada. I to jest niesamowite, bo ta ryba utrzymuje całą swoją wilgoć, a przy tym jest niezwykle delikatna.
2: O śródziemnomorskich smakach Tessa Caponi-Borawska opowie w kolejnej audycji z cyklu Ludzie i świat Śródziemnomorza w sobotę o 12:00. Dorota Gacek, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Jazzowy Klub Dwójki.
1: Przemek Psikuta, kłaniam się Państwu. Zapraszam na nasze kolejne środowe spotkanie z twórczością Johna Coltrane'a. Przed tygodniem słuchaliśmy sesji, która ukazała się w 1971 roku. Jedna z tych pośmiertnych, ważnych sesji pod tytułem Sonship. A dziś płyta wydana rok później, w 1972, Infinity. Infinity, nieskończoność, czyli John Coltrane w rękach Alice. Jak wiemy, te płyty w pierwszej połowie lat 70. produkowane przez Eda Michaela, to były albumy, które wydawała Alice Coltrane pod jej pieczą, pod jej okiem. Ukazywały się kolejne sesje, także te, które nagrywała, które dogrywała już po śmierci Trana. No i płyta Infinity to jedna z najbardziej kontrowersyjnych płyt wydanych w tamtych czasach, choć mam wrażenie z biegiem lat coraz przyjaźniejszym okiem patrzymy na te dogrywki, na te wszystkie zabiegi, którym tutaj Alice Coltrane poddała oryginalność.

finalne utwory Traina. Mamy tu jakby dwa światy, dwa z czterech utworów, pierwotnie nagrane przez klasyczny kwartet Coltrane'a, czyli Tyner, Garrison, Jones i Train, nagrane w 1965 roku w czerwcu i wrześniu w studiu Inglewood Cliffs, a kolejne dwie pozycje to utwory nagrane w 66 roku w lutym już przez późniejszy zespół Traina, czyli Fora Sanders, Alice Coltrane, Jimmy Garrison, Rashid Ali i Ray Appleton. Przy czym otrzymujemy tutaj dodane partie smyczkowe, dodane partie perkusyjne. W utworach z 66 roku partie basowe Garrisona zostały zastąpione nowymi partiami autorstwa Charlie'ego Haydena. Alice Coltrane sama nagrała nowe partie solowe. Stąd te modyfikacje, te dogrywki spotkały się z krytyką wielu osób. Sama Alice Coltrane wspominała, niektórym nie podoba się to, że dodałam instrumenty smyczkowe. Twierdzą, wiemy, że w oryginalnym nagraniu nie było takich zabiegów. Odpowiadam, czy byliście tam, czy słyszeliście komentarze Johna i wszystko to, co miał wtedy do powiedzenia. Rozmawialiśmy o każdym szczególe. John pokazywał mi, jak konkretny utwór powinien brzmieć, jakie powinien zawierać połączenia, jakie tonacje, jaki wydźwięk, a także jakie instrumenty smyczkowe. Mówił sporo o dźwiękach kosmicznych, o wyższym wymiarze, o poziomie astralnym i o innych światach, które tylko ja mogłam wtedy poczuć i zrozumieć.

Living Space. Utwór zarejestrowany oryginalnie 16 czerwca 1965 roku w New Jersey przez Rudiego Van Geldera. W ten sposób pokazany, w ten sposób interpretowany, zreinterpretowany przez Ellis Coltrane na albumie Infinity. Na albumie, który zawiera również słowo Coltrane'a, zacytowana jego wypowiedź, jego specjalny tekst, który pozostawił w odniesieniu do tych utworów. Postrzegać na nowo. I trzeba to teraz powiedzieć wszystkim, którzy chcą czytać ze zrozumieniem, że jakkolwiek się dzieje, wszystko jest u Boga. On jest łaskawy i miłosierny. Jego ścieżką jest ścieżka miłości, w której wszyscyśmy skąpani. Gdziekolwiek i kimkolwiek jesteś, zawsze usilnie staraj się podążać właściwą drogą. Proś o wsparcie i pomoc. W tym bowiem odnajdziesz największe wieczne szczęście, przyrzeczone nam przez Jego łaskę. One darów. John Coltrane. W sanskrycie imię duchowe przybrane przez Coltrane'a w 1966 roku. Ten termin oznacza współczucie. A to tekst, który pojawił się oryginalnie na okładce, na kopercie albumu Infinity, wydanego przez wytwórnię Impulse pod numerem AS9225. No to teraz przed nami kompozycja Leo, która ten album zamyka, czyli

Coltrane'owski Lew. 2 lutego 1966 roku, San Francisco. Wówczas w studiu znajdowali się John Coltrane i Pharoah Sanders. Alice Coltrane, która zagra na organach i na fortepianie, Rashid Ali na perkusji, Ray Appleton na instrumentach perkusyjnych. No i do tego mamy dodane partie smyczkowe, całą orkiestrę, w której pierwsze skrzypce trzyma Michael White. Znakomity Michael White, któremu Coltrane pod koniec swojego życia bardzo pomógł, który debiutował przecież także w wytwórni Impulse. Partię basową usłyszymy także tutaj dograną przez Charlie'ego Haydena. Leo.

Lio, utwór, który zamyka album Infinity. Stuart Smith pisze o nim tak. Połączenie własnej muzyki z muzyką swojego męża. Tu Ellis pokazała, ogłosiła nam wszystkim, że zamierza kontynuować wizjonerską ścieżkę Traina. Drogę, którą wspólnie tak naprawdę wytyczyli. Drogę, która tak naprawdę nie ma końca i tytuł tego albumu Infinity również to podkreśla. Dogrywek dokonano w The Village Recorder w Los Angeles w Kalifornii w roku 1972. To był rok niezwykle ważny w karierze Ellis Coltrane. Pamiętajmy, że dokładnie w tym momencie, w tym czasie ukazuje się album World Galaxy. Rzecz właśnie z 72 roku, nagrana już w rozbudowanym składzie z bardzo charakterystycznymi dla Ellis Coltrane sekcjami smyczkowymi, czyli rzecz, która idealnie łączy nam się, spina nam się z albumem Infinity. World Galaxy to jednocześnie jedna z najwyżej ocenianych płyt Alice Coltrane z tego okresu środkowego, czyli z pierwszej połowy lat 70. Dzieło pokazujące jakby inną Alice Coltrane. Pamiętajmy, to był moment, kiedy w Stanach Zjednoczonych króluje jazz rock, fusion, z kolei muzycy awangardowi, free jazzowi zaczynają coraz częściej szukać szczęścia w Europie dla swoich wyszukanych dokonań. No a Alice Coltrane jakby nic sobie z tego nie robi, tworzy własny, odrębny, taki powiedzielibyśmy samowystarczalny muzyczny świat. Tak właśnie dzieje się na płycie World Galaxy, która powstała w ciągu zaledwie 2 dni w listopadzie 1971 roku. Na perkusji Ben Reilly, na kontrabasie Reginald Workman, czyli kontrabasista Traina. Leroy Jenkins zagra na skrzypcach, Frank Lowe na saksofonie, do tego orkiestra smyczkowa, 16-osobowy zespół. Pojawia się tu także ze słowem mówionym, z recytacjami Guru Sachidananda. Jego udział bardzo wzbogaca interpretację utworów, także Traina. Proponuję, abyśmy posłuchali 2 tematów z tego long playa. Galaxy in Sachidananda to temat Alice Coltrane. No a finał tej płyty stanowi coltrane'owskie arcydzieło A Love Supreme.

0: the Tet Lao Supreme reign over the universe. Om Shanti, Shanti.
1: Galaxy in Satchidananda i przed chwilą Love Supreme. Tym razem w rękach Alice Coltrane i jej zespołu w nagraniach, które powstały w listopadzie 1971 roku. Te dwa nagrania zamykają Long Play World Galaxy, wydany w 1972 roku. Alice Coltrane, która po śmierci Traina mocno zaangażowała się w promocję jego dorobku, doprowadziła do wydania wielu niepublikowanych nagrań, których w naszym cyklu słuchały. Były kontrowersje, które wzbudziły uzupełnienia przez Alice Coltrane, uzupełnianie przez nią niektórych nagrań własnymi partiami harfy, smyczkami. No ale po latach myślę, że

ten dodatek, te bonusy, których słuchamy, pięknie dopełniają nam obraz Traina. No a dokonania samej Alice Coltrane to jest rzecz absolutnie wyjątkowa, osobna, która gdzieś tam oczywiście czerpie z twórczości późnego Johna Coltrane'a. Sama Alice Coltrane grała tutaj w tym ostatnim utworze na harfie, na organach, na fortepianie. Zresztą w obrębie poszczególnych utworów często nakładała brzmienia tych instrumentów na siebie, co dawało, co daje ten bardzo ciekawy, taki psychodeliczny efekt, dziś podejmowany przecież również przez młodszych artystów. Tak zamykamy nasze dzisiejsze kolejne spotkanie. Na finał proponuję, abyśmy powrócili do płyty Infinity i posłuchali początkowego fragmentu utworu Peace on Earth. Joanna Włoczewska, Przemek Psikuta, dziękujemy za dziś. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
0: Reklama.
2: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 19.
3: Letni festiwal muzyczny.
2: Przy konsolecie nadal Michał Jakubik, przy mikrofonie Karol Furtak. Dobry wieczór, a ten sygnał oznacza, że otwieramy kolejny już w tym tygodniu muzyczny wieczór w programie Drugim Polskiego Radia. Dziś mam dla Państwa potężny program koncertowy wykonany w Sztokholmie na początku ubiegłego sezonu artystycznego. Program, który stał się udziałem pianisty Francesca Piemonteziego i Orkiestry Symfonicznej Radia Szwedzkiego pod batutą pierwszego gościnnego dyrygenta tego zespołu, czyli Maksima Emelianiczewa. Program? Cóż, o szczegółach opowiem Państwu za mniej więcej kwadrans, ale myślę, że to wydarzenie mogło być jednym z koncertów, które cieszyły się największym zainteresowaniem, jeżeli chodzi o sezon koncertowy Szwedzkiej Radiowej Orkiestry Symfonicznej sezonu 2025-2026. Dlaczego za kwadrans? Cóż, pamiętają Państwo doskonale, że te muzyczne wieczory w programie Drugim Polskiego Radia w letniej porze rozpoczynamy od porcji literatury.
3: Książka do słuchania.
2: Powracamy zatem do powieści Jacka Boheńskiego Boski Juliusz, a tym samym także do tematu sądu nad Katalinarczykami. Czyta Andrzej Mastalerz.
4: Gdyby te zbrodnie popełniono, ścigać zbrodni nie miałby kto i żaden sąd nie odbyłby się już nigdy. Niech ojcowie dobrze się nad tym zastanowią. Niech ojcowie pomyślą o zbrodniach możliwych, a jeszcze niepopełnionych, wobec których sprawiedliwość będzie za chwilę bezsilna, bo się trochę tylko zawaha, trochę tylko spóźni. Niech ojcowie przestaną być niewolnikami wygód, rozkoszy, pieniędzy, lawiranctwa wpływowych ludzi i słów. Niestety, słowa dawno zatraciły prawdziwe znaczenie. Zabiegi, aby groźba zbiorowego mordu trwała, nazywają się miłosierdziem, zuchwalstwo odwagą,

naigrawanie z podstawowego poczucia sprawiedliwości troską o praworządność. Niech ojcowie przejrzą i zobaczą rzeczy, nie słowa. Niech ojcowie oprzytomnieją. Po tej mowie senat przychylił się do wniosku Katona i skazał więźniów na śmierć. A teraz akt drugi. Znowu Kato i Cezar, lecz w innej sytuacji. Już nie rok 63. Już się tymczasem wiele zdarzyło. Cezar został pretorem, później wyjechał do Hiszpanii, odniósł sukcesy wojskowe, napchał worki złotem i oto wraca do Rzymu. Rok 60. Teraz jest taka sytuacja. Cezar stoi pod miastem, Kato w mieście. Cezar myśli, będę konsulem. Kato, nie, Cezar nie będzie konsulem. Cezar myśli dalej, wejdę do miasta i odbędę triumf. Kato, nie, on żołnierzy przez miasto nie poprowadzi. Cezar jeszcze dalej. Republika ma staromodne zasady, jak panienka z dobrego domu, a ja ją szczypnę. Ja do niej po raz pierwszy z rękami spróbuję, zobaczę, czy puści. Kato, gdy wszystko tonie w nieprawości, ktoś jeden musi raczej zginąć, raczej popełnić szaleństwo, niż się upodlić. Cezar, no więc nie puści do końca, ale zobaczy, na ile zmięknie. To dobrze wiedzieć. Taki właśnie spór toczy się między nimi przez rogatki. Przez rogatki. Bo Cezar w roku 60 nie może wejść do Rzymu z wojskiem. No to jeszcze za wcześnie, więc czeka, by przyznano mu triumf za zwycięstwa hiszpańskie, wtedy wejdzie legalnie. Ale jednocześnie chce się ubiegać o konsulat. I tu znowu wynikają przeszkody prawne, ponieważ kandydat ma być w akcji wyborczej obecny osobiście. Czas nagli. Trzeba jutro pokazać się w Rzymie i wystawić kandydaturę, a zezwolenia na triumf ciągle brak. Republika nie puszcza. Lecz o tym Cezar wie. Nie będzie za daleko sięgać łapami, skoro republika taka cnotliwa. On też nie z tych niezgrabnych. Posłał chwilowo inne propozycje. Ma w Rzymie ludzi, którzy załatwią sprawę. Prosił jedynie o prawo wystawienia zaocznie swej kandydatury na konsula. Zatrzymał się przed bramami pod łuk przepisu, ale niech mu zrobią tyle, żeby mógł kandydować nieobecny. Kato czuje, czym pachnie koncepcja Cezara. Z niewinnych początków wynikają najsmutniejsze końce. Zacznie się od jednego ustępstwa, niby wyjątkowego, udzielonego tylko raz Cezarowi, aby kandydował zaocznie. Wyjmie się jedną cegiełkę z muru praw ochraniających republikę i cały mur zadrży. Kato nie domyśla się jeszcze, co Cezar wiezie z Hiszpanii. Nie przypuszcza, że Serwilia otrzyma niebawem perłę za 6 milionów sestercjów i że w tę cenę będzie wkalkulowany częściowo i on. Kato nie zna się na takich kombinacjach. Są zbyt dalekie od jego sposobu myślenia. Ale widzi, jak awanturnik dobiera się do republiki, wie, w jakich małodusznych czasach żyje, jakie rzeczy teraz uchodzą. On więc stanie na straży i będzie stał, póki tchu starczy. Nie zemdleje, ma dość sił. Bo wszyscy gotowi się ugiąć, gotowi przyjąć bez protestu bezczelne żądania Cezara. Już nikt nic nie powie, chyba leniwe, niech tam. Dlatego protestować musi Kato, a Cezar czeka pod bramami. I to jest właśnie ta nowa sytuacja. Cezar niecierpliwi się za miastem, licząc godziny, które jeszcze pozostały do zachodu słońca, a Kato mówi w mieście, ciągle mówi, też liczy godziny i postanawia, że nie zemdleje. Cezar chodzi tam i z powrotem, myśli o prezentach dla Serwilii, żeby bardziej skompromitować Katona niż kiedyś listem, a Kato tkwi na mównicy. Nie wie o prezentach, ale z tej odległości dobrze wstrzymuje Cezara. Senat musi wysłuchać mowy do końca. Tymczasem słońce zajdzie, pora będzie zbyt późna i zezwolenie na zaoczną kandydaturę

kandydaturę nie zostanie udzielone. Cezar powoli rezygnuje. Widzi, że cienie cyprysów wydłużyły się za bardzo. Słońce opada. Z Rzymu nikt nie przybywa z pomyślną wiadomością. No trudno. Chyba Cezar przegrał. Cato nieustannie mówi. Nikt go nie słucha. Te dni czerwcowe są długie. Trzeba wytrzymać. Cato mówi cokolwiek. Byle dłużej, byle do wieczora. Cezar, zwycięzca hiszpański, z workami złota, które są mu potrzebne na triumf, na konsulat, na Serwilię, kapituluje przed czym? Przed prawem? Prawo to bajka. Mrzonki Katona, ostatecznie sam Kato robi z prawa zwykłe błazeństwo, skoro pozwala sobie zamęczać senat całodziennym gadaniem, aby tylko nie przeszła jakaś uchwała. Więc przed czym kapituluje Cezar? Kato jednak wygrywa. Dlaczego? Czyżby wiedział lepiej od Cezara, jak nadużyć prawa? O, to się jeszcze pokaże. Chwilowo Cezar zmienia plany. Kato nie zemdlał, ale Cezar może po prostu zrezygnować z triumfu. Wjeżdża do Rzymu prywatnie. Staje do wyborów. Będzie konsulem. Dopiero gdy objął urząd konsula, przeszedł do ataku. Śmieszna walka, myślał. Śmieszny przeciwnik. Cóż za szanse mają w dzisiejszych czasach pokazy prostolinijności i samozaparcia, które urządza Cato. Społeczeństwo nie żąda czystych sumień. Ludzie chcą chleba. Potrzebna jest reforma rolna. Dziwactwa moralistów nikogo nie nakarmią. Cato może sobie stać i przemawiać. Te widowiska nie zaspokoją ludu. Co innego? Cyrk. Jakieś lwy. Gladiatorzy. Owszem, silne wrażenia pozwalają zapomnieć o żołądku, ale nie występy na wpół obłąkanego piękno ducha, nie popisy takiego nudziarza. A zresztą na przemówienia jest łatwa rada. Trzeba tylko jednego śmiałego kroku. Zrobi się go przy najbliższej okazji. Tak więc nowo obrany konsul zajął się przygotowaniami do podziału dóbr. Przede wszystkim Serwilia dostała perłę. Nie zaniedbał tego. Dla biedaków przeznaczył parcelację ziemi na bardzo sprawiedliwych zasadach. Ojcowie rodzin obarczeni licznym potomstwem mieli otrzymać grunt w pierwszej kolejności. Dla siebie przewidział niezależnie od reformy rolnej największą działkę. Całą Galię. Katonowi pozostawił ideały. To był już program na miarę geniusza. Tu już następował skok w boskość. Ten plan nie przypominał zwyczajnych zabiegów o urzędy i honory publiczne, ale stanowił przejście do akcji całkowicie nowej, nigdy przedtem w Rzymie nieoglądanej. Antykwariusz zwraca czytelnikowi uwagę, że nadchodził rok 58, dawno uznany przez nas za datę, od której się wszystko zaczęło. Teraz już wyraźnie prosiło się o jakieś gwałty, o morze krwi, o góry trupów. I rzeczywiście, podbój Galli był bliski. Chwilowo jednak czekały na zatwierdzenie projekty ustaw o podziale gruntów i oddaniu Galli pod władzę Cezara. Sprawa należała do kompetencji Senatu. Decydował o niej również lud. I wtedy właśnie Cato powtórzył to samo, co zawsze. Tylko stał, mówił, lecz głównie stał, okazywał samozaparcie, podkreślał, że on, Marek Porcjusz Cato, trwa mianowicie na straży, nie zemdleje, wciąż jest i zamierza być. Cezar widział go na mównicy. Tym razem rogatki nie dzieliły przeciwników. Przyglądał się Katonowi spokojnie, czerpiąc nawet zadowolenie z faktu, iż Cato był niepodobny do otoczenia. Taki wyobcowany, dziwny, jeden, zupełnie sam. Nikt poza Catonem nie zaprotestował dotychczas przeciw projektom ustaw. Inni grali na zwłokę, próbowali jakichś wykrętów, prowadzili obserwacje nieba i oświadczali, że znaki są niepomyślne. Trzeba więc odroczyć debatę. I tylko jeden Cato porwał się na tę rozpaczliwą umowę. Szczególny obłęd, myślał Cezar. Na co się tu właściwie liczy?
Bezsilność doprowadzona do ostateczności ma zatriumfować.

0: trwać nad siłą? Czy można być aż tak bezsilnym, że się przez to będzie silnym? Osobliwy pogląd na prawa fizyki. Dobre to dla eleatów, ale w Rzymie większość ludzi jeszcze nie zwariowała. Przynajmniej Cezar jest człowiekiem normalnym. Nadeszła chyba pora, aby to udowodnić Katonowi zebranej publiczności. Niechże stosunki między Katonem a Cezarem i możliwości obu stron przybiorą taki charakter, jaki rzeczywiście mają. Strona słaba musi wreszcie ponieść naturalne konsekwencje słabości. Strona silna okazać, co potrafi. Gdyby Kato przestał mówić, mógłby jeszcze uniknąć kompromitacji. Niestety się zawziął. Najwidoczniej pragnie znowu przemawiać do wieczora. Twarz rozgorączkowana, styl podniosły. Wyuczony na lekcjach u Atenodorosa, filozofa, w oczach wiara. Przyświecaj mi, duchu pradziadka. No i ten brak poczucia rzeczywistości, ta dziecięca naiwność. Kiedyś, gdy Kato po raz pierwszy się zakochał, pół Rzymu omal nie umarło ze śmiechu. Dziewczyna wzięła go tylko na otarcie łez, aby zapomnieć poprzedniego kochanka, który nagle odszedł. Kato odniósł się do rzeczy z właściwą sobie powagą. Oczywiście miłość. Oczywiście nikt prócz ciebie do ostatniego tchnienia z uczuciem nie wolno igrać. Zaraz małżeństwo, a w jakiej czystości, jak szlachetnie. Dziewczyna się zgadza. Cóż lepszego jej pozostaje? Kato chodzi w niebo wzięty. Ślub tuż, tuż. Tymczasem były kochanek dowiaduje się o wszystkim i trochę mu żal. Pewnego dnia wraca, mówi, że jednak ciągle kocha. Dziewczyna pada mu w ramiona, dziękuję. Katonku, ślubu nie będzie, do widzenia. Ten szaleje. Jak to ślubu nie będzie? Przecież się umówili. Cały Kato jest w tej historii. Pójdzie do sądu, bo jakaś dziewczyna wolała z kim innym spać. Wierzy w prawa integralne, żąda ich, myśli, że istotnie obowiązują. Teraz będzie stał na straży, protestował przeciwko projektom ustaw Cezara. A jednak nie będzie stał. Cezar go poruszy. Jak? O, to proste. Nie namyślając się dłużej, konsul Juliusz Cezar wezwał jednego ze swych liktorów. Niech liktor podejdzie do mównicy i zdejmie stamtąd Katona. Zdejmie? Tak zwyczajnie? Liktor jakby się zająknął. Aha, zwyczajnie. I potem? Potem niech go zaprowadzi do więzienia. Więc liktor poszedł i zdjął Katona z mównicy. Rozegrało się to w milczeniu. Nikt nie bronił senatora, tylko wszyscy spuścili oczy. Poprzednio, póki jeszcze Kato stał, wiele osób rozmawiało, bo długich mów Katona nie śledzono nigdy zbyt uważnie. Po zdjęciu zapanowała nagle cisza. Słychać było jedynie kroki Katona i jakby echo stąpnięcia eskortującego liktora. Ale w ciszy, w tak dogodnych warunkach akustycznych, Kato zaczął się znów odzywać, idąc. Chciał może, aby to wyglądało na dalszy ciąg mowy, lecz wznosił raczej bezładne okrzyki. Znikły gdzieś wpływy Atenodorosa, filozofa. Pomiędzy zdaniami występowały przerwy. Ludzie jeszcze niżej opuścili głowy, a Kato wołał, żeby pod żadnym pozorem nie przyjmowali ustaw, żeby pomyśleli, co się z nimi stanie, jeżeli wszystko pójdzie dalej trybem dotychczasowym. O sobie nic nie wspominał. Szedł do więzienia pogodzony z losem. Udzielał tylko ostatnich wskazań tym, którzy pozostawali na wolności. Lecz oto ciszę przerwał niespokojny rumor.
1: Do powieści Jacka Bochańskiego Boski Juliusz w interpretacji Andrzeja Mastalerza powrócimy jutro. Tymczasem pora wrócić do tematu dzisiejszego koncertu. Mam dla Państwa wydarzenie, które zarejestrowano w sali koncertowej Berwaldhallen w Sztokholmie dokładnie 12 września 2025 roku, a więc niemal rok temu. W programie tego koncertu znalazł się pierwszy koncert fortepianowy D-moll Johannesa Brahmsa i piąta symfonia Cis-moll Gustawa Mahlera. Jednak to nie tylko program jest powodem, dla którego myślę, że to wydarzenie mogło być jednym z najbardziej interesujących z perspektywy publiczności odwiedzającej regularnie Berwaldhallen w ubiegłym sezonie artystycznym. Przede wszystkim myślę tak ze względu na obecność na tej

Radzie wtedy we wrześniu 25 roku Francesca Piemonteziego. Pianisty, którego interpretacje muzyki Brahmsa, Beethovena i pozostałej części trzonu repertuaru XIX-wiecznego pobrzmiewają bardzo regularnie. No ale Piemontesi to artysta o bardzo szerokich horyzontach. Wykonuje muzykę w zasadzie od tej doby Bacha i Händla aż po muzykę nową i powiedzmy stosunkowo nową. Mówiąc te słowa, mam na myśli kompozycję choćby Un Suk Chin i Oliviera Messiana. Jednak ten ubiegły rok to z perspektywy Francesca Piemonteziego przede wszystkim rok Brahmsa. Brahmsa, którego Piemontesi, tak jak repertuar innych kompozytorów, wykonuje w sposób wyróżniający się erudycyjnością, jeżeli chodzi o interpretację, a mówiąc erudycja, mam na myśli zarówno czynnik intelektualny obecny w interpretacjach tego pianisty, jak i jego specyficzną, bardzo introwertyczną często wrażliwość. Rok Brahmsa, tak, to hasło, które doskonale wręcz streszcza ostatni rok działalności Francesca Piemonteziego, bo być może pamiętają Państwo nagrania drugiego koncertu fortepianowego Johannesa Brahmsa, które z udziałem Francesca Piemonteziego i orkiestry lipskiego Gewandhausu pod batutą Manfreda Honecka ukazały się już jakiś czas temu. Wtedy Piemontesi dopełnił program tej swojej płyty kompozycjami Brahmsa na fortepian solo, wydanymi jako opus 117. Jesienią odbędzie się premiera jego kolejnego albumu zarejestrowanego w Lipsku wraz z orkiestrą Gewandhausu i Manfredem Honeckiem. Tym razem będziemy mogli słuchać w jego płytowych interpretacjach właśnie pierwszego koncertu fortepianowego D-moll Brahmsa i kolejnego brahmsowskiego opusu utworów na fortepian solo, czyli opusu 118. Nie dziwi, że sporo czasu Francesco Piemontesi spędza zatem ostatnio na koncertowych interpretacjach opusu 15, czyli pierwszego z dwóch koncertów fortepianowych, które wyszły spod pióra Johannesa Brahmsa. Dzieła absolutnie przełomowego z perspektywy postrzegania biografii Johannesa Brahmsa jako kompozytora. Myślę, że ogromnym szokiem musiał być koncert D-moll dla publiczności, która znała Brahmsa między innymi przez pryzmat jego dość lekkich w swoim charakterze serenat. Zresztą świadczy o tym doskonale pewna recenzja, która ukazała się w Lipsku po tym, jak koncert D-moll zabrzmiał tam po raz drugi w swojej historii. Pewien recenzent pisał tak. To utwór, który nie może sprawiać przyjemności. Zawiera on bowiem najostrzejsze dysonanse i najbardziej nieprzyjemne dźwięki. Myślę jednak, że już sam początek koncertu D-moll mógł być z perspektywy słuchaczy przyzwyczajonych do zupełnie innego Brahmsa kompozytora szokiem, bo w końcu koncert D-moll rozpoczyna się w zasadzie hukiem. Słychać tu bardzo przenikliwe akcenty i groźne w swojej naturze tryle. Czeka się tylko na kolejny wybuch, tym razem z rogami w roli głównej, które wzmacniają to poczucie dramatycznej atmosfery, ale w końcu muzyka cichnie, a z nagła odzywa się instrument solowy z tematem, który jest w zupełnej opozycji do tego, co słychać dotychczas w pierwszej części koncertu, bo to temat wyjątkowo subtelny i jakby niepewny. Chwila jeszcze musi upłynąć, zanim pianista podejmie te groźne tryle, agresywne gesty, które odzywają się na samym początku pierwszej z trzech części koncertu D-moll. Tradycyjnie część wolną czyta się albo jako muzykę miłości, albo jako muzykę, która poszukuje pewnej transcendencji. Wszystko przez Clarę Schumann. Brahms napisał do niej: maluje twój delikatny portret, myśląc o drugiej części swojego koncertu D-moll. Myślę, że warto podkreślić, że te słowa padły już po śmierci Roberta Schumana. No ale sama Klara nazwała drugą część koncertu D-moll duchową i to właśnie dlatego niektórzy dostrzegają tu przywiązania Johannesa Brahmsa do szeroko rozumianych tematów transcendentalnych. Tym bardziej, że Brahms pokazuje w tej części swojego koncertu także ogromny szacunek dla bogatej tradycji historii muzyki jeszcze sprzed początku XIX stulecia. Finał natomiast, wzorowany najpewniej na finale trzeciego koncertu fortepianowego Beethovena, to w zasadzie prototyp wszystkich finałów koncertów Johannesa Brahmsa. Słychać tu tę specyficzną, energetyczną i rytmiczną jędrność, ale także wyraźny czynnik wirtuozowski. No i raz jeszcze niech padnie to hasło, erudycję Johannesa Brahmsa, które doskonale potrafił odnajdywać się w przeróżnych nawiązaniach do dawniejszej kultury muzycznej. Myśląc o finale koncertu D-moll, mam na myśli temat.

momenty, w których Brahms odwołuje się choćby do technik polifonicznych. Te trzy części opusu 15 to maestoso, adagio i finałowe rondo, allegro non troppo, a opus 15, czyli koncert demol Johannesa Brahmsa, dziś usłyszą Państwo w koncertowym nagraniu Francesca Piemonteziego, fortepian, któremu partnerują artyści Orkiestry Symfonicznej Radia Szwedzkiego pod batutą swojego pierwszego gościnnego dyrygenta Maksima Emelianiczewa.

Francesco Piemontesi i Orkiestra Symfoniczna Radia Szwedzkiego pod batutą Maksima Emelianiczewa. To oni wykonali pierwszy koncert fortepianowy D-moll, czyli opus 15 Johannesa Brahmsa. Sam Francesco Piemontesi, który przypomnę, nagrał tę kompozycję wraz z Orkiestrą Symfoniczną Lipskiego Gewandhausu, a premiera tej płytowej interpretacji odbędzie się jesienią tego roku, tak sam mawia o tym akurat koncercie fortepianowym Brahmsa. Jego pierwszy koncert to dzieło monumentalne. Ponad 150 lat po jego powstaniu często zadaje sobie pytanie, jakie miejsce ta muzyka nadal zajmuje w naszym dzisiejszym świecie. Wielu kompozytorów zaprasza nas do innego świata. Na czas trwania koncertu zostawiamy za sobą codzienność i wkraczamy w przestrzeń ukształtowaną przez wyobraźnię, piękno i zachwyt. Trzeba przyznać, że słuchając także tych koncertowych interpretacji Brahmsa, interpretacji Francesca Piemonteziego, słychać, że ten szwajcarski pianista daje się jego muzyce zaprosić do innego świata, a w świecie tym poszukuje. Poszukuje z jednej strony detali i zawirowań, mówiąc kolokwialnie, języka kompozytorskiego Brahmsa, kontrastów, nie tylko tych agogicznych, ale także tych związanych z brzmieniem różnych rejestrów fortepianu w tych swoich interpretacjach. Poszukuje wyrazistości także w tych momentach, kiedy Brahms zdaje się tylko epatować słuchacza czystą wirtuozerią. No cóż, to po prostu Francesco Piemontesi, pianista z jednej strony bardzo wrażliwy, z drugiej pianista bardzo, ale to bardzo inteligentne. Wrócimy zresztą dziś do jego płytowych interpretacji. Na razie zdradzę może, że słuchać będziemy muzyki zdecydowanie innej w swojej poetyce niż kompozycje Johannesa Brahmsa i Gustawa Mahlera, którego piąta symfonia cis-moll zabrzmiała w drugiej części tego koncertu Orkiestry Symfonicznej Radia Szwedzkiego, który odbył się we wrześniu ubiegłego roku. No ale zanim o Mahlerze i specyficznej koncepcji tego programu, bo zdaje się, że Maksim Emelianiczew, układając go, szukał jakiejś nici powiązania pomiędzy poetyką i narracyjnością pierwszego koncertu fortepianowego Brahmsa, a piątą symfonią Gustawa Mahlera. Posłuchamy jeszcze, jak Francesco Piemontesi, dodam tylko, że nie sam, postanowił się tamtego wieczoru pożegnać z publicznością zebraną w Sztokholmie.

Taniec węgierski G-moll Johannesa Brahmsa w wersji na fortepian na cztery ręce zabrzmiał jako bisno, a Francesco Piemontesi zaprosił do jego wspólnego wykonania także Maksima Emelianiczewa, nie tylko dyrygenta, ale przypomnę, również pianistę, no i klawesynistę, bo w końcu sporo miejsca w życiu Emelianiczewa zajmuje także wykonawstwo muzyki dawnej i działalność jego zespołu Il Pomodoro. Konstrukcja tego programu, który w Sztokholmie zabrzmiał we wrześniu ubiegłego roku, można powiedzieć, że to taki program o miłości. Jeżeli przynajmniej koncert demo Johannesa Brahmsa chcieć widzieć jako kompozycję, na której wyraźny ślad położyła postać Klary Schumann i jej rola w życiu samego Johannesa Brahmsa. Wszystko zrozumieją Państwo doskonale, śledząc narrację słynnej piątej symfonii Cis-Moll Gustawa Mahlera, symfonii, która wypełniła drugą część tamtego wieczoru w Sztokholmie. To kompozycja, którą Mahler pisał w latach 1901 i 1902, przynajmniej w pierwszej jej wersji, bo znają Państwo skłonność Gustawa Mahlera do ponownego poprawiania swoich partytur. Warto przypomnieć, że grudzień roku 1901 to ten moment w jego biografii, gdy Mahler, poznając Almę Schindler, prosi ją o rękę. Wiedzą Państwo doskonale także to, że ta relacja rozwinęła się w sposób nie do końca dla Gustawa Mahlera korzystny, ale wtedy, na samym początku XX stulecia, Mahler musiał być wręcz zachwycony, że Alma Schindler przyjęła jego zaręczyny. Kompozycja zmierza zatem od marsza pogrzebowego przez tę słynną część, którą najczęściej czyta się jako wyznanie miłości do Almy, do wielkiego, naprawdę wielkiego, także ze względu na orkiestrację użytą tu przez Gustawa Mahlera, triumfu. Na początek dość dosłowny marsz żałobny, który Mahler rozpoczyna

z takim delikatnym wojskowym sznytem, trąbkową fanfarą. No i ten nastrój konduktu pogrzebowego dominuje w pierwszej z pięciu części piątej symfonii Gustawa Mahlera, ale kompozytor zestawia ten rodzaj poetyki z dwoma sekcjami trio. Pierwsza to rodzaj muzyki, którą można opisać jako demoniczna muzyka karnawałowa. Taka, powiedzmy, muzyczna makabreska wkradła się Mahlerowi do pierwszej części jego symfonii Cis Moll. To drugie trio natomiast to muzyka bardziej powściągliwa i bardziej ponura. Muzyka, w której Mahler ogranicza swoje siły orkiestracyjne w zasadzie tylko do instrumentów smyczkowych. Część druga to jedna z tych części mahlerowskich symfonii, w której doskonale kompozytor godzi ze sobą skrajnie odległe od siebie dychotomię. To muzyka bardzo surowa z jednej, ale i bardzo intensywna w swojej emocjonalnej wyrazowości. Jednak jest tu także chwila wytchnienia w całej tej burzy emocji, którą proponuje na kartach drugiej części swojej piątej symfonii Gustav Mahler. To chorał. Chorał rozbrzmiewający nagle w D-dur, bardzo radosny, przypominający hymn. Chorał, który okaże się zapowiedzią wszystkiego tego, co czeka nas pod koniec tej monumentalnej symfonii Gustava Mahlera. Część trzecia, najdłuższa nawiasem mówiąc, którą Mahler skomponował w swojej piątej, to scherzo. Epizodyczne scherzo, ponownie łączące w sobie dwie zdające się wykluczać się wzajemnie narracje. Mam na myśli odwołania Mahlera do muzyki wiejskiej i do ludowych austriackich tańców oraz wyraźne nawiązania do pełnych elegancji walców wiedeńskich. Jak to w scherzo jest także trio, dość mroczne, z jedną z najbardziej przejmujących partii napisanych dla waltorni solo w historii muzyki, rodzaj malerowskiego nocturnu. Potem słynne adagietto, czyli ten symboliczny list miłosny, wyznanie miłości do Almy, no i finałowe rondo. Rondo, w którym nagle wszystko się zmienia. Mahler zaprasza nas tu do świata prawdziwej, żywiołowej celebracji. No ale w końcu powraca także ten triumfalny, radosny chorał w D-dur, który znamy doskonale z drugiej części piątej symfonii Cis-moll Gustava Mahlera. Dla porządku, Mahler tę kolejne części opisał jako Trauermarsch, potem Sturm mich bewegt, Scherzo, Adagietto, no i finałowe rondo, a dziś piąta symfonia Cis-moll Gustava Mahlera zabrzmi w koncertowym nagraniu Orkiestry Symfonicznej Radia Szwedzkiego pod batutą pierwszego gościnnego dyrygenta tej orkiestry, czyli Maksima Emerjaniczewa.

12 września 2025 roku. Tak zakończył się koncert w Berwaldhallen w Sztokholmie. Koncert Orkiestry Symfonicznej Radia Szwedzkiego pod batutą pierwszego gościnnego dyrygenta tego zespołu, Maksima Emelianiczewa. No a wysłuchaliśmy utworu, który, mówiąc kolokwialnie, zabrał publiczności całą długą drugą część

tamtego wieczoru, czyli piątej symfonii cis-moll Gustawa Mahlera. No i przyznają państwo, ta kompozycja plus pierwszy koncert fortepianowy d-moll op. 15 Johannesa Brahmsa w pierwszej części z Francesco Piemontesim wykonującym partię solową. Mam poczucie, że ta moja teza, że być może było to jedno z najbardziej interesujących wydarzeń, które w Berwaldhallen odbyły się w sezonie koncertowym 2025-26, jest jak najbardziej uprawdopodobniona. Słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 21:29. Tu kończymy koncertową pierwszą część dzisiejszej

ten szwajcarski pianista podchodzi do kwestii własnych interpretacji. Ja przedstawiając dziś Państwu pierwszą część koncertu wspomniałem, że Piemontesi ma w swoim repertuarze naprawdę szeroki wachlarz kompozycji. Sięgniemy zatem po muzykę z zupełnie innego kręgu kulturowego, no i nieco późniejszą niż twórczość Brahmsa, a także Gustawa Mahlera. Po muzykę wyraźnie izolującą się od niemieckiej romantycznej poetyki, po muzykę Francisa Poulenca. Nawiasem mówiąc, będą to także koncertowe nagrania Francesca Piemontesiego, ale wydane na płycie, no i zdecydowanie starsze, bo mam dla Państwa sonatę wiolonczelową Poulenca, którą wraz z Gauthier Capuçonem Francesco Piemontesi wykonywał w 2014 roku na festiwalu Marty Argerich w Lugano. Lekkość przede wszystkim to ta cecha muzyki Francisa Poulenca, która pobrzmiewa niemal w całej rozciągłości w tej sonacie. Cyrkowość to druga idea, którą słyszeć można w muzyce Poulenca z drugiej połowy lat 40., ale sonata wiolonczelowa jest dość interesującym przykładem muzyki Poulenca jako kompozytora, który delikatnie rzecz ujmując nie przepadał za pisaniem na instrumenty smyczkowe. Zdecydowanie lepiej czuł się pisząc muzykę na instrumenty dęte i gdy słucha się tej muzyki, także w tej jej cyrkowości, to można mieć wrażenie, że Poulenc myślał frazami, które mogłyby być równie dobrze napisane dla instrumentów takich jak obój lub klarnet. No ale w czterech częściach tej sonaty zawiera się także element, który z pozoru do niej nie pasuje. To taka, powiedzmy, chwila wytchnienia od tej cyrkowości. Część druga, czyli kawatina. Być może to taki moment absolutnego uspokojenia nastroju, moment wyciszenia i introspektywnej modlitwy, biorąc pod uwagę przywiązanie Francisa Poulenca do kwestii religijności. Całość otwiera Allegro w tempie marsza, potem wspomniana kawatina, ta słynna trzecia część sonaty wiolonczelowej Poulenca, czyli ballabile, nazwane z włoska przez Francisa Poulenca, dosłownie część, która ma wydawać się przeznaczona do tańca. No i finał rozbudowany, nawiązujący jakby delikatnie do poetyki kawatiny, ale ostatecznie górę bierze tu ta cyrkowa strona natury Francisa Poulenca jako neoklasyka działającego w Paryżu z perspektywy sonaty wiolonczelowej jeszcze przed nadejściem połowy XX stulecia. Sonata wiolonczelowa Poulenca. Oddajemy zatem głos raz jeszcze dziś Francesco Piemonteziemu, no a partię wiolonczeli wykonuje Gauthier Capuçon.

To Gautier Capuçon, wiolonczela i Francesco Piemontesi, fortepian, w nagraniu sonaty wiolonczelowej Francisa Poulenca z Lugano z 2014 roku. Jest 21:54. Jeszcze jeden taki francuski drobiazg, także bardzo ściśle związany z tematem tańca, zmieści nam się zatem do 22:00.

0: Tak powoli w preludiach Debussy'ego w pierwszym zeszycie tych kompozycji dogasa taniec puka. No a preludium to zabrzmiało dziś raz jeszcze w interpretacji Francesca Piemonteziego. Przypomnę, że płyta z kompletem preludiów Debussy'ego ukazała się w interpretacjach Piemonteziego dokładnie w 2015 roku, a więc już ponad 10 lat temu. Tak kończymy dziś letni festiwal muzyczny. Przy konsolecie pozostaje z Państwem Michał Jakubik. Do usłyszenia, Karol Furtak. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Zbliża się 22.
1: Życie dla Polski i kultury. Rok Jerzego Giedroycia.
2: Wacław Cholewiński, dzień dobry Państwu. W naszym cyklu poświęconym Jerzemu Giedroyciowi dziś zajmiemy się tematem, takie mam wrażenie, kompletnie nieznanym. Mianowicie relacją między Maison Lafitte a Belgradem. O tych relacjach porozmawiam z panem Janem Nowinowskim. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry.
2: Zacznijmy może nietypowo. Skoro mamy rozmawiać o relacjach Giedroycia z Jugosławią, ile razy szef kultury odwiedził ten kraj? Jaka była jego wiedza o Jugosławii? I dlaczego Jugosławia zainteresowała Giedroycia po wojnie?
3: Technicznie musimy powiedzieć, że Giedroyć nie był w Jugosławii tej powojennej, natomiast odwiedził ten kraj przed II wojną światową. On się wówczas jeszcze nazywał Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Giedroyć był wtedy działaczem jednej z studenckich organizacji i jak

0: wynika z jego autobiografii Na cztery ręce, pisanej wraz z Krzysztofem Pomianem, wynika, że dostał tam zaproszenie ze strony białej emigracji rosyjskiej, dla której Belgrad, czy szerzej ta późniejsza Jugosławia, była jednym z istotnych centrów. Kiedyś nawet wspominał, że dostał zaproszenie od samego barona Wrangla. Bardzo mało wiemy o tej podróży. Na pewno ona odbyła się w latach 20. Giedroyc z pewnością był wtedy w Dubrowniku, który po latach bardzo miło wspominał i kilkukrotnie planował, myślał o powrocie tam czysto z powodów urlopowych. Natomiast po II wojnie światowej już nie udało mu się tego kraju odwiedzić. Jeżeli chodzi o genezę zainteresowania Federacją Południowych Słowian po zakończeniu działań zbrojnych, to tutaj kluczową datą, wydaje mi się, jest rok 1948 i konflikt na linii Tito-Stalin zakończony wykluczeniem jugosłowiańskich komunistów z Kominformu.
1: No tak, ale wcześniej próbował go zainteresować Jugosławią Józef Czapski.
0: Tak, Czapski był takim pierwszym, powiedzmy, powiernikiem jeszcze w okresie, gdy obydwaj panowie znajdowali się w strukturach drugiego korpusu polskiego Władysława Andersa i byli tam odpowiedzialni za, w ówczesnym rozumieniu tego słowa, propagandę. I wydaje się, że na tyle, na ile pozwalały na to warunki wojenne, starali się śledzić to, co dzieje się w Jugosławii. Widzieli, starali się dowiadywać, że rosną w siłę komunistyczni partyzanci, a oddziały czetników, wierne królowi jugosłowiańskiemu na emigracji i do pewnego momentu wspierane przez aliantów, zaczynają tracić na znaczeniu. No i w tej korespondencji z okresu wojny widzimy rozważania Czapskiego i Giedroycia, czy Polacy powinni bardziej opowiedzieć się po stronie Tity i partyzantów komunistycznych, czy może być wiernym tym starym układom Jugosławii tej przedwojennej.
1: A kiedy miały miejsce pierwsze inicjatywy Giedroycia wobec Jugosławii?
0: Ten 48 rok jest ważny, ponieważ wtedy, po tym konflikcie, o którym wspomniałem, Giedroyc zaczął zauważać pewne pęknięcia w obrębie doktryny komunistycznej i zastanawiał się również wtedy jeszcze z Czapskim, czy nie warto tego nagłaśniać, to znaczy myślano nad przygotowaniem takiej broszury, która pokazywałaby niespójność komunistów polskich w relacji do komunistów jugosłowiańskich po 48 roku. Natomiast ten projekt dosyć szybko upadł, ta broszura nie powstała. Później problematyka Jugosławii wraca w drugiej połowie roku 1950, kiedy kiełkuje pomysł założenia radiostacji w Belgradzie. Giedroyc i Czapski w 50 roku jadą na Kongres Wolności Kultury w Berlinie. Tam poznają lewicowych, ale niekomunistycznych intelektualistów i Giedroycowi zaczyna kiełkować ten pomysł, że można ich możliwości, kontakty, być może wsparcie finansowe wykorzystać, aby w Belgradzie powołać taką radiostację o przekazie lewicowym, może nawet komunistycznym, ale w rozumieniu nie stalinowskim, aby tam przejąć jakąś komórkę lokalnego radia jugosłowiańskiego i za jej pośrednictwem oddziaływać na PRL. Wydaje się, że przede wszystkim celem byli nie zwykli obywatele, bo ci słuchali raczej radiostacji typowo w takim nastawieniu, powiedzmy, niepodległościowym, jak Głos Ameryki, Radio Madryt, trochę później Wolna Europa, tylko Giedroyc liczył, że być może polskich komunistów uda się w cudzysłowie nawrócić i wychodził z założenia, że skoro w PRL nie może być jak na razie demokracji, to należy walczyć o to, aby ten system komunistyczny był, jakkolwiek to nie brzmi, możliwie jak najbardziej wolnościowy. Skoro nie możemy mieć demokracji, to przynajmniej miejmy Jugosławię, która, jak wiemy, zwłaszcza po 1948 roku prowadziła suwerenną politykę zagraniczną.
1: Czyli chodziło o to, żeby komuniści polscy byli choć trochę bardziej niezależni od Moskwy niż byli do tej pory.
0: Zdecydowanie tak.
1: Z kim chciał Giedroyc dogadywać sprawę rozgłośni? Czy były jakiekolwiek relacje z Tito?
0: To jest doskonałe pytanie, na które nie do końca znamy odpowiedź, ponieważ Giedroyc w korespondencji z swoimi współpracownikami ówczesnymi, z Juliuszem Mieroszewskim, oczywiście naczelnym publicystą kultury, z Konstantym Jeleńskim, wspomina o tym, że pozostaje w jakichś kontaktach z ludźmi w Belgradzie. Nie precyzuje, czy to są jacyś działacze partyjni, czy

0: wprost urzędnicy państwowi, natomiast nie mamy absolutnie tego żadnych śladów w korespondencji. I też wydaje się na bazie lektury na przykład z intelektualistami zaangażowanymi w działalność Kongresu Wolności i Kultury, z Jamesem Burnhamem, na przykład takim amerykańskim socjologiem, wydaje się, że Giedroyć momentami wyolbrzymia swoje możliwości działania i to, jakie kontakty ma w rzeczywistości.
1: Możliwości i wpływy,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, tak. Natomiast jeżeli chodzi o stronę polską, to dość powiedzieć, że takim zapleczem intelektualnym tej potencjalnej radiostacji polskiej w Belgradzie miał być jednak mimo wszystko Paryż, gdzie trafił Czesław Miłosz i jego właśnie jako takiego młodego lewicowca, który wyrzekł się związków z warszawskim reżimem, Giedroyć projektował jako takie intelektualne zaplecze tej radiostacji.
1: W Paryżu też miała być agencja informacyjna, która miała zbierać dane dla tej rozgłośni, prawda?
0: Tak, tak, tak, tak. W to też miał być zaangażowany Karol Keves, taki też polski dziennikarz osiadły we Francji, a z kolei wysłannikiem w Belgradzie miał być Leszek Talko, taki działacz młodzieżówki belgijskiej, jeżeli się nie mylę. Później został odrzucony ze względu na swoje nastawienie wyraźnie antyamerykańskie, a jednak kultura wtedy i generalnie była przekonana o tym, że rola Waszyngtonu w Europie jest istotna.
1: Panie Janie, ale Giedroyć współpracował też z reprezentantem czetnickiej emigracji.
0: Tak, mamy ślad kontaktu z Branisławem Straniakowiciem. To jest, jeśli się nie mylę, właśnie rok mniej więcej 53, może trochę wcześniej, więc powiedzmy, że ten projekt radiowy, wyraźnie taki no, lewicowy, idą równolegle do nie jakiejś szalenie istotnej, ale jednak współpracy z byłym czetnikiem. Straniakowicz pozostał na emigracji po zakończeniu działań zbrojnych. Giedroyć starał się też go wspierać finansowo, być może osadzić na jakimś stanowisku na uniwersytecie. Natomiast to pokazuje jednak pewne zaszłości, powiedzmy, z okresu II wojny światowej, że Giedroyć i Czapski, też może inni współpracownicy, mieli jednak jakąś nić sympatii względem tych starych elit czetnickich, czy szerzej rojalistycznych, wiernych królowi jugosłowiańskiemu na uchodźstwie. No i właśnie relacja ze Straniakowiciem była tego dowodem. Też po latach Giedroyć często wspominał o tych przypadkach pojedynczych, na przykład Serbów, którzy walczyli w Armii Krajowej w Polsce i na pewno taki sentyment zachował.
1: Proszę powiedzieć, jaka była rola Londyńczyka Juliusza Mieroszewskiego w tych relacjach?
0: Ona była kluczowa w relacji do Jugosławii po 1953 roku, w chwili, gdy umiera Stalin i kultura obiera kurs na rewizjonizm, wspieranie lewicowców, ale ludzi jednoznacznie odcinających się od stalinizmu. I wówczas w korespondencji Mieroszewskiego i Giedroycia widzimy, jak wykuwa się idea titoizmu jako modelu przejściowego dla Polski, czyli ponownie to, o czym mówiłem, to znaczy skoro Polska nie może być demokratyczna, to niech przynajmniej będzie podobna do titoizmu. I Londyńczyk zapewniał, powiedziałbym, intelektualne zaplecze tej myśli. Na łamach kultury próbował oswajać jej czytelników, przekonywać, że takie rozwiązanie jest mimo wszystko lepsze, jakkolwiek nie brzmiałoby ono kontrowersyjnie, zwłaszcza dla środowiska emigracji londyńskiej konserwatywnej. Przypominam sobie taki cytat Mieroszewskiego, nie będzie bardziej dokładny, ale sens jest mniej więcej taki, że jeżeli ktoś, w domyśle rodacy w kraju, siedzą w więzieniu o chlebie i wodzie, to dobrze jest od czasu do czasu, aby dostawali przynajmniej gorącą kaszę.
1: Proszę powiedzieć, kim był Jan Nowakowski?
0: To był dziennikarz polsko-serbskiego pochodzenia. Jego matka była Serbką, ojciec Polakiem. Zginął chyba jeszcze w kampanii wrześniowej, jeżeli się nie mylę, i jego matka wróciła do Belgradu. Nowakowski był jednym z pierwszych takich lokalnych kontaktów Giedroycia w Jugosławii.
1: Ale jak go znalazł Giedroyć?
0: Mhm. Tutaj kluczowa była wyjazd Łukasza Winiarskiego. To był taki szwedzki dziennikarz emigracyjny, z którym Giedroyć krótko współpracował. On też napisał taką serię reportaży pod tytułem List z Jugosławii i można powiedzieć, że Winiarski dokonał takiego rozpoznania terenowego. No, zapoznał trochę ludzi w Belgradzie i

0: i informował potem Giedroycie o tym, z kim warto być może współpracować i komu warto wysyłać wydawnictwa Numery Kultury i wydawnictwa Instytutu Literackiego. I tak nawiązała się korespondencja pomiędzy Nowakowskim i Giedroyciem.
1: I to była bardzo ważna dla Giedroycia i dla jego spojrzenia na Jugosławię postać.
0: Istotna, powiedziałbym. To czy Nowakowski miał taką przewagę, że mógł jeździć do Polski, więc też okazjonalnie dostarczał różnego rodzaju wydawnictwa środowiskom opozycyjnym w Polsce. Dystrybuował je też w samym Belgradzie, w niewielkim kręgu ludzi bliskich Polsce, czy slawistów, polonistów. Natomiast nie wiem, czy nie istotniejsza była osoba Stojana Subotina, też zapoznana za pośrednictwem Nowakowskiego, czyli slawisty, koniec końców nawet wydaje mi się profesora polonistyki na Uniwersytecie w Belgradzie, jako człowiek nauki, a dodatkowo prawdopodobnie związany też partyjnie ze Związkiem Komunistów Jugosławii, miał szerokie możliwości podróżowania pomiędzy Jugosławią a PRL i w ramach swoich wymian akademickich, wyjazdów studyjnych, badawczych, często przewoził wolumeny Instytutu Literackiego, Numery Kultury, które trafiały do środowisk opozycyjnych, a w późniejszym okresie trafiały nie tylko do kraju, ale nawet i do Związku Sowieckiego. Przypominam sobie, że na przykład Subotin transportował taką antologię poezji ukraińskiej, Rozstrzelane odrodzenie.
1: Milovan Gilas to chyba najważniejszy kontakt Giedroycia z ludźmi z Jugosławii. Jak do niego doszło i kim był Gilas?
0: Tak, Gilas był do pewnego momentu jednym z najważniejszych ludzi w komunistycznej Jugosławii. Jeszcze przed wojną działał w strukturach partii komunistycznej, później był jednym z dowódców partyzanckich. Po II wojnie światowej był, można powiedzieć, prawą ręką Tity i człowiekiem odpowiedzialnym za taki kierunek ideologiczny. I to on też był jednym z autorów tego antymoskiewskiego skrętu, tej drogi, tej trzeciej jugosłowiańskiej drogi, jak się często mówiło. Natomiast Gilas, powiedzmy, że zaczął pozwalać sobie na zbyt wiele. Na przełomie 1953 i 4 roku zaczął publikować teksty w dzienniku Borba, które były bardzo, bardzo poczytne, w którym Gilas krytykował na przykład system jednopartyjny, mówił o tym, że w obrębie doktryny komunistycznej doszło do szeregu różnych nieprawidłowości, które komunizm pierwotnie krytykował, że zaszły tam mechanizmy znane na przykład z feudalizmu. I to jest to, co nazywał dosyć ogólnie nową klasą, tak, zresztą też, takie też zresztą nosi nazwę jego najbardziej znana praca, w której to Gilas przyglądał się ludziom, którzy wbrew pryncypiom komunizmu skumulowali wielką władzę, bogactwo ekonomiczne, wpływy społeczno-polityczne, które zaprzeczają temu, co głosili. I wydawanie pracy Gilasa, Nowa Klasa, w 1957 roku przez Instytut Literacki w Kulturze wpisywało się właśnie w ten nurt wspierania rewizjonistów po śmierci Stalina.
1: Ale Gilas już siedział w więzieniu.
0: Tak było, natomiast Giedroyciowi, z racji tego, że ta książka wyszła pierwotnie w Nowym Jorku, to Giedroyciowi udało się zdobyć do niej prawa autorskie, przetłumaczyć i była bardzo poczytna na emigrację.
1: Jeden z większych sukcesów wydawniczych. Druga książka Gilasa, Rozmowy ze Stalinem, już takiego sukcesu nie zapewniła.
0: Nie, ponieważ też charakterystyka tej książki jest inna. Gilas tam uchyla rąbka tajemnicy, czy zaprasza nas za kulisy spotkań delegacji jugosłowiańskich w Moskwie z komunistami sowieckimi. Ona jest oczywiście ciekawa pod takim względem demaskacyjnym, natomiast nie niesie już tego ideowego przesłania, które wówczas dla Giedroycia, a zwłaszcza Miroszewskiego. Miroszewski bardzo się pochlebnie na temat tej książki wypowiadał. Mówił często o tym, że krytyka komunizmu przez lewicowca czy komunistę jest de facto zbieżna z linią kultury.
1: Kolejna postać niezwykle ważna dla relacji kultury z Jugosławią to jest Michailow, jugosłowiański rusycysta.
0: Tak, to już okres zdecydowanie późniejszy, ponieważ pierwsza połowa lat 60. na odcinku jugosłowiańskim w działalności kultury Giedroycia dzieje się bardzo niewiele. oprócz tego wydania

0: rozmów ze Stalinem w roku 62. Natomiast w 65 roku wybucha tak zwana sprawa Michajlowa. To był rusycysta, który pojechał w 64 roku na stypendium do Moskwy i na podstawie tej podróży opublikował taki, zaczął publikować taki, można powiedzieć, intelektualny reportaż, w którym piętnował różnego rodzaju nieprawidłowości w Związku Sowieckim, od takich zupełnie społecznych, jak nie wiem, problem powszechnego alkoholizmu, który zauważył na ulicach Moskwy, ale też nie wiem, zamach na niezależność twórców, jedynowładztwo partyjne. I tak dalej. I tutaj też mamy bardzo ważny kontekst międzynarodowy. To jest okres pewnego ocieplenia na linii Belgrad-Moskwa. Reportaże, które cieszą się dużą popularnością, szybko zostają ściągnięte z takiego czasopisma Delo. Sam Michajlow trafia na krótko do aresztu. No i Giedroyć zaczyna się nim interesować, bo ta sprawa była też relacjonowana w prasie zachodniej, że oto kraj, który cieszy się jednak relatywną swobodą na tle innych państw komunistycznych, zamyka młodego człowieka, który krytykuje nawet nie samą Jugosławię, tak jak Gillas pośrednio, chociaż jego krytyka też była wymierzona w Związek Sowiecki, ale krytykuje właśnie Moskwę. I w latach późniejszych Giedroyć widział szansę, że kazus Michajlowa może stać się pewnego rodzaju precedensem dla państw bloku wschodniego, w tym Polski. Ponieważ Michajlow kilkukrotnie trafiał do aresztów, te procesy się ciągnęły, wypuszczano go, znowuż go zamykano. W każdym razie on planował, że może uda mu się powołać w Jugosławii niezależne pismo. Pismo, które nie będzie w żaden sposób kontrolowane przez organy partyjne. Idea dziś może się wydawać utopijna, ale wówczas rzeczywiście w latach 60. w Jugosławii mieliśmy też pewnego rodzaju falę liberalizacji. No i Giedroyć skorespondował z nim, chociaż część tej korespondencji się też nie zachowało. Wydał zbiór jego takich esejów pod tytułem Tematy rosyjskie. Publikował też parę tekstów Michajlowa w Kulturze. Nawet porównywał go niejako z Kuroniem i Modzelewskim, twierdząc, że to Michajlow wykazał się większą dojrzałością, bo jego inicjatywa założenia pisma niezależnego wyprzedziła Kuronia i Modzelewskiego.
1: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Z panem Janem Nowinowskim rozmawiamy dziś o relacjach Jerzego Giedroycia z Jugosławią. Panie Janie, chciałem zapytać o drugą próbę, drugi raz powielony pomysł na radiostację w Jugosławii.
0: To było powiązane bardzo mocno z wydarzeniami praskiej wiosny roku 68. Pacyfikację tych wydarzeń, operację Dunaj, krytykował również marszałek Tito. I w tym Giedroyć upatrywał szansy, że może do tego projektu uda się powrócić, tym razem z wykorzystaniem emigrantów czeskich czy czechosłowackich, którzy przejściowo rzeczywiście niewielkiej jakiejś liczbie, ale znaleźli się w Jugosławii.
1: Ale tutaj też za moment weszła sprawa buntu polskich robotników w roku 70, prawda?
0: Nie, to nie są sprawy powiązane, bym powiedział. Tutaj w kontekście polskim dużo ważniejsza jest tak zwana grupa taterników, na której czele stał Maciej Kozłowski, zajmująca się przerzutem przez zieloną granicę czechosłowacko-polską wydawnictw, głównie właśnie Instytutu Literackiego, wydawnictw w Polsce objętych cenzurą. Dość powiedzieć, że kiedy grupę taterników w 69 roku aresztowano, to znaleziono przy nich instrukcję Giedroycia, który prosił, aby z Czechami poruszyć kwestię właśnie radia w Belgradzie, że być może pojawi się szansa, aby tam ustanowić jakiegoś rodzaju działy regionalne. Giedroyć rościł sobie prawa do obsadzenia działu polskiego. Tutaj założenie było szersze, aby oddziaływać nie tylko na Polskę, ale też na cały blok wschodni. Mówiło się właśnie o Czechosłowacji, być może o Ukrainie. Ono już miało charakter inny niż to pierwsze. Znaczy, nie było tak, powiedzmy, rewizjonistyczne. Nie miało być ukierunkowane wyłącznie na działaczy komunistycznych, ale też potencjalnie szerzej. No, taki przekaz lewicowo-liberalny, który byłby zjadliwy dla gospodarzy, dla Jugosłowian, poruszający się w obrębie doktryny lewicowej. No ale nie tak właśnie komunistyczny, jak wcześniej, powiedziałbym. projekt oczywiście ponownie nie doszedł do skutku. Znów mamy

0: na ten temat różnego rodzaju braki w informacjach, znaczy nie mamy śladu na przykład kontaktu z współpracownikami czeskimi pomiędzy Czechami a Giedroyciem. Giedroyć też tam wysyłał Gustawa Herlinga Grudzińskiego, który wraz z chorobą Jaroszewskiego stał się bliskim współpracownikiem na odcinku jugosłowiańskim, aby przekonywał Gillasa do niejako firmowania tego projektu. Niemniej mniej więcej w połowie roku 70. projekt również upadł.
1: Jugosławia rozpada się w roku 91. Jaki był stosunek Giedroycia do rozpadu tego państwa i późniejszej interwencji NATO?
0: Powiedziałbym, że o takim stosunku bardzo trudno mówić, gdyż jest to paradoksalnie, pomimo skali tych wydarzeń w Jugosławii, stopnia ich brutalności, okres relatywnie niedużego zainteresowania Jugosławią Giedroycia. Bardzo mało mam na ten temat wzmianek w korespondencji. Wcześniej urywa się lub umierają jego współpracownicy jugosłowiańscy. W latach 70. umiera Stojan Subotyń. Wcześniej urywa się kontakt z Janem Nowakowskim. W 93. roku umiera Petar Wujczyć, też taki tłumacz serbskiej literatury polskiej, z którym jednak współpraca była zawsze wyłącznie na gruncie kulturalnym. I Giedroyć niejako odcięty od różnego rodzaju lokalnych źródeł wiedzy, bazuje praktycznie wyłącznie na prasie polskiej czy zachodniej i niespecjalnie jest tym tematem zainteresowany. Pojawiają się okazjonalnie różnego rodzaju teksty w kulturze, niektóre bardzo symetrystyczne, wraz z biegiem działań zbrojnych, jednak mocniej potępiające i akcentujące, że to Serbowie w tym morzu zbrodni jednak ponoszą większą odpowiedzialność, ale to wszystko ma miejsce bez jakiegoś szczególnego stempla Giedroycia. Myślę, że powodów tego należy szukać też w tym, co działo się w Polsce po 89 roku, która zrzucała kajdany komunizmu i te kwestie krajowe Giedroycia absorbowały dużo bardziej, a też biorąc pod uwagę, że był już wówczas człowiekiem starszym, to jego możliwości obserwowania różnych wydarzeń międzynarodowych były po prostu ograniczone. Jeżeli chodzi o tę interwencję NATO w roku 99, o którą pan zapytał, to jest rzeczywiście pewien moment zwrotny. Dzięki niemu w ostatnich 2 latach życia Giedroyć ponownie interesuje się Jugosławią. To się też zbiega z tym, że Polska w marcu roku 99 wstępuje do NATO, chociaż sama nie bierze udziału w tych nalotach, no to niejako tym członkostwem można powiedzieć, że je firmuje.
1: No ale chciałem jeszcze pana zapytać o księżycowy pomysł Giedroycia, aby Tadeusz Mazowiecki został komisarzem ONZ i NATO do spraw demokratycznych przemian w Federacyjnej Republice Jugosławii.
0: Tak, no Giedroyć pamiętał o tym, że Mazowiecki był wcześniej wysłannikiem Komitetu Praw Człowieka ONZ i raportował z Jugosławii o różnego rodzaju zbrodniach wojennych, podał się do dymisji po zbrodni w Srebrenicy jako z bezsilności, że nie zdołał tam przekonać swoich przełożonych na Zachodzie o jakiejś konieczności większego zaangażowania. Przecież co ciekawe, że Giedroyć wcześniej odnosił się generalnie dosyć krytycznie, bo uważał, że Polska na Bałkanach nie ma szczególnych interesów i zaangażowanie tam Mazowieckiego jest zbędne. Trudno mi to wyjaśnić. Ponownie chyba zrzuciłbym to na karb braku orientacji w tym, co się działo w Jugosławii, w tamtejszych realiach. Wracając z tego schyłkowego momentu, tutaj kluczowa jest postać Krzysztofa Czyżewskiego, dyrektora ośrodka Pogranicze, który w latach 90. intensywnie podróżuje do państw byłej czy obecnej tej trzeciej kadłubowej Jugosławii, czyli Serbia plus Czarnogóra. Dzięki wsparciu finansowemu Giedroycia Czyżewski jedzie między innymi do Kosowa, skąd publikuje taki obszerny eseistyczny reportaż pod tytułem Wariacje kosowskie. I to jest też moment, wydaje się, kiedy Giedroyć jednak staje się skłonny do potępienia ówczesnego reżimu w Serbii Slobodana Miloševića. Czyli w latach 90. pojawia się taka rubryka w kulturze jak notatki redaktora, w którym Giedroyć, który przez całe życie generalnie za bardzo nie pisał na łamach kultury, zaczął się angażować zdecydowanie bardziej. Giedroyć dość mocno koniec końców jednak potępia Miloševića, czystki etniczne w Kosowie na Albańczykach. Natomiast cały czas zachowuje taką dystynkcję, znaczy krytykujmy Miloševića, ale pamiętajmy o naszych dobrych relacjach z Serbami, o tym, że oni nas wspierali, mamy pewne związki kulturowe, historyczne. No i ten końcowy dosłownie okres, rok 2000, to

0: jest aktywność Krzysztofa Czyżewskiego, który z wystawami poświęconymi kulturze podróżuje po państwach byłej Jugosławii. Tam opowiada o ideach sąsiedzkiego pojednania na bazie polskich doświadczeń ze sąsiadami wschodnimi.
1: I utratą Lwowa i Wilna.
0: Również, tak. Była taka rzeczywiście koncepcja, że pogodzenie się Polski z utratą Kresów Wschodnich może być, nie chcę mówić, że wzorem, bo to byłoby trochę protekcjonalne, ale może być pewną inspiracją dla tamtejszych elit, zwłaszcza serbskich, żeby pogodzić się z utratą jednak pewnej swojej lokalnej mocarstwowości, utratą Kosowa.
1: O relacjach Maison Lafitte-Belgrad, o pomysłach Jerzego Giedroycia na te relacje, temacie działalności redaktora zapewne dosyć marginalnym, ale wydaje się niezwykle ważnym, świadczącym o horyzoncie politycznym najważniejszego środowiska polskiej emigracji. Rozmawiałem dzisiaj z panem Janem Nowinowskim. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja już też się z państwem żegnam. Wacław Cholewiński. Do usłyszenia.
2: Scharbe ist der Panik.

0: Rozpoczynamy 8. środową nocną strefę tego lata. Dobry wieczór.
1: Tomasz Gregorczyk.
0: I Janusz Jabłoński. facebook.com/improwizowane, improwizowane@polskieradio.pl. Jak zwykle zapraszamy do kontaktu i do rozmowy.
1: A dzisiaj zapraszamy na kosmiczną podróż z muzyką San Ra.

0: Is the Place na gitarze Gabriel Baldacci, a liderem tutaj był puzonista. Podkreślił to pod koniec tego utworu. Gianluca Petrella. Album Gianluca Petrella, Cosmic Band, kosmiczny band Petrelli. Tytuł Coming Tomorrow, część pierwsza. Dużo będzie kosmicznych, międzyplanetarnych, intergalaktycznych i tak dalej określeń dzisiaj, bo słuchamy muzyki jednego z największych kosmitów w historii muzyki jazzowej, niejednokrotnie wykraczającego poza muzykę tak zwaną jazzową. Graliśmy już interpretację muzyki Thelonious Monka, Charlesa Mingusa, Milesa Davisa. No i w przypadku Milesa, z dość oczywistych jazzrockowych powodów, powiedziałbym, tego jazzu było najmniej, różnych rockowych, funkowych odgałęzień sporo. W przypadku Sun Ra też niekoniecznie swingujący jazz będzie dzisiaj królował. Gianluca Petrella zresztą, jeszcze powiem jedno, kilkukrotnie sięgał po muzykę Sun Ra. To przedsięwzięcie Cosmic Band było poświęcone wyłącznie właśnie Sun Ra twórczości. Płyta z 2009 roku, trzy lata później ukazała się część druga. Jeszcze wcześniej koncertowo też wykonywał różne utwory Petrella, Sun Ra, i to też zostało zarejestrowane.
1: Nie zapominajmy, że Sun Ra komponował i nagrywał kosmiczną muzykę nie bez powodu. Otóż jako nastolatek został porwany na Saturna, był przesłuchiwany przez kosmitów, którzy kazali mu rzucić szkołę średnią i zająć się muzyką. No kto wie, może faktycznie jakieś kosmiczne, nadprzyrodzone moce Sun Ra jednak miał i być może napromieniował, obdarzył nimi Marszala Allena, członka Sun Ra, który teraz improwizuje na saksofonie, mając 102 lata?
0: No coś koło tego.
1: 101 albo 102. No, jakieś promieniowanie tam było. No,
0: tak troszeczkę może ironizujemy, ale mam wrażenie, że cały ten anturaż niemuzyczny, całą tę nadbudowę filozoficzną, czasami niespójną, plus tę sztukę niemuzyczną, którą obudowana była orkiestra Sun Ra, teraz interpretuje się poważniej niż kiedyś. Kiedyś przynajmniej w tych kręgach jazzowych wiadomo, że szacowni jazzowi krytycy patrzyli na to z pobłażaniem. Teraz jest chyba jednak trochę inaczej. Natomiast tym muzycznym testem na trwałość i solidność spuścizny Sun Ra jest to, jak często i jak kto wykonuje jego muzykę. No chyba nie będziemy tutaj zdradzać jakiegoś wielkiego sekretu, że absolutnie przetrwała próbę czasu.
1: Tak jest.
0: Muzyka Sun Ra dzisiaj dowód za dowodem.
1: No tak, ale mówimy, że tak będziemy podróżować tymi kosmicznymi drogami, lądować na Wenus, na Saturnie, latać rakietą numer 9. No ale trzeba pamiętać o tym, że Sun Ra nie uciekał również od polityki jak najbardziej ziemskiej. I myślę, że to dziedzictwo też kontynuuje Matt Wilson, perkusista, który w 2020 roku nagrał płytę Hug, płytę w następującym składzie. Kirk Nawki na kornecie, Chris Lightcap na kontrabasie i na gitarze basowej, na perkusji lider Matt Wilson, na saksofonach Jeff Lederer. I na tej płycie jest taka kompilacja dwóch utworów, dwóch kompozycji. Pierwsza to autorska kompozycja Matta Wilsona Space Force March, a druga to kompozycja Sun Ra Interplanetary Music. I kontynuacja, no, jak najbardziej, nawiązanie do bieżącej ziemskiej polityki.
2: My administration is reclaiming America's heritage as the world's greatest spacefaring nation. We must have American dominance in space. So important. Very importantly, I'm hereby directing the Department of Defense and Pentagon to immediately begin the process necessary to establish a space force as the sixth branch of the armed forces. That's a big statement. We are going to have the Air Force and we are going to have the Space Force. Separate but equal. It is going to be something. That's a big statement. It is going to be something. Separate but equal.
3: We're going to have the Space Force.

0: Space Force.
1: Taki humor udający śmiertelną powagę. To też jest jeden z tych znaków rozpoznawczych, charakteryzujących muzykę Sun Ra. Tutaj Interplanetary Music zabrzmiało w interpretacji kwartetu Matta Wilsona.

0: Jeff Lederer na saksofonach i na flecie piccolo, które było słychać w tym utworze, na kornecie Kirk Nawki, lider Matt Wilson na perkusji i Chris Lightcap na kontrabasie. To był fragment płyty Hug z 2020 roku.
1: No tak, Sanera napisał bardzo dużo świetnych utworów, ale niektóre są nieco bardziej świetne niż inne, dlatego będą się troszeczkę powtarzać. Tak zresztą było w przypadku i Milesa Davisa, i Monka, i Mingusa. Wiadomo, Interplanetary Music zabrzmi w dwóch wersjach. Utwór, którym zaczęliśmy, czyli Space is the Place, też w dwóch albo nawet w trzech, ale każda będzie z innej planety. Natomiast teraz też utwór, który w dwóch wersjach, no ale po jakimś tam odstępie, czy w jakimś odstępie czasowym zabrzmi, ale teraz musi się pojawić, skoro dotknęliśmy tematu politycznego. Nuclear War to jest taki utwór, który no właściwie, jeżeli chodzi o polityczną, a już na pewno antynuklearną, bo wiadomo, że nie jest pro wymowę, jest jednym z najwybitniejszych dzieł, jakie muzyka jazzowa i około jazzowa wydała.
0: On dzisiaj zabrzmi w 2,5 wersji, tak powiedzmy.
1: Aha, no to jeszcze lepiej. I co? I te wersje zawsze Państwu prezentujemy, kiedy gdzieś jesteśmy blisko tego tematu. No, ale co zrobić? Jest to też dowód na to, że muzyka i spuścizna Sun Ra wykracza poza muzykę jazzową, bo Yola Tango to jest zespół no, rockowy, indie rockowy, o horyzontach szerokich, no ale jednak zasadniczo nie jazzowy. Jazzmeni, czy też free jazzmeni pojawiają się na jej płycie z czterema wersjami Nuclear War. Sun Ra, jest Suzy Barra, między innymi Roy Campbell, Daniel Carter, Sabir Mateen, ale w tej wersji oni nie zagrają. Będzie za to całkiem pokaźny chór młodych głosów. A zatem Yola Tango, Sun Ra, Nuclear War. Thank you.

0: Goodbye.
1: Dosadnie i z pewnym dowcipem potraktował temat nuklearnej zagłady Sun Ra w swojej kompozycji i tekście, no ale gdzieś tam pod tym, pod tą warstwą humoru cierpnie skóra. Nuclear War w aranżacji i wykonaniu zespołu Yola Tengo, czyli Georgia Habley, perkusja, Ira

0: Kaplan, gitara i śpiew wiodący, James McNew, gitara basowa oraz Euphemia, Erin, Max, Leila, Sophie, Isabel, August, Isaac, Hillary, Steven i Claire. Nuclear War, Yola Tango, rok 2002.
1: Idziemy wątkiem podwójnym, wątkiem apokaliptycznym i wątkiem niejazzowości. Z tym, że tym razem to już będzie taka apokalipsa ostateczna na skalę całego Układu Słonecznego. I utwór, który nadał poniekąd tytuł całej płycie artystki, która nie uprawia jazzu, która śpiewa, jest singerką, songwriterką. Nazywa się Ramona Gonzalez, ukrywa się pod pseudonimem Night Jewel i w 2021 roku wydała płytę zatytułowaną No Sun. A ostatni utwór z tej płyty to kompozycja Sandra When There Is No Sun.

0: Night Jewel, śpiewająca utwór, kompozycję Sun Ra na zakończenie, jako kulminację i konkluzję swojej płyty No Sun.
1: Ciekawe głosy i wokalistki w takim oto kosmicznym repertuarze. No to jest pewne wyzwanie, ale nie jest to nie do zrobienia. Paulina Przybysz rok i kilka miesięcy temu wydała album Insights, na której śpiewa m.in. Coltrane'a, Otisa Reddinga, Billie Holiday oraz jeden utwór z repertuaru Sun Ra, Door of the Cosmos. Muzyka Sun Ra, a tekst Paulina Przybysz.

0: Krzysztof Baranowski, kontrabas, Wiktoria Jakubowska, perkusja. Marek Pędziwiatr, instrumenty klawiszowe, Olaf Węgier, saksofon tenorowy, vibrafon, Tymon Kosma i głos Paulina Przybysz. Głos i tekst napisała specjalnie do utworu Door of the Cosmos. Sun Ra, płyta Insights, rok wydania 2025.
1: Wracamy teraz...
0: A jeszcze jedna taka uwaga, przepraszam, ale jeżeli państwo sądzą, że niektórzy z tych muzyków wymienionych przeze mnie jeszcze się pojawi, to mają państwo reakcję.
1: No dobrze. Teraz wracamy do jazzu, wracamy do Stanów i stawiamy tezę, że w Chicago...
0: Przepraszam, wracamy do jazzu. No tak jakby w tej, na płycie Pauliny Przybysz tego jazzu jakoś nie było. No, nie przesadzajmy.
1: Był, ale w takim soulowym. Tutaj będzie akustycznie i w pewnym sensie tradycyjnie. W Chicago Sun Ra jest ceniony. Kilka dowodów na to dzisiejszego wieczoru będzie. Oto pierwszy z nich. To jest płyta z 2018 roku, którą wydał perkusista, bandleader, multiinstrumentalista Quinn Kirchner. Towarzyszą mu tutaj Nick Brosty na puzonie, Nate Lipine na saksofonie tenorowym i flecie, Jason Stein na klarnecie basowym, Matt Ullery na kontrabasie. Płyta, jaki nosi tytuł? Płyta nosi tytuł To The Other Side of Time, a na niej znajduje się jedna kompozycja Sun Ra zatytułowana Brainville.

0: bardzo chicagowskie brzmienie. Kwintet Queena Kirchnera z Jasonem Steinem w składzie. Album nagrany jak najbardziej w Chicago, w dwóch miejscach, w Minbole Future House, noszący tytuł The Other Side of Time, wydany w 2018 roku. To była kompozycja Sandra Brainville.
1: Paulina Przybysz wprawdzie do utworu Sandra napisała swój własny tekst, ale zauważyli Państwo, że wiele z tych kompozycji, których dzisiaj słuchamy i jeszcze będziemy słuchać, ma oryginalne teksty napisane przez Sandra. On pisał znacznie więcej niż tylko muzykę, niż tylko słowa do utworów muzycznych. Był również poetą, chociaż o tym się może troszeczkę zapomina, ale nie wszyscy o tym zapominają. Bo w 2023 roku powstał taki projekt, przedsięwzięcie zatytułowane My Words Are Music, A Celebration of Sun Ra's Poetry, na które zaproszono aktorów, poetów, którzy wybrali, wyrecytowali, nagrali wybrane przez siebie fragmenty tekstów Sun Ra.
2: I have nothing. Nothing.

0: How really is I am? Nothing is mine. How treasured rich am I? I have the treasure of nothing, vast, endless nothing, that branches out into realm beyond realm. This and these are mine. Together, they're nothing. The idea of nothing, the notion of nations, nation, notion. I have the treasure of nothing, and all of it is mine. He who would build a magic world must seek my exchange bar in order to partake of my endless treasure from my endless realm of nothing.
1: No, miał ucho jako tekściarz i poeta Sun Ra, wiadomo, ale miał też coś do powiedzenia. O, zdecydowanie. Tunde Adebimpe recytował tekst pod tytułem The Endless Realm. A teraz próbka druga.
2: This is my day. A sunny day. This is my day. A sunny day with so much to give to all bright beams. Striking at the shadows impartially, this is my day. I have so much to say. Out of the sun colors come, like spores the rays strike the earth, and forms of being take shape to be. Being raises itself accordingly to the vibration of the ray to which it synchronizes itself. The invisible light is the ultralight. The darkness is the cosmo light. The all pervading all. Thus, the cosmo equation of the light is that the darkness is as the light. So, distinguish the meaning of this, and ultra be an ultra be.
1: To jest syntezatorowe komentarze przesłodkie. Carl Hancock Rucks, Sunday z płyty zbioru My Words Are Music, A Celebration of Sun Ra's Poetry. Wracamy do muzyki. Thomas de Pourquery to jest, powiedziałbym tak, nie wiem, czy Państwo lubią rugby, ale można powiedzieć, że francuskie rugby miało Sebastiana Szebala, a francuski jazz ma Thomasa de Pourquery'ego. To jest wielki facet, charyzmatyczny, wspaniały saksofonista. Nie wiem dlaczego, nie potrafię tego zrozumieć. W Polsce niewielu pewnie o nim słyszało. Jeżeli Państwo tak, to proszę, nie wiem, podnieść rękę, napisać facebook.com/improwizowane.
3: Nacisnąć przycisk Enter.
1: Małpa polskie, jak to było?
3: Improwizowane małpa polskie radio.pl facebook.com/improwizowane.
1: Proszę dać znać, sprawdzić nam przyjemność, jeśli Państwo Thomasa słyszeli. Pewnie trzeba będzie po prostu mówić się na wywiad i trochę rozpropagować jego twórczość.
3: Za parę minut już wszyscy Państwo będą mogli powiedzieć, że Państwo słyszeli Thomasa de Pourquery.
1: No dobrze, 2014 rok i zespół francuskiego saksofonisty o nazwie Supersonic grają Sun Ra 10 utworów, między innymi ten.

0: The perfect place. Nie, the perfect space, wiadomo.
1: Space is the place.
0: Supersonic Tomasa de Porquerego grają Sun Ra, płyta z 2014 roku. Tutaj akurat lider niespecjalnie wyeksponowany na saksofonie tenorowym zwłaszcza, ale proszę mi wierzyć, sięga po niego na tej płycie. Warto się z nią zapoznać, jeżeli eksploruje się te kosmiczne wątki Sun Ra.
1: Teraz jesteśmy Państwu winni przybliżenie kontekstu, tak powiedzmy. W dyskografii Sun Ra jest taki utwór, który pojawia się wiele razy. Racket 9, Heading for the Planet Venus. Jest w Nowym Jorku założona taka globalna już w tej chwili organizacja Red Hot Organization. Organizacja założona w celu uwrażliwienia wtedy jeszcze na epidemię AIDS. To było w latach 80. Do współpracy zapraszali artystów, muzyków z szeroko rozumianej muzyki popularnej. Mhm. Ukazywały się takie albumy, być może Państwo pamiętają Red Hot plus Blue, Red Hot plus Rio. Tam były interpretacje utworów od Jobima przez Nirwanę po Bacha, przeróżne rzeczy. A w ostatnich latach organizacja Red Hot wydała co najmniej 4, może 5 albumów z muzyką Sun Ra. No i to zwykle są takie mashupy, remiksy, rzeczy takie pachnące jeszcze końcówką XX wieku. No i tutaj remiks tego utworu

0: Czy ja tam usłyszałem banjo w pewnym momencie?
1: Już wiem, do czego zmierzasz, ale nie uprzedzajmy faktów, jak powiada klasyk. To był utwór

0: Edgar i Shusha Levy wzięli udział w nagraniu tego utworu. To jest taki wątek rozciągający się na kilka pozycji dyskograficznych. Sandra in Brazil w dorobku w dyskografii Red Hot Organization.
1: Czyli mieliśmy Sandra po portugalsku, czas na Sandra po polsku, w związku z tym nie UFO, tylko UFO po prostu. Płyta Discipline of Sandra, wrocławski EABS.

0: roku. Zespół EABS z Wrocławia, utwór UFO, UFO. Marek Pędziwiatr, instrumenty klawiszowe, Marcin Rak, perkusja, Paweł Stachowiak, gitara basowa, Olaf Węgier, saksofony, Jakub Kurek, trąbka i spisek jednego, perkusjonalia i efekty.
1: A teraz przed nami artyści, którzy grali utwory Sanra, zanim to było modne, bo to są nagrania legendarnego duetu General Strike, który działał na przełomie lat 70. i 80. A w 1984 roku ukazała się ta właśnie płyta Danger in Paradise. Posłuchamy dwóch kompozycji Sanra. Najpierw sięgniemy po tę melancholijną We Travel the Spaceways. A co to za duet General Strike? Steve Beresford na basie, fortepianie, organach Farfisa, syntezatorze Prophet 5, trąbce, flugelhornie, eufonium, instrumentach perkusyjnych, cymbałkach, głosie, fortepianie zabawkowym, melodyce i programowanie też automatu perkusyjnego i perkusja, i hałasy. I David Tupp na gitarze, preparowanej, basie, instrumentach perkusyjnych, flecie, flecie altowym, cymbałkach, głosie, taśmach, hałasach i programowanie automatu perkusyjnego. We Travel the Spaceways i General Strike.

0: Hersford i David Tubb.
1: Angielscy kosmici spotykają amerykańskiego kosmita.
0: Na to wygląda. Jeszcze jeden utwór przed nami, tak jak obiecaliśmy. Wracamy do kompozycji Interplanetary Music.

0: Steve Beresford i David Topp, czyli General Strike, i w tym utworze jeszcze David Cunningham, taśmy i Marte ten Horn, skrzypce efektowne, które słyszeliśmy. Interplanetary Music z płyty z 1984 roku.
1: Zapowiadaliśmy trzy wersje Space is the Place. Gdzieś tam wspomniane było też banjo, więc to jest ten moment, w którym to wszystko się sklei w jedną całość. Rok 95, czyli 2 lata po śmierci Sun Ra. Wtedy jeszcze losy orkiestry nie były jasne, czy to przedsięwzięcie będzie kontynuowane, czy będzie łatwo. Teraz wiemy, że Marshall Allen prowadzący, później Gilmore, John Gilmore prowadził przez pewną orkiestrę, w końcu Marshall Allen, no i ten zespół istnieje, ma się dobrze, koncertuje. Natomiast ta płyta, z której posłuchamy jednego utworu, ona została wydana po to, aby zbierać fundusze właśnie na orkiestrę Sun Ra po jego śmierci. Rok 95 to

right, what's the truth?

1 pound of carrots.

0: instrument. The greatest in the world.
1: Well, it sounds as good as some of that stuff when I saw Star Wars. You know, they had a strange band in that, Eugene, and it sounds as good as some of the stuff they were playing. So who knows?
2: There you go.
1: You might be onto something here.
3: Jimmy Carl Black, perkusja, Eugene Chadbourne, głos i banjo. Classic Sonora Space is the Place, wykonany dzisiaj po raz drugi i nie ostatni, a ta płyta, na której 32 różnych wykonawców interpretuje muzykę Sonora, nosi tytuł Wavelength Infinity, została wydana w roku 1995.
4: No i wspominałeś, że na tej płycie wystąpił m.in. Ken Vandermark z zespołem The Cocktails?
3: Tak jest.

I powiedzieliśmy, że Ken Vandermark nie pierwszy i nie ostatni raz wtedy oddawał cześć Sun Ra. Nie zdradzę wszystkiego, bo jeszcze przed nami na zakończenie pewna niespodzianka, ale na pewno zrobił to na płycie Free Jazz Classics, czy na pierwszej płycie z cyklu Free Jazz Classics z zespołem Vandermark 5 i na pewno zrobił to też z Triem Spaceways Incorporated, które tworzy wraz z Nate'em McBride'em na kontrabasie i gitarze basowej i Hamidem Drake'iem na perkusji. W 2000 roku ukazał się ich album 13 Cosmic Standards. No tu ten afrofuturyzm taki mocny. By Sun Ra and Funkadelic. Na przemian mniej więcej są poukładane kompozycje George'a Clintona i Sun Ra. My w wykonaniu Tria prezentujemy utwór Future.

0: Future, kompozycja Sun Ra w wykonaniu Tria, które, warto to zaakcentować, swoją nazwę wzięło z twórczości Sun Ra, bo przecież nosi nazwę Spaceways Incorporated. Nate McBride na kontrabasie, Hamid Drake na perkusji, Ken Vandermark na saksofonie tenorowym.
1: No, czyli były już wersje muzyki Sun Ra jak najbardziej jazzowe, były free jazzowe, było eksperymentalne, ale jednak zasadniczo country and western na basie.
0: Piosenki też były.
1: Były piosenki, był lekki soul, to czas na jazz, ale to będzie trio fortepianowe. Nazywa się Sundial Trio, ale nie jest to trio z Grzegorzem Tarwidem i Wojciechem Jachną. I grają jeden z takich największych klasyków Sun Ra, bardzo popularna, niechętnie grana kompozycja Love in Outer Space.

0: Dobrze zagrany, solidny jazz, gdzieś niknący na końcu.
1: Właśnie.
0: Kosmicznym pogłosie.
1: Tak, kosmiczny pogłos musi być. To nie może być zamknięte w pomieszczeniu akustyki.
0: Wiadomo. Love in Outer Space, Sundial Trio z takiej płyty, epki Sundial Spikes, The Eggnog.
1: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, 7 minut po północy. Opowiadaliśmy już dzisiaj Państwu o Red Hot Organization i ich upodobaniu do twórczości Sun Ra. Pierwsza płyta z cyklu Red Hot and Ra ukazała się w 2023 roku. Na płycie m.in. Angel Bat David oraz Irreversible Entanglements, czyli amerykańska grupa mocno kojarzona z zaangażowaniem politycznym. Tak to powiedzmy, grupę tworzą Keir Neuringer na saksofonie, Chaser Holmes na perkusji, Achilles Navarro na trąbce, Luke Stewart na kontrabasie i Kamei Ayewa wokal. Ta wersja utworu została wykonana na żywo i umieszczona na tej płycie. Koncert odbył się w 2022 roku. Nuclear War, ta wersja trwa 18 minut ponad. Umówmy się na obszerny, ale jednak fragment.

Nuclear war.

0: Kierno Iringer na saksofonie, Chester Holmes na perkusji, Achilles Navarro na trąbce, Luke Stewart na kontrabasie i Kamei Ayewa głos, czyli Irreversible Entanglements i ich interpretacja utworu Nuclear War Sun Ra, czyli z muzyki tam niewiele zostało. Za to przesłanie tekstu podane w sposób dramaturgicznie uzasadniony i przekonujący.
1: No dobrze, co teraz?
0: Oddech? No dobrze, coś zupełnie innego muzycznie. Interplanetary Music w wersji wyprodukowanej przez producenta ukrywającego się pod pseudonimem Mickey Moonlight.

0: Jak nie kosmiczny, sprężynowy pogłos, to przynajmniej flexaton musi być, który rozbije ten uporządkowaną muzykę. Interplanetary Music, nagranie wydane w 2008 roku, za które odpowiada producent Mickey Moonlight, czyli Mike Silver, angielski producent. On tu też śpiewał, śpiewali też Bishi, Susumu Mukai i Susie Silver, a na saksofonie grał Carl Sterling.
1: Sięgnijmy do takiej książki Wszystko o jazzie, od Nowego Orlanu do jazz rocka, napisanej przez niemieckiego krytyka Joachima Ernsta Berenta, i zobaczmy, cóż on w tych latach, to chyba ta część z 70-tych lat pochodzi. Pisał o Sun Ra. Kompozycje Sun Ra noszą takie tytuły jak Next Stop Mars, Outer Space Way itd., itd. Wielu postronnych słuchaczy śmieszą te tytuły robione przez Sun Ra Show, uważają to za dziecinadę, wyszydzają tancerzy i akrobatów, którym Sun Ra każe w swoim show skakać po całej scenie, i film wyświetlany do jego muzyki, migający wielokrotnie w ciągu 20 minut wizerunek Sun Ra na kształt figury Chrystusa, kpią z błyszczących szat Saturna i czapeczek galaktycznych itd., itd. Ale w czarnej sztuce, pisze Joachim Ernst Berendt, w czarnej sztuce nie ma dziecinady. I uzasadnia ten swój pogląd, ale to już nie ma takiego znaczenia. Ważne jest to, że wtedy, w latach 70. on już wiedział to, co teraz jest oczywiste. Hmm. Od jakiegoś czasu, że to jest wielki twórca, no, taki przyjęty do panteonu i to właściwie przez oba ugrupowania, tak, jeżeli ono jeszcze istnieje, no. Mówię o tym bardziej tradycyjno-jazzowym, bo przecież może akurat my się nie koncentrujemy na takich wersjach, bo wybraliśmy ciekawsze, ale muzycy jazzowi, no nie awangardowi żadną miarą, też lubią grać muzykę Sun Ra. Pamiętam taką interpretację, po którą sięgnęliśmy przy okazji wywiadu z Dennisem Chambersem, czyli takim fajnym, dobrym perkusistą, ale jednak z estetyki fusion, który też nagrał sobie płytę z utworami Sun Ra. No, awangardziści, eksperymentatorzy, to wiadomo.
0: No, myślę, że kulturoznawcy i specjaliści od gender studies też mogliby rzucić interesujące światło na ten queerowy aspekt osobowości i twórczości Sun Ra.
1: No, myślę, że nie jeden esej już na ten temat powstał. Ale teraz sięgniemy po muzykę. Oficyna szacowna, włoska, chociaż ostatnio już nie tak prężna, Soul Note, rok 2005, i wielka postać włoskiego jazzu, wtedy miał 76 lat, Giorgio Gaslini, pianista, który grywał muzykę otwartą, muzykę swobodnie improwizowaną, free jazzową, ale też nie tylko, również klasyczny swingujący jazz nie był mu obcy. Nagrał płytę Gaslini Plays Sun Ra, na płycie wielkie, znane utwory i te, no chyba jednak trochę mniej, jak na przykład Discipline 27, Giorgio Gaslini.

0: Dyscyplin 27, wariacja bachowska, mógłby taki tytuł nosić ten utwór. Gdyby ta część bachowska trwała dłużej, ale to był drobny fragment, ale bardzo piękny, nieoczywisty przecież w kontekście muzyki. Sandra grał solo na fortepianie, weteran, wielka postać włoskiego jazzu, Giorgio Gaslini. Gaslini Plays Sandra, rok 2005.
1: W ramach tych naszych wakacyjnych, monograficznych spotkań prawie zawsze możemy liczyć na Kronos Quartet. No i teraz przed nami taka płyta, która ukazała się 2 lata temu, wyprodukowana przez pierwszego skrzypka Kronos Quartet Davida Harringtona. Płyta nosi następujący tytuł: Outer Spaceways Incorporated. Kronos Quartet and Friends Meet Sandra. Ci przyjaciele tytułowi to m.in. Marshall Allen, Laurie Anderson, zespół Sex Mob, More Mother. No tak to wygląda. Terry Riley? Dlaczego nie? Tutaj będzie utwór, który zamyka tę płytę i to jest kolejne nawiązanie do utworu Nuclear War. On będzie cytowany w ramach tego wykonania, które na albumie jest zatytułowane Kiss Your Ass Goodbye. Kronos Quartet i przyjaciele.

0: If they push that button.
1: If they push that button.
0: It's gonna blast you so high.
1: It's gonna blast you so high.
0: Up in the sky.
1: Back in the sky.
0: You can kiss your ass.
1: You can kiss your ass.
0: Goodbye.
2: Goodbye.
1: Goodbye.
0: Farewell.
1: Farewell.
0: Goodbye.
3: A któż to tak bezpretensjonalnie śpiewał o całowaniu własnego tyłka na do widzenia? Śpiewał prawie 90-letni, jeden z najwybitniejszych kompozytorów w historii muzyki amerykańskiej, Terry Riley. Grał również na instrumentach klawiszowych. Głos żeński to Sara Miyamoto. No i oni we dwoje dokonali takiej twórczej rekonstrukcji utworu Nuclear War Sun Ra. Towarzyszył im oczywiście Kronos Quartet. Ta rekonstrukcja nosi tytuł Kiss Your Ass Goodbye i zamyka płytę zatytułowaną Kronos Quartet Outer Spaceways Incorporated. Kronos Quartet and Friends Meet Sun Ra.
4: Jedna z tych płyt w całości poświęconych muzyce i samej postaci Sun Ra została wydana przez niemiecką Enge w 2012 roku przez podmiot wykonawczy o nazwie Heliocentric Counterblast. Jego kołem zamachowym była niemiecka saksofonistka altowa Katrin Lemke. 10 lat temu zmarła bardzo przedwcześnie w wieku 44 lat i

Jedną z jej głównych fascynacji i inspiracji była właśnie twórczość muzyka Sandra. Nie wszystkie utwory na tej płycie są przez Sandra skomponowane i pochodzą z tej wielkiej teki z kompozycjami artysty, ale ten akurat tak. A Call for Demons.

0: z dużym smakiem muzycznym zaaranżowany utwór Sun Ra, A Call for Demons, rok 2012, oficyna Enja i zespół Octet, o ile dobrze liczę, Octet, tak, Heliocentric Counterblast pod wodzą alcistki Katrin Lemke, płyta A Tribute to Sun Ra.
1: A skoro pojawiły się te demony, to za tydzień będzie znacznie mniej kosmosu, znacznie więcej bytów duchowych. Od razu
0: pójdźmy. Kosmos też się znajdzie.
1: No, ale spirits i tak dalej. Kontynuujemy nasze monograficzne przygody wakacyjne. Dziś Sun Ra, za tydzień Albert Eiler.
0: Tak będzie. Ja dzisiaj, na dzisiaj też przyniosłem jedno nagranie z katalogu organizacji RedHot.org. To jest album zatytułowany The Magic City i za to przedsięwzięcie akurat odpowiedzialna jest nikt inny. Odpowiedzialna jest słynna wokalistka, basistka, producentka Michelle Ndegocello.
2: I'm talking about equations. For a long time the world is built on faith. Beliefs, possibly dreams, and the truth. And the kind of world you got today is a world that's based on those particular things. How do you like it? You have to judge a tree by the fruit you see. And whatever people have been basing things on, it came out to be exactly what it is.

0: Michel Degeocello i Departure Guide of the Seven Sisters, album Red Hot and Run the Magic City.
1: I to była przedostatnia pozycja w ramach naszego dzisiejszego spotkania. Powtórzmy raz jeszcze, za tydzień spotykamy się ponownie o 22:30 i słuchamy utworów Alberta Eilera. Ja przy okazji jeszcze zapowiem, że pojawię się tutaj samotnie w piątek o 22:30, żeby posłuchać rozimprowizowanych puzonów.
0: Tak będzie. Ten Albert Eiler to jest intrygująca audycja. Już mniej więcej zorientowaliśmy się i wcale nie będzie ona wyłącznie free jazzowa, absolutnie nie. To teraz tak, bierzemy do ręki ostatnią płytę i to będą dwa klasyki Sun Ra połączone, ale szczególnie to drugie będzie wykonanie, no, jednym z najciekawszych. We Travel the Spaceways. To pierwsza część tego utworu, Space is the Place, część druga, grają dwa podmioty wykonawcze, Spaceways Incorporated, amerykańskie, i włoska grupa Dzu, Hamid Drake, Nate McBride, Ken Vandermark, Jacopo Battaglia, Massimo Pupillo, Luca T. Mai. Spaceways and Dzu grają Sun Ra. Do usłyszenia.
1: Janusz Jabłoński
0: i Tomasz Gregorczyk.

Minęła pierwsza w dwójce, czas zatem na 60 minut po polsku, choć w wersji instrumentalnej. Andrzej Zieliński, zapraszam do godziny drugiej. Zaczynamy od czwartego koncertu skrzypcowego A-dur Feliksa Janiewicza. W tym tygodniu prezentujemy Państwu komplet koncertów tego wirtuoza. Partie solowe, które rzecz jasna Janiewicz pisał dla siebie, stanowią wymowne świadectwo jego stylu gry. Jak pisał Krzysztof Komarnicki w książeczce do nowej płyty zbierającej komplet koncertów skrzypcowych, cytuję, wymagają one mocnego, ale śpiewnego tonu, precyzji rytmicznej, akrobatycznej zręczności, błyskawicznych zmianach artykulacji legato staccato, swobody gry w tercjach i sekstach, a wreszcie perfekcyjnie intonowanych oktaw. Koniec cytatu. Skrzypek musi zatem podążać za Janiewiczem, bo inaczej grozi mu katastrofa, więc ta inwencja w przetwarzaniu czy dodawaniu czegoś od siebie do tekstu jest niejako ograniczona. Koncerty Janiewicza, jak Państwo mogą obserwować słuchowo codziennie fantazji polskiej, z kolejnego na kolejny rozwijają się, są coraz bardziej wymagające, pojawia się w nich coraz więcej śmiałych pomysłów, często pionierskich. Przed nami przedostatni, czwarty koncert skrzypcowy Feliksa Janiewicza w wykonaniu Bartłomieja Niezioła. Wrocławską Orkiestrę Barokową prowadzi Andrzej Kosendiak.

koncert skrzypcowy Feliksa Janiewicza, przedostatni z najnowszej płyty wydanej pod patronatem dwójki. Po raz pierwszy... Czwarty koncert skrzypcowy Feliksa Janiewicza, przedostatni z najnowszej płyty wydanej pod patronatem dwójki, po raz pierwszy zbierającej komplet koncertów, czyli płyty Narodowego Forum Muzyki. Grał Bartłomiej Nizioł, dyrygował Andrzej Kosendiak, a dyrygował Wrocławską Orkiestrą Barokową. Do koncertów skrzypcowych Feliksa Janiewicza powrócimy jutro o tej samej porze. Tymczasem przechodzimy do drugiego naszego wątku w tym tygodniu w Fantazji Polskiej, czyli do twórczości Tomasza Sikorskiego. Tym razem przed nami dzieło wyłącznie elektroniczne, ekstremalnie minimalistyczne, czyli przedstawiające drugi okres twórczości Sikorskiego. Solitude of Sounds, taki nosi tytuł, samotność dźwięków. Według niektórych dzieło tak minimalistyczne, że tylko krok dzieli je od 4:33 Johna Cage'a. Pokazuje Solitude of Sounds to zamiłowanie Sikorskiego do akustyki, do brzmienia, do szukania różnych kolorów poprzez małe zmiany harmoniczno-barwowe, czy nawet umiejscowienia dźwięku w przestrzeni, w kanałach głośników, lewym albo prawym, albo środkowym. Zatem mniej w tym wypadku znaczy więcej. Solitude of Sounds, Tomasz Sikorski, taśma.

Samotność dźwięków, ekstremalnie minimalistyczny utwór z 1975 roku Tomasza Sikorskiego. Czas teraz w fantazji polskiej na echa twórczości tego kompozytora we współczesnym świecie. W tym wypadku będą to echa niewyraźne.

rażone, niepotwierdzone, nieodnotowane przez jego twórcę, nie odnoszące się bezpośrednio w tytule, czy w tekście, czy kontekście do Tomasza Sikorskiego, ale dla mnie korespondujące z dokonaniami tego kompozytora. Dziś i jutro zaproszę Państwa do świata Wojciecha Błażejczyka i jego ponownie użytych dźwięków. Cóż łączy go z Sikorskim? No, według mnie Błażejczyka z Sikorskim łączy skupienie na dźwięku, na barwie, poszukiwania często nieoczywistych rozwiązań, no i elektronika. Wojciech Błażejczyk w swoich Reused Sounds, których będziemy słuchać w Fantazji Polskiej, wykorzystuje przedmioty użytku codziennego. Opakowania, papiery, plastiki, kratki wentylacyjne, suszarki do ubrań, ale też i przedmioty elektryczne, porzucone jak okapofony czy suszarkofony. Utwór, który przed nami stworzony został właśnie na suszarkofon, brum i nagrania terenowe. Proszę posłuchać rozdziału 5 ponownie użytych dźwięków Wojciecha Błażejczyka.

Wojciech Błażejczyk i jego Reused Sounds Chapter 5. Do dźwiękowego recyklingu tego kompozytora powrócimy jutro w Fantazji Polskiej. A na koniec już tradycyjnie w tym tygodniu muzyka Krzysztofa Pendereckiego, jego Adagietto z raju utraconego. Gra Sinfonia Warszawia, dyryguje sam Penderecki. Andrzej Zieliński, do usłyszenia, dobrej nocy.

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia Minęła Druga. Grzegorz Dąbrowski, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na muzyczną noc Euroradia. 20 sierpnia, czyli dzisiaj, przypada na Węgrzech Dzień Świętego Stefana, najważniejsze święto narodowe w tym kraju. Dlatego dzisiaj, w naszej nocnej audycji, program zdominują węgierska muzyka i pochodzący stamtąd wykonawcy. Przenosimy się do Akademii Muzycznej imienia Franciszka Liszta w Budapeszcie, gdzie 24 marca tego roku wystąpi